0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Czy domyślają się Państwo, jaki jest ulubiony kolor czarnej Heleny? No właśnie, dlatego nie wolno mi zadawać szefowej pytania, grasz w zielone? A wokół maj się pleni w kolorach zieleni, to może Państwo ze mną zagrają w zielone?
0: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
1: A w nim witają Państwa serdecznie Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Filip Jaślar, cały na zielono gospodarz domu.
2: No już nawet policzki takie zielonie.
1: Prawda?
2: Ja już tak troszeczkę.
1: No właśnie, bo ja...
2: Co pan jadł?
1: Zielone jadłem, sałatę jadłem, ogórka zielonego zjadłem.
2: A marchewka też była nie zielona?
1: Nie, marchewka była czerwona. Nać zjadłem marchewki też zieloną i pietruszkę.
2: Bo to idzie w kierunku zajączka.
1: Bo kochamy maj.
2: Mhm.
1: Bo jest maj i się zieleni maj. I muszę ci powiedzieć, że w maju robię się romantyczny.
2: O, czyli
1: to nie była
2: dziękuję,
1: miła reakcja.
2: Dziękuję za ostrzeżenie.
1: W maju robię się delikatny, robię się romantyczny. W maju zaczynam rozkwitać, a czasem nawet ze wstydu się zazieleniam.
2: A to się wstydzisz czegoś teraz?
1: No to taki jestem, wiesz, nieśmiały. No bo maj.
2: Popracujemy nad tym.
1: I maj też jest na pewno miesiącem Zbigniewa Wodeckiego. Bo maj dał nam Zbigniewa Wodeckiego i maj też sprawił, że Zbigniew Wodecki jest tam, skąd teraz się do nas uśmiecha. No to skoro tak jest pięknie i romantycznie, to może niech zaśpiewa Zbigniew Wodecki.

0: Zbigniew Wodecki, najszczęśliwszy maj. Czy ten maj jest dla ciebie najszczęśliwszy?
1: Jest bardzo szczęśliwy, ale cały czas się zastanawiam, skąd taka nieśmiałość w redaktorze.
0: No bo maj onieśmiela zielenią.
1: Naprawdę?
0: Swoim pięknem onieśmiela.
1: A jakoś nie poczułam się onieśmielona do tej pory.
0: A wychodziłaś na zewnątrz, czy cały czas siedzisz w studiu radiowym?
1: Oj, złapali mnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie tak z perspektywy studia radiowego to niewiele, no co, sukno zielone na stole i tyle.
0: I tyle? No dobrze, a w naszym radiowym domu wypoczynkowym czerń dominuje, no ale to musi dominować. Wewnątrz, bo na zewnątrz ta zieleń bucha. Nie zwróciłaś na to uwagi, wchodząc do nas?
1: Może ja tę zieleń jakoś tak odczuwam bardziej niż widzę.
0: A ja uwielbiam grę, o której mówiłem, że nie mogę grać z czarną Heleną, no bo jak zapytam czarną Helenę, grasz w zielone. A ciebie mogę zapytać, grasz w zielone?
1: I właśnie, ja tutaj mam problem. Na czym ta gra polega?
0: Na tym, że musisz odpowiedzieć. Grasz w zielone?
1: Grasz w zielone?
0: Nie, gram, powiedz.
1: Gram, powiedz.
0: Dobrze, to jeszcze raz. Grasz w zielone?
1: Gram, powiedz.
0: Masz zielone?
1: Mam, powiedz.
0: Ale nie masz zielonego.
1: A skąd wiesz? Gdzieś tam na czubeczku
0: Gdzieś masz
1: budka.
0: Zielone. Na czubeczku budka. No właśnie, a ja w ogóle też kiedyś...
1: Ale i jak się gra w zielone i się ma, to co się wygrywa?
0: Szczęście, że się ma zielone.
1: A.
0: Bo na przykład jakbyś miała zieloną koniczynkę czterolistną, no to w ogóle masz wtedy bardzo dużo szczęścia. A wiesz, gdzie trzeba pójść poszukać w maju czterolistnej koniczynki?
1: No chyba zaryzykuję taką straszną odpowiedź, na łąkę.
0: Można na łąkę, można też do parku.
1: A nigdy nie znalazłam.
0: Nie znalazłaś nigdy czterolistnej koniczynki?
1: Nie, niestety. Ojej. A ty znalazłeś?
0: Nie. Wiesz co, z dwóch powodów nie znalazłem. Po pierwsze, nie szukałem, a po drugie moje dzieci. I Marysia, i Kasper znaleźli kiedyś czterolistną koniczynę, czterolistne koniczynki. No i mieli świetnie.
1: Czyli tak jakby w domu masz dwie czterolistne koniczynki.
0: Mam w domu dwoje szczęściarzy.
1: Ojciec szczęściarzy nie może być nikim innym jak arcyszczęściarzem. Gratuluję serdecznie. Ja nigdy nie znalazłam czterolistnej koniczynki. Mam nadzieję, że wiele jest wśród nas osób, które mają podobny problem i tak sobie myślą, że jak się znajdzie to zieloniątko wśród trawy, to będzie jakoś lepiej. Jest na co czekać.
0: Zapraszam Państwa serdecznie na poszukiwania czterolistnej koniczyny, na przykład do parku. Na przykład z Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim. Bo to list z podróży. Do parku.
2: List z parku. Ostatnio oddawaliśmy się z przyjacielem kontemplacji i refleksjom w wiosennym parku.
3: Kontemplowaliśmy mianowicie naturę w jej przepysznej wiosennej szacie. Kwitnące krzewy, które nadomiar pachniały upojnie.
2: Trawkę, która zieleniła się świeżo, soczyście, a jeszcze i muściła się miękko pod wzrokiem naszym.
3: Ptaszki, które nie dość, że wyglądały prześlicznie, ale i śpiewały melodyjnie.
2: Wiewiórki, bardzo puszyste, jak również figlujące uciesznie na gałązkach.
3: Łabędzie, estetyzujące na tafli wodnej oraz karmiące się pieczywem z rączek dzieci.
2: Myszki polne, uroczo kotem spłoszone, a mimo to rozmnażające się obficie.
3: Żabki, rechoczące z dowcipu wietrzyka w trzcinach.
2: I kiedy tak kontemplowaliśmy całe to bogactwo natury w najdrobiazgowszych jej przejawach, nasunęła nam się refleksja. Jak odplacić to wszystko naturze? Jak odwdzięczyć się za te niewyczerpane zasoby piękna, którymi nas darzy?
3: Spróbowaliśmy więc z przyjacielem jak trawka zazielenić się i umościć, ale pozostaliśmy w barwach obojętnych i nieprzytulni jak poprzednio.
2: Spróbowaliśmy też jak ptaszki wyglądać prześlicznie i zaśpiewać. Ale nie wyszło jakoś.
3: Ani na podobieństwo wiewiórek spuszyścieć nam było, a figlując na gałązkach spadaliśmy dość boleśnie ku uciesze gawiedzi.
2: Potem usiłowaliśmy zaestetyzować wzorem łabędzi i karmić się pieczywem od dzieci, ale mamusie nas skrzyczały.
3: O rozmnażaniu się jak myszki nie było co i marzyć. Nie.
2: A kiedy spróbowaliśmy żabką zarechotać z dowcipów wietrzyka w trzcinach, ośmieszyliśmy się doszczętnie w tej części parku.
3: Bezradni i wyszydzeni krążyliśmy więc po alejkach. Nasze wysiłki dostarczenia naturze obiektu kontemplacji w postaci naszych skromnych osób spełzły na niczym. Aż ze zmierzchem przyszedł dziadzio i zaczął trąbić na ludzi, by opuszczali park, który już pora zamykać.
2: I dopiero opuszczając go, poczuliśmy wyraźnie z przyjacielem, że wraz z innymi opuszczającymi spłacamy dług naturze. I jedyne, co możemy jeszcze dla niej uczynić, to nie ćwierkać ani nie rechotać, ale zaprosić dziadka na wódkę.
3: O!
4: Przez kolejne grudnie, maje, każdy

w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przed

po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

0: Magda Umer zaśpiewała piosenkę ze słowami Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Hymn nadziei, zieleni, czego tylko się chce.
1: Bo właśnie teraz, w maju, kiedy jest zielono, każdy siedzi na strychu i klei połamane skrzydła. I teraz w maju łatwiej w taki kolejny lot wyruszyć, bo tak? Jest spokojnie, bo nie, często nie jest tak wietrznie i można sobie poradzić.
0: No ostatnio bywa wietrznie, ale to nam nie przeszkadza. Nie znam nikogo, kto byłby urodzony w maju, a mam takie rodzinne doświadczenia z tym związane, kto byłby pesymistą. Na przykład ja z października, smurf, maruda cały rok. A moja siostra, chodzący optymizm. Nawet nasza mama, pozdrawiam cię mamuś, serdecznie mówiła na moją siostrę słoneczko, na mnie chmurka.
1: A dzień mamy też jest 26 maja, będzie dzień
0: przypadek?
1: Matki. Nie sądzę. I to właśnie wtedy, kiedy jest zielono. Zieleń daje nadzieję, zieleń niesie miłość. Ładnie powiedziałem?
0: Bardzo ładnie. A jeszcze chciałam zauważyć, że redaktor dzisiaj też w zieleni. Takiej wojskowej, takiej przydymionej, takiej w kamuflażu trochę, ale można powiedzieć, nadzieja w kamuflażu również jest nadzieją.
1: Wojskowa zieleń to moho. Jestem w moho.
0: Mohywe.
1: I teraz jak patrzysz na mój sweterek, wiesz, co się dzieje z twoim wzrokiem? On odpoczywa, bo patrząc na zieleń,
0: znaczy, ja wiem,
1: odpoczywa.
0: Co się dzieje z moim wzrokiem, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć.
1: No, twój wzrok odpoczywa patrząc na zieleń, to tak
0: jest. To jest to uczucie. Kurczę, to ja nie wiedziałam.
1: Zieleń daje nam też spokój. Jak prowadzimy samochód i na tablicy rozdzielczej w samochodzie zacznie migać żółta lampka, to ona czegoś od nas chce, że na przykład trzeba zatankować albo coś tam się złego dzieje. Jak czerwona lampka się zapali na desce rozdzielczej, no to w ogóle trzeba wyłączyć auto i dzwonić po pomoc. A jak zielona mruga...
0: To idziesz spać.
1: Nie, to znaczy, że kierunkowskaz mam włączony.
0: Ze światłami wszystko jest poprzekręcane moim zdaniem. Zielone światło na przejściu dla pieszych. Odpocznij sobie, wędrowcze. Przy zielonym możesz czuć się bezpiecznie. A tutaj trzeba biec, trzeba wchodzić na pasy, trzeba ryzykować.
1: Bo ono zaczyna mrugać po pewnym czasie, wtedy trzeba przyspieszyć kroku.
0: Studio radiowe, zielona lampka. Dlaczego świeci się czerwona lampka, kiedy jest włączony mikrofon, a nie zielona? Podobno w Skandynawii jest tak, że w studiach radiowych, kiedy trzeba mówić, bo jest już włączony mikrofon, świeci się na zielono, bo to niesie nadzieję i radość, a u nas na czerwono pod tytułem uwaga, mówimy. Znaczy,
1: to jest akurat, wiesz co, logiczne. Tu stanę w obronie czerwieni tylko raz, nie, podczas tej audycji. Czerwona lampka to znaczy przestań robić to, co robisz zawsze, bądź teraz miły, uprzejmy i mów wyraźnie. Ja to tak odczytuję.
0: No to tego znowu też nie wiedziałam. Kurczę, dużo rzeczy wytłumaczę sobie dzisiaj.
1: A czy ja ci mówiłem, dlaczego teraz w maju możemy czuć się bezpieczni? Właśnie teraz, kiedy jest ta piękna, buchająca zieleń, dlaczego możemy czuć się bezpieczni? Bo czuwa nad nami redaktor Maj i ciosy tak. Redaktora Maja.
0: A mam legendarne.
1: Mam też, myślę, bardzo zgrabną zapowiedź piosenki, która poprzedzi premierowy sketch Kabaretu Zachodni.
0: To tylko powiedzmy, że piosenkę zaśpiewa Ewa Bem, słowa napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponował Jan Ptaszyn-Wróblewski.
1: A moja zapowiedź, brawurowa myślę, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, droga Natalio, maj się dobrze.

0: Przystanek zachodni.
1: Prezentuję kabaret zachodni.
2: Z Zielonej Góry.
3: Dzień dobry. Dwie grahamki, poproszę.
4: A ma pan naszą apkę wesołej bułeczki? Apkę?
3: Nie, nie mam.
4: O, to niedobrze. To te grahamki będą drożej.
3: No trudno, ja po prostu wezmę je.
4: No ale szczerze radzę, no warto założyć. To potrwa tylko chwilę, a pieczywo będzie taniutkie.
3: Nie, no nie chcę.
4: No ale proszę popatrzeć. Zakłada pan apkę apkę i od razu dostaje pan maila z dwoma kłosami żyta. Potem za każde zakupy zbiera pan kłosy. I tak, za każde wydane 2 złote są 2 kłosy. No chyba, że wieloziarniste, to wtedy za każde wydane 4 złote jest aż 5 kłosów. Chyba, że zakupy powyżej 100 złotych, to wtedy 1 kłos. Za każde złoty 50. I po miesiącu wymienia pan kłosy na punkty. Punkty na talony, talony na naklejki i przekleja pan je tu i wystarczy 40 naklejek i jest od 5 do 40% zniżki, jeśli pan by kupował w nocy. To co? Zakładamy, tak? Apkę.
3: Nie, no sprzeda mi pan te bułki.
4: No z przykrością powiem nie. Nasza piekarnia ma tytuł Fair Play Biznesu. A to nie fair namawiać klientów na straty. Nie, nie.
3: No ale jakie straty?
4: Proszę pana, pan wyda więcej niż pan by mógł, tak? Dobrze, wyrabiam panu apkę dla pańskiego dobra. Proszę podać swojego maila.
3: Nie, no to ja wychodzę.
4: Sekunda. To może tak, mamy też taką promocję dla tych, co nie chcą mieć internetowych tutaj aplikacji. Jeśli ktoś przyniesie 2 suche, twarde bułki, to w zamian dajemy 0,5 świeżutkiej, pachnącej. Pan chciał 2 grahamki, tak?
3: No tak.
4: To dobra, to będzie 8. Pan przynosi 8 suchych bułek, rzuca na blat, a ja podaję 2 pachnące świeżutkie. No, proszę.
3: Ale ja nie mam suchych bułek.
4: No, ale poszuka pan. Każdy ma suche pieczywo. Może gdzieś w kieszeni się zapodziało, no.
3: Proszę pana, ja nie mam suchego pieczywa w kieszeni.
4: No, ale takie sytuacje się zdarzają. Tak, ludzie to... Proszę pana, ja wkładam rękę do kieszeni, patrzę, o, suche pieczywo. No, proszę poszukać, pan nawet nie szuka, no.
3: Ale co, nie da się u was normalnie kupić bułki?
4: Jakby każdy chciał kupić normalnie bułkę, to nikogo nie byłoby stać na codzienną bułkę z masłem. Proszę pana, ludzie by jedli samo masło.
3: No to ile u was kosztuje grahamka?
4: 39 zł.
3: Ile?
4: 39, ale to jest porządna, to jest wieloziarnista, to jest ekologiczna, to jest porządna, proszę pana, bułka, no.
3: Dla mnie to jest jakaś paranoja. Do widzenia.
4: Ale proszę pana, z kompletem naklejek to po 2 zł grahamka. Może... Za dużo promocji w tej promocji.

0: pękają jak serca. Więc przechodniu w sklepiku tym kup bukiet z jarzyn i rzuć im na grób.
1: Maria Pokulnis śpiewała piosenkę ze spektaklu Zimy Żal, słowa Jeremi Przybora, muzyka Jerzy Wasowski, reżyseria Zimy Żal Magda Umer.
2: Czy byłabyś tak miła i wytłumaczyła, dlaczego akurat tę piosenkę wybrałaś do audycji? Poza tym, że to piękna piosenka.
1: Ballada jarzynowa dotyczy sklepu. I zresztą to pan redaktor wybrał, chciałam przypomnieć.
2: Ja?
1: Bardzo. Tak.
2: Boże,
1: ty może... balladę jarzynową przyprowadziłeś.
2: Ja takie inteligentne decyzje podejmuję?
1: Tak.
2: To nieświadomie.
1: Ja kolegę Maja przyprowadziłam, bo tam są pedety. Czym są pedety, przypomnij proszę?
2: Państwowy Dom Towarowy.
1: Dokładnie tak. I w ten sposób to był taki wątek sklepowy, bo skecz Kabaretu Zachodniego również o takiej rzeczywistości opowiadał. Często czujesz nadzieję w sklepie?
2: Że w końcu stąd wyjdę, bo nie lubię być w sklepie.
1: Naprawdę?
2: Tak. Zieleń daje spokój, o tym rozmawialiśmy. Patrzysz na mój sweterek zielony, też jesteś taka uspokojona, twój wzrok.
1: Coraz bardziej.
2: Coraz bardziej.
1: Kto wie, jak to będzie na koniec audycji? Może ja tu zasnę?
2: Ja tak sądzę, bo to zwykle tak, ja tak wpływam na kobiety, że kobiety przy mnie zasypiają. Ta zabawa graży w zielone kiedyś miała jeszcze inny wymiar zupełnie. Chodziło o walutę amerykańską, o dolary. One były i są zielone. I tak jak się pytało kogoś, masz zielone? Jak ten ktoś miał zielonych na przykład 25, to mógł spokojnie cały miesiąc i to z breweriami przeżyć, typu basen dla dzieci, zajęcia z modelarstwa. Słuchaj, Natalia, gdyby...
1: Jakbyś miał swoje... Nie, ja muszę dopytać. Jakbyś miał swoje zielone, własne, prywatne, co byś kupił jako taki 10-letni Filipek?
2: Zegarek elektroniczny, który miał stoper z setnymi sekundami. Krzysiek Antkowiak przywiózł, mój kolega z klasy, Krzysiek Antkowiak przywiózł taki zegarek sobie z Wenezueli, gdzie występował z chórem chłopieńcym. To było koniec świata. I ja pamiętam ten zegarek.
1: No Wenezuela to trochę koniec świata.
2: I ja pamiętam, taki zegarek był w Peweksie w Warszawie. Ja widziałem, patrzyłem na ten zegarek, $99, czyli jak łatwo przeliczyć, 4 miesiące życia. Teraz taki sam zegarek możemy kupić za, nie wiem, 200 zł.
1: Jak tutaj żyć bez nadziei? Prawda? Z nadzieją, że będzie lepiej, jest lepiej.
2: Ale wiesz, że kupiłem sobie taki zegarek i mam zegarek z setnymi sekundami. To było jedno z marzeń dziecięcych, które sobie teraz spełniłem niedawno.
1: Do tych marzeń i spełniania tych marzeń jeszcze wrócimy.
2: Na
1: Ale
2: pewno,
1: na razie
2: tak.
1: Zielone.
2: Zielony listek, kiedy widzimy, też odwołałam się znowu do motoryzacji. Zielony listek daje nadzieję, że kierowca, który już jest dobrym kierowcą, będzie jeszcze lepszym kierowcą.
1: To chyba tylko redaktor tak to czyta, naprawdę, bo dla mnie to jest uwaga, jedzie zielony kierowca. O, bycie zielonym. Z jednej strony stan błogosławiony, bo dobrze jest nie zdawać sobie sprawy z niektórych rzeczy, a z drugiej strony jednak trochę nas to dystansuje od rzeczywistości. Od razu powiedzmy naszym słuchaczom, że kiedy rozmawialiśmy o treści, zielonej treści tej audycji, powiedziałeś pleśń. Wytłumacz się proszę, bo ja nie mogę tego przeżyć od wczoraj.
2: No bo tak, bo zieleń piękna, wspaniała, cudowna, ale są też takie aspekty zieleni, które wydawałoby się niepokoją, czyli na przykład zielona kiełbasa. Czyli kiełbasa, którą otwierasz lodówkę i ona tam już nie jest w tym kolorze, w którym była, jest zielona. Ale ona nabierze wartości uzdrawiających, kiedy pojawi się pleśń i z tej pleśni można zrobić penicylinę, z penicyliny można robić antybiotyki i jesteśmy zdrowsi, jak jesteśmy chorzy.
1: Wydaje mi się lekko chaotycznym twój entuzjazm i optymizm, ale szanuję to.
2: Mam jeszcze jedną optymistyczną wersję zielonego, siniak. Kiedy siniak zrobi się zielony, to znak, że on za chwilę zniknie. I to z autopsji...
1: A jaki jest najpierw?
2: Granatowy, potem jest brązowy, a jak się robi zielony, to już prawie nie boli.
1: I jest jeszcze żółty gdzieś po drodze.
2: To już później, no bo to jest listopad, październik.
1: Dokładnie. Ale... I to jest jak cały cykl roczny, prawda? Że mamy od wiosny przez jesień i nie boli.
2: Ale ten Vivaldi się musiał uderzyć kiedyś, prawda? Mocno. A przed nami premierowy skecz Kabaretu Pomorze, a wcześniej o nocy majowej, pięknej nocy majowej zaśpiewa
1: Wojciech Młynarski.

0: rację i wewnętrzną emigrację coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha tłum zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę ten powyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mnie po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie by balladka ujawniła swą dramaturgiczną głębię. Wyznać bierze mnie pokusa, że to kwilił pomnik Prusa. Dialog zaś proponowały mu gołębie. Już. Balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał jej doczepię jak do psiego chwosta rzep. By nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie. Trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb.
1: Halo? No cześć. Słuchaj, Robercik. Wpadniesz na urodziny mojego syna? No, on ciebie uwielbia. Jak to nie możesz? No przecież tanie linie lotnicze z Barcelony to latają dwa razy dziennie, no. No, co? Nie no, co ty? Nie będziesz grał w piłkę z dziećmi, no. Jeszcze kontuzji dostaniesz. Do dmuchania balonów cię wezmę. Halo? Halo? No i mi się Rowling skończył.
2: Szef mnie wołał?
1: Tak. Minister dzisiaj dzwonił, że nie jest zadowolony z działań naszego Komitetu Olimpijskiego. Grozi nam, że nie będzie premii, bo w Paryżu zdobyliśmy tylko jeden złoty medal.
2: Ech, ta władza, no. Co to za pomysły, żeby premię uzależniać od wyników?
1: Kiedyś wystarczyło należeć do partii i premia była zawsze. Sam Jaruzelski medal
2: szef,
1: wręczył.
2: Szef, ja znam tę historię. To co robimy?
1: Musimy zwiększyć liczbę medali.
2: No to może kupimy w końcu jakiś sprzęt, rowery?
1: No przecież kupiłem ostatnio dwa rowery. Land rowery. Co, źle trafiły?
2: Nie, bardzo dobrze trafiły.
1: No i mieliśmy zapewnione od sponsora mieszkania za złote medale, więc mam kilka na zbyciu.
2: Medali?
1: Nie, no mieszkań. Właśnie, próbowałeś przekupić tego Turka od strzelania, żeby zmienił obywatelstwo?
2: Próbowałem, ale olał nas. Ale udało mi się zwerbować jedną Australijkę od breakdance'a.
1: A ile medali ona wygrała?
2: Żadnego, ale świetnie robi kangurka.
1: Tak, czułem, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Jak Kozakiewicz w 80.
2: Szef,
1: Moskwa,
2: szefie,
1: przeciwko wszystkim
2: szef,
1: kibicom...
2: Szefie! Co szef ma za plan?
1: Zorganizujemy olimpiadę w Polsce i zrobimy dyscypliny, w których tylko my, Polacy, możemy zwyciężyć.
2: Genialne.
1: Dziękuję. Ile jest dyscyplin na olimpiadzie?
2: 32.
1: No i po co tyle? Przecież nikt tego nie ogląda. Zrobimy 5 dyscyplin, nawiązując do źródła, czyli...
2: starożytnej Grecji.
1: Blisko. Do Asterixa i Obelixa. Dobra, notuj. Otwarcie zrobimy na...
2: Stadionie Narodowym?
1: Za drogo.
2: Lotnisko w Radomiu stoi puste. Duża przestrzeń, dobra akustyka.
1: Idealnie. Musimy tylko wymyślić dyscypliny. Na pewno bieg po setkę.
2: W sensie na 100 metrów,
1: tak? A to zależy, jak daleko będzie monopolowy. I mamy pierwszego sponsora.
2: Rzut karpiem.
1: Co? Karpiem?
2: No karp. To nasze narodowe zwierzę. No jak nic. Polacy by wygrywali.
1: Mam. Załatw sprawę w urzędzie skarbowym.
2: No tutaj to całe podium będzie nasze. No,
1: już widzę, jak inni będą próbować po angielsku coś u nas załatwić.
2: I zrobimy zawody z prokreacji.
1: Co?
2: No normalnie. Polacy są w tym najlepsi.
1: Tak?
2: Będzie liczony czas, u kogo to najdłużej będzie trwało.
1: To dzieci oglądają.

0: A z prokrastynacji.
1: No. Pisz, narzekanie na sąsiada, wygramy.
0: Upijanie się małpką.
1: Klaskanie w samolocie.
0: Zapisuję.
1: Znowu będziemy potęgą jak w 80, gdy Wszoła i Szewińska.
2: 2 lata później.
1: A, możemy sobie pogratulować. Wygraliśmy klasyfikację medalową.
0: No i szefie gratuluję zdobycia złotego medalu.
1: A najlepsze, że do teraz nie wiem, co znaczy ta moja dyscyplina. Nepotyzm.
0: Ja też nie wiem, tato.
1: No widzisz, a ja tyle razy ci powtarzałem, że gdyby nie kibice i sportowcy, Polska byłaby światową potęgą.

0: Artur Andrus. Śpiewał, muzykę skomponował Łukasz Borowiecki, słowa oczywiście Artura Andrusa. Wiele języków w jednej piosence, bo i po polsku, po góralsku polsku, a i jeszcze łacina, czyli jeden martwy język.
1: A powiesz po łacinie, bo lubię słuchać w maju, jak mówisz po łacinie?
0: Citius altius fortius.
1: To było po łacinie?
0: Cogito ergo sum.
1: A mogę jeszcze mieć jedną prośbę? A powiedz po łacinie, po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się? Tak myślałem. Kolor zielony bywa wykluczony, co mnie denerwuje osobiście, zwłaszcza w maju, no bo mówimy o tym, że zakładamy różowe okulary. A dlaczego nie zielone okulary? I jak założymy zielone okulary, które się nazywają noktowizor, to wtedy w nocy wszystko jest zielone, nawet w listopadzie.
0: No ale wtedy słońce nam trochę przeszkadza z noktowizorem.
1: W nocy rzadko świeci słońce, ale rzeczywiście, to może być pewna...
0: Dlatego to są tylko nocne okulary. Co więcej, ja ostatnio, może ktoś mi to wytłumaczy, są jakieś prawa, jakaś fizyka, ja tego nie rozumiem. Mhm. Kupiłam okulary przeciwsłoneczne, ja je nakładam i nagle widzę tęczę. Widzę dach wielokolorowy. Widzę okna, mieszkań wielokolorowe. I tak idę przez miasto w zachwycie, nie wiem, co się dzieje. Moja siostra rzuciła mi hasło antyrefleksy. Ale co to znaczy?
1: To znaczy, że widzisz tęczę, nawet jak jej nie ma. Bardzo mi się nie podoba to, że wykluczamy kolor zielony. Że Alicja Majewska śpiewa jeszcze się tam żagiel bieli, a nie zieleni. Dlaczego? Znaczy, podoba mi się, jak pani Alicja śpiewa, tylko dlaczego nie żagiel się nie może zielenić? The Beatles nagrali biały album, a zielony... Mam też żal do czerwonych gitar, że nie nagrały zielonego albumu. Nawet nie zmieniły czerwone gitary nazwy zespołu. Powinny wiosną, myślę, że mogliby w taką trasę koncertową wyruszyć.
0: Taki świat jest pełen nieżyczliwości, jak się nad tym zastanowić.
1: Zwłaszcza dla zieleni. Biały miś dla dziewczyny. Biały miś dla dziewczyny. Dlaczego? Ale mam jedną rzecz na pocieszenie. Mamy hymn.
0: Aż się boję.
1: Przez twe oczy zielone.
0: A jakiego koloru ma? Mam oczy ja? No. Zamknęłam, żeby nie upłatwiać.
1: Niebieskie.
0: Ładnie.
1: Bo ja patrzę. Z tym, że przez moje okulary, jak patrzę, to są niebieskie, być może są brązowe. A mam jeden żart, którym, myślę, bardzo płynnie wprowadzę kolejny punkt programu. Synek pyta tatę, dlaczego te czarne jagody są takie czerwone? Bo są jeszcze zielone.
2: Synek, tatusiu.
3: Tak, synku.
2: Czy możemy poważnie porozmawiać?
3: Oczywiście.
2: Prosiłeś mnie, żebym z tobą współpracował.
3: Tak.
2: No właśnie. Czy uważasz, że jestem dobrym synkiem?
3: Tak, uważam. Jesteś dobrym synkiem.
2: Czy jestem grzeczny?
3: Tak.
2: To o co tu chodzi?
3: Nie rozumiem.
2: Dlatego nie dostaję codziennie samochodzika.
3: Synku, już ci mówiłem, nie możesz codziennie dostawać zabawek.
2: Jeden samochodzik dziennie? To dużo?
3: Syneczku...
2: To jest niesprawiedliwe.
3: Dlaczego?
2: Bo ja robię to, o co mnie prosisz, a ty tego nie robisz. To ma być współpraca?
3: Już o tym rozmawialiśmy. Nie mogę...
2: Tylko nie mogę i nie mogę. A co w takim razie możesz?
3: Właściwie to mogę wszystko.
2: Ty możesz kupić ci ten samochodzik dziennie?
3: Teoretycznie mogę.
2: Możesz, ale...
3: Ale co?
2: Nie chcesz. Postawmy sprawę jasno. Nie chcesz współpracować.
3: To nieprawda.
2: O, zaczyna się. Odwracanie kota ogonem.
3: Niczego nie odwracam.
2: Oświadczam, że rozważam zerwanie współpracy.
3: Synku, proszę cię.
2: Albo jeden samochodzik na dzień, albo ja wypisuję się z układu.
3: Nie mogę kupować ci tylu zabawek.
2: Ale dlaczego?
3: Ze względów wychowawczych.
2: Myślisz, że jak nie kupisz mi samochodzika, to będę lepiej wychowany?
3: Tak.
2: To jakiś absurd.
3: Trudno.
2: W takim razie chcę, żebyś mi płacił.
3: Za co?
2: Za współpracę.
3: Mam ci płacić za to, że jesteś grzeczny?
2: Tak.
3: Nie zgadzam się.
2: Nie mam samochodzików, nie mam pieniędzy. Ogłaszam strajk.
3: Czyli co?
2: Od jutra nie jem, nie kąpię się i nie sprzątam.
3: Dobrze, negocjujmy.
2: Co proponujesz?
3: Jeden samochodzik na 2 dni.
2: Słowo honoru?
3: Słowo.
2: Zgadzam się.
3: No to świetnie.
2: Wiesz to?
3: Co?
2: Współpraca z tobą jest trudna, ale bardzo owocna.

0: notarin Bogdan Krzyżewski, wujak Wiosna, i teraz redaktor wytłumaczy, jak to łączy się z synkiem. Proszę bardzo.
1: Synek, przed chwilą panowie Wojciech i Jeremi Kamińscy. Jeremi prosił tatusia o samochodzik raz na dwa dni w ramach rekompensaty za współpracę, czyli że on będzie grzeczny, prawda? Mhm. Po czym po pewnym czasie, jak Jeremi stanie się dużym chłopcem, to już będzie wtedy sam ze sobą lub z bankiem załatwiał leasing na motor.
0: I będę dążyła do tego, żeby nie rezygnować z marzeń. Każdy musi mieć jakieś marzenie. Można to odłożyć na później. Można wrócić do tego za kilka lat, ale miejmy marzenia. Tak odkładajmy sobie po troszeczku te marzenia, tak jak odkładać można miłość.
1: O czym za chwilę zaśpiewają Alibabki.
0: A wszystko to w związku z bardzo ważną rocznicą. 12 maja minęło 10 lat, od kiedy zabrakło nam Marii Czubaszek i chcielibyśmy w dzisiejszej audycji wrócić do tekstów pani Marii.

0: Proszę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień
2: Kasia,
0: dobry.
2: Jestem pełna podziwu dla siebie. To znaczy dla ciebie.
0: Miło mi, ale można wiedzieć, czym sobie zasłużyłem na ten podziw?
3: No, niech pan nie udaje, panie Kaziu. Wiemy wszystko i serdecznie gratulujemy, poważnie.
0: Ale czego gratulujecie?
2: Będzie pan jakiś skromny.
3: To jest właśnie cały kaszor, cały on.
0: Czy pan musi tak mówić?
2: Tylko się nie kłóćcie. Oj,
3: tak, to ja opowiem. Fajny dowcip o żyrafie zresztą.
0: Od 3 miesięcy opowiada pan dowcip o żyrafie. Nie zna pan innych?
3: Znam, ale o żyrafie lubię najbardziej. Pan nie lubi?
0: Nie.
2: Kaziu, nigdy nie lubił zwierząt. Pamiętam, jako mały chłopiec obrywał muflonom skrzydełka.
3: Tak przypuszczałem.
0: Po pierwsze, muflony nie mają skrzydełek.
2: A dlaczego nie mają?
3: No dlaczego?
0: Nie wiem dlaczego, ale nie.
2: A może właśnie dlatego, że im powrywałeś?
0: Nonsens.
3: A to dlaczego?
0: Choćby dlatego, że w życiu nie spotkałem ani jednego muflona.
2: Skoro się tak z nimi obchodziłeś, moje dziecko, widocznie wolały schodzić ci z drogi.
3: Jasne.
0: Cię oszaleję.
2: Obiecanki, cacanki. Tak. Tyle razy obiecywałeś. Jeszcze ani razu nie oszalałeś.
0: Bo staram się opanować. Każdy inny na moim miejscu dawno by zwariował.
3: Czyli jednak można zwariować, jak się chce, niestety.
2: Ale Kaziu sam nie wie, czego chce. Kiedyś na przykład marzył o pianinie. No i trafiła mu się okazja. Ktoś wyjeżdżał za granicę i chciał za bezcen sprzedać prawie nowe pianino. No. Musiał jednak dostać pieniądze w ciągu 3 dni. A Kaziowi brakowało 1000 złotych.
0: Tak, pamiętam. To był prawdziwy pech. Tak. Ja usiłowałem pożyczyć te pieniądze, te 1000 złotych, ale akurat nikt ze znajomych nie miał. Przez 2 noce nie spałem.
2: No właśnie, wreszcie zadzwonił do mnie. Kaziu, mówię mu, to nie mogłeś zwrócić się do mnie? Zaraz do ciebie przyjeżdżam.
0: No i rzeczywiście, przyjechała ciocia.
3: Tak, z 1000 złotych?
2: Tak. Nie, ze świetnymi proszkami nasennymi. Myśli pan, że się ucieszył? Gdzie tam?
3: No proszę, to jest właśnie cały Kazik, niestety, no cały on.
0: Chwileczkę, ale o czym to świadczy?
2: O tym, że sam nie wiesz, czego chcesz. Tak. Przecież skarżyłeś się, że od 2 nocy nie śpisz. No więc zrozumiałam, że chcesz, żeby ci pomóc, prawda? Tak. A kiedy przywiozłam ci środki na scenę, zamiast się ucieszyć, zdenerwowałeś się.
0: Przede wszystkim chodziło mi o pieniądze.
3: No proszę, dla Kazika najważniejsze w życiu są pieniądze. Co to za człowiek jest?
0: Nie, przecież tu niech...
3: Nie, panie Kaziu, nie ma pan racji.
2: Albo inny przykład. Kiedyś Kaziu powiedział, że marzy o stojącym zegarze. No więc na najbliższe imieniny dostał ode mnie taki zegar. Na rękę zresztą.
3: Aha, zegar stojący na rękę. To ciekawe dosyć.
0: Bo to nie był zegar stojący, tylko normalny zegarek.
2: Ale zawsze stał.
0: No, był po prostu popsuty i nie chodził.
3: Czyli był stojący, a taki podobno pan chciał, niestety.
2: No właśnie, a myśli pan, że się tym zegarkiem ucieszył? Gdzie tam?
0: No ale ja chciałem...
2: Albo inny przykład parę dni temu. Zaprosiłam go na obiad i spytam, na co ma ochotę. Powiedział, że na pierożki.
0: Ale z serem.
2: No i zrobiłam pierożki z serem.
0: Tylko, że z kapustą.
2: Bo nie miałam akurat w domu sera. No więc zrobiłam pierożki z serem, tylko z kapustą. I myśli pan, że zjadł, ani jednego.
0: Bo nie lubię kapusty.
3: To po co pan mówił, że chce pan pierożki z serem?
0: Bo chciałem.
2: A kiedy zrobiłam, nie jadłeś. A wiesz dlaczego?
0: Bo nie lubię kapusty.
2: To też, ale przede wszystkim dlatego, że sam nie wiesz, czego chcesz.
3: Tak.
2: Odziedziczyłeś to po moim narzeczonym, osobistym zresztą.
0: Po pierwsze, nie mogłem nic odziedziczyć po obcym człowieku.
3: Nie, zaraz, jak to obcym? Gdyby ciotka wyszła za swego narzeczonego, byłby pana wujkiem,
2: jasne,
3: niestety.
2: Jasne, a mało brakowało, żebym za niego wyszła. Wystarczyło tylko jedno małe tak.
0: Cioci.
2: Nie, jego.
3: No, proszę. Podtrzymuje pan tradycję rodzinną.
2: Nie mówiłam, że Kaziu to prawdziwy mężczyzna?
3: Tak, nie mówiła ciotka.
2: To teraz mówię.
3: Nie, nic właśnie. Teraz ciotka śpiewa, niestety. Na miejsca, kochani, gotowi, start.
2: Czasem bywa, poznajesz dwóch panów i traktować ich pragniesz tak samo, ale jeszcze nie minie godzina, a jednego z nich woleć zaczynasz i poza nim nie widzisz już nic, poszła za nim do piekła już byś. Lecz nim pójdziesz, zdumiona spoglądasz. Jeden szatyn wysoki, no bomba. Drugi niskim blondynem był dawno i urodę ma dość nienachalną. Ale serce nie sługa mi. Łość jest ślepa, nie widzisz już nic. Ten przystojny ma dom i ma fiata, brzydki żonę ma i pół etata, ale tobie to jest obojętne i się kochasz w bogatym i pięknym. Bo choć kończy to źle czasem się, w międzyczasie znów nie jest tak źle.
4: Irena Kwiatkowska, Wojciech Pokora, Jerzy Dobrowolski, PDBDB, w kąciku wspomnień Marii Czubaszek.
5: A nawiązanie muzyczne do ballady jarzynowej w ostatniej piosence nieprzypadkowe.
4: Nieprzypadkowe, bo jak jarzyny, to zieleń, zdrowie, witaminy, czego serdecznie państwu życzymy.
5: Między innymi, a i zielonych okularów.
4: Dlaczego akurat zielonych? Noktowizor potrzebujesz?
5: Ale takich lekkich, bo noktowizor całą głowę zajmuje, a ja bym poprosiła takie szkiełka i proste oprawki.
4: Żeby maj trwał cały rok.
5: Tak.
4: Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic, Filip Jaślar. Bardzo dziękujemy państwu za to spotkanie.
5: Bardzo dziękuję.
4: A zakończymy ważnym pożegnaniem. Odeszła kilka dni temu Stanisława Celińska, która często śpiewa w naszym radiowym domu wypoczynkowym. I pani Stanisławo, to się na pewno nie zmieni, choć tak wiele się zmieniło.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Kolejne Live Guru dzisiaj w szybkim tempie, w związku z tym ja szybciej mówię. Minęła godzina 18. Nazywam się Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj razem ze mną w studiu zameldował się Szymon Gospodarczyk. Dzień dobry, dobry wieczór, Szymon.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Tak można powiedzieć, że jeden z najbardziej znanych polskich pilotów rajdowych, no bo jak ktoś by mnie obudził i powiedział wymień trzech najbardziej znanych polskich pilotów rajdowych, no to zacząłbym z racji wieku od Maćka Wisławskiego, do tego by doszedł Maciej Szczepaniak i Szymon Gospodarczyk.
3: No bardzo mi miło, że jestem w takim gronie. Ja bym wymienił na pewno więcej takich pilotów, ale może dlatego, że jestem z branży.
2: Ponieważ sam wiesz, że czas w twoim życiu jest wyjątkowo ważny i liczony jest w ułamkach sekund, to nie marnujmy go. Dzisiaj będzie o świecie rajdowym, o przygodach rajdowych, o tym, na czym to wszystko polega. I myślę, że dobrze wybrałem ten moment, żeby się z tobą spotkać, bo tydzień temu jeździłem z twoim kierowcą, Mikołajem Marczykiem. No i mam, że tak powiem, w sobie jeszcze te emocje, jak wygląda świat z prawego fotela. I powiedziałem ci wtedy i potwierdzam to, że wy nie jesteście normalni. Tego na dłuższą metę nie da się znieść, no ale mam nadzieję, że dzisiaj nam trochę o tym opowiesz. Zatem zaczynajmy, Szymon. Skąd wziął się pomysł na pilotowanie? Czy tak jak w przypadku 90% innych pilotów, byłeś nieudanym kierowcą?
3: No nie, właśnie to ja jestem może z tego 10%. U mnie było tak, ja pochodzę z Jordanowa, to jest taka mniejsza miejscowość koło Rabki Zdrój w Małopolsce. I w mojej okolicy rozgrywany był rajd polski wiele razy. I pamiętam, jak miałem 15 lat, brat zabrał mnie na rajd polski do Mucharza. Teraz jakby już tam jest wielkie jezioro mucharskie, więc ta chopa jest już zalana. Ale zabrał mnie na taki rajd i wtedy oglądałem, pamiętam, rajd krakowski. I to było niesamowite. Od razu jak zobaczyłem pierwszy samochód Janusz Kulik, Leszek Kuzaj, samochody WRC, jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, nie, chciałbym spróbować coś takiego zrobić. Ale że miałem 15 lat, to jakby nie miałem też zielonego pojęcia, jak to robić. Więc jakby krok po kroku zaczynałem szukać różnych rzeczy, potem okazało się, że w okolicy jest jakiś znany kierowca albo znany pilot, więc z nimi jakoś się kontaktowałem i tak do tego doszło, ale ja zawsze chciałem być pilotem. To było też trochę w takim planie, że mój brat będzie kierowcą, ja będę pilotem. No i tak w sumie się zaczęło, że mój brat zaczął jeździł w drugiej lidze, a ja z racji tego, że jestem młodszy, 5 lat, więc musiałem jeszcze czekać, zanim zrobię prawo jazdy, bo to też jest ciekawostka, że żeby być pilotem, też trzeba mieć prawo jazdy. Wszyscy mnie zawsze o to pytają, a po co ci to prawo jazdy? Ja mówię, no przecież ja jestem drugim kierowcą. W razie czego, jeżeli coś, Mikołaj miał jakiś problem, nie wiem, z ręką, z nogą, to ja mogę przejechać odcinek specjalny, tak samo muszę mieć prawo jazdy, licencję, więc tak to jest liczone. No i tak się zaczęła moja przygoda, że wtedy marzyłem o tym, żeby wystartować w rajdzie, a 5 lat później jakby tak już do tego sukcesywnie dążyłem, że 5 lat później wystartowałem już jako licencjonowany pilot w pierwszym rajdzie, to był rajd mazowiecki, to była jeszcze wtedy druga liga, ale jakby długo nie czekałem na debiut w pierwszej lidze, bo już następny mój rajd to już był słynny rajd Elmot w pierwszej lidze, także od tego czasu no jakby dużo się nie zmieniło, bo jakby marzenia dalej mam i jakby dalej je realizuję. Zmieniło się to, że tak naprawdę no nie marzyłem na przykład, żeby zostać mistrzem Europy, nie marzyłem o tym, że będę jeździł w rajdach WRC, albo nawet nie marzyłem o tym, że kiedykolwiek wystartuję w rajdzie Dakar, a tu tak się te sprawy potoczyły, że idę cały czas na fali tych marzeń.
2: Marzenia są po to, żeby je realizować, to już mądrzejsi od nas wymyślili, ale naprawdę nie miałeś takiego momentu, że skoro już ten świat rajdowy cię wciągnął, żeby być tym, o którym się mówi, bo powiedzmy sobie szczerze, w zespole i w załodze rajdowej, no to więcej mówi się o kierowcy niż o pilocie.
3: Tak, no na pewno więcej się mówi o kierowcy, o pilocie mniej, ponieważ jakby no to też wynika może ze specyfiki całej zadań, no to też jest łatwiej powiedzieć, że Mikołaj Marczyk wygrywa niż mówić i Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, to wszystko się w newsach potem nie mieści, więc łatwiej jest zapamiętać ludziom, że Mikołaj Marczyk wygrał.
2: Tyle, że nikt nie powie, że wygrał Szymon Gospodarczyk.
3: No ale ja jestem takim dodatkiem. Liczyłem się z tym, że tak będzie i jakby nie mam z tym żadnego problemu. No jakby to jest taka normalna kolej rzeczy. Mi po prostu sprawia przyjemność to, że jestem tu, gdzie jestem i że mogę to robić. Po prostu naprawdę jak byłem mały, jak byłem młodszy, jak jeszcze nie miałem tej licencji, to ja w życiu nie myślałem, że jestem w stanie coś takiego osiągnąć, że jestem w stanie tak daleko zajść, bo uważam, że jakby z tych małych marzeń, to co się nam udało razem z Miko zrobić, to są wielkie rzeczy. Także no po prostu tak jest. Jestem z tego bardzo zadowolony i cieszę się, że mam możliwość tego.
2: No wiesz co, myślę, że w każdej dziedzinie życia, jeżeli już jest się w wąskim gronie tych najlepszych, no to to po prostu sprawia frajdę.
3: Nie no, sprawia mi to frajdę na pewno, ale sprawiają mi też frajdę takie małe rzeczy, jak nie wiem, wiem, że przygotowuję się w domu do rajdu i dużo czasu na to muszę poświęcić, ale potem wiem, jak jedziemy już rajd i widzę, że inni mają problem, bo czegoś nie wiedzą, a ja sobie przygotowałem dobrze, ja to wiem, to wtedy mam z tego wielką frajdę, że jestem, kurczę, dobrze przygotowany i dlatego te małe szczegóły na końcu się liczą i wtedy dodaje mi to pewności, że no tak, no to mamy szansę, że teraz wygramy ten rajd, bo my wiemy więcej.
2: Kilka dni temu Mikołaj mówił o tobie trochę w żartach, ale myślę, że tam było sporo też na serio, jako o naszym brylancie, jako zawodniku, który był na podium, zdobył Mistrzostwo Europy, był na podium rajdu Dakar. I to jest chyba dobry moment, skoro mówiłeś o tym przygotowaniu do rajdów. Powiedz, co odróżnia dobrego pilota od tego ciutkę gorszego? Klasę pilota definiuje wynik załogi?
3: Nie, no myślę, że zdecydowanie nie. No ja znam wiele przypadków, gdzie znam wielu nieprzygotowanych pilotów w czasie rywalizacji, gdzie walczymy z nimi jak równy z równym o wygranie w rajdzie i widzę, że ten gość jest normalnie nieprzygotowany, ale kierowca tak nadrabia, że po prostu jadą szybko, albo zespół tak nadrabia, albo mają po prostu, nie wiem, na tą pętlę dobrali lepsze opony, albo mają lepsze ustawienia. Ale dochodzą takie momenty, gdzie na przykład, nie wiem, przed ostatnim odcinkiem specjalnym coś się dziwnego dzieje, no i oni nie wiedzą, co zrobić, są nieprzygotowani. I wtedy już nie wystarczy, że kierowca będzie bardzo szybki na odcinku specjalnym, bo na przykład na dojeździe do odcinka specjalnego trzeba było wykonać jakąś procedurę, która była opisana w regulaminie rajdu, a ten ktoś tego nie zrobił, więc jakby to są, to zmienia. Myślę, że to dodaje mi bardzo dużo pewności siebie i ci ludzie na finale, oni mają tą pewność siebie, tylko nagle przytwarza im się jakiś taki błąd, że wjeżdżają 10 minut za wcześnie na któryś punkt kontroli czasu i nagle dostają karę i to wszystko jakby jest na marne. Cały wysiłek kierowcy i pilota wtedy idzie na marne.
2: No tak, ale to mówimy o klasycznym niedopatrzeniu, no bo no tak, masz procedury, które należy się trzymać, ale nie wystarczy się trzymać.
3: Nie, no
2: procedury.
3: Nie wystarczy. Są tak samo, nie wiem, jest też przygotowanie takie i mentalne, i takie fizyczne, co jest też bardzo ważne, szczególnie w takich długich rajdach. Tak jak teraz śledzimy rajdy WRC, czy śledzimy rajdy Mistrzostw Europy, to nie wystarczy, tak jak, nie wiem, no są krótkie rajdy, czasem, które trwają jeden dzień, to tak naprawdę to zmęczenie nie zdąży cię dopaść, bo rajd trwa tylko jeden dzień. A jeżeli to się przekłada na 3-4 dni rywalizacji, to tak samo trzeba być przygotowanym fizycznie. Więc tak jak my razem z Miko dużo trenujemy, dużo, nie wiem, ja biegam, jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, ale to chodzenie po górach to jest właśnie bardziej trening taki mentalny, odpoczynek mentalny, żeby tak przed rajdem się właśnie wyluzować, żeby głowa była czysta, to właśnie lubię sobie pójść w góry. Ale oprócz tego, to co właśnie wspomniałem, no trzeba być przygotowanym fizycznie, ponieważ ja jak czytam na odcinku specjalnym, to moje tętno często osiąga 150-160 odbić na minutę, a to jest mniej więcej podobnie jak biegnę. Więc jak biegnę, no to jest bardzo dobry trening taki do rajdówki, więc jakby trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, bo w tym aucie często jest gorąco, często jest, jak jest upalny dzień, 30 stopni, no to mamy jakieś 70 stopni w aucie. Więc jakby, żeby to wszystko znieść, to trzeba właśnie być przygotowany na to fizycznie, szczególnie na tych długich rajdach, to co już wspomniałem. I często takich rzeczy też brakuje tym niektórym pilotom. Tak samo masa jest bardzo ważna. Nie możemy być zbyt ciężcy, no bo wtedy wiadomo, każdy kilogram, który musimy przewieźć w samochodzie, waży, więc pod górę będziemy jechali dłużej. Więc to wszystko jest brane pod uwagę. No.
2: Patrz, przy każdym twoim zdaniu otwiera mi się kolejna furtka, o co chciałbym zapytać. Tego nie wiedziałem, że są aż tak duże różnice, a dowiedziałem się właśnie tydzień temu, że dodatkowe koło zapasowe w waszym bagażniku powoduje stratę po 100 kilometrach. Jakiego czasu?
3: To jest 0,2 na jednym kilometrze.
2: Więc 0,2 sekundy tak, na kilometrze.
3: A to też trzeba umieć podjąć taktykę, bo są rajdy, gdzie jest bardziej dziurawo, gdzie jest więcej kamieni ukrytych w trawie i łatwo złapać kapcia. No więc musimy zawsze na zapoznaniu zdecydować, czy jedziemy z jednym kołem, czy z dwoma kołami, bo wiemy, że jakby te dwa koła to już jest taka strata.
2: Minimum 20 sekund na 100 kilometrach.
3: Tak, dokładnie. I to z samego tego, że wjeździmy koła. To nie wynika z niczego innego, że mamy lepszy samochód, czy kierowca jedzie szybciej. Samo to, że wjeździsz koło, 20 sekund przegrywasz rajd. Więc jakby to jest bardzo ważne pod względem strategicznym. Na przykład są odcinki specjalne, są rajdy takie, że na przykład na pierwszą pętlę, czyli na pierwszy przejazd odcinka bierzemy jeden zapas, ponieważ jedziemy w miarę z przodu, ale na drugim przejeździe, gdzie droga już jest bardziej zniszczona, są już jakieś kolejne, coś nowego się może wykopać, wtedy bierzemy na przykład drugie koło. Albo jeżeli jest bardzo ciasno w rajdzie, podejmujemy ryzyko i jedziemy z jednym, więc to wszystko jest brane pod uwagę. Też zawsze zwracamy uwagę, co robi konkurencja. Czy oni biorą dwa koła? Jeśli oni biorą dwa, no to wtedy łatwiej wziąć te dwa, bo wiemy, że walczymy po prostu tylko umiejętnościami. Ale jeżeli oni już wyjeżdżają z jednym, no to się trzeba mocno zastanowić, żeby potem nie wtopić.
2: To prawda, ale to widzę, że ty musisz, wiesz, z tą wagą to tak bardziej niż małysz.
3: Nie, no to nie tak, że muszę bardziej niż Małysz. No to po prostu i Miko, i ja musimy o siebie dbać. Ale to też nie jest tak, że jesteśmy chudzi tylko po to, żeby nie wieść tych kilogramów. To chodzi też o to, że się dużo lepiej czujesz. Jak jest ten upał, jak jest ten gorąc. Tak samo między odcinkami specjalnymi bardzo dużo pracy przy samochodzie musimy wykonać szybko. Musimy zmienić często położenie stabilizatora. Trzeba zdjąć koła, przekręcić takie śrubki w tylnym zawieszeniu, w przednim. To wszystko robimy na czas, a to nie jest takie lekkie. No, jedziesz do wulkanizatora zmienić koła, to widzisz, ile to wymaga pracy. A my musimy to zrobić dużo szybciej, plus dodatkowe rzeczy, a mamy na to przeważnie 6-7 minut. Więc jakby to też nam pomaga, jak jesteś tak sprawny fizycznie, lekki, że to wszystko łatwo idzie.
2: Wracam do pytania o różnicę w umiejętnościach pilota. Jeżeli jest sprawny fizycznie, jeżeli jest przygotowany, no, ogarnia punkty regulaminowe, kiedy się trzeba stawić, kiedy donieść dokumenty i tak dalej, no to co was jeszcze rozróżnia? Czy wy w waszym świecie, tym świecie już bardzo wyspecjalizowanego motorsportu, czy wiesz, jesteś w stanie powiedzieć, że ten pilot jest lepszy od tego, nie jeżdżąc z nim, nie wiedząc de facto, jak on jeździ i dlaczego?
3: To już jest tak, że na tym poziomie to już nawet nie chodzi o dyktowanie, bo wszyscy muszą dobrze dyktować, wszyscy muszą dobrze czuć to tempo dyktowania, bo to też nie chodzi o to, żeby przeczytać cały zeszyt i czekać, aż kierowca dojedzie do mety. Więc moim zdaniem tutaj kluczowe są też rzeczy, umiejętności takie jak mechanika przy samochodzie, jak takie podejmowanie decyzji w stresie, bo to jest, myślę, że najważniejsze. To, czy kierowca, czy pilot umie wesprzeć, nie wiem, psychicznie kierowcę często. Trzeba być trochę takim mini psychologiem. To jest też ważne, czy jest się odważnym, ale też nie można być zbyt odważnym, żeby nie być w takiej ofensywie, że będziesz cały czas naciskał i popędzał tego kierowcę, aż wreszcie on się albo zamknie w sobie, albo po prostu będzie miał wypadek, bo będzie próbował więcej niż potrafi. Więc to są takie moim zdaniem odporność na ten stres, szczególnie w tych takich zdarzeniach, gdzie masz minutę na dojazd do odcinka specjalnego i w tym momencie jeszcze decydujesz, dobra, jeszcze zmienimy coś w zawieszeniu i ty wiesz, że w tą minutę spokojnie to zrobisz, a inny pilot by po prostu mówił, nie no, nie ma szans, nie zdążymy. A czasem takie wyjście z samochodu, podniesienie maski, przekręcenie tych 6 śrubek potrafi zmienić, jak na przykład nagle zaczyna padać deszcz, potrafi zmienić wynik odcinka w 10-20 sekund, więc to są wielkie rzeczy, ale też jest ryzyko, że jak wyjdziesz zmienić to ustawienie tego zawieszenia w tą minutę i się spóźnisz na Pegasus, dostaniesz 10 minut kary za pierwszą minutę, więc jakby myślę, że podejmowanie decyzji w stresie to też nas bardzo, bardzo rozróżnia.
2: Mini psycholog, powiedz, w przypadku Mikołaja, to częściej mówisz, częściej go poganiasz, czy częściej go hamujesz?
3: Nie, teraz już mamy taki, bardziej bym powiedział, że się rozumiemy i ja, i on, ale na początku swojej drogi ja miałem większe doświadczenie, on miał mniejsze. Ja zawsze jakby kalkulowałem to, że dla mnie nie liczy się taki, znaczy może nie liczy się, dla mnie cenniejszy kierowca jest, który dojedzie do mety na drugim miejscu, niż który wygra 3 odcinki specjalne i wypadnie na 4. To dla mnie jest takie, no to trochę fajnie, że jechał szybko, no ale co z tego, że jechał za szybko? Dla mnie liczy się wynik na mecie. I jakby ja to też zawsze podkreślam, że no też pokazało to w naszym stylu zdobycia mistrzostwa Europy w zeszłym roku, że jednak to dojeżdżanie do mety jest bardzo ważne i najważniejsze, bo wtedy się przywozi punkty. Więc na początku kariery Miko, często go zwalniałem. Często było tak, że okej, Miko, teraz musimy na chwilę, na przykład jeden odcinek gdzieś tam możemy pojechać wolniej, bo jest bardzo niebezpieczny, a na tym następnym widziałem, że ty się dobrze czujesz, więc śmiało tam możemy jechać swoim tempem. Była też kiedyś taka sytuacja na rajdzie rzeszowskim, że ścigaliśmy się o zwycięstwo, ale w tym ścigaliśmy się z zawodnikiem, który nie startował w mistrzostwach Polski, tylko z zagranicy. No i była szansa wygrać rajd. Ale nagle się okazało w wynikach, że nasz główny rywal do mistrzostw Polski właśnie wypadł z trasy, już nie jedzie dalej. Więc tak naprawdę, czy będziemy pierwsi, czy drudzy w rajdzie, to zgarniemy pełną pulę punktów, taką, która nam jest potrzebna. No i pamiętam, że wtedy powiedziałem do Miko, że koniec, nie ścigamy się już o to zwycięstwo w rajdzie, tylko jedziemy na drugim miejscu, musimy dowieść punkty, bo to nam jest teraz potrzebne, nic innego. No i zostaliśmy mistrzami Polski w tym sezonie, więc jakby jestem z tego zadowolony. I tak samo...
2: A ten rajd wygraliście, czy przegraliście z tym zawodnikiem za granicę?
3: No przegraliśmy o 9 sekund tak naprawdę, a można było wygrać, bo można było, ale po co podejmować to ryzyko? Ja tak przynajmniej miałem takie podejście wtedy i uważam, że to było dobre. Wielu kibiców mówi, że powinno być inaczej, że powinno się wygrywać odcinki specjalne i wypadać z trasy. No ale jakbyśmy tak robili, to jest dobry przykład. W zeszłym roku walczyliśmy z Johnem Armstrongiem i z Andreą Mabelinim o Mistrzostwo Europy. No i oni właśnie szli tą taktyką, że jadą bardzo szybko, ale no, Mabellini 2 razy wypadł z trasy, Armstrong 2 razy wypadł, raz miał kapcia. No i tak naprawdę my zostaliśmy mistrzami Europy, gdzie ukończyliśmy każdy rajd, 8 rajdów, 5 razy byliśmy na podium. Więc uważam, że to jest droga do sukcesu, szczególnie, że teraz liczy się jakby dojechanie do mety, czyli każdy punkt liczy się dopiero jak osiągniesz metę, nie jak wygrasz odcinek specjalny, więc jakby w moim przypadku nie widzę sensu takiego niepotrzebnego wygrywania. Mhm. Tylko dojeżdżanie do mety, to jest dla mnie kluczowe i jakby ta taktyka się sprawdziła, jakby zawsze sobie to ceniłem.
2: O współpracy z kierowcą, no to otworzymy po prostu osobny rozdział albo całą wielką księgę, bo to jest coś fascynującego, jak się dobrać, żeby choćby nie działać sobie na nerwy w warunkach zwiększonego stresu. Ale wracając jeszcze ciągle do początku, powiedz mi, co ci się w tych rajdach podoba? W twojej pozycji, bo i nawiązuję do tego mojego krótkiego epizodu z Mikołajem sprzed tygodnia, to było ledwo ponad 3 kilometry, przejechane w 1,5 minuty. I to jest taka spinka, przynajmniej dla kogoś, kto siedzi obok. To jest takie spięcie organizmu, to jest takie napięcie, no ja już nie mówię o nim, że on musi trafić w drogę, nie wyrypać w pierwsze drzewo i walczyć o każdą sekundę. Jak to jest, nie ogarniam tego, jak to może być do ogarnięcia na dystansie 400 kilometrów, na dystansie 500 kilometrów. Za chwilę przejdziemy jeszcze w ogóle do rajdów terenowych, gdzie tych kilometrów jest jeszcze więcej. No, co w tym jest fajnego? Bo dla mnie, no super przeżycie. Każdy powinien zobaczyć, jak można panować nad samochodem. Ale na stałe? Jeszcze ty, który siedzisz, praktycznie widzisz trasę od czasu do czasu?
3: No ogólnie jest tak, że ja czytam, więc za dużo nie mam czasu, żeby patrzeć, bo to jest też niewskazane, bo wtedy spóźnię z czytaniem, więc często nie widzę, ale widzę ją na zapoznaniu z trasą, albo widzę ją na onboardach, jak oglądam przed. Nie, no to jest tak, że popatrz, no idziesz do pracy i chcesz zrobić ją super, chcesz być z siebie zadowolony, więc ja mam tak samo. Idę i chcę to zrobić jak najlepiej, a wiem, że też wiele zależy ode mnie, że jak przeczytam za późno, albo przeczytam źle, albo będę po prostu taki znudzony, nie będę tego tempa intonował, to wszystko nie działa, więc wiem, że rajdy samochodowe to jest taki sport zespołowy. To nie jest tak, że Miko sam pojedzie szybko, bo to tak nie działa. On nie będzie wiedział, gdzie jechać, nie będzie miał też pewności siebie, nie będzie miał tego, że my jesteśmy razem. Tak naprawdę śmiejemy się w tej rajdówce, że jakbyśmy się zamienili miejscami, no to nikt by nie wiedział, co ma robić, że jesteśmy tam razem, ale każdy robi zupełnie co innego i to się składa na tą całość, że jesteśmy w stanie wygrywać. Tak samo za naszymi plecami jest jeszcze zespół, jest inżynier, którzy przygotowują ten samochód i mechanicy, którzy przygotowują ten samochód, więc to, no to jest jakby takie wielka połączona machina, jak nie wiem, jak drużyna piłkarska. Co prawda na finale widać właśnie tylko, że Miko jakby jest na szczycie tego, albo Miko razem ze mną. Nie widać już inżyniera, nie widać mechaników, całego tej logistyki, tego przygotowania. A to jest jakby cały zespół musi być mocno zmotywowany. No nie wiem, mnie to cieszy, że jestem jednym z tych elementów, który jak połączymy razem z innymi dobrymi elementami, to jesteśmy w stanie wygrywać i być najlepsi w Europie. Ta rywalizacja, ten sport, to mnie jakby najbardziej w tym cieszy. A samo to czytanie w rajdówce, siedzenie w rajdówce, no to też są wielkie emocje, adrenalina, no czytasz zakręt i widzisz, czujesz to plecami, czy faktycznie przejechał ten zakręt tak jak trzeba, czy wjechał na tym biegu co trzeba, czy czasem też widzisz, jak zaczyna padać deszcz, mamy niepewne, nie do końca te opony co trzeba, to od razu widzisz, że kierowca jest niepewny, hamuje 4 razy do zakrętu zamiast jedno mocne hamowanie, no to wtedy też starasz się wpłynąć i pomóc kierowcy, że słuchaj, no czuć tutaj, że jest ta przyczepność, nie musisz się tego obawiać, nie hamuj 4 razy, spróbuj tylko 2 razy i to wszystko działa, no. To jest takie, nie wiem...
2: A kierowca ci wtedy odpowiada, ty zajmij się dyktowaniem, bo to ja mam pedały.
3: Nie no, kierowca też mi czasem pomaga, jak nie wiem, ja dyktuję i na przykład widzę, że jestem, znaczy nie widzę, nie czuję, że jestem trochę za szybko albo trochę za wolno, to on też mi mówi, że trochę wolniej, trochę szybciej, albo widzisz, tu dopiero masz to drzewo, więc poczekaj chwilę. My tak razem jakby, ten organizm cały czas żyje. To nie jest tak, że wsiadamy na odcinku specjalnym i rozmawiamy, nie rozmawiamy, tylko każdy, ja dyktuję, on jedzie, tylko jakby cały czas... Tworzymy to razem, ten odcinek specjalny. Wykonać go trzeba dobrze, tak żeby to wszystko wszystkim się zgrało. Nie wiem, często szyba paruje, często trzeba nagle umyć szybę, że ja tego nie widzę, że mam umyć tą szybę, ale Miko do mnie mówi szyba, więc ja szybko tam przy nogach mam taki przycisk, że wciskam, myję tą szybę, włączam odparowywanie szyby, zmieniam nawiew w samochodzie. No jest dużo różnych rzeczy, które podczas odcinka czasem trzeba zmienić i my to robimy.
2: Bardzo fascynująca robota, bardzo trudna. Bo powiedziałeś na początku, że tak jak ktoś idzie do pracy, tak ty chodzisz do pracy. No ale jak ktoś, jak komuś jego praca wydaje się za trudna albo za nudna, bo 8 godzin składa śrubki, to jak tylko ma możliwość, to zmienia pracę.
3: No ale mi się ta praca nie wydaje nudna, bo tam się cały czas dzieje coś innego. Oprócz tego, patrz, jeździmy w rajdach Mistrzostwach Europy. Bardzo dużo, ja lubię bardzo podróżować, zwiedzać, więc przy okazji bardzo dużo świata jestem w stanie zobaczyć. Pomyśl sobie na takim odcinku na Dakarze, jadę po pustyni w Arabii Saudyjskiej, ja bym tam w życiu nie był. Tam żadne biuro podróży nie robi żadnych wycieczek, więc ja bym tam w życiu nie dotarł, a tak to widzę, takie piękne formy skalne, widzę ten Piach, widzę, nie wiem, jedziemy do Portugalii, widzę piękne rejony Fafe, widzę piękne rejony Porto. No to jest naprawdę świetna taka turystyka przy okazji tego wszystkiego.
2: Przez chwilę złapałem się na tym, że to tak jak ja bym ci mówił, że to jest coś nie tak w tej twojej robocie i w tym twoim świecie, a ty mnie próbujesz przekonać, że jest najbardziej tak. Ale to może tylko tak brzmi, bo ja jestem od lat zafascynowany tym, jak jedziecie. To po prostu wynika z tego, że uważam, że normalny człowiek nie byłby w stanie i nie ogarnąłby tego. Ale skoro już w tej konwencji jesteśmy, że ja trochę na nie, a ty trochę na tak, no to okej, widzisz świat, ale z drugiej strony ile czasu spędziłeś w domu w zeszłym roku?
3: No, to jest trudne pytanie. No, to jest bardzo trudne pytanie i w zeszłym roku uważam, że to było trochę takie przegięcie, bo wystartowałem w 28 rajdach, a mamy 52 weekendy chyba z tego, co mi się wydaje. Z tego niektóre rajdy były takie jak Dakar, gdzie 3 tygodnie mnie nie było w domu. Więc bardzo długo mnie nie było, ale mam to szczęście, że w zeszłym roku jeździliśmy w Mistrzostwach Europy. Moja żona jest koordynatorem rajdowym i ona tak samo startowała w Mistrzostwach Europy ze swoimi teamami. Więc tak naprawdę wyjeżdżaliśmy razem na te same zawody, więc można powiedzieć, że się cały czas widzieliśmy. Teraz trochę mamy mały konflikt, jakby może nie konflikt, ale że mijamy się, ponieważ ja liczyłem trochę na to, że zdobędziemy Mistrzostwo Europy i będziemy jeździć w rajdach WRC, a moja żona akurat pracuje w rajdach WRC teraz, jest koordynatorem właśnie teraz jest w Portugalii i to kurczę, no trochę się teraz zaczynamy mijać, więc liczę na to, że pojedziemy bardzo dobry sezon razem z Miko i w przyszłym roku znowu będziemy próbowali i będziemy jeździli w WRC, więc nieważne, że mnie nie ma w domu, jeżeli moja żona jest ze mną na rajdzie, to jest wszystko okej.
2: Okay. Widzisz, kolejny wątek się otwiera. Masz nadzieję, że pojedziecie dobry sezon. No w zeszłym roku pojechaliście najlepszy sezon, wygrywając Mistrzostwo Europy i do WRC się nie udało.
3: No ale teraz zmieniają się przepisy i od przyszłego roku ma być taniej. WRC będzie miało troszkę, jakby nie będzie kategorii tej najwyższej, która jest teraz, tylko te samochody będą troszkę zdegradowane, żeby obniżyć koszty. A to już będzie w zasięgu takim, że myślę, że nie będzie walczyło o zwycięstwo w rajdzie 12 kierowców, tak jak jest teraz w WRC, tylko myślę, że będzie mogło nawet walczyć 40 kierowców. Także to będzie pod każdym względem, uważam, lepsze, bo i dla sponsorów, dla zawodników, a przede wszystkim dla kibiców, że jak jeden popełni błąd, to nie zostaje 11, tylko zostaje 39, więc to będzie świetne.
2: Będziemy jeszcze mówić na pewno, bo to jest też fascynujące, o współpracy twojej z kierowcą, bo to jest kwestia tak niewiarygodnego zaufania i cały ten margines bezpieczeństwa, którego u was praktycznie nie ma. Powiedziałeś, że startowałeś w 28 rajdach na 52 tygodnie, czyli nie startowałeś z jednym kierowcą.
3: Tak, nie startowałem z jednym kierowcą.
2: Zakładam, że większość sezonu startowałeś z Mikołajem. Sezon rajdów cross country startowałeś akurat w tym przypadku z Erykiem Goczałem. No dobra, ale to nie wszystko.
3: Oprócz tego mam dużo rajdów na Bliskim Wschodzie. Tam mam jakby w Katarze z Federacją Katarską taką trochę współpracę, gdzie po prostu tam są rajdy terenowe i są też rajdy drogowe. I oni potrzebują jakby specjalistów. Tam jest mało pilotów. Nie wiem w sumie dlaczego tak jest. Większość chce być po prostu kierowcami, więc jakby mam z nimi dobrą współpracę i teraz troszkę przez tą wojnę, przez konflikt na Bliskim Wschodzie zostałem tutaj w Europie i na razie się tam nie wybieram. Liczę na to, że konflikt szybko się zakończy, bo w listopadzie mamy dwie kolejne rundy Bliskiego Wschodu, cross country, więc muszę znowu tam być. Także mam, oprócz tych kierowców z Polski, mam jeszcze kierowców no głównie z Kataru.
2: Płynnie przechodzę właśnie do tego podpunktu B w tym pytaniu. Rozumiem, że to zaufanie do kierowcy buduje się, no jak nie tygodniami, to latami, to przejechanymi setkami czy tysiącami kilometrów. Tak to jak jest na przykład z Mikołajem. Ale tu jedziesz do Kataru i wsiadasz do nowego kierowcy. W robocie tak podwyższonego ryzyka, jak jesteś w stanie to zaakceptować, że no nie znasz gościa?
3: Ale to też jest tak, że zawsze jak podejmuję decyzję, że będę jechał z danym kierowcą, to jakby robię sobie research, zawsze sprawdzam, jaki ten kierowca jest, czy już dużo jeździł, czy miał jakieś wypadki. A to jest tak, że w tym Katarze akurat byłem z kierowcami z Europy wcześniej i poznałem tamtych kierowców. Jakby, że znamy się trochę dłużej niż tak naprawdę jeździmy ze sobą. Więc jak dostałem propozycję, to tak naprawdę to nie był dla mnie no name, tylko już wiedziałem, kto to jest. Rywalizowaliśmy nieraz razem, jak byłem w innej załodze. Także raczej rzadko jest tak, że wsiadam do kierowcy, którego... Nie no, nigdy tak nie ma, żebym wsiadł do kierowcy, którego nie znam, z którym nie przejechałem chociaż, nie wiem, 2 kilometrów testowych z 3 miesiące wcześniej, tak żeby mniej więcej zobaczyć, czy on potrafi prowadzić ten samochód, czy nie. Raczej takich sytuacji nigdy nie mam, żeby to jest tak jak powiedziałeś, to jest tak ryzykowny sport, że nie podejmuję takich decyzji, ale też zwracam zawsze uwagę na to, jaki to jest rajd, bo jeżeli rajd jest tylko po pustyni, no to tam nie ma nic niebezpiecznego, tam nic wielkiego się nie może wydarzyć, to na to też wtedy sobie daję trochę więcej luzu, ale jeżeli jedziemy na rajd właśnie WRC, czy rajd drogowy, albo jakaś baja, która jest pomiędzy drzewami, no to wtedy to ma wielkie znaczenie. Wtedy nie wsiada się nawet do dobrze znanego kierowcy, który ma często wypadki.
2: No wiesz, z tą pustynią też różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale nie wnikajmy w szczegóły. Miałeś takiego kierowcę, z którym ci się nie układało jakoś. Nawet nie mówię o relacjach ludzkich, tylko domyślam się, że na takim poziomie profesjonalizmu, kiedy się walczy o ułamki sekund, to musi wszystko grać, a nie może coś nie grać.
3: Nie no, myślę, że dawno nie miałem takiego kierowcy. Myślę, że na samym początku, jak zaczynałem, to pewnie miałem może ze dwa razy takiego kierowcę, z którym po prostu mi to nie zagrało. Jakby nie czułem takiego fanu z jazdy, więc tak naprawdę po jednym rajdzie już koniec, nie jeździliśmy razem. Bo też nie chciałbym tego robić na siłę, nie chciałbym tego robić za karę, więc jakby tak po prostu, no. To nie jest tak, że nie mamy kontaktu ze sobą i się nie lubimy, tylko po prostu nie zagrało, i nie jeździmy razem, ale to było bardzo dawno. Teraz na szczęście trafiam na takich kierowców, którzy są sportowcami, którzy naprawdę dedykują wszystko, żeby osiągnąć dobry wynik i też są otwarci na to, bo często jest problem też z różnymi kierowcami, którzy są zbyt pewni siebie i nie słuchają nikogo dookoła. No to jest ogólny problem dla wielu ludzi, ale na szczęście ja trafiam na takich, którzy jakby rozumieją to, że załoga jest, właśnie, że to jest załoga, że to nie jest indywidualny sport. To, że jak ja będę siedział w aucie i czytał, a on będzie tylko mnie słuchał i resztę robił tylko, co on sobie pomyśli, to wygra. To tak nie działa, więc na szczęście na takich kierowców ostatnio nie trafiam, ale to myślę, że to chodzi o ten poziom, że już jestem na takim wyższym poziomie i też obracam się wśród kierowców, którzy są raczej dobrzy, to żeby być dobrym, to trzeba być właśnie otwartym na tą współpracę.
2: Skoro mówimy o różnych kierowcach i o zaufaniu i o słuchaniu, to powiedz, możesz wyodrębnić moment albo znajdujesz w sobie taki moment, w którym czujesz, że ten kierowca cię słyszy, a nie słucha?
3: Nie, to często jest, szczególnie na tych długich rajdach terenowych. Jeżeli jedziemy taki odcinek 200-300 kilometrów i po prostu człowiek już jest zmęczony, to nieraz jest tak, że wiesz, widać, że zakręt jest w prawo, a kierowca hamuje i próbuje skręcać w lewo. To widzisz, że on jest po prostu zmęczony i do niego już nic nie dociera. Więc wtedy trzeba go jakoś szybko zreanimować. Najczęściej mam ze sobą różnego rodzaju, nie wiem, takie żele, których kolarzy na przykład używają, żel z kofeiną. Taki żel z kofeiną wtedy mu daje. No i tak, nie wiem, po 5-10 minutach on nagle zaczyna wracać i już kontaktuje i znowu można jechać szybciej. Ale to ewidentnie widać i to nawet po takiej jeździe w samochodzie. Tylko, że to zdarza się w rajdach cross country. Już po 45 minutach, po godzinie widać, że kierowca zaczyna być zmęczony, to wtedy zaczynam karmienie, czyli zaczynam mu właśnie coś dawać, co mam zawsze tu schowane gdzieś tak blisko siebie, żebym w pasach był w stanie to wyjąć. I to też jest taka strategia, że na takim rajdzie Dakar to co godzinę coś jemy. Tak, żeby, nie mówię coś jemy, czyli zatrzymujemy się na obiad i jemy kurczaka z ryżem, tylko właśnie, nie wiem, jakąś małą pastylkę z energią albo właśnie żel, albo coś takiego szybkiego, płynnego, coś w stanie szybko wcisnąć do buzi i tyle, jechać dalej.
2: No dobra, to teraz zastanawiam się tak szybko. Mhm. Patrzę na samochód rajdowy na wnętrze i ty reanimujesz kierowcę, kiedy trzeba mu podwyższyć poziom skupienia i adrenaliny, a co się dzieje w drugą stronę, kiedy on nie będzie cię obserwował, czy ty tam nie...
3: Ja to bardziej kontroluję czasowo. Ja mam stoper ze sobą, zawsze też widzę, że jesteśmy już, nie wiem, na 60 kilometrze, albo widzę, że jest 45 minuta jazdy, to już wiem, że sobie coś mam zjeść. A oprócz tego mamy też camelbagi. W jednym camelbagu najczęściej mam wodę, a w drugim jakiś napój taki nie energetyczny, ale taki izotoniczny, który też ma w sobie jakąś energię, więc jakby po prostu wystarczy czasem temu kierowcy nie dawać żelu, ale powiedzieć mu napij się ze 3 łyki i to już zaraz wszystko wraca. Bo często jest tak, że kierowcy

0: dokładnie tak samo w tym samochodzie. Tam jest zupełnie co innego. Ja robię tam, siedzę tak samo. Samochód wygląda może tak samo w środku, ale tam robię zupełnie inne rzeczy. Jakby też inaczej się trzeba przygotować do tych rajdów, więc teraz już tego nie rozgraniczam, bo jest mi to łatwe. Ale pamiętam, jak dawniej zaczynałem, jeździłem tylko rajdy drogowe i czasem gdzieś pojechałem rajd terenowy, no to żeby się przestawić na to, to miałem jakby wielkie takie hamulce w głowie, że na przykład jechałem, nie wiem, gdzieś tam po pustyni, był przed nami wielki rów, no ja sobie myślę, nie, no przecież będziemy tak dachować przez ten rów. Nie dochodziło do mnie to, że jedziemy zupełnie innym autem z dużymi kołami, że przez ten rów można przejść pełną prędkością, że to nie jest rajd drogowy, więc wtedy miałem takie, na początku musiałem się, nie wiem, no przez pierwsze 100 kilometrów przestawić i tak samo w drugą stronę. Jak jechałem z Miko i nagle hamował przed jakimś podbiciem, jakimś rowem, ja sobie myślę, przecież coś pełnym gazem przechodzi. I potem do mnie docierało dopiero, że przecież znowu jesteś w innym aucie. Że jakby czasem wpada się w takie flow, takie, że jakby nie dociera do ciebie, gdzie jesteś, tylko po prostu co masz zrobić. Więc ja widzę tylko tą drogę przed sobą i ten zeszyt, czy książkę drogową, ale zapominałem o to w tym całym flow, że to jest inne auto i to, że to można robić inaczej.
1: A to nie lepiej się zdecydować na coś i się jeszcze bardziej wyspecjalizować? Domyślam się, że ciutkę bardziej można byłoby, no gdybyś więcej czasu poświęcał na konkretny rodzaj, niż rozdzielał się na dwa różne...
0: Nie wydaje mi się, żeby mnie to zwalniało, że przez to jestem gorszy. Wydaje mi się, że przez to jestem lepszy, bo z jednej i z drugiej dyscypliny dużo rzeczy mogę wnieść do tej drugiej. A na przykład piloci, którzy jeżdżą tylko rajdy drogowe, no to wielu rzeczy nie wiedzą. Wielu rzeczy, nie wiem, taki Dakar też uczy takiego sprytu, takiego, że nie wiem, naprawdę takiego bycia trochę MacGyverem, że z niczego coś potrafisz zrobić i jesteś w stanie dalej naprawić to auto i jechać. Mieliśmy taką sytuację z Miko, kiedy wygraliśmy pierwszą rundę Mistrzostw Europy na rajdzie polskiej ze sobą, jak byliśmy liderami, były 3 odcinki do końca, ale gdzieś mocniej w kolejnie uderzyliśmy o taką hałdę piasku, która zapchała nam chłodnicę i nagle na odcinku wyskakuje alert, że auto się gotuje. No i co teraz? No i normalnie pewnie mi się zatrzymał, żeby nie zagotować silnika i wyczyścił chłodnicę i pojechał dalej. A wtedy tylko szybko powiedziałem do Miko, wyłącz ten tryb sportowy i dojedźmy no, tak jakby takim normalnym autem, czyli dużo mniejszą mocą, ale dojedźmy do mety. Meta jest tam za 8 km i tam dalej będziemy się martwić. Więc straciliśmy tam, nie pamiętam, 15 sekund, ale dojechaliśmy do mety. Wtedy szybko tylko wyskoczyłem, wyczyściłem tą chłodnicę, miałem taką specjalną szczotkę drucianą, wyczyściłem tą chłodnicę i mówię, jedziemy dalej. Pamiętam, że Miko jeszcze zgasił auto za metą, ja mówię, odpal szybko ten silnik, bo po prostu nam ta uszczelka pod głowicą wybuchnie, jak tak to teraz zgasimy. To wszystko musi pracować, ta woda musi krążyć w samochodzie, więc takie rzeczy z Dakaru mnie nauczyły, że to spokojnie nie można, nie trzeba załamywać rąk, tylko cisnąć do końca, ile się da i próbować. Więc wtedy próbowaliśmy, wyczyściłem to, pojechaliśmy dalej, wygraliśmy rajd, więc to było świetne. Albo jak wygrywaliśmy pierwszą rundę mistrzostw Polski, była identyczna sytuacja. Na jednej hopie Miko ściągnął gaz przed i wylądowaliśmy centralnie na dziobie, także kamień wbił się do chłodnicy. No i tak samo, przyjeżdżamy do mety, woda się leje wszędzie, już koniec. A ja mówię, czekaj, mam taki klej, spróbujemy to zakleić. A dziura była wielkości pięści, więc to ja sam w to nie wierzyłem, że to się uda, że ten klej da radę. No ale tak się okazało, że tak to rozprowadziłem, tak to wszystko zadziałało. Zaraz było jakieś jezioro obok, przynieśliśmy wodę, nalaliśmy i okazało się, że to tak dobrze działa, że potem mieliśmy taki dzień testowy, to mechanicy mówią, słuchajcie, nie będziemy tej chłodnicy zmieniać, bo ona dobrze działa, dopiero wam na rajd założymy nową. No i przez 2 tygodnie ta chłodnica dalej działała i wygraliśmy wtedy pierwszą rundę. Także jakbym nie pojechał w Dakarze, to bym w życiu nie pomyślał, że można próbować takich rzeczy nawet robić. Więc uważam, że to jest dla mnie cenne, że mogę jeździć i tu, bo dużo rzeczy można się dowiedzieć ciekawych.
1: No dobra, ja systematycznie zapominam kolejnych pytań, które już miałem przygotowane w związku, jak zagłębiamy się w to. Mówisz o korzyściach z rajdów cross country przy rajdach płaskich, a w drugą stronę co ci...
0: Nie, to tak samo w drugą stronę, to bardzo dużo można się nauczyć toru jazdy, bo w cross country jest tak, że jedziemy przejazd i tak naprawdę nie wiemy, co jest za zakrętem, nie wiemy, co jest za szczytem, trasa jest niewiadomą, ale na przykład jak z daleka coś widać, już jakiś fragment odcinka, no to zawsze staram się też kierowcy mówić, żeby tej linii pilnował, żeby jechał tak jak trzeba w te zakręty, jak Formuła 1, żeby nie tracić tego czasu, bo to też jest bardzo ważne. Tak samo, nie wiem, obsługa samochodu, no w rajdach drogowych bym powiedział, że jest taki... Walczymy na dziesiętne, na dziesiątki sekundy. W rajdach cross country znowu walczy się już, no teraz trochę się to sprecyzowało, ale dawniej walczyło się na minuty. Więc taką minutę gdzieś zyskać albo stracić było bardzo łatwo.
1: A teraz widziałeś w przypadku motocyklistów, co się wydarzyło?
0: Widziałem właśnie.
1: Sekunda czy dwie?
0: Dwie sekundy.
1: Dwie sekundy.
0: Tak, no ale to też wynikało trochę z zagubienia się, no ale to pokazuje, że to, tak jak mówię, to się trochę precyzuje, bo są odcinki 400 km na przykład i potrafimy przyjechać do mety w 5 sekundach, więc to już jest, jakby sport się bardzo mocno zmienił. Ten rajd Dakar jest taki teraz bardzo sprinterski, mniej przeprawowy tak jak dawniej.

0: że przyjeżdżało się w tych minutach. Więc jakby jestem w stanie i z jednego, i z drugiego. Teraz trudno mi tak sobie na szybko przypomnieć, co z rajdów drogowych, ale na przykład dużo z ustawień zawieszenia jestem w stanie, tak jak na rajdach, w rajdach drogowych z Migo dużo testujemy, ustawiamy zawieszenie i też jestem w stanie dużo czuć. Więc potem jak jedziemy taki Dakar i dojeżdżamy, nie wiem, do punktu tankowania, no to tam jestem w stanie wyjść i coś kliknąć w zawieszeniu, żeby działało jeszcze lepiej, bo ja już to jakby czuję z tego doświadczenia. A jakbym nie jeździł w tych rajdach drogowych, to bym nie miał pojęcia, że można takie rzeczy robić.
1: Szymon Gospodarczyk jest dziś gościem Live Guru, jeden z najlepszych rajdowych pilotów na świecie. Rozmawiamy o świecie motorsportu, emocjach związanych z bardzo szybką jazdą samochodem. W tym roku byłem na Dakarze, obserwowałem was, jak jechaliście i tyle pytań ciśnie się na usta. No to przez chwilę zostańmy przy tym Dakarze. Jak się obserwuje wasze przejazdy z boku, to tak na dobrą sprawę jedzie ten pierwszy, a pozostali w miarę podążają jego śladem. Tyle, że żaden z was nie wie, co jest za ogromną wydmą. I wtedy kwestia doświadczenia decyduje o tym, z jaką prędkością napadacie na tą wydmę, bo jeżeli będzie za wolno, to stracicie, a jak za szybko, to polecicie. Pofrunięcie.
0: Nie, no kwestia doświadczenia tutaj jest ogromna. Mieliśmy w tym roku taką sytuację, że na
1: odcinku... jak wytłumaczyć, przepraszam, że ci przerywam, jak wytłumaczyć w takim razie znakomite wyniki Eryka, który no, doświadczenie ma jakie? No w porównaniu z Peterem Hänselem zerowe.
0: Ale pytasz mnie akurat o wydmy. Więc na wydmach doświadczenie to jest ogromne i to naprawdę no, trzeba dużo pojeździć, trzeba trochę lat spędzić, żeby to robić dobrze, bo ogólnie jest tak, że jak na wydmach kogoś dogonisz, jedzie przed tobą jakieś auto, to tobie jest dużo łatwiej, bo widzisz, jak to auto się zachowuje. Widzisz, czy ono się zapada za wydmą, czy jest płasko, czy ono dalej może się napędzać. Więc wtedy wiesz, nie musisz aż tak dużo hamować, gazować, tylko po prostu możesz sobie równym tempem jechać za tym autem i wtedy trochę się odpoczywa. I w tym roku mieliśmy taką sytuację, że dogonił nas Nasser Al-Attiyah, wyprzedził nas, więc sobie myślimy, no super, mamy idealny pociąg, jedziemy na zwycięstwo pewnie o osobę albo na drugie miejsce, bo pewnie Nasser wygra. Ale okazało się, że on jako pierwszy potrafił jechać tak szybko, że my nie byliśmy w stanie się za nim utrzymać. Wiem, że też trochę mieliśmy za duże ciśnienia w kołach i jakby nasze auto trudniej przyspieszało, ale pokazało mi to, że to nie wystarczy po prostu jeździć dobrze po wydmach, tylko nie wiem, on się tam urodził, on to naprawdę robił z taką precyzją, a robił to tak szybko, że nikt nie był w stanie się za nim złapać, więc wydawało mi się, że takie rzeczy się nie zdarzają, no ale Nasser pokazał klasę w tym roku, wygrał ten Dakar też z przewagą, więc to na pewno zależy od doświadczenia, tak jak Peter Hänsel, czy jak Nani Roma, to są dobrzy zawodnicy na wydmach, no ale oni też wiele lat spędzili na motorach, też pokonując te wydmy, wiele lat w samochodzie. Właśnie to jest to, że w tym Dakarze odnoszą zwycięstwa najczęściej kierowcy 50+, 50+, Carlos Sainz 62 lata i to są tacy, bym powiedział, doświadczone lisy. A my tak naprawdę no, na wydmach musimy się jeszcze na pewno dużo poduczyć, aczkolwiek teraz już trasa Dakaru jest ogłoszona i nie będzie tak dużo wydm, więc jakby to też jest troszkę po naszej stronie, aczkolwiek ja lubię te wydmy, no lubię po prostu spędzić tam trochę czasu, bo to jest jednak ładny krajobraz, to też jest taki trochę odpoczynek od tego bólu, bo na wydmach tak wszystko nie boli, nie ma takich wstrząsów, jest bardziej miękko niż na tych kamieniach. Teraz Dakar będzie znowu bardziej kamienisty. Ale właśnie wracając do tego doświadczenia.
1: Ale jeszcze tydzień temu powiedziałeś mi, że to, co mieliśmy okazję na tym odcinku testowym doświadczyć, to jest żaden ból i żadne tak. Trzęsienie w porównaniu z tym, co dzieje się na asfaltach na przykład.
0: Tak, bo to są znowu rajdy drogowe, czyli nie jeździmy po wielkich kamieniach, nie ma dużego wyrypu, a w rajdach cross country jeździć po wielkich kamieniach. Często jest taki trial, że na nogach by to było ciężko przejść, a tym autem trzeba to przejechać. I to jest... No to jest bolesne i nie będę tu ukrywał, że nieraz przed takim etapem po prostu biorę sobie leki przeciwbólowe na starcie, żeby było mi łatwiej, bo zawsze się też śmiejemy z innymi pilotami, że po takim dwutygodniowym Dakarze to jesteśmy śmiało gotowi na sparing w boksie, bo mamy tak obitą głowę z każdej strony, bo tak się odbijasz od tego fotela, że non stop przyjmujemy takie strzały, jakby nas ktoś boksował i nokautował, więc po takim Dakarze śmiało można jechać na taki trening boksu i wcale nie będzie bolało.
1: Przepraszam, przerwałem ci coś.
0: Tak, ja mówiłem o tym doświadczeniu, że na wydmach trzeba mieć to duże doświadczenie, a jeśli chodzi o takie trasy po prostu kamieniste, no to Eryk też jest dobrym kierowcą. Też często, nie wiem, trenujemy gdzieś w Maroku właśnie takie drogi, dlatego udało nam się, może nie udało, dlatego wygraliśmy etap w tym roku, ale wygraliśmy właśnie taki etap, który był bardziej drogowy, kamienisty, jakieś kaniony, wąwozy, ale tam było mało takich rzeczy, gdzie trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. Tam też był problem z nawigacją dla innych pilotów. Problem był taki dnia wcześniejszego, że uszkodziliśmy dyfer i przez to startowaliśmy z dalekiej pozycji. Startowaliśmy z 38 pozycji, ja sobie myślałem, kurczę, trochę za daleko, żeby wygrać etap, bo będzie bardzo dużo kurzu, bo startuje się co minutę. Ale tutaj mieliśmy dużo szczęścia. Zawodnik, który startował przed nami, ruszył i zakopał się na starcie, że zablokował cały start. I przez 5 minut nikt nie ruszał. My ruszaliśmy zaraz za nim, puścili nas i mieliśmy 5 minut przed sobą czystej trasy bez kurzu. Więc tu nie popełniliśmy żadnej problemu, żadnej pułapki nawigacyjnej nie mieliśmy, więc poszło nam super, a wiem, że czołówka się zgubiła, bo tam ogólnie w Dakarze jest tak, że trzeba ścinać trasę ile się da, ale jak ścinasz tą trasę, to ten roadbook się wtedy nie zgadza, więc tak naprawdę trzeba naprawdę często improwizować, gdzie jest ta droga. No i oni tym razem nie trafili, pogubili się, a myśmy trafili wszystko idealnie, plus jeszcze mieliśmy tą drogę bez kurzu, więc wygraliśmy wtedy etap. Także taki był słodko-gorzki ten Dakar, bo dzień wcześniej byliśmy załamani, że awaria dyfra i spadliśmy tam, nie pamiętam, na 19 miejsce w rajdzie, a dzień później wygraliśmy etap, więc to było ekstra. A następnego dnia, czyli już trzeciego dnia, otwieraliśmy etap na wydmach i to był najtrudniejszy etap Dakaru w tym roku, z racji też takiej, że to był etap maratonowy i w tym roku zrobili tak, że motory nie jechały przed nami, czyli my ruszaliśmy, nie było żadnego śladu przed nami, my rysowaliśmy drogę, a było tak na początku, nie pamiętam, 150 km wydm, więc to było naprawdę niesamowite. To było też, to było już bolesne, bo te wydmy były wszystkie takie, bym powiedział, ostre, takie jeszcze nieprzejechane, piasek nie był zmielony, więc tak naprawdę uderzaliśmy często przodem czy spodem samochodu, tak żeby przebić się przez te wydmy. No ale to było piękne doświadczenie i naprawdę to jest, dlatego lubię te rajdy, bo to mi się tak podobało. No, to było coś.
1: Wspomniałeś tutaj o Eryku i teraz mogę wrócić do pytania, które zapamiętałem. O bardzo ważną kwestię, kto wie, czy nie najważniejszą, kwestię zaufania pomiędzy kierowcą a pilotem. Domyślam się, jak duże zaufanie musi mieć kierowca do pilota, no bo on jedzie na twój opis. Jeżeli mu pomylą ci się stronę zakrętów, to pewnie wyrypiecie gdzieś. Z drugiej strony, no ty nie masz fizycznego wpływu na to, czy on w odpowiednim momencie wciśnie hamulec przy tych prędkościach, jakie są osiągane. Z jednej strony mamy Mikołaja, który wydaje się być bardzo wyważony i jakoś na tyle, na ile z nim rozmawiałem, chyba trudniej go wyprowadzić z równowagi niż łatwiej. I z drugiej strony młody, impulsywny chłopak, który by chciał zmieniać świat, rzuciłby się z kilofem na księżyc. Mówię o Eryku Goczale. Jak pogodzić wodę z ogniem? No i właśnie, jak nabierać zaufania w takich relacjach, które są naprawdę na ostrzu noża?
0: To jest też tak, że z zewnątrz, jak obserwujemy tych kierowców, to faktycznie to są dwa różne bieguny. To są takie dwa różne temperamenty. Ale powiem ci, że jak się wsiada do rajdówki, jak już odliczam te 5, 4, 3, 2, 1 i ruszamy, to jest bardzo duże podobieństwo u jednego i drugiego. No może Eryk częściej się uśmiecha, jak mu wyjdzie jakiś zakręt, to potrafi się śmiać do siebie i krzyczeć do mnie, że jest super. Ale naprawdę, jak oni już ruszą do samochodu, to ja mam wrażenie, że ten Eryk to, no nie wiem, no ma ze 40 lat. Tak samo jak Miko, który siedzi obok mnie, też mi się wydaje, że ma ze 40 lat. Oni są wszyscy ode mnie młodsi. Są jakby tak wyważeni i tak, nie wiem, no... Dla mnie to jest aż takie trudne do zrozumienia, jak wsiadam do rajdówki i widzę go, widzę na przykład Eryka i jestem się, nie no, taki zadowolony młodzieniaszek, który tu zaraz będzie próbował trzymać gaz tylko cały czas przez cały odcinek specjalny i nie odpuści nigdzie. Po czym nagle, jak zapinamy już pasy, to nie jestem w stanie się wychylić, zobaczyć, kto tam siedzi obok, ale mam wrażenie, że siedzi koło mnie naprawdę jakiś doświadczony, bardzo dobry kierowca. W ogóle nie ma czegoś takiego, jak na początku, jak wsiadaliśmy do tej rajdówki, że to jest jakiś taki świr, jak to się zawsze śmiejemy. Jest wyważony, ma takie doświadczenie, nie wiem, jest bardzo dobrze mentalnie tak samo poukładany, tak jak i jeden i drugi. To jest jakby, moim zdaniem, najważniejsza cecha w tych rajdach, że trzeba mieć tą głowę, bo to wszystko się da wytrenować. Można się nauczyć szybko jeździć, ale jak nie masz tej psychiki, to ją jest trudno wytrenować. I to jest łatwym przykładem, jest na przykład Jari Mattila-Twala, bardzo dobry kierowca, który nigdy nie był mistrzem świata, bo właśnie kiedykolwiek była tylko jakaś mała presja, to on zawsze popełniał błąd. A jeżeli już popełnił ten błąd i miał stratę 3 minuty albo 30 sekund, to nagle jechał perfekcyjnie. Ale już była taka strata, że nie był w stanie wygrywać. Więc jakby ci zawodnicy to mają. I tak jak mówię, jak oni zapną pas, jak ruszymy, to oni są bardzo do siebie podobni. To nie jest tak, że wtedy też próbują zmieniać świat i robić cokolwiek innego. Jakby to wszystko idzie, nie wiem, no mi się wydaje, że po prostu z taką głową trzeba się urodzić i to mieć w sobie.
1: A powiedz, a jak z kwestią pozyskania zaufania i utraty zaufania? Bo no jesteście ludźmi. Tak samo nie, no tak. Mikołaj potrafi zrobić błąd, czy inny kierowca, z którym jedziesz. No i teraz, jak wsiąść znowu z nim do samochodu, skoro przyrżnął tak koncertowo w drzewo na przykład. No drugi raz może wam się nie udać. Mhm.
0: No i jedno to jest to, że to są rajdy samochodowe i tak jak powiedziałem, wszystko się może wydarzyć i to nie ma co się zastanawiać, że to jest niebezpieczny sport. Ale druga rzecz jest taka, że jesteśmy ludźmi i jakby te błędy się zdarzają i muszą zdarzać. Nie da się tak, żeby całe życie przejść bezbłędnie. Więc jakby to jest dla mnie zrozumiałe, że i też się liczę z tym 100%, że wsiadamy i możemy mieć wypadek. Tak jak na ostatnim rundzie Mistrzostw Europy, na jednym z zakrętów, no może wjechaliśmy za szybko, może auto nie skręciło tak, jakbyśmy chcieli. Setup auta może nie był taki właśnie, jak powinien być. Auto nie skręciło, uderzyliśmy w barierę, urwaliśmy koło i na szczęście była tam bariera, zatrzymała nas, nic się nie stało. Ale no, tak jak mówisz, no wszystko się może wydarzyć. I jakby nie ma tutaj, to nie ma tak, że nagle utraciłem zaufanie do Miki, bo wypadliśmy z drogi,
1: uderzyliśmy barierę. No dobra, ale jakbyś wypadł trzeci raz w trzecim rajdzie z rzędu?
0: No to ci powiem jeszcze lepszą rzecz. Zanim wypadliśmy, dwa kilometry wcześniej też wypadliśmy z drogi, tylko wtedy nic się nie stało, pojechaliśmy dalej. Więc jakby można powiedzieć, że w ciągu 2 kilometrów mieliśmy 2 wypadnięcia z drogi. No i to jest, bym powiedział, że to jest normalne. Jakby łatwo się traci pewność siebie. Pewność siebie traci się w sekundę, a buduje się ją latami. I tutaj też jest tak w rajdach, że niby budujemy tą pewność siebie latami, budujemy to zaufanie do siebie latami. I ja nie wiem, ja z tym zaufaniem tak nie mam, że w sekundę je nagle straciłem, bo tyle rajdów z Miko już przejechałem, tyle lat i już jeździmy razem. Ja wiem, na co go stać, wiem, jak dobrym kierowcą jest, wiem, jak dobrze potrafi jeździć, a to, że się mu przydrażył, tak się śmiejemy, że raz na 3 lata mamy taki błąd, że nie kończymy rajdu, a jeździmy ze sobą już 8 lat.
1: To niezły wynik.
0: 4 rajdów w życiu nie ukończyliśmy, więc to jest, bym powiedział, wynik na poziomie Sebastiana Leba, jak zdobywał tytuł Mistrza Świata, albo Sebastiana Ogiera, jeśli chodzi o dojeżdżalność do mety. Więc to jest akurat super, więc to nie jest tak, że ja nagle tracę do niego zaufanie, czy on traci do mnie, bo jakby znamy się już tak długo i wiemy, na co nas stać, wiemy, jak dobrze potrafimy być razem, a to, że jesteśmy już tak wysoko i ta granica jest bardzo cienka, to jest normalne, że się wypada z trasy. No raz się wypadnie i właśnie wróci na drogę bez problemu, a raz się wypadnie i oprze barierę i urwie koło.
1: No a co w sytuacji, zawsze zadaję sobie pytanie, że na to bym się chyba nie zdecydował, żeby pojechać taki klasyczny rajd płaski górski, no gdzie po prostu jedziecie no wzdłuż przepaści, czy tam jak się wypadnie, to jest arrivederci Roma.
0: No nie, no tam jak się wypadnie, no to po prostu leci się gdzieś tam, gdzie się wreszcie zatrzymasz, ale te auta teraz już są naprawdę tak bezpieczne, tak jak też Miko mówił na Codrive'ie, że dopóki dachujemy, albo dopóki powoli gdzieś wytracamy prędkość, to jest super, to się nic nie dzieje w samochodzie.
1: No ale jak już będziecie lecieć z tej przepaści, to osiągnięcie punkt, w którym wyhamujecie dość gwałtownie.
0: Właśnie najgorsze są zatrzymania w momencie, no ale nie wiem, no jesteśmy też tak przygotowani zawsze do tego. Ja mam ten opis tak zrobiony, że jest małe ryzyko wypadnięcia z przepaści przy dużej prędkości. Tak przynajmniej zakładam z mojego opisu, że przeważnie jak wiemy, że jest taki nawrót na przepaści, no to wiadomo, że dużo wcześniej trzeba już zacząć hamować i to nie jest tak, że nagle cię zaskoczy i jedziesz 180 i nagle droga została za tobą i lecisz.
1: No ale tutaj to właśnie tak mamy pole do popisu, czyli pole na popełnienie błędu, bo no, dopóki ale wszystko się udaje, to jest fajnie.
0: No tak, ale to by musiał być, uważam, popełniony szereg błędów. To nie wystarczy jeden błąd, tylko musiałbym popełnić błąd ja bym musiał się zgubić w opisie, Miko musiałby popełnić błąd i też nie zobaczyć, że ta droga się urywa. No jest dużo różnych takich rzeczy, że raczej to się nie powinno zdarzyć. Mieliśmy raz takie zdarzenie na rajdzie Barą w 2019 roku, gdzie właśnie troszkę mieliśmy, jakby nie wiem, błąd w opisie, i ja przeczytałem już ten zakręt, do którego trzeba hamować, a Miko cały czas myślał, że jest jeszcze w tym zakręcie na pełnym gazie. I dopiero następny zakręt trzeba będzie zacząć hamować. Trochę się nam zlały zakręty, trochę się nam droga inaczej ułożyła niż myśleliśmy. No i tam właśnie była taka sytuacja, że przy pełnej prędkości wypadliśmy. Ale na szczęście była wielka miedza ziemi, która nas jakby zahamowała, zatrzymała i wyszliśmy cało z auta, więc od tej pory jakby dużo większą wagę przykładamy do takich miejsc, żeby się nam coś nie zlało, nie pomyliło.
1: Zlała nam się droga, to ładnie powiedziane. A co się dzieje, Szymon, w sytuacji, w której byliście na zapoznaniu? Mhm. Zaraz powiedz też proszę, jak wygląda takie zapoznanie przed jednymi rajdami i przed drugimi. I kiedy masz zrobiony opis, ale w trakcie rajdu widzisz, że no nie trafiłeś z tym opisem. Być może tak, jak powinno być, że albo opis jest za wolny, albo za szybki. No i teraz tak, ufać sobie i swoim plecom, które odbierają z siedzenia te znaki, czy ufać zapisowi, który zrobiłeś w najlepszej wierze?
0: Nie, no zawsze jest tak, że ufamy temu zapisowi, który zrobiliśmy, bo tylko dzięki niemu możemy pojechać dalej. To nie może być tak, że nagle temu przestajemy ufać. Często jest tak, że nie wiem, jakiś zakręt, rzadko jest tak, że jakiś zakręt zapiszemy, jest za szybko, Ale no nie wiem, no najczęściej nie kończy się to wypadkiem, tylko jakimś lekkim wysunięciem się z drogi albo większym poślizgiem, więc jakby wtedy jest taka utrata pewności do tego opisu, czy następny zakręt na pewno zapisałem dobrze. No i tak, wtedy ale... się zastanawiasz.
1: No tak, ale co w sytuacji, w której zrobiłeś zapis i z tego zapisu wynika, że powinniście jechać wolniej, a ty widzisz, że te warunki, wasza dyspozycja w danej chwili pozwala wam jechać szybciej.
0: No to też jest tak, że po pierwszym przejeździe bierzemy sobie nagranie, w serwisie oglądamy to nagranie z pierwszego przejazdu i zmieniamy te zakręty, które były opisane za wolno. Albo często też jest tak, że już w czasie jazdy Miko do mnie, ja czytam 4 plus prawy, on do mnie mówi 5 minus, więc ja szybko zmieniam, że następny przejazd to już będzie 5 minus zakręt, że jakby gdzieś tam popełniliśmy błąd. Jakby nie da się tego poprawić od razu, czyli jakby popełnimy ten błąd, że na pierwszym odcinku specjalnym stracimy ten czas, ale na drugim przejeździe poprawimy go już tak do perfekcji, że na pewno będzie już bardzo dobrze. Ale ten pierwszy przejazd trzeba już niestety tkwić w tym błędzie. Jeżeli jest za wolno zapisane, to trzeba wszystkie te zakręty przejechać tak, jak są zapisane, bo tak to jest taki miszmasz, że można wtedy mieć duży wypadek właśnie, jakbym nagle próbował jechać szybciej któreś zakręty.
1: A co ci sprawia największą radochę? Czy to, że ten zapis, wykonałeś go perfekcyjnie i perfekcyjnie jedziecie? Czy być może co innego? Być może na przykład zdolność improwizacji na trasie, albo to, że jesteś w stanie po prostu tego kierowcę, tak trochę brutalnie powiem, ale wziąć za uzdę i prowadzić go jak konia i czujesz, że zdarza się tak, że czujesz się, że na tym odcinku, na tym rajdzie twój wkład w zwycięstwo, nie wiem, w drugie miejsce w wygraniu OS-u był większy niż zwykle.
0: Nie, no zdecydowanie tak jest. Często jak są takie ślepe, niewidoczne zakręty, to czuję, że ja prowadzę ten samochód, po prostu. Ja wiem, że tam siedzi obok kierowca, który to wszystko odbiera, ale wtedy mam takie wrażenie, że obok mnie siedzi taki robot, taki komputer i on robi dokładnie te ruchy, co ja mu powiem, to on to robi. Więc ja często mam takie uczucie, że to ja hamuję tym samochodem, ja go przyspieszam, ja nim kieruję, więc jakby to mi sprawia wielką radość, jak ja czuję takie właśnie połączenie między nami, właśnie to takie flow. To się rzadko zdarza, ale, bo też tam, nie wiem, ja miałem takie obawy wcześniej, że bałem się wchodzić w ten stan i jakby szybko z niego wychodziłem, ale teraz jakby już ten stan do mnie przychodzi, to czuję wtedy taką wielką radość na mecie. Wtedy nie czujesz nic dookoła, czujesz tylko właśnie tą taką jedność z tą rajdówką i z tą kierownicą, z tym gazem. Takie coś mam często.
1: Często, widzisz, a przypominam...
0: Teraz już często, ale dawniej to było rzadko, bo to też chyba buduje się po prostu zaufaniem, że jesteś w stanie wchodzić w takie flow albo nie wchodzić, zaufanie do siebie.
1: No, przypominam sobie rozmowę z Krzysztofem Chołowczycem i z Mikołajem, że oni wspominali o takim stanie, w którym w zasadzie jesteś obok rajdówki.
0: Tak, ja dokładnie wtedy siedzę, czytam i ja widzę kamerę z góry, jakbym widział kamerę na siebie z góry i tak to wtedy wygląda.
1: No tylko oni mówili, że to nie zdarza się aż tak bardzo często.
0: Na początku mi się to zdarzało bardzo rzadko, teraz częściej. No nie wiem, Miko tak samo mówił, że stara się nie wchodzić w ten stan, żeby jakby nie ufał temu stanowi, że po prostu, że on chce być świadom tego, co robi, a nie, że nagle coś bierze kontrolę za niego. Więc jakby nie wiem, jak było u Krzyśka Chołowczyca, ale Miko wiem, że starał się zawsze bronić przed tym flow.
1: Opowiedz mi dwa słowa, patrz. No w ogóle nie sięgam po ten Dakar. No bo kiedy? No ale już skoro jedziemy na przykład z Mikołajem te rajdy płaskie, to masz jakieś swoje procedury, jakieś swoje przesądy, jakieś swoje rytuały, które robisz przed odcinkami? Bo dowiedziałem się ostatnio, że Mikołaj przed każdym OS-em sznuruje buty.
0: No i uśmiecha się zawsze, jak jest 5 sekund do startu, się uśmiecha i wtedy sobie myśli, kurczę, teraz jest to 5 minut, na które całe życie pracuję, więc staram się to wykorzystać. Nie, ja też mam takie procedury, każdy ma jakąś swoją, ale generalnie staram się nie mieć żadnych przesądów, bo to mnie potem ogranicza, to mnie potem blokuje. Gdzieś tam jedziemy, jakiś kod przebiegnie, czy nie wiem, jest jakaś inna data albo inna godzina, więc staram się po prostu przed tym tak jakby trochę bronić, żeby nie dopuszczać do siebie żadnych przesądów, żeby nic tego mnie potem nie wytrącało z równowagi. Ale mam jakieś, każdy ma jakieś tam swoje procedury. No ja tam lubię, jak już zakładamy kask, lubię się rozgrzać, napiąć sobie tam wszystkie mięśnie, tak żeby zrobić parę przysiadów, jak tak, żeby trochę być takim gotowym, że daję znak mojemu organizmowi, że to będzie właśnie ten moment. Potem jak już jest ta minuta do startu, no to jeszcze często gadamy o jakichś dowcipach, tak żeby właśnie odejść od tego stanu, bo to jest taki lekki stan, że czujesz takie uczucie lekkie w żołądku, że lekko cię tak boli żołądek. I nagle jak rozmawiamy o tych dowcipach albo o czymś zupełnie niezwiązanym z rajdami, czujesz, że nagle tego nie ma. Nic nie boli, nic jest, nie czujesz tego napięcia, nie czujesz tej tremy, tego stresu. No więc tak sobie, tak się rozlozowujemy, no i potem jak jest już 20 sekund, to mówię, że jest 20 sekund, jak jest 15, to Miko zapina pierwszy bieg i jak jest 7, to robię sobie taki duży wdech I wiem, że jak jest 7, to robię wdech, 6 nie oddycham i od 5 zaczynam odliczać. Żeby zdążyć odliczyć te 5, 4, 3, 2, 1, nie spóźnić się, bo to też jest bardzo ważne, to wpływa na czas reakcji kierowcy. A też sobie weź pod uwagę, że jak startujemy, nie wiem, 16 odcinków specjalnych i na każdym odcinku się spóźnimy o sekundę na starcie, to mamy 16 sekund straty, więc dlatego to jest bardzo ważne, żeby ruszyć taki czas reakcji kierowcy, to jest takie 0,2. To jest wtedy fajne. No ogólnie tak to trzeba zrobić, więc żeby ta cała procedura zadziałała, to tak, taką mam procedurę, że tam po kolei jeszcze ślinę sobie palec w danym momencie, żeby te kartki mi się nie sklejały, zamykam sobie okienko, ustawiam sobie moje wloty powietrza tak, żeby mi też nie wiało w kartki, jak będziemy jechać. Jakby mam taką swoją procedurę, żeby wszystko działało do kupy i po prostu jedziemy. I jak już jedziemy, to nagle czujesz, że ten taki lekki ból brzucha odchodzi, nie ma go. Nie czujesz w ogóle, że jest gorąco w tej rajdówce. Nawet jak jest na starcie strasznie, że leje się z ciebie, to jak ruszysz, to już nie ma w ogóle tematu. Nie ma odczucia temperatury.
1: A swoją drogą właśnie mówiłeś, że w rajdówce jest 70 stopni. No jak można funkcjonować w 70 stopniach?
0: No ale no, jak idziesz do sauny, to jest 90-100.
1: No dobra, ale nie jesteś 15 minut w skrajnym napięciu, a w przypadku kierowcy nie wachlujesz kierownicą, no to jest też ciężka robota
0: fizyczna. Właśnie powiem ci, że nie wiem, jak to jest. To jest tak, że jak ruszysz, to nie czujesz w ogóle tej temperatury. Nie ma znaczenia, czy jest zimno, czy gorąco. Żadnego. Ale jak jedziesz do jazdówki, to jest strasznie. Jak już stoisz na starcie, nie ma jeszcze tego żadnego powiewu, nawet z tego daszku, to tam zawsze troszkę powietrza wpada, no to czujesz się, że kurczę, no zaraz się roztopi wszystko, a najbardziej się martwisz o ten silnik, żeby on się nie zagotował, bo tam mamy taki zawór upustowy i on im bardziej jest gorąco, tym częściej się otwiera. Więc my na starcie w ogóle gasimy samochód, żeby stał silnik nieodpalony i dopiero 30 sekund przed startem go odpalamy, żeby jak najmniejsza temperatura była. Więc jest taka procedura, ale nie wiem, jak to jest. No, sam sobie czasem idę do tej sauny i sobie myślę, kurczę, no jest 90 stopni, jestem 10 minutę, już bym chciał wyjść, bo nie jestem w stanie wytrzymać. A w tej rajdówce, w tych kalesonach, w tym kombinezonie, ubrany w balaklawę, w kask, jakoś tak to leci, że człowiek to znosi. To widzisz, to jest tylko chyba te ograniczenia są naszej w głowie, jak to wszyscy mówią, że to jak się o tym nie myśli, to jakoś to nie doskwiera.
1: Czy masz coś w rajdach? Czy masz swój jakiś cel? Do czegoś dążysz? Chciałbyś zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiłeś? Oczywiście, chciałbyś zostać mistrzem świata, wygrać Dakar, to ja rozumiem, ale czy jest coś, co byś chciał zrobić, a czego jeszcze nie zrobiłeś?
0: Nie, no na pewno chciałbym pojechać autem Rally 1, czyli chciałbym wystartować autem WRC w jakimś rajdzie, tylko w takim poważnym, nie w jakimś takim małym mini rajdzie, tylko w takim poważnym, czy wystartować w tej najwyższej kategorii. W rajdach terenowych już mi się to udało, bo z Erkiem startujemy w najwyższej kategorii samochodem T1+, to jest jakby wielka frajda. No ale teraz, jak już zdobyłem Mistrzostwo Europy, jak już byłem 9 razy na Dakarze, to mam taką frajdę z nowych rajdów. Jak jadę gdzieś w nowe miejsce, coś, czego jeszcze nie znam, to mi sprawia przyjemność, że odkrywamy coś nowego, że jakby wykorzystujemy to swoje doświadczenie na innych trasach i jesteśmy w stanie walczyć z jakimiś lokalnymi kierowcami na jakimś innym rajdzie. To mnie cieszy. A co bym chciał zrobić w rajdach? Na pewno chciałbym kiedyś pojechać w rajdzie Nowej Zelandii, tylko że wiem, że teraz się nie odbywa runda WRC w Nowej Zelandii, ale to jest jakby takie moje marzenie, jakby safari i Nowa Zelandia, żeby te rajdy kiedyś zaliczyć, bo to jest piękne.
1: No tyle, że niewiele widzisz podczas rajdu.
0: No tak, niewiele widzę, nie, to żartuję, tak się oczywiście mówi, ale jak jedziesz do jazdówki, to widzisz jednak. Na Zapoznaniu też dużo można zobaczyć. Po prostu, nie wiem, no cieszą mnie takie rzeczy. Tak jak mówię, lubię podróżować i to sprawia mi wielką frajdę przy okazji tych rajdów, bo Miko właśnie też wspominał wcześniej, jak jeździł w kartingu, no to było tak, że jechał na weekend na zawody wyścigowe i tak naprawdę spędzał weekend na torze i wracał z lotniska na tor i nic nigdy nie widział. Mówi, że rajdy pod tym względem to jest w ogóle coś pięknego, bo tu jeździmy za Poznanie, jeździmy te różne trasy, że jesteś w stanie dużo zobaczyć ciekawych rzeczy w porównaniu do wyścigu, więc jakby nie wiem, no mam takie rzeczy, tak jak mówisz, co bym chciał zrobić, no to przejechać się samochodem na pewno Rally 1, zobaczyć Nową Zelandię i safari ze środka rajdówki.
1: A z którym kierowcą chciałbyś pojechać? Odcinek, nie, no, rajd, nie wiem.
0: Z którym kierowcą? No na pewno chciałbym pojechać z Ogierem. Sebastian Ogier, to jest tak, no podoba mi się, jak on pracuje, ta jego praca gazem, hamulcem, on jest taki pewny, wyważony. Myślę, że bałbym się pewnie pojechać z Tanakiem, bo on jest znowu taki, wygląda, że jest taki ześwirowany. Ale jakby no, to mi się podoba, ci kierowcy, no wiadomo, Oliver Solberg też jest troszkę jeszcze nieogarnięty, takie mam wrażenie, że jeszcze troszkę musi poczekać, ale no tak z Ogierem to bardzo mi się chciał kiedyś przejechać.
1: Co cię najbardziej zaskakuje w świecie motorsportu?
0: Sam zaskakuje mnie to, jak już jestem, nie wiem, jak już zdobywamy to Mistrzostwo Europy, no trochę mnie zaskakuje to, że ja tu jestem. że jak sobie myślę o tym Szymonie, który tam tak dawno oglądał ten rajd krakowski i marzył o tym, żeby wystartować w rajdzie, a teraz jest mistrzem Europy, wygrał etap na Dakarze, 9 razy już był na Dakarze, był na rajdach, nie wiem, w Ameryce Południowej, jak tam prawda, na całym świecie, no to to mnie zaskakuje. Naprawdę, że ja nie wierzyłem, że jestem w stanie do czegoś takiego dojść, że jestem w stanie to osiągnąć. Nie wiem, może za słabo siebie wierzyłem po prostu, ale jakby na tym poziomie, gdzie jestem teraz, to mnie to zaskakuje, mnie to, że to już.
1: Człowiek, który, jak państwo słyszą, optymistycznie patrzy na każdy aspekt siebie i na każdy aspekt życia dookoła. Szymon Gospodarczyk. Szymon, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś dzisiaj do nas, do radia.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wygrać z Erykiem ten Dakar, więc wtedy na pewno zrobimy dłuższy wywiad.
1: Ja się nazywam Tomasz Grozowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
2: Radio 357.

Sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla

0: Nerd.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour. Dzień dobry.
1: Witamy na pokładzie, a kłaniają się Państwu
0: Irena Brzezińska, realizujący naszą audycję Szymon Kałaska
1: i Marek Brzeziński. A zatem bonjour. Dzisiaj już w pełnym trójosobowym składzie Irenka wróciła z Nicei i za chwilę nam o tym opowie, o tym pobycie, ale jak tradycja każe, rozpoczniemy od francuskiej piosenki. Po ostatniej audycji, do której wybrałaś kapitalne przeboje klasyków klasyki, wiele słuchaczek i wielu słuchaczy pisali do nas, że są zachwyceni starymi przebojami. Od Piaf po Gainsbourga, od Champs-Élysées po Paryż się budzi. Mam takie wrażenie, że dobierając te utwory, trochę myślałaś też o moim guście, wiedząc, co tak bardzo lubię. No bo na przykład taka Douce France, Charles Trenet, to jedna z moich ulubionych piosenek francuskich. A ciekaw jestem swoją drogą, czym dzisiaj nas zaskoczysz? Czy możesz ujawnić rąbek tajemnicy muzycznej?
0: No to nie zaskoczę, ponieważ playlista jest bardzo podobna do tej, która była w zeszłym tygodniu.
1: No to posłuchajmy.
0: No to zacznijmy w takim razie. Juliette Gréco, Déshabillez-moi.
2: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi.

0: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
1: Et vous, déshabillez-vous.
2: To chyba jeden z najbardziej takich prowokacyjnych utworów w historii francuskiej muzyki. Juliette Gréco, która była nazywana muzą egzystencjalistów, wykonuje go z teatralną precyzją. Tekst napisany był przez Roberta Niela i jest grą uwodzenia, w której kobieta dyktuje warunki i kontroluje, a piosenka stała się symbolem wyzwolenia kobiet i odwagi też w wyrażaniu się i wyrażaniu tego, czego się chce. A Gréco dzięki niej ugruntowała swoją pozycję artystki bezkompromisowej i to właśnie w tym utworze Déshabillez-moi w wykonaniu no właśnie Juliette Gréco.
1: Fantastyczna Juliette Gréco. Natomiast teraz Haydn Larzurowy Wybrzeże do Nicei. No przyznam się Państwu, że poza Korsyką to Francję znam bardzo dobrze. Chyba dzięki też między innymi Tour de France. Dlaczego poza Korsyką? Bo tam nigdy nie byłem. Z różnych względów. No cóż, ale w końcu nad Sekwaną spędziłem ponad 35 lat. Był czas, żeby się z tym krajem zapoznać. No a dlaczego o tym mówię? Bo też Nicea obok Marsylii, Alp i Brytanii to jedno z moich ulubionych miejsc w tym wielkim kraju. Inne też lubię. Lubię Strasburg, lubię Lille. No ale przede wszystkim właśnie Nicea, Marsylia, Alpy i Brytania. A zatem Irenko, byłaś w Nicei na chyba nieznanej w Polsce imprezie, jaką są spotkania absolwentów prawa. Opowiedz o tym proszę, kilka słów.
2: Oj tato, widać, że mnie słuchasz. To nie było spotkanie absolwentów prawa, tylko to był proces fikcyjny. Znaczy,
1: konkurs. Jak to dobrze, że wszystko usłyszymy, jak to mówią Anglicy, nie z pierwszej ręki, tylko prosto z końskiego pyska, czyli właśnie z prostej ręki. Straight from the horse's mouth.
2: Chyba lepiej. To jest, i akurat to, że było to w Nicei, to tak się złożyło. Mnie się też Nicea bardzo podobała, o tym zaraz powiemy, ale co roku jest organizowany gdzie indziej, zresztą w przyszłym roku będzie w Sherbrooke w Kanadzie. Ale my akurat trafiliśmy na Niceę i to jest konkurs organizowany przez francuskojęzyczne stowarzyszenie RISU, czyli powiedzmy francuskojęzyczne stowarzyszenie prawa międzynarodowego. I to są wszystko francuskojęzyczne uniwersytety mogą w tym brać udział. To jest jeden z najbardziej znanych właśnie francuskojęzycznych, jeszcze raz, bo są oczywiście po angielsku, ale te są po francusku, konkursów z prawa międzynarodowego publicznego. Czyli nie mówimy tutaj o prywatnym prawie. I ogólnie biorą udział uniwersytety, które się oczywiście zapiszą. Dostajesz tak zwany cas pratique, czyli całą historię pewną i musisz rozwiązać to zadanie, pisząc maksimum 30 stron, co jest bardzo trudne, bo to są bardzo długie zadania i musisz to wszystko tak skondensować, żeby to było 30 stron, nie licząc oczywiście bibliografii, tego wszystkiego, całej reszty, ale ogólnie, czyli my tam poddawaliśmy wszyscy po 50, ale w 30 stron musisz odpowiedzieć w obronie i w tym, który składa podanie. W tym roku, ponieważ to było w Nicei, no to było przed Międzynarodowym Trybunałem Prawa Morskiego i był państwo, fikcyjne państwo, które złożyło podanie i musisz albo być po stronie tego, który składa, albo tego, który się broni. Więc dwa fikcyjne państwa.
1: A ile było zespołów?
2: 26 uniwersytetów brało udział.
1: Ale to nie tylko z Francji.
2: Znaczy 20... Tak, 25 właściwie, bo Kinshasa nigdy nie dojechali.
1: Kto?
2: Ci z Kinshasy.
1: Aha.
2: Ponieważ mieli problemy z wizą jakieś. Ale tak, Kanada, Belgia, Francja w tym roku była. Czekaj, dużo francuskich, kanadyjskich, oczywiście Quebec też, Kanada, Quebec, Belgia. Co było jeszcze? Brazylia była.
1: Aha.
2: Z francuskiego Uniwersytetu w Brazylii. No i teraz sobie nie przypomnę, może się sobie potem przypomnę, czy były jakieś inne. No ale to główne te, to główne państwa, czyli składasz to tam pod koniec marca, to trzeba było złożyć i potem wyjeżdżasz na tydzień właśnie do tego miejsca, tym razem do Nicei i bierzesz udział w procesach fikcyjnych, czyli na początku to są eliminacyjne, gdzie jest 3 sędziów, wszystko wygląda tak jak powinno, normalny właśnie proces. No i z innymi musisz się, stacza się walka.
1: A ilu osobowe są inną... takie drużyny?
2: Drużyny są 4-osobowe, maksimum 4-osobowe. Niby minimum 3, ale bardzo dużo w tym roku było 2, bo w ostatniej 2-osobowe, ponieważ w ostatniej chwili ktoś tam zdecydował, że nie może. Były na przykład 2 dziewczyny z Lille, które były tylko we trójkę zazwyczaj. Znaczy, od początku były tylko we trójkę, w ostatniej chwili jedna z dziewczyn okazało się, że nie może przyjechać, więc skończyły we dwójkę, a jeszcze bardziej w ostatniej chwili, czyli tuż przed wyjazdem, ich trener, bo każdy z nas miał oczywiście, znaczy oczywiście, ponieważ to było z uniwersytetami, no to kogoś się wyznacza, żeby jednak pomagał nam w tym i czuwał nad nami, to ich trener też nie mógł przyjechać, więc znalazły się w Nicei całkowicie same i musiały sobie tak poradzić, co nie było... podejrzewam, najłatwiejsze. To brnęły, były zadowolone z siebie, więc to chyba najważniejsze. Co ciekawe, one akurat były na magisterce międzynarodowego prawa morskiego. Więc wydawałoby się, że wszystko w małym palcu, ale ten konkurs to jest konkurs prawa międzynarodowego i bardzo dużo osób, którzy tam byli, bardzo dużo sędziów, oczywiście nie są wyspecjalizowani w tym prawie, więc ogólnie proces był trudny, ponieważ musisz powiedzieć swoją przemowę, to co masz do powiedzenia, ale sędziowie ci przerywają bez przerwy, zadając pytania i są to pytania bardzo ogólne. Czyli absolutnie musisz znać swoje podstawy, mimo że się wyspecjalizowałeś.
1: No dobrze, jak wypadliście? Jak twój team wypadł?
2: Nie, no dobrze wypadliśmy, mimo że nie wygraliśmy. Mnie, jeżeli już mówisz o Nicei i o Francji, to co było interesujące, to to, że pierwsze te rundy były na uniwersytecie w Nicei, który jest przepiękny. Niekoniecznie, może niekoniecznie budynek jest piękny, ale widok. Wchodzi się na górę, dosłownie po górce się wchodzi, na samą górę i właściwie z większości... Z większości sal klasowych i różnych auli i nawet tam z korytarzy widać morze. Ma się po prostu widok na morze i na panoramę w ogóle Nicei i morza, więc wydaje mi się, że no...
1: Bosko.
2: Absolutnie.
1: Nicea jest przepięknym miastem.
2: Tak, półfinały były w małym zamku, takim pałacu, który należy też do uniwersytetu. Tam akurat w samym pałacu jest centrala, ale wokół parku są także inne budynki, trochę nie takie ładne jak pałac, ale tam też są lekcje, znaczy wykłady. A w tym pałacu właśnie były półfinały i to było przepiękne miejsce, tak też trochę na wyżynach Nicei. No i ostatni finał był w też przepięknym i historycznym miejscu, to było centrum... Uniwersyteckie Centrum Mediterranean, czyli...
1: Śródziemnomorskie.
2: Śródziemnomorskie, dzięki. I tam to też historyczne miejsce właśnie dla osób, które interesują się prawem morskim. I to były przepiękne właśnie okoliczności tego konkursu, więc jeśli mówimy o tym w audycji, jeśli chodzi o Francję, to chyba wydaje mi się było najbardziej interesujące.
1: Ja jestem zachwycony Niceą. Mieszkaliśmy tam, ty byłaś małą dziewczynką i mieszkaliśmy tam przez kilka miesięcy, 2 czy 3 miesiące. Ja pracowałem w Paryżu i dolatywałem raz na jakiś czas do Nicei. Sam lot nad Alpami to już było ogromne przeżycie. Białe szczyty, lato, a tu białe szczyty i wieczne śniegi. Poza tym lotnisko w Nicei jest niebywałe, dlatego że ono jest położone właściwie na morzu. No i ma się takie wrażenie, jakby się startowało i lądowało właśnie na Morzu Śródziemnym, na tafli Morza Śródziemnego. Ten dom, w którym mieszkaliśmy, właśnie stał też na górce, na wzgórzu. Tam się jeździło w ten sposób wąskimi uliczkami samochodem, że trzeba było przed każdym zakrętem trąbić, bo właściwie na dobrą sprawę to jakby się dwa samochody spotkały na takim zakręcie, no to już straszne. I ten dom był o tyle jeszcze czarujący, że nie tylko było widać lazur morza, ale także obrośnięty był przepięknymi, kwitnącymi gliceniami. Pełen wdzięku jest stary port, u którego szczytu stoi kościół. Fantastyczne jest Stare Miasto, uwielbiam to Stare Miasto w kolorze żółtym, w kolorze takiej ochry, niekiedy pomarańczowym. No cóż, Włosi nie mogą darować Garibaldiemu, że przehandlował z Napoleonem Nicee. On to zrobił w imię tego, żeby cesarz zgodził się na zjednoczenie Włoch. No i tutaj na zakończenie jeszcze jedno, te wpływy włoskie są bardzo silne, bo są między innymi obecne w kuchni. I tutaj właściwie jedyny raz w życiu jadłem w Nicei omułki z szafranem, z sosem szafranowym. No to jest w ogóle delicious, przepyszne. No a także jadłem, co mnie szalenie zaciekawiło, kwiaty cukinii, które się moczy w cieście i zapieka we frytkownicy. Nicea jest warta zobaczenia. Z jednej strony, tak jak powiedziałaś, morze, promenada Anglików, palmy, stare hotele i to takie no rzeczywiście hotele, które budzą szacunek ogromny, luksusowe, a nad miastem wzgórza, bo to już przecież Alpy Prowansalskie. Także warto. Podobało ci się w Nicei?
2: Tak, ja bym powiedziała tak. Przede wszystkim jeśli chodzi o te kwiaty, cukinii w cieście.
1: Cukinii?
2: Mama co wieczór, jak dzwoniła do mnie, znaczy co wieczór dzwoniła do mnie i pytała się, czy wreszcie zjadłam te owoce cukinii. Znaczy, kwiaty.
1: No tak.
2: Niestety.
1: Nie miałaś okazji.
2: Znaczy, wiesz co, większość drużyn narzekała na brak snu. Nasz trener powiedział, że mamy spać, że wystarczająco uczyliśmy się przez cały rok, żeby spać, odrobinę przynajmniej, ale nie mieliśmy w ogóle czasu na jedzenie. Ja osobiście narzekałam na to, że nigdy nie miałam czasu jeść, ponieważ jak tylko mogliśmy w ciągu dnia, żeby móc też spać właśnie, odpoczywać, to też trenowaliśmy, robiliśmy, debriefowaliśmy i tak dalej, briefy. No i właściwie nigdy nie miałam czasu zjeść, no i się niestety, ale nie załapałam na te owoce, na
1: a to
2: te
1: szkoda,
2: kwiaty cukinii.
1: Dlatego, że te owoce cukinii, kwiaty cukinii w cieście, zapiekane we frytkownicy, można kupić w takich barowozach, takich poruszających się mobilnych samochodzikach, w których oni to robią na twoich oczach i sprzedają, i od razu można to kupić u nich i są przepyszne, są naprawdę fantastyczne.
2: To takich wozów nie spotkałam, jednak pochodziłam sobie, postarałam się trochę pochodzić po Nicei tyle, ile mogłam. Przypomniałabym tylko, że proszę pamiętać, że pociąg z Paryża do Nicei to jest jednak 6 godzin, więc gdyby się przyjechało na weekend do Paryża, to może nie jest najlepszy moment, żeby wyjechać do Nicei, tylko to trzeba mieć po prostu o tym pamiętać. Chociaż samolot jest krócej oczywiście samolotem i bardzo
1: niecałe
2: często...
1: Niecałe 2 godziny leci.
2: Znaczy, ja wiem, że to jest bardzo nieekologiczne, żeby latać z Paryża do Nicei. Za to jest jedna sprawa, mianowicie te żywy są przeraźliwie drogie i bardzo często niestety, ale bilet samolotowy jest tańszy od biletu na pociąg.
1: Tak, to
2: dlatego,
1: prawda.
2: Dlatego wydaje mi się też, że jeżeli państwo i firmy, znaczy głównie jeżeli nasze otoczenie chce, żebyśmy byli bardziej ekologiczni, to też zróbcie, szczególnie, że TGV jest jednak państwowe, SNCF, to zróbcie tak, żebyśmy mogli brać ten pociąg, bo bardzo dużo osób po prostu wybiera samolot z powodu na własną kieszeń, co można zrozumieć, no bo jak się za TGV wypłaci 2 razy tyle, co za samolot i na dodatek 6 godzin się jedzie, to mogę to zrozumieć. Jeśli chodzi o lotnisko, wiesz, lotnisko, nawet jak się siedzi w starym mieście, nie wiem, w restauracji, to te samoloty bez przerwy latają ci nad głową. To ma pewien urok właśnie, że na przykład jak się patrzy na morze, to się widzi samolot i te samoloty są bardzo nisko. Ja uwielbiam samoloty, więc mi się bardzo podobało przez 2 pierwsze dni, a po pewnym czasie, no i jest głośno.
3: Jest
2: głośno i to jest trochę... I ciekawe było to, że na przykład my mieszkaliśmy w hotelu przed lotniskiem. Dosłownie z hotelu mieliśmy widok na parking chyba prywatnych jetów. Więc i stamtąd też startowały. Nie lądowały, ale akurat startowały w tym miejscu. Więc bez przerwy były samoloty i u nas było ciszej w hotelu, niż na przykład jak siedziałeś na Starym Mieście i czasem te samoloty latały ci nad głową praktycznie.
1: Nad twoją głową.
2: Prawie, no bo jednak. I ostatnia rzecz, ciekawostka mała, przeszłam się obok oczywiście lotniska, bo jak mówię, bardzo lubię samoloty i zobaczyłam prywatny jet. Ktoś jest jakimś francuskim miliarderem i nie tylko francuskim, ale przede wszystkim bretońskim, aż po swój prywatny jet, bo znalazłam prywatny jet w kolorach Bretanii.
1: Proszę. No dobrze, to co teraz proponujesz? Kolejny jakiś klasyk?
2: Absolutnie. Mireille Mathieu i Bravo, tu as gagné.

0: Myślę, że Państwo poznali tę melodię, ponieważ faktycznie utwór ten jest francuską adaptacją wielkiego hitu zespołu ABBA, The Winner Takes It All. So, wydaje mi się, że to można było usłyszeć chyba już po pierwszych nutach. Co czyni tą wersję wyjątkową, to fakt, że w Furkach wystąpili sami członkowie szwedzkiego zespołu. No a Mireille Mathieu, obdarzona tym pięknym głosem, nadała piosence dramatyzm typowy dla właśnie francuskiej chanson. No i chyba...
1: No to teraz zgodnie z tradycją, po tych dwóch piosenkach Juliette Gréco i Michel Mathieu, może Mireille. Byśmy sięgnęli do gazet, żeby się przekonać, o czym to żaby kumkają.
0: Tak, i zacznijmy od l'artiste JR, qui explique son projet fou, la caverne du Pont Neuf.
1: Artysta JR opowiada o swoim szalonym projekcie, który zatytułował La Caverne du Pont Neuf. O co chodzi, powiedz?
0: Artysta JR to jest francuski artysta, fotograf, który chciał złożyć hołd sztuce, która została zaproponowana za pierwszym razem w 1975. Zajęło im to chyba 10 lat, tak, dopiero w 1985. 10 lat później zobaczono ją w Paryżu. To jest Pont Neuf Wrapped w wykonaniu Christo i Jean-Claude'a. I on chciał oddać temu hołd, dlatego od, wydaje mi się, tak od 6 do 28 czerwca będzie można zobaczyć po prostu w zupełnie innej formie najstarszy most w Paryżu, Pont Neuf.
1: No tak.
0: I to by było właśnie.
1: No Pont Neuf, najstarszy most w Paryżu, moim zdaniem to jest chyba jedno z najbardziej romantycznych miejsc. Jeżeli chcecie Państwo wziąć za rękę ukochaną osobę i przejść się na piękny wieczorny spacer z widokiem na Paryż, latarnię na sekwanę błyszczącą u Waszych stóp, to Pont Neuf jest idealnym miejscem do czegoś takiego. A rzeczywiście owinięto Pont Neuf. No to było, tak jak powiedziałaś, pod koniec lat 70. zaczęto to przedsięwzięcie. A co dalej w gazetach?
0: Rapatrié en France les cinq naufragés du virus sous cloche.
1: Wrócili do Francji. Pięcioro zarażonych ludzi znajduje się w izolacji.
0: PSG Brest 1-0, Paris file vers le titre.
1: PSG Brest 1-0, Paryż pędzi po tytuł. Tak prawdę powiedziawszy, to PSG już zdobyło ten tytuł, obroniło ubiegłoroczne zwycięstwo w lidze, w Ligue 1, bo Paryż we środę w bardzo ważnym meczu na szczycie, PSG lider, Lens wicelider na boisku na północy Francji, właśnie w Lens. Paryżanie wygrali 2-0 i odskoczyli od Lens na taką długość bezpieczną, punktową, że właściwie w tej chwili już są na pewno mistrzami. To jest rozstrzygnięte. Rozstrzygnięte jest tak, że kto spada z ligi po 18 latach, FC Nantes Atlantique i najsłabsza drużyna tego sezonu Metz. To tylko tak kilka słów o sporcie na marginesie tego, o czym Irenka mówiła. PSG Brest 1-0.
0: No dobrze. A dalej 5 Français à l'isolement, un virus en question.
1: Czyli wracamy znowu do tego problemu zakażenia. Pięcioro Francuzów w izolacji, wirus pod znakiem zapytania.
0: A właściwie dużo pytań na temat tego wirusa.
1: Bardzo.
0: Znaczy sam tytuł, un virus en question, nawet mój komputer nie za bardzo rozumie, co jest napisane, bo wszystko mi podkreślił na czerwono. Dlatego trudno to było przetłumaczyć. No dużo, dużo pytań po prostu. Narcotrafic, l'incendie criminel fait 3 morts.
1: Narkobiznes, podpalenie, zabija 3 osoby.
0: Trophée le meilleur, c'est encore Dembélé.
1: Trofea, najlepszy znów Dembélé. Jest świetny w tym sezonie.
0: No i czekamy na Mistrzostwa Świata, aby zobaczyć raz jeszcze, co potrafi. A na razie 5 ans après l'attentat, Samuel Paty, le film choc.
1: 5 lat po zamachu, Samuel Paty, wstrząsający film o tym wydarzeniu.
0: Antivirus, où en sont les traitements dans le monde?
1: Antivirus, jak wygląda leczenie na świecie?
0: Rapt, un pionnier des cryptes, raconte ses peurs.
1: Porwania, pionier krypt opowiada o swoich lękach.
0: Astronomie, to jest bardzo interesujące, où partir en France pour observer l'éclipse du 12 août.
1: Astronomia, gdzie we Francji będzie można zaobserwować zaćmienie 12 sierpnia.
0: Więc o tym może za kilka tygodni opowiemy, ale też wracamy do tego, o czym mówiłeś. Lens PSG, un sommet pour l'honneur.
1: Lens PSG, szczytowe starcie o honor. Tak, to już o tym mówiliśmy.
0: Xi Jinping, Trump, bras de fer entre amis.
1: Xi Jinping, Trump, siłowanie się między przyjaciółmi, czy raczej starcie się dwóch przyjaciół. Przyjaciele, tu jest wzięte to w cudzysłów.
0: Ensuite, encore un peu de foot. Ligue 1, le PSG s'offre un 14e titre de champion.
1: Znowuż wracamy do tego problemu sportowego, futbolowego. Ligue 1, PSG zdobywa 14 tytuł mistrza.
0: Et enfin, France Inter, Nagui arrête son émission.
1: France Inter, Nagui kończy swoją audycję. Powiedz parę słów o tym, kim jest ów Nagui. To osoba znana wielu milionom Francuzek i Francuzów.
0: No jest dziennikarzem, prezenterem bardzo znanym we Francji, w radiu, telewizji, producentem. Wydaje mi się, że grał też w jakichś filmach. Bardzo znany jest jego program telewizyjny Taratata o muzyce. Aha. No i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć.
1: No dobrze. No to teraz posłuchajmy właśnie muzyki trochę.
0: No to w takim razie proponuję Judasin, Dans les yeux d'Emilie.
2: Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater,

0: To chyba jeden z najbardziej radosnych i melodyjnych utworów Joe Dassina. Piosenka opowiada o miłości osadzonej w pięknych krajobrazach Quebecu. Akurat dzisiaj wracamy, nie wiem, wiele razy do tego Quebecu. Dasson, znany z łączenia amerykańskiego folku z francuskim szykiem, stworzył tu przebój, który do dziś jest śpiewany na całym świecie. Dans les yeux d'Emily zdecydowanie to jest bardzo, bardzo znana piosenka. No i utwór emanuje nostalgią za czystym, spontanicznym uczuciem i urokami zimy.
1: To dobrze, a my kompletnie zmieniamy temat. Otóż powiedzmy sobie, Emmanuel Macron, prezydent Francji, wybrał się do Międzynarodowego Centrum Języka Francuskiego Villiers-Cotterêts, aby promować odłączenie od sieci czytania jako alternatywę dla ekranów w ramach swojej walki o zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodszych Francuzów. To jest plaga naszych czasów, to ślęczenie przed telefonami. Wzrok zamiast w rozmówce wlepiony jest w ekran telefonu. Kiedyś byłem świadkami takiej sceny, kiedy młody człowiek przystojny przyszedł z bardzo śliczną dziewczyną do restauracji, zasiedli przy obiedzie, świece na stole, no, czyli wydawałoby się, że wszystko jak najbardziej romantycznie, po czym on wyjął 3 telefony, ona 2 i przez cały wieczór, dziobiąc widelcem po talerzu, oni tam cały czas zaglądali, no a my wracamy, zaglądali do tych telefonów, nie do talerzy. A my zaglądamy z kolei do Villiers-Cotterêts, Międzynarodowego Centrum Języka Francuskiego.
0: Przepraszam, ale wydaje mi się, że ostatnio jak słyszałam tę historię, to każdy miał po jednym telefonie.
1: A to zupełnie inna para była.
0: Aha. No dobrze, znaczy, wiesz co, ja też ci powiem, że świat nas otaczający nie pomaga nam w tym, w ogóle nie pomaga nam też w odlepieniu się od ekranów, ponieważ na przykład ja ostatnio byłam w restauracji, gdzie nie dają ci menu, tylko musisz zrobić zdjęcie QR kodu, żeby dostać menu.
1: A, no to gratuluję wyboru.
0: Zresztą nie wiem, czy przypadkiem... Znaczy to się zaczęło wtedy, kiedy był COVID, ponieważ podawanie sobie papierowych kart i roznoszenie zarazków było wtedy nie najlepszym pomysłem.
1: No tak.
0: Więc jak już kwarantanna się skończyła, można było z powrotem wychodzić do restauracji, ale jednak starało się jak najmniej właśnie tych kontaktów między, znaczy ograniczyć jak najbardziej kontakty międzyludzkie, no to wtedy wymyślili QR kody. I pierwszy raz to nawet chyba w jednej z swoich ulubionych restauracji w Perfuitach. W halach w Paryżu widziałam właśnie taki QR kod. No i to zostało. I do tej pory właśnie możesz sobie zrobić zdjęcie kodu, żeby na komórce od razu mieć menu restauracji.
1: No proszę. A my wracamy do tego, co Emmanuel Macron robił w tym Centrum Języka Francuskiego.
0: No, w obliczu gwałtownego wzrostu czasu spędzanego przed ekranami przez dzieci w wieku od 6 do 17 lat oraz wpływu algorytmów na nasze dzieci, głowa państwa zobowiązała się do wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przed ukończeniem 15 roku życia. I aby zaznaczyć ten przełom i wskazać możliwe alternatywy, prezydent mówił o dniu offline podczas spotkania z 350, przepraszam, uczniami z Ile-de-France oraz klasami z programu wyrównywania szans Zamiens. I to jest ogłoszenie Pałacu Elizejskiego, to jest komunikat Pałacu Elizejskiego, słowa,
1: o tej
0: cytat.
1: Wizycie, tak. No świetnie, to spotkanie poświęcone odłączaniu od sieci ma na celu promowanie czytania i życia społecznego, dodała Kancelaria Prezydenta Francji.
0: No i warto powiedzieć, że to Międzynarodowe Centrum Języka Francuskiego powstało z inicjatywy Emmanuela Macrona w zamku w Villiers-Cotterêts w departamencie N i to w tym renesansowym klejnocie, jeśli tak mogę powiedzieć, odrestaurowanym w ramach jednego z największych projektów kulturalnych jego dwóch kadencji. Prezydent zorganizował w 2024 roku szczyt frankofonii.
1: Czyli państw związanych z językiem francuskim i z kulturą francuską.
0: Tak jak nasi prawnicy od prawa międzynarodowego.
1: Prezydent Republiki przypomniał o centralnej roli czytania jako czynnika otwartości, emancypacji i równości szans, dodaje Pałac Elizejski. Emmanuel Macron wziął udział w warsztatach i odpowiadał na liczne pytania uczniów.

0: uczniów.
1: A sam prezydent spotkał się z ekspertami i przedstawicielami branży technologicznej. Zresztą ostatnio Emmanuel Macron spotyka się z różnymi ludźmi i dużo jeździ po świecie. I słyszałam głosy różne w internecie i w mediach i tak dalej, że właśnie przygotowywuje się tak z odrobiną humoru, oczywiście to nie tak na serio, ale że przygotowywuje się właśnie do końca swojej kadencji, że robi wszystko to, czego nie mógł przez ostatnie lata i przygotowywuje się do następnej kariery influencera.
0: No i Emmanuel Macron spotkał się na wideokonferencji z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz kilkoma europejskimi przywódcami, by, jak podaje jego otoczenie, utrzymać nacisk, mobilizację i tempo działań zmierzających do wprowadzenia we Francji zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15 roku życia. I to już miałoby wejść w życie od września. Zresztą w wielu krajach już to jest stosowane. Muzyka?
1: Muzyka. Jean Ferrat, Aimer à perdre la raison.

0: aimer à perdre la raison. To jest utwór w wykonaniu Jean Ferrat, który znany jest ze swojego zaangażowania społecznego. I on oparł tekst tej piosenki na wierszu Luisa Aragona. I utwór jest głęboką pochwałą miłości jako siły napędowej życia, niby jedynej rzeczy, dla której warto poświęcić wszystko. Zresztą to właśnie to tytułowe, kochać aż do utraty zmysłów. No i Ferrat właśnie stworzył hymn humanizmu, który w trudnych czasach politycznych we Francji przypominał o tym, co w życiu najważniejsze.
1: No to może teraz garść ploteczek z różnych zakątków Francji. Na początek skoczmy na północny zachód.
0: Tak, zacznijmy od Bretanii, gdzie w niektórych miejscowościach zabroniono krycia domów płaskimi dachami.
1: Niebywałe. Nie wolno mieć płaskiego dachu, można mieć tylko dach spadzisty, bo te płaskie dachy kłócą się zdaniem miejscowych architektów i władz z bretońskim krajobrazem. Tam dachy spadziste są obowiązujące. No proszę bardzo.
0: No i co więcej, one mogą być albo drewniane, albo z kamienia.
1: Albo z kamienia. No w naszym miasteczku miałem kiedyś chęć bardzo pomalować bramę do garażu na zielono, ale mi miejscowa społeczność nie pozwoliła, ponieważ no, wszystko musi wyglądać identycznie.
0: No a teraz zmiana tematu, mianowicie l'astrologue ou les faux présages, to o tym chciałam powiedzieć, ponieważ mówiliśmy o mediach społecznościowych, też dużym tematem jest sztuczna inteligencja, a tu mamy sztukę napisaną właśnie w stylu Moliera w starofrancuskim języku przy pomocy sztucznej inteligencji, która zostanie wystawiona we wtorek i środę w Opera Royal Château de Versailles po 3 latach przygotowań.
1: Ta farsa w 3 aktach narodziła się ze spotkania Sorbony z Obwieg, kolektywem 3 artystów, którzy są zafascynowani nowymi technologiami. No i Pierre-Marie Chauvin, wiceprezes paryskiej uczelni do spraw sztuki, nauki, kultury i społeczeństwa, wyjaśnił właśnie, jak doszło do realizacji tego pomysłu.
0: Co by tutaj jeszcze powiedzieć? To ten pomysł to właśnie napisać sztukę, którą dramaturg zabrany w 1673 roku przez chorobę płuc, Molière, mógłby ewentualnie stworzyć,
1: tak. Wierność procesowi twórczemu Jean-Baptiste Poquelin, czyli właśnie Molière, i rygorystyczność w prowadzeniu sztucznej inteligencji w sposób jak najbardziej precyzyjny, oparty na źródłach i dokumentacji, to są filary protokołu twórczego, wyjaśnia Chauvin.
0: No i w tym celu twórcy projektu pracowali głównie właśnie z narzędem generatywnej sztucznej inteligencji Le Chat, stworzonym przez francuską firmę Mistral. Znaczy Le Chat albo Le Chat, bo internetowy chat to jest chat po francusku, a chat to jest raczej kot, ale dobrze, ja go nazywam Le Chat. I to jest właśnie stworzony przez firmę Mistral, czyli europejskiego lidera w tej dziedzinie. Wytrenowali właśnie to narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji na korpusie dzieł Moliera, dialogach i traktatach filozoficznych.
1: Wygenerowany tekst został następnie przejrzany podczas warsztatów pisarskich z Caroline Renaud, doktorantką literatury, oraz Michaelem Buffardem, reżyserem i dyrektorem Teatru Moliera na Sorbonie. Trupy założone w 2017 roku w celu przywrócenia do życia technik teatralnych i scenicznych z XVII wieku. Ta ekipa jest złożona ze studentów i absolwentów.
0: No i tekst podano potem komisjom czytelniczym, by sprawdzić między innymi jego składnie i spójność, no bo oczywiście po sztucznej inteligencji trzeba to wszystko jeszcze raz przeczytać.
1: Przy tworzeniu sztuki doszło do co najmniej 20 tysięcy wymian między algorytmami a zespołem twórczym, podkreśla Gauthier Vernier z Obvious, i tysiące interakcji przy około 15 kostiumach, również zaprojektowanych z pomocą sztucznej inteligencji, dodaje Hugo Cassel-Dupré, także reprezentujący Obvious.
0: I temat astrologii podobno narzucił się dość szybko, ponieważ Molière interesował się, zdaniem specjalistów, piętnowaniem ludzkiej łatwowierności, tak podkreśla Michael Buffard. Zresztą to widać w różnych jego właśnie sztukach.
1: No i efektem jest sztuka o bardzo molierowskiej intrydze. Śmieje się ten twórca, który jest urodzony w Quebecu, i dodaje, że historia ojca pozostającego pod wpływem swojego osobistego astrologa pseudo Ramusa, który zgodnie z przepowiednią gwiazd chce wydać córkę za starego człowieka, którego ona sobie nie życzy. Służąca Doreen znajduje sposób, by pokrzyżować te plany, czyli intryga pełną gębą.
0: No i jest zapewnienie, że to jest pierwsze dzieło teatralne stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji, która dała im supermoce, których nie mają, uniwersalną pamięć i szybkość pisania. Tak właśnie cały ten kolektyw powiedział, że taka była pomoc. W przypadku kostiumów i dekoracji technologia ta została wytrenowana na szkicach Henry'ego de Giesa, rysownika dla sztuk Moliera. A jeśli chodzi o muzykę, sztuka przeplatana jest intermedzami muzycznymi i muzykolodzy zasilili modele sztucznej inteligencji partyturami.
1: Produkcja sceniczna w pełni eksponuje rzemiosło artystyczne, imponujące peruki, wspaniałe ręcznie szyte kostiumy i dekoracje wykonane technikami z epoki.
0: No i projekt kosztował 1 000 000 euro, wniesiony przez wielkich mecenasów północnoamerykańskich i kilku mecenasów francuskich. No i tutaj mieliśmy 9 aktorów, 2 tancerki i 4 muzyków, którzy tchnęli życie w tę sztukę. Czy sprawia wrażenie, jakby mógł ją stworzyć sam Molière? AFP, czyli francuska agencja prasowa, mogła uczestniczyć w próbie w teatrze des Trois Pierrots w Saint-Cloud na zachód od Paryża. I intryga i dialogi podobno są wiarygodne, choć struktura sztuki może wydawać się nierówna. Słynny pseudoramus na przykład pojawia się na scenie dość późno. Ta sztuka została już zaprezentowana właśnie w Wersalu, tak jak mówiliśmy. I czytałam też artykuły krytyków, którzy uważali, że to naprawdę było niesamowite. Sam fakt, że sztuczna inteligencja to napisała, to właściwie wynik tego jest naprawdę niesamowity.
1: Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, a mianowicie dykcja w starofrancuskim, bo to był ten język z czasów XVIII wieku molierowski. Recytacja tekstów w stylu epoki przez aktorów mogą również dobrze imponować, jak dezorientować ucho, które jest nieprzywykłe do takiego brzmienia. Sztuka będzie też grana w Cité Internationale de Paris od 25 do 28 czerwca, a trwa przygotowanie do ewentualnego tournée. Nie wiemy na razie, czy po Francji, czy też może po Europie. Byłoby to ciekawe przedsięwzięcie artystyczne. Jeszcze mamy czas na muzykę?
0: Mamy. Tak jak mówiłeś, aktorów TMS to jest właśnie ta trupa Théâtre Molière Sorbonne. To chciałam tylko przypomnieć. A teraz piosenka oczywiście i Chantal Goya, C'est bien Bernard.

0: Chantal Goya stała się ikoną piosenek dla dzieci. Była też jedną z twarzy ruchu Yeye w latach 60. A Si Bien Bernard to jest lekka, urocza piosenka o nastoletnich dylematach sercowych i lojalności wobec chłopaka o imieniu Bernard. No a wydaje mi się, że utwór idealnie oddaje właśnie estetykę tamtych lat.
1: No dobrze, a my jeszcze tylko na koniec powiedzmy, że w Cannes we wtorek rozpoczął się 79. Festiwal Filmowy, jedna z najsłynniejszych tego typu filmowych imprez na świecie, Święto Kinematografii. 22 filmy walczą o Złotą Palmę, ale jest mnóstwo pokazów pozakonkursowych. No i cóż, zakończenie 23 maja i pewnie będziemy wracali do tego faktu, a nam już przyszło chyba się pożegnać.
0: Tak, ale przede wszystkim ja już w przyszłym tygodniu przygotowywuję, czego jeszcze nie wiesz, ale audycję chyba praktycznie całkowicie dla Cannes zarezerwowaną, więc o tym będzie też w przyszłym tygodniu trochę więcej. No, to by było na tyle.
1: No i cóż, dziękując Państwu serdecznie za wspólnie spędzony czas.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Żegnają się
0: Irena Brzezińska, dziękujemy realizującemu naszą audycję Szymonowi Kałasce.
1: Marek Brzeziński, dziękuję bardzo, au revoir, bientôt.
0: No i do usłyszenia za tydzień, a na koniec jeszcze jedna piosenka, oczywiście Charles Trenet, jeden z ulubionych taty i utwór Fidel. Do usłyszenia.

0: Zaczyna się.
1: Rany, to już?
0: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
0: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
0: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
2: Tu Radio 357. Minęła 9.

znowu jest niedziela i znowu jest gra podwójna. Szymon Kuliś, realizator, Grudniewski Antoni, wydawca Tomasz Smokowski, dzień dobry. To będzie bardzo specjalny poranek, bo jakby to powiedzieć, dzisiaj męska część dziennikarska Radia 357 przejmuje całe przedpołudnie. Dzisiaj nie będzie o 11 w stanowaniu po mnie Oli. Ona miała wczoraj obowiązki związane z konkursem Eurowizji i dzisiaj zastępuje ją wasz ulubiony redaktor Marek Niedźwiecki. Ale to o 11, a wcześniej w ramach na rozpęd będę ja od 9 do 11. Posłuchamy sobie podwójnie to tu, to tam. No i sami zobaczcie, jakie mi się ładne wybrało i wylosowało na początek.

Duran Jones and the Indications i oczywiście śpiewający swoim charakterystycznym falsetem Aaron Fraser. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać, ten Aaron. Właśnie zaprezentował nam swoją nową piosenkę, bo ta, której posłuchaliście przed momentem, Flower Moon, to już jest starszy utwór sprzed roku, bardzo piękny, ale starszy. Natomiast teraz na początek audycji chciałbym wam też podarować nowego Aarona Frasera i znowu zachęcam was do tego, abyście sobie odpalili w cudzysłowie w wolnej chwili, ale to już po audycjach, dobrze? Wszystkich tych ważnych dla was. Odpalcie sobie YouTube'a i zobaczcie teledysk do tej nowej piosenki Aarona Frasera It's a Shame, bo to widać wyraźnie. Gdybym mógł sobie wybrać jakiś jeden okres w historii świata, w którym chciałby żyć Aaron Fraser, to na pewno byłyby to lata 70., może nawet 60., ale myślę, że 70. Curtis Mayfield byłby pewnie jego ulubionym i najlepszym kolegą. Zobaczycie teledysk, od razu zrozumiecie, dlaczego kojarzy się tak bardzo z Motown, z latami 70. Wyłożone wielkie kołnierze, koszuli na klapy marynary, tańczący chórek panów, ale w takim charakterystycznym stylu, kroczek w lewo, kroczek w prawo. No wszystko się zgadza. Aaron Fraser, It's a Shame.

od takich soul, od muzyka z Baltimore. Nie, to nie była piosenka z lat 70. To bardzo świeżutki utwór, premiera sprzed kilku dni, Aaron Fraser, It's a Shame. A skoro już przy teledyskach jesteśmy, to już chyba w czwartek opowiadałem wam i nawet zaprezentowałem nową wersję cudownej piosenki, co do tego jest, chyba jesteśmy zgodni, Trying Times Jamesa Blake'a z Colors Show z Berlina, gdzie no i trudno nazwać to teledyskiem, muzyk po prostu stoi w bardzo, bardzo ascetycznej scenografii. W zasadzie jest on, mikrofon i tło, bo to tło stanowi o... jest wyróżnikiem całej tej niemieckiej produkcji Colors Show. No i tak zacząłem oglądać ich kanał YouTube'owy i wpadać na mniej lub bardziej, raczej mniej znanych artystów. I tak oto wpadłem na duet sióstr, chyba sióstr bliźniaczek, nawet muszę sprawdzić. Duet sióstr o korzeniach francusko-kubańskich, co ciekawe, nazywają się eBay i tam w ramach Colors Show zaśpiewały Juice of Mandarins.

eBay, siostry. Śpiewają po francusku, śpiewają po angielsku, śpiewają po hiszpańsku, śpiewają też w języku Yoruba. I wszystko po to ten sok z mandarynek chciałem, by podprowadził mnie pod ich nowy utwór, bo nadstawcie teraz, bardzo was proszę, uszu, jeśli jest jedna piosenka z tego tygodnia, która naprawdę mnie zafascynowała i powaliła, to jest właśnie Asset. To jest nowy singiel, nowiuteńki, świeżuteńki, pachnie nowością, nówka sztuka nieśmigana, właśnie od siostry eBay, eBay Asset, już teraz.

Prawda, że bardzo charakterystyczne francuski o kubańsko-jorubańskich korzeniach, troszkę soulu, trochę takiej elektroniki, trochę takiego, czy ja wiem, Afro-Cuban music. Nowy singiel, będę bardzo czekał na cały album. Doczekałem się natomiast nowej płyty od Genesisa Owusu, którego tutaj wam czasem prezentuję. Bywa, że to jest ostra jazda bez trzymanki u niego. Naprawdę, to jest taka, gdybym powiedział, że nowocześnie skonstruowana muzyka etno, no to właśnie u Genesisa Owusu. A czasem na tym albumie, bo album jest absolutnie zjawiskowy, zapewniam was o tym, posłuchajcie, pojawiają się takie perełki z kompletnie innej muzycznej półki, jak One for All.

No i taki to jest pan Genesis of Wushu. Potrafi trochę uderzyć w hip-hop, troszkę nam tutaj po takie deklamacje, potrafi coś zaśpiewać, a czasami potrafi na tym albumie pokrzyczeć naprawdę na punkową modłę. Musicie mi uwierzyć. Ja będę zaglądał do tego albumu w najbliższych tygodniach w Grze Podwójnej, bo on mi się bardzo podoba. Piosenka One for All zamyka cały zestaw piosenek na tej płycie, a wcześniej znajdujemy między innymi Worldwide Scourge. But there is a difference.

Ja to nawet mogę zrozumieć, że nie wszystkim słuchaczom Gry Podwójnej podobają się podobne klimaty, bo nie jesteście tutaj pewnie dla takiego delikatnego nawet hip-hopu. Nawet jeżeli to są takie rapy dla całej rodziny, to i tak może nie każdemu pasują, ale słowo harcerza, dajcie sobie szansę. Ten album Genesisa Owusu naprawdę ma, jest wielowymiarowy, bardzo kolorowy i chłopak po prostu ma talent, jest jakiś, naprawdę jest jakiś. To nie jest taka, powiedziałbym, magma papka, jak że ktoś idzie z prądem, bo coś akurat jest modne. Genesis Owusu, jego nowy album od kilku dni dostępny. Nowa piosenka od zespołu Busika, bardzo, bardzo, bardzo.

Good Life od Busiki. Pytacie mnie w mailach, bo oczywiście piszecie smokmałparadio357, mój komentarz do Eurowizji. Nie znam wyników, bo nie oglądałem wczoraj. Dzięki temu być może mam Good Life, bo to wiecie, jak to z Eurowizją. Człowiek potem wychodzi tak bardzo zniesmaczony po odsłuchaniu tych wszystkich ponad 20 piosenek, że jest prawie tak, jakby wypalił za jednym zamachem 20 papierosów. Jest już taki... Także nie wiem nic, niczego nie mogę skomentować i bardzo proszę mi tutaj nie dawać spoilerów, bo zdaje się, że jest jakaś powtórka dzisiaj wieczorem, a chętnie się jednak pokatuję, bo lubię i się pomęczę. Busika, po raz drugi.

jakoś do mnie nie przemawiało. Aż tu nagle włączam ci ja nową płytę, okazuje się, że oni nadal potrafią nagrywać dobre, melodyjne piosenki.

że trochę może spiłowane pazurki, powiadacie. No może, może, ale Billy Corgan też się starzeje, no też ma swoje lata. Nie będzie zawsze chował się za ścianą gitar i za ścianą dźwięków. Jak ktoś umie pisać dobre piosenki, to po prostu raz na jakiś czas nagra coś dobrego i jakąś melodię fajną skomponuje. Tego się nie zapomina. Wystarczy tylko próbować.

kawał historii i kawał zespołu. Try, Try, Try od Smashing Pumpkins. Piszecie mi, że jeśli chodzi już o takie starocie, o stare grupy, które wracają, to że w tym tygodniu pojawiła się też nowa piosenka zespołu Europe. No to może ja zaprezentuję ten utwór, umówmy się tak, jak wrócę samolotem z Radomia, to zaprezentuję ten utwór, dobrze? No tak, zgadliście, nie wybieram się do Radomia. Joachim Liebens to jest bardzo popularny w Belgii alternatywny muzyk. Ma swój zespół Haunted Youth i właśnie ukazała się jego nowa płyta. I tak sobie to poukładałem, żeby właśnie Haunted Youth zagrało zaraz po Smashing Pumpkins, bo wydaje mi się, nie wiem tego na pewno, wydaje mi się, ale raczej jestem pewien, w ciemno strzelam, że Joachim Liebens bardzo lubił Billego Corgana i stare Smashing Pumpkins.

O, chcieliście ściany gitar, macie ściany gitar. Trochę takiego shoegaze'owego grania prosto z Belgii. Haunted Youth. Bardzo dobra grupa, naprawdę bardzo dobra grupa. I napisała do mnie, dostałem maila z Tychów od Ewy, która nadała mi nowy pseudonim, muzyczny zaklinacz. Otóż, a dlaczego? Otóż w ubiegłym tygodniu opowiadałem wam, to byliśmy tuż przed egzaminami maturalnymi i polecałem młodemu synowi Ewy, jak rozumiem, tak, na pewno Wiktorowi, żeby się nie przejmował, że ta matematyka, to nawet rozszerzona, że to się generalnie się nie przydaje, te całki, różniczki, kotangensy, tangensy. Za bardzo się człowiekowi nie przydają w życiu. Od razu rozpętała się dyskusja, że się przydają i okej, przydają się, przydają. Chociażby po to, żeby do logicznego myślenia matematyka się przydaje. Ale okazuje się, że Wiktorowi poszło bardzo dobrze, zatem oficjalnie uważamy, że redaktor poczarował i niech tak będzie. Gratulacje dla Wiktora i dla wszystkich maturzystów, bo już macie to, rozumiem, już przewaliliście to, ośmioklasiści też już przewaliliście, macie to za sobą. Haunted Youth, drugi raz.

Bardzo nastrojowo od Wake Up, jeszcze raz nam krzyknie Joachim Libens. Dwie nowe piosenki z nadchodzącego dopiero albumu. On pojawi się, wydaje mi się, w lipcu dopiero. Haunted Youth. Najpierw Death Wish, a potem Wake Up. Ciekawa informacja, którą podesłaliście mi na maila. Otóż a propos jeszcze sióstr eBay, a propos Lizy i Naomi, które śpiewały na początku audycji, to te dziewczyny z francusko-kubańskimi korzeniami, otóż okazuje się, że obie mają bardzo dobre geny, bo ich tata był perkusistą, był paukerem, między innymi w Buena Vista Social Club, jeśli ktoś jeszcze pamięta, przełom lat 80. i 90. to wtedy była bardzo, bardzo głośna płyta, także w Polsce, na całym świecie. Nazywał się tata Miguel Diaz, niestety już nie żyje. I druga informacja, być może nawet jeszcze ważniejsza, napisał Maciek ze Szczecina, napisał tak, cytuję. Dzień dobry, ja jeszcze nie mam końca matur. Został mi polski rozszerzony w środę. Pozdrawiam redaktora i miłej niedzieli. A to w takim razie, mój drogi i was wszyscy, nie puszczamy kciuków. Nie puszczamy kciuków, tak żebyś za kilka dni mógł powiedzieć dopiero Mission Accomplished. Mission Accomplished to tytuł piosenki z nowej płyty Broken Social Scene.

Bardzo mi się podoba ten nowy album od kanadyjskiego kolektywu. Celowo używam słowo kolektyw, a nie grupa, bo oni się tylko zbierają raz na jakiś czas, żeby sobie pomuzykować. To takie trochę jam session sobie robią. No i spotkali się po 9 latach, bo po 9 latach otrzymaliśmy nowy album Broken Social Scene. Album bardzo dobry.

Jak zawsze na wszystkich płytach Broken Social Scene dzielą się na wokalu Feist, bo tutaj ona i Kevin Drew czasami, no tak mniej więcej co drugą piosenkę. I cała reszta wesołej bandy prosto z Kanady. Broken Social Scene, bardzo zasłużony dla sceny muzycznej światowej, nie tylko kanadyjskiej, kolektyw. I teraz chciałbym zrobić, zostawimy trochę gitary na boku, jeszcze one wrócą na koniec, ale zostawimy gitary na boku, zajrzymy na zakurzoną półkę. I chciałbym się tutaj teraz odnieść, bardzo poważny to będzie statement i oświadczenie, do wtorkowej Gruzji, redaktora Jóźwickiego, Pawła zresztą z imienia. Otóż miał się on tam wypowiedzieć w trakcie tej swojej audycji, że no, coś o swoim wydawcy, który również tak się składa, jest i moim wydawcą, o Antonim Grudniewskim, że jeszcze tylko przekona go do tego, żeby nie słuchał tej Krystyny Prońko i przyciągnie go na stałe do grupy punkowców. Tak mniej więcej powiedział. Otóż, drogi redaktorze Jusku, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Ja tam przyjadę do ciebie, do tego Międzylesia i ja ci wszystko spokojnie, albo mniej spokojnie wyjaśnię, kim jest pani Krystyna Prońko.

Tak więc, kończąc mój wątek, redaktorze Jusku, to ja jeszcze was przeciągnę, redaktorze, na swoją stronę ulubieńców Krystyny Brońko z tej grupy punkowców. Potem już tylko nauczę cię jeść nożem, widelcem. Może skrócimy tę brodę odrobinkę, żebyś przestał przypominać tego krasnala z Władcy Pierścieni i jesteśmy w domu. A tak na poważnie, bardzo wam polecam wtorkową Gruzję o godzinie 19, bo chyba nie ma żadnej innej takiej audycji w Radiu 357, jak właśnie we wtorkowe wieczory od 19, jak u Pawła, gdzie byście posłuchali tyle dobrych, a naprawdę kompletnie nieznanych zespołów z całego świata. Józek w to umie, ale po Krystynę też czasem sięgnij.

Są piosenki ponadczasowe, polskie piosenki ponadczasowe, których już po jakimś czasie, no właśnie, nie chce mi się słuchać. Omijam, czy ja wiem. Pierwsza płyta Lady Punk, no już kiedyś wam o tym opowiadałem. Wiadomo, szanuję, doceniam, lubiłem, ale nie mogę tego słuchać po raz enty, po raz kolejny. A są takie piosenki, które nigdy mi się nie znudzą. I to są te wszystkie standardy, te wszystkie wielkie przeboje Krystyny Prońko. Nowy album od The Midnight, jak to z The Midnight bywa, jest nowe, a brzmi jak stare.

No i bardzo to sympatyczny synth-popik, takie soundtracki z filmów z lat 80., prawda? The Midnight, czyli duet Tyler Lyle i Tim McEwen, którzy bardzo świadomie uderzają w ten czasami nawet trochę kiczowaty gatunek muzyki. Jeśli spojrzycie na okładki ich płyt, to one też są bardzo świadomie i bardzo celowo kiczowate, z takimi różowymi tytułami, różowymi neonami. O, jak, nie wiem, Miami Vice albo inne takie filmy i seriale. Natomiast warto ich obejrzeć na żywo, bo chociaż są to, tak jak to się kiedyś mówiło, lekceważąco o takich facetach. No, dwaj faceci z dwoma parapetami, czyli ale nie stoją nieruchomo za swoimi klawiszami. No nie wiem, to nie jest grupa Kraftwerk, że bazują tylko na tym, co się wyświetli za ich plecami, a stoją kompletnie nieruchomo przez półtorej godziny koncertu. The Midnight grają z żywym zespołem, z pełnym zespołem. Jest perkusja, są gitary, jest saksofon. To takie bardziej rockowe show niż elektronika. Musicie mi uwierzyć na słowo, a tymczasem posłuchajcie jeszcze jednej piosenki z nowego albumu.

The Midnight. Wiadomo, że koła to oni nie wynaleźli na nowo, ale bardzo sympatycznie buja, jeśli ktoś lubi te klimaty lat 80., to się w nich zanurzy i nie rozczaruje. Pytacie mnie, czy zauważyłem, że w sporcie wczoraj poznaliśmy mistrza Polski w piłce nożnej. Tak, oczywiście. Gratulacje dla Kolejorza i dla Poznania. No ja bardziej wczoraj emocjonowałem się tym, że nie udało się jednak drużynie z Edynburga Hearts przełamać kilkudziesięcioletniej dominacji Celticu i Rangersów. Znowu Glasgow lepsze. W ostatniej kolejce mecz wicelidera i lidera i Celtic wygrał z Hearts 3-1, chociaż nie obyło się bez kontrowersji. Remis piłkarzom z Edynburga dałby tytuł mistrzowski. Ale jeszcze większe wrażenie na mnie wczoraj zrobiła Elina Svitolina, która po 8-letniej przerwie znowu wygrała w bardzo dużym turnieju rangi 1000 w Rzymie. Ponownie zresztą w tym turnieju, bo tam wygrywa najczęściej właśnie w Rzymie. Po bardzo długim, bardzo fizycznym meczu ograła Coco Gauff, a wcześniej przecież poradziła sobie z Igą Świątek. Czy wy wiecie, że to jest żona Gaela Monfisa? Gael Monfis już w styczniu pisał do swojego dobrego kumpla, Joe Wilfrida Tsongi. Mówi, słuchaj, Elina jeszcze nigdy nie była w takiej fizycznej formie. Spokojnie na nią stawiaj, jeśli chodzi o zwycięzczynię całego Australian Open. Ona wtedy doszła aż do półfinału, ale widać, że nigdy nie była w takiej fizycznej formie. Zgubiła dobrych kilka kilogramów. Przypomnę, że urodziła dziecko. W międzyczasie mają dziecko z Gaelem Monfisem. Gra na wybitnym poziomie. Nigdy tak nie biegała też jak do tej pory, jak wczoraj. Tylko smutno mi się zrobiło, że w Rzymie wielki turniej. Wiem, że zimno w Rzymie było wczoraj, ale tak mało kibiców na trybunach, jakby to był mecz, czy ja wiem, pierwszej rundy. A w tym samym czasie w Argentynie na turnieju w Padla też zimno, a na trybunach siedzi 17 tysięcy widzów na turnieju Premier Padel, czyli takim odpowiedniku mastersów tenisowych. Rekord świata pobity. A coś wam teraz powiem przed następną piosenką. Czy wiecie, że redaktor Kuba Strzyczkowski wybrał się na Padla i pierwszy raz zagrał? No, ja myślę, że z tego będzie jakaś relacja telewizyjna. Wrócimy do rapsów dla całej rodziny. Nowa piosenka od Little Sims. Bardzo mi się podoba.

Tutaj Little Sims towarzyszyła 070 Shake, czyli amerykańska raperka Daniel Balbuena. A skoro gra podwójna i sięgamy po drugi otwór któregoś z wykonawców, to nie Little Sims, ale właśnie sama 070 Shake ze swoim chyba najbardziej znanym utworem tutaj w remiksie Tame Impala.

Guilty Conscience, remix Tame Impala i oczywiście za piosenką stoi Daniel Balbuena, czyli 070 Shake, tak o sobie mówi ta raperka. Mamy dwie nowe piosenki od Finka. Wiem, że już wczoraj Niedźwiedź zagrał jedną. Ja dzisiaj sięgnę po oba nowe utwory, które możemy znaleźć. No, taka jest przewaga gry podwójnej, że mogę zagrać podwójnie. Najpierw Wishing for Blue Sky.

0: Think, nowy Think, Wishing for Blue Sky. Technika XXI wieku pozwala na różne cuda. Na przykład ja siedzę tu w Hiszpanii, niedźwiedź siedzi w studiu w Warszawie, a rozmawiamy jakbyśmy byli obok siebie, prawda, niedźwiedziu?
1: Dzień dobry, dzisiaj masz lepiej, bo u nas pada deszcz i jest 12 stopni.
0: To ja ci nie odpowiem, jakie są mnie, odpowiem pomidor, bo zaraz uznasz, że tracisz łączność ze mną. W takim razie. Ty jesteś chyba na tak z nowym Thinkiem, prawda?
1: Tak, już dwa razy go prezentowałem. Cieszę się, że usłyszałem go także u ciebie. Pan Finek jest w porządku. No i szykuje nową płytę. Chyba lada moment powinna być.
0: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Słuchaj, chciałbym brutalnie zmienić temat teraz. Opowiedziałem o tym już mniej więcej 10 minut temu. Piekło zamarzło i redaktor Kuba wybrał się na padla. Czyli zobacz, już udało mi się zainfekować tym sportem i napromieniować prawie wszystkich. Rozumiesz, do czego zmierzam?
1: Nie, kompletnie nie wiem, o co ci chodzi, ale powiem, że...
0: Tracisz łączność, okej. Okay.
1: Tak. Nie, nie, nie. Słyszałem, jak dzisiaj mówiłeś, że nie oglądałeś wczorajszego konkursu. Tak. To ja ci powiem, to prześpi się 3 godziny, bo to szkoda zawracania głowy. To znaczy...
0: Ale ja to wiem, że szkoda, ale lubię czasami, wiesz, to jest prawdziwe guilty pleasure.
1: Moją faworytką była Delta Goodrem z Australii, bo po pierwsze troszkę przypomina wczesną Celine. Grała także w filmie biograficznym Olivia Newton-John. No i jest tam gigantem wielkim na rynku australijskim. Pierwsza płyta 15 platynowych płyt sprzedana. Piosenka, no jak to eurowizyjna, no taka trochę podnóżka, ale to, co wygrało, nie będę mówił piosenka, to daruj sobie.
0: To mi nie mów, nie zdradzaj mi, muszę to obejrzeć. Ale rozumiem, że Maltańczyk, który też i mnie się podobał, przepadł, bo to ja wiadomo, że dobra piosenka przepadnie gdzieś.
1: A nie wiem, czy wiesz, że temu Maltańczyku piosenkę napisał Holender.
0: Tak? Kompletnie mnie to nie dziwi, a to tak, to powinni się cieszyć, bo Eurowizja to jest taka niby, wiesz, oni tam cały czas rzucają tym patosem, że Europe is United i tak dalej, to im powinno się podobać. No dobrze, zapowiedz na koniec, daj jakiś wsad, mówiąc brzydko, czego należy się spodziewać od 11?
1: Wiesz co, ja nie lubię już tych zastępstw, dlatego że po pierwsze słyszysz, jaki mam głos. Barry White się też pojawi. Ale śniło mi się 2 noce temu, kiedy Ola mnie namawiała w drodze do Wielunia, żebym ją zastąpił, no bo ma robotę, a wyglądała zjawiskowo. Dzisiaj wszystkie portale się zachwycają. No i ja pomyślałem, że no dobra, no znasz moją asertywność, ale myślę sobie, jaki tu temat wymyślić. Wiesz, w nocy mi się śniło, że spotkałem na starówce Roda Stewarta. No i zostańmy na razie z tym.
0: Zostawiam to w takim razie. Z Rodem Stewartem. Ale opowiesz ten sen na antenie od 11, bo to podejrzewam, że ściągnie tłumy.
1: To będzie miał ciąg dalszy. No, sen specjalnie nie był długi, ale na dodatek Rod Stewart był podobny do Ringo Stara.
0: Wiesz, to znakomicie, to też bardzo typowe. Jak to we śnie? Marek Niedziecki od godziny 11 w stonowaniu, a teraz drugi nowy Think, bo rzeczywiście czekamy na nowy album.

I Buried All the Answers od Finka. Dwie zapowiedzi jego nadchodzącej płyty. To już wszystko na dziś. Już wiecie, że za chwileczkę będzie Marek Niedźwiecki w stonowaniu. Jeszcze dzisiaj po południu finał męski turnieju w Rzymie, bo wczoraj rzeczywiście wygrała Elina Świtolina, jak sama śmiała się, że kiedyś jakiś sędzia na jednym z obiektów na świecie tak o niej powiedział. Elina Świtolina, a dzisiaj finał Janika Sinera z Kasperem Rudem. Być może 29. zwycięstwo z rzędu Janika Sinera, który pod nieobecność Alcaraza czy Zwieriewa wydaje się nie mieć żadnej, ale to żadnej konkurencji. Pozdrowienia dla ekipy polskich piłkarzy ręcznych Mastersów. Oldboye jadą żeby w kilku kategoriach rywalizować o medale do Chorwacji. Nawet nie wiedziałem, że są takie Mistrzostwa Europy Mastersów w kilku kategoriach wiekowych. Mastersi, czyli Oldboye po prostu. Także zróbcie tam, panowie i panie, dżem. Zdobądźcie dla Polski kilka medali. Ja dziękuję wam już dziś za uwagę. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Bądźcie dla siebie wyrozumiali, jeśli tylko to tylko możliwe. No i nie gubcie się po drodze. Dziękuję bardzo. Dzisiaj Stereophonics, ale koncertowy. Cześć.

0: Czasami jest strasznie. Czasem śmiesznie.
1: Nie, no to, to jak babcię kocham, to już chyba wszyscy musimy się pożenić. A to przez panią Ciuciulińską.
0: A czasem refleksyjnie.
2: Jeżeli mnie w tej chwili coś boli, to umieranie cywilizacji humanistycznej. Zaczynamy myśleć algorytmami.
0: Bo tak to już jest w teatrze. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postaram się państwu opowiedzieć co, gdzie, jak, a może i czasami dlaczego. To jak? Kurtyna w górę?
3: Cykl o premierach teatralnych Kurtyna w górę. Co środę o 9.45. Zaprasza Paulina Kozion.
4: O, jak ładnie nam mija godzina 11. Dzień dobry państwu.
5: Sto nowa.

Grover Washington Jr. i Bill Withers. Ojej, napisał pan Tomek, jak się cieszę, miała być niedziela, a tu znowu sobota. No taki dzień świstaka rzeczywiście troszkę. A inny słuchacz napisał, warto było oglądać konkurs piosenki Eurowizji do pierwszej w nocy, żeby zobaczyć Olę Budkę. Tak, to zdjęcie. Ja tylko na zdjęciach widzę, ale Olę widzę częściej. No i stąd ja tutaj jestem. Nagłe zastępstwo za koleżankę w pracy. I jak to porozmawialiśmy z Tomkiem Smokowskim, śniło mi się z czwartku na piątek, że na Starówce spotkałem Roda Stewarta. Jak to we śnie, nie pamiętam, czy z nim rozmawiałem, a poza tym nigdy go nie spotkałem na żywo, tak szczerze mówiąc. I jeszcze troszeczkę był podobny do Ringo Starra. I tak pomyślałem sobie, że w takim układzie dzisiaj w stanowaniu pojawią się duety, a nawet trafią nam się trzy trójkąty męskie, eleganckie. Obiecałem Barry'ego White'a, startujmy.

Samaya.

Ale z kim ta dziewczyna tu śpiewała? Sama ze sobą chyba. No, ten Tomek to jest szczęściarz. Dwie godziny z Hiszpanii, wszystko było dobrze, a nam się wykrzeczyło kwadrans po godzinie 11. Ale cóż to dla nas za wyzwanie. Pozostajemy przy duetach.

Tak, to Cissy Houston, mama Whitney, gościnie na płycie Herbiego Manna, Cajun Moon. A Cissy akurat kiedyś spotkałem, kiedy zapowiadałem koncert Whitney Houston w Sopocie. No dobra, to jesteśmy w tym drugim studiu. Słychać trochę inaczej? Chyba trochę inaczej słychać. Tak, jesteśmy w tym drugim studiu. Teraz dwie cudowne kobiety.

Duety z najwyższej półki, tak, Celine Dion, Barbara Streisand i jeszcze David Foster jako kompozytor i dyrygent orkiestry. No, cudownie. To teraz dwaj panowie.

0: Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że panowie się jeszcze dzisiaj pojawią. Michael McDonald i James Ingram, Yamo Be There. Pan Janek się uaktywnił w niedzielne południe. Niektóre dźwięki brzmią cudnie. I przy tym zostańmy. Niedzielne przedpołudnie to jest taka pora, kiedy, jak jest taka niedziela dzisiaj zapłakana deszczem, lubię tak się bachnąć na chwilę do łóżka, ale wtedy nie wyłączam radia i to państwu polecam.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

Nie znam włoskiego, więc nie wiem, jak sobie poradził słodki. Mi muoio per te, to byli Zucchero i Sting. No a jak sobie poradzi następna wykonawczyni? No nie wiem, przecież poradziła sobie świetnie.

Randy Crawford i słodki Domenica, wyszło naprawdę nieźle. Pan Marcin pyta, dlaczego utwory się nie wyświetlają i dlaczego pan nadaje z innego studia? No mówiłem to, ale to przysnął pan trochę, tak? Mówiłem, że tam nam się troszeczkę wykopytnęło. No i właściwie mógłbym powiedzieć, że byliśmy w tym samym miejscu, co wczoraj Zalew mówił. Na Kruczej on był, tak? Na Koszykowej, tak. Ale szczęśliwie Amy Winehouse uratowała sytuację i potem już gramy, ale gramy z zapasowego studia i dlatego się nie wyświetla. Będą dwa utwory z pieczątką.

Pieczątka Barry'ego Gibba, oczywiście How Can You Mend a Broken Heart z repertuaru Bee Gees, zaśpiewał pięknie Michael Bublé. A tutaj dziewczyna sobie dawa jeszcze bardziej radę, takie ja mam zdanie, Alison Krauss.

Alison Krauss i Barry Gibb, Too Much Heaven. Panie Marku, akie łóżko, kroki trzeba robić. No, ja tak opanowałem, że 10 minut to jest taki czas, kiedy kładę się, zasypiam i po 10 minutach się budzę dokładnie.

0: Christine McVie, Lindsay Buckingham, aniśmy się obejrzeli, a minęło południe.
1: Stonowanie.

Druga godzina stanowania, Sister and Brother, czyli Midiori, Kate Bush. No właśnie, zastępcy Olibudki dzisiaj, Marek Niedźwiecki. Edyta i Paweł pozdrawiają ze stonowanej Minorki. No na pewno musi być pięknie i przede wszystkim słonecznie. U nas tak sobie, ale taka radiowa pogoda. Mówiłem o tym, że przyśniło mi się, że spotkałem Roda Stewarta na warszawskiej Starówce. Słuchacz napisał, że jego znajomy spotkał Roda Stewarta na Westerplatte. Zupełnie przypadkiem i był tam prywatnie. I mówiłem też, że ten Rod Stewart z mojego snu był trochę podobny do Ringo Stara. Akurat mamy Ringo Stara z Polem McCartneyem.

Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr, to z cyklu Nigdy nie mów nigdy. Wczoraj w zakamarkach sięgnąłem po nową płytę Petera Frampton'a, a tam duet z Sheryl Crow.

Sheryl Crow, Peter Frampton, Breaking the Mold z nowej płyty pana Petera. No właśnie, pan Piotr pozdrawia z Helsinek. Też piękne słońce. Piękne słońce w Toruniu, że też mnie nie wyniosło do Torunia. A jakie drzewa zielone, cudownie. No i pytanie, czy będzie dzisiaj polska sekcja? Tak, ale zaczniemy międzynarodowo.

Krótko, ale jak pięknie. Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko. Tam, gdzie lekki wieje wiatr. A, to mi przypomniało, że mam do Haliny zadzwonić, tak przy okazji. To teraz Anna Maria i Michał. Jaki Michał?

Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

mieć w myśli klejnot zaufania. Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

Mało kto pewnie pamięta, że była taka płyta, gdzie Michał Żebrowski mówił, a kobiety śpiewały. Upojenie, Anna Maria Jopek. To jeszcze taki duet.

Don't Hold Back Your Love, Daryl Hall, John Oates i jeszcze gościnnie dziewczyny oraz Richard Page, który też w furach się pojawił. Tak czułem, że skończy się jakimś obiadem. Jak duety, to u nas taki właśnie podano. Pan Paweł chyba na jakichś wywczasach. Rosół z perliczki, z makaronem i kurczak w bułce tartej z ziemniakami i młodą kapustą. No po prostu nieźle brzmi.

śpiewał Babyface, cichutko płakała Toni Braxton. Pan Paweł szybko napisał, nie na wczasach, ale w domu. Brzmi dobrze, ale jeszcze lepiej smakuje, zwłaszcza, że za oknem 8 stopni i deszcz. Simple Life.

Majsa i Will Downing, A Simple Life. Kiedy zaczynałem to zastępowe spotkanie za koleżankę na Eurowizji, to powiedziałem, że będą duety, ale także pojawiły się trzy trójkąty męskie, eleganckie. To jest pierwszy.

Obiecałem, że się pojawią i właśnie byli teraz Michael McDonald, James Ingram i jeszcze dodatkowo David Peck, Ambrosia. No właściwie tak na deser. Wszystko się wzięło ze snu o tym, że na Starówce spotkałem Roda Stewarta, no to on powinien chyba zabrzmieć też, tak? Z Brianem Adamsem i Stingiem.

Trzej muszkieterowie, Rod Stewart, Sting i Bryan Adams. No tak na wszelki wypadek powiem, że proszę nie pisać do Oli, że nie było dzisiaj tego, jak on się nazywa, Lenego Krawica, okej? Okay? Wszystkiego dobrego. Szymon Kuliś, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy.

0: Rzecz technologiczna.
1: Dzień dobry, witamy Państwa z Katowic. Jeszcze odruchowo chciałem powiedzieć dobry wieczór.
2: Mi się też czasami zdarza i wciąż w kontekście audycji myślę o niedzieli jako o sobocie, no bo jednak przez ostatnich kilka lat robiliśmy te audycje tylko i wyłącznie w soboty. To jest rzecz technologiczna, oczywiście Jarosław Juszkiewicz.
1: Robert Zembrzycki i Szymon Kulisz realizujący program z Warszawy. My w Katowicach, w których dziś niestety deszczowo.
2: Deszczowo i zimno.
1: Ale dobrze, rośliny lubią, potrzebują tego deszczyku.
2: Ja jestem już zmęczony tym 97 dniem lutego.
1: Coś w tym jest. Mogą Państwo do nas pisać, bo dzisiejszy program, jak wiele, na żywo. rzecz.technologiczna@radio357.pl. Można również do nas pisać. Nie patrzyłem, czy jest post na Facebooku.
2: Zerknij
1: z łaski swej.
2: Zerknę, a ty zabaw Państwa inteligentną rozmową.
1: Nawet inteligentną.
2: A co ja powiedziałem?
1: Inteligentną.
2: No, bo to twoja rozmowa będzie, pasuje.
1: O rany, od czego zacząć? Może rzeczywiście od maili. Pan Krzysztof do nas napisał: dzień dobry, pamiętam, że kiedyś opowiadaliście o wykorzystaniu starego iPada. Posiadam iPada mini pierwszej generacji i służy mi jako przycisk do papieru.
2: A, no właśnie.
1: Nawet Radio 357 nie można odpalić. Zapomnij o pobraniu aplikacji. Czy jest jakieś lepsze rozwiązanie niż ramka do zdjęć?
2: No właśnie, właśnie to było pytanie, którego na które właściwie szukałem odpowiedzi, licząc tutaj, nie ukrywam, na Państwa pomoc, no i nie doczekałem się sensownej propozycji żadnej, więc właściwie u mnie też służy nawet nie jako przycisk do papieru, tylko jako zbieraczka kurzu na parapecie.
1: Znaczy, można oczywiście próbować wkładania prawej ręki do lewej tylnej kieszeni i tak zwany jailbreak, czyli próba złamania systemu. Temu zabezpieczeń, wgranie tam na przykład Androida, ale jest z tym bardzo dużo zachodu i firma Apple oczywiście, drodzy Państwo, wie, że jest z tym sporo zachodu.
2: Ja w międzyczasie sprawdziłem, nie ma posta z naszym zdjęciem.
1: Ale można do nas pisać, zapraszamy serdecznie.
2: Zostajemy w kontakcie mailowym i co, może wypadałoby na dzień dobry po jakieś ciekawosze.
1: Proszę bardzo, czy widziałeś nowe logo Spotify?
2: To dyskotekowe?
1: Tak.
2: Widziałem.
1: Spójrzmy, co mówią widzowie. Znaczy, to jest zawsze trudne, rozmawianie w radiu o obrazkach, ale dlaczego nie? Proszę sobie wyobrazić kulę dyskotekową.
2: Znaczy, najpierw logo Spotify to był po prostu koło, w którym były trzy takie fale jakby.
1: Tak, i te fale chyba w bok szły, jeśli dobrze pamiętam.
2: To, no tak pod kątem, tak jak teraz idą. To się nie zmieniło.
1: I co?
2: No i było zielone. I teraz zamiast tego mamy w nieco innym odcieniu zieleni kulę dyskotekową. Zamiast tego koła falki pozostały bez zmian.
1: Ale mam wrażenie, że ta kula dyskotekowa ma jakiś wewnętrzny, głęboki problem, który wymaga rozmowy z terapeutą.
2: No jest z nią coś nie tak i na dodatek nie podoba mi się to logo. I brzydko wygląda w telefonie, znacznie lepiej wyglądało to poprzednie.
1: No więc boję się to Państwu powiedzieć, bo tego nie da się odzobaczyć, ale jak patrzę na nową ikonę Spotify, nie mając okularów i w telefonie,
2: dobrze się zaczyna.
1: To wiesz, co widzę? Widzę jakby logo kolejnej części Obcego.
2: No to ładnie widzisz.
1: Bo to jest dokładnie w kolorze tego jaja, z którego się wykluwał Obcy, tego takiego zielonego blasku.
2: A, tak, to prawda. Faktycznie, faktycznie gdzieś te kolory nawet znajdują się przecież w oficjalnej identyfikacji wizualnej tej całej serii Alien i Aliens i tak dalej. Zawsze ten zielony dokładnie w takim odcieniu gdzieś się pojawia.
1: Coś mi mówi, że...
2: Ale zostańmy w tych klimatach.
1: Ale czekaj, daj mi skończyć jeszcze a propos logo, bo coś mi mówi, że po raz kolejny artyści sobie coś wymyślili i zostało to podrasowane przez gości w garniturach i pod krawatem z marketingu, bo...
2: Bardzo, bardzo to jest prawdopodobne. Bardzo to jest prawdopodobne. No nie podoba mi się w każdym razie to logo. Nie podoba mi się, to jest mało powiedziane. To nowe po prostu mi nie siedzi kompletnie.
1: I nie jesteśmy odosobnieni, drodzy Państwo, w naszych spostrzeżeniach, dlatego że, proszę bardzo, przywróćcie nam stare logo. Zastanawiam się, dlaczego tak często się dzieje. Przecież tyle razy korporacje różne przekonały się, że czasem zmiana czegoś, co się sprawdziło, przynosi więcej...
2: Szkody niż pożytku.
1: Tak. Coca-Cola zaliczyła, nie wiem, czy pamiętasz słynną historię na przełomie lat 70. i 80., jeśli dobrze pamiętam, albo to była końcówka 80., musiałem sprawdzić, postanowiła wprowadzić nowy, lepszy smak. No i szybko się z tego wycofali, trochę tak rakiem, bo potem wprowadzili stary smak pod nazwą Coke Classic, a potem Classic stało się zwykłą Coke. Pepsi zaliczyła przecież taką wpadkę, kiedy wprowadziła Pepsi Crystal, która była całkowicie przezroczysta. Tylko po co?
2: Tak, tak, tak. Ja powiem szczerze, że... No po to przyzwyczajamy naszych odbiorców do wizerunku naszej firmy, żeby byli do niego przyzwyczajeni, a potem wyciąganie im dywanika spod nóg, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: Nie wiem, czy powiedzieliśmy, dlaczego to logo zostało zmienione.
2: Nie, nie powiedzieliśmy. Właśnie
1: z okazji 20-lecia Spotify.
2: A, no tak. Nawet sprawdzałem z okazji tego 20-lecia, jaki był pierwszy numer, którego słuchałem.
1: No.
2: No? Otóż słuchałem go 23 lata temu, żeby było śmiesznie, w 2013 roku i pierwsza piosenka to było Rage Against the Machine.
1: Oh.
2: Bulls on a Parade, taka piosenka była, ale ja bym chciał, żebyśmy przestali już narzekać, a przeszli do zachwytów, aczkolwiek temat również będzie nieco science fiction jak Aliens.
1: O.
2: Proszę przeczytać nagłówek, panie Jarosławie.
1: Przyszłość medycyny noszonej. Samoregenerujący się czajnik, nie, przepraszam, czujnik potu działa bez przerwy i bez baterii.
2: Proszę państwa, mój mentor, lektor, mistrz Jarosław Juszkiewicz. Ale tak, do rzeczy technologicznej. Chodzi o czujnik, taki plaster, który będziemy przyklejać i on będzie nas na bieżąco badał. Bez baterii, bez niczego, będzie w stanie 4 markery związane z naszym potem sprawdzać. Będzie to kortyzol, czyli wskaźnik stresu, glukoza istotna dla monitorowania metabolizmu i bardzo ważna dla cukrzyków, mleczan, który odzwierciedla wysiłek fizyczny oraz mocznik związany z funkcją nerek. I to, co jest jakby tutaj najbardziej przełomowe w tym konkretnym projekcie i stanowi w nim taką innowację, to jest fakt, że po pierwsze zapominamy o konieczności ładowania czy w ogóle wymiany baterii, bo on będzie czerpał energię bezprzewodowo i wykorzystuje w tym celu pole elektromagnetyczne emitowane przez smartfon lub mały czytnik noszony na nadgarstku, co umożliwia technologia NFC oraz będzie posiadał zdolność do samodzielnej regeneracji, czyli on będzie zawsze czysty, jałowy i nie będzie wymagał czyszczenia.
1: Okej, zabrzmiało to znajomo, jak o tym powiedziałeś. Nie wiem, czy znasz historię, wielokrotnie o niej mówiliśmy zresztą w radiu i też mój podcast jest na temat tego przedsięwzięcia w serii chyba Pionierów Medycyny. Albo prekursorów, historia firmy Theranos, której właścicielka chciała stworzyć urządzenie...
2: To był przekręt.
1: Chciała stworzyć urządzenie badające, analizujące krople krwi i według tego robiącej wszystkie wyniki, ale wiesz skąd się wziął jej ten pomysł? Ona pracując jeszcze, czy studiując na Stanfordzie, poszła do swojej wykładowczyni mówiąc, że ma taki pomysł plastra diagnostycznego. I wtedy ta wykładowczyni powiedziała, dziecko, przy współczesnej technologii to jest niemożliwe. No ale wiele rzeczy... przy określonym rozwoju technologii było niemożliwe. Teraz wygląda na to, że to jest możliwe. No, stałe monitorowanie stanu zdrowia, moim zdaniem, jest kluczem w ogóle do sukcesu całego systemu ochrony zdrowia.
2: To prawda. No i tutaj ten zespół z UC Irvine złożył już wniosek patentowy za pośrednictwem biura Bill Applied Innovation i aktywnie pracuje nad dalszym rozwojem i ewentualną komercjalizacją tego rozwiązania, więc tutaj wygląda na to, że jednak będzie to produkt bardziej legitny. Natomiast zostaniemy jeszcze na chwilę w tematach zdrowotnych, ponieważ już za chwilę rozmowa z moim gościem o tym, jak lekarze w najbliższej już przyszłości będą mogli diagnozować swoich pacjentów za pomocą kamer termowizyjnych.
1: A teraz już bardzo rzadko podaję godzinę w rzeczy technologicznej, ale mogę 10 minut po 13.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie profesor Armand Cholewka z Wydziału
1: Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski, Instytut Inżynierii Biomedycznej.
0: Dokładnie. I też na tematy medyczne będziemy rozmawiać, a konkretnie o wykorzystaniu termowizji w diagnostyce. Jak to działa i na czym to polega? Tak w skrócie dla laika.
1: To bardzo fajnie działa i polega na tym, że mierzymy temperaturę powierzchni ciała. Temperaturę powierzchni ciała, którą dzisiaj za pomocą urządzeń bardzo wysokiej czułości, o dużej rozdzielczości, jesteśmy w stanie naprawdę pięknie przedstawić mapę temperaturową powierzchni naszego ciała. Jesteśmy w stanie zobaczyć kolor temperatury. Oczywiście żartobliwie, tak? Jesteśmy w stanie zmierzyć temperaturę ciała, a ta temperatura będzie świadczyła o tym, co się dzieje pod powierzchnią tego ciała. Oczywiście, że pomiar temperatury sam w sobie nie będzie nam mówił, z jakim schorzeniem dokładnie mamy do czynienia, ale powie nam, czy też przedstawi pewne symptomy tego, czy metabolizm, czyli procesy, które tam zachodzą pod tą powierzchnią, czy na powierzchni ciała, czy zachodzą intensywnie, czy nieintensywnie, czy krążenie jest zwiększone, czy pojawiły się nowe naczynia. Zatem tego typu zmiany wewnątrz naszych tkanek są to zmiany, które przedstawiają się jako inna mapa temperaturowa, można powiedzieć inne kolory. I te inne kolory wykorzystujemy w diagnostyce, ale nie tylko w diagnostyce, bo szereg prac, które opublikowaliśmy jako grupa badawcza zajmująca się fizyką medyczną w Uniwersytecie Śląskim, przedstawiliśmy też możliwości wykorzystania termografii w podczerwieni, czyli kamery termowizyjnej, jako narzędzia do oceny efektów leczenia różnych terapii, na przykład radioterapii przy raku piersi, przy leczeniu raka piersi, czy też wielu innych, które wszystkie wpływają na zmianę temperatury na powierzchni ciała, tam gdzie mieliśmy rany, tam gdzie mieliśmy jakieś zmiany przepływu naczyniowego. To wszystko daje nam możliwość dopasowania i porównania temperatury, zmian tej temperatury, dynamiki zmian temperatury na powierzchni ciała z konkretnym schorzeniem. I nad tym pracujemy obecnie.
0: Czy są już jakieś praktyczne zastosowania tego w medycynie, że stosuje się faktycznie tą termografię, na przykład właśnie w diagnostyce?
1: Praktyczne zastosowania, bardzo walczę o to i chciałbym, żeby w najbliższym czasie oficjalnie była to technika, która będzie stosowana jako technika w POZ-ach, jako u lekarza rodzinnego. Jest to technika nieinwazyjna, krzywdy nie robi pacjentowi, całkowicie bezpieczna. Żartobliwie można powiedzieć, że co najwyżej mogę skrzywdzić pacjenta, jak rzucę w niego tą kamerą. Ale staramy się tego nie robić na razie. Więc na razie obrazujemy pacjenta, ale taka technika, w związku z tym, że pokazuje zmiany temperatury, a zmiana temperatury powierzchni ciała związana jest na przykład ze zmianą napięcia mięśniowego, czyli metabolizmem mięśnia. Zatem, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, które rozwijają się bardzo intensywnie, potrafią wejść w tak zwany skok rozwojowy, warto jest sprawdzić, czy to dziecko ma symetryczne, nazwijmy to, kolory pleców. Rozkład temperatury na plecach, tak. Jeśli nie ma, to warto zadać pytanie, dlaczego? A może dzieją się tam już procesy, które dopiero doprowadzą do skrzywienia kręgosłupa i może warto wtedy od razu reagować. Zatem chciałbym, żeby taka technika była techniką przesiewową, szybką, tanią, bezpieczną, którą będzie można stosować powszechnie dla, w tym wypadku taki przykład, dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa, zwłaszcza bocznymi, oraz schorzenie, nad którym się pracuje z wykorzystaniem termografii od zeszłego wieku, a nawet od lat 60. zeszłego wieku, czyli rak piersi. Rak piersi również przedstawia się, manifestuje na powierzchni gruczołu piersiowego pewną zmianą temperatury, ale jeszcze raz tutaj podkreślę, że sama zmiana temperatury, różnica tej temperatury między poszczególnymi obszarami, kwadrantami piersi symetrycznymi względem lewej i prawej, nie oznacza, że to jest ani rak, ani nawet jakieś schorzenie, bo trzeba to potwierdzić. Niemniej zmiana temperatury, pewne parametry, różnica tych parametrów pomiędzy lewym a prawym gruczołem może nam sugerować, że warto się zainteresować tym, skąd wzięła się taka różnica, bo może to jest po prostu uroda, piękno pacjenta, pacjentki, a może to jest proces, który warto monitorować, aby uniknąć w przyszłości poważnego schorzenia.
0: No czyli tak jak pan powiedział, byłoby to narzędzie takiego wstępnego przesiewu pacjentów pod kątem tego, czy kwalifikują się do dalszego badania, czy też wszystko przebiega w normie. Ale no, ciśnie mi się na usta pytanie, bo te zmiany temperatury są często bardzo drobne. Nawet na takim właśnie obrazowaniu, kiedy mamy tą mapę temperatur na człowieku, one mogą być, na przykład to może być bardzo mały punkt, którego człowiek no, nie zwróci na niego uwagi, ale mogłaby na przykład sztuczna inteligencja. Czy myślicie państwo, pracujecie również nad takim rozwiązaniem, gdzie część rzeczy byłaby interpretowana też przez jakieś tam algorytmy maszynowego uczenia?
1: Pan redaktor dotknął tematu, który jest jak najbardziej na czasie u nas w grupie fizyków medycznych w Uniwersytecie Śląskim, dlatego że mamy grant z Kliniką Magnuccy w Katowicach. Grant poświęcony wykorzystaniu termowizji w ocenie efektów laseroterapii, wykorzystania laserów w medycynie estetycznej. I tam na razie to jest już faza prowadzonych badań. Oceniamy, jak się zmienia temperatura po zadziałaniu laserem o takiej energii, o innej, w takim schorzeniu, w innym, w takim przypadku. Ale ostatecznie właśnie mamy plan napisania i algorytmów i do tego, aby to sztuczna inteligencja pomagała nam w wyszukiwaniu tych subtelnych zmian, które człowiek, czy też człowieka oko nie wychwyci, a sztuczna inteligencja potrafi się szybko tego nauczyć. Więc jak najbardziej, skoro już sztuczna inteligencja jest w medycynie stosowana, a jest w radiologii zresztą już od dość dawna i ma swoje zalety, bo ma swoje duże zalety, pomagając lekarzowi w niektórych sytuacjach, to zakładam, że i tutaj zostanie zaimplementowana i przyniesie oczekiwane efekty.
0: Miejmy nadzieję, że tego typu rozwiązania zobaczymy w gabinetach lekarskich już w najbliższej przyszłości. Moim i państwa gościem był profesor Armand Cholewka. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

0: Jarku, gdybyś zastanawiał się kiedyś, jak jednocześnie zaprosić kogoś na słodki deser i steroryzować go przerażającym zjawiskiem, to możesz zaproponować mu na przykład tiramisunami.
1: A to ładne i ładnie zrobione. Ja uwielbiam, to jest moje takie guilty pleasure, przepraszam, oglądać takie serwisy z nieudanymi tortami, nieudanymi potrawami.
0: Tak, tak, ja też
1: widać, że ktoś bardzo się starał.
0: I bardzo nie najlepiej jeszcze jak zestawisz to z tym, co miało wyjść. Na podstawie jakiegoś tam, wiesz, super mistrzowsko zrobionego deseru z internetu. Typu mnóstwo jest takich, wiesz, że miał wyjść piękny misiu pod kołderką, tak. a wyszła
1: klucha.
0: Hiroshima i Nagasaki. Tak, dokładnie.
1: Drodzy Państwo, to może teraz troszkę, nie, zanim troszkę poważniej, to jeszcze odpowiedzmy na maile, bo cały stos się u nas pojawił.
0: To prawda.
1: Dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o iPada. Pan Krzysztof napisał, że słucha nas ze starego iPada, czwarta generacja.
0: No, to ja mam z drugiej generacji
1: kupiony
0: iPada.
1: 13 lat temu i się da. Natomiast spoglądamy jeszcze, bo gdzieś widziałem bardzo ciekawą propozycję na starego iPada. Tak, i to jest świetny pomysł. Posłuchaj, pan Michał napisał. Spośród kanałów RGB w iPadzie odłączyć G oraz B. Nie świecą tylko czerwone piksele. Mamy wtedy piękną lampę ciemniową.
0: O, i to jest fajny pomysł akurat.
1: Albo światełko do obserwacji astronomicznych.
0: To ładne. Pani Daga również do nas napisała w temacie zmiany logo w obecnych czasach i że obecnie robi się to właśnie po to, żeby o tym mówić, a im bardziej bez sensu, tym lepiej, bo każdy komentuje i wszyscy o tym wiedzą.
1: No... Jakby to powiedzieć, parokrotnie na własnej skórze się o tym, Robert, przekonywaliśmy, że kiedy jest gotowe nowe logo, tak, to wtedy wszyscy mają najwięcej do powiedzenia. Zresztą dotyczy to na przykład zdjęć, też jako fotograf coś
0: pani
1: na ten
0: Beata
1: temat możesz powiedzieć.
0: Też coś pięknego do nas przysłała. Napisała tak. Dzień dobry. Wiem, że panowie jesteście fanami klocków Lego. To
1: tak
0: prawda.
1: Jest.
0: Na zdjęciu jest zestaw klocków prawie jak Lego, z których robiłam konstrukcję w czasach, gdy redaktor Juszkiewicz robił pierwsze babki z jurajskiego piasku.
1: Dziękuję pani Beato.
0: Produkt jest sygnowany przez firmę Coopexim, która istnieje od 1957 roku. Ja chciałbym powiedzieć, że Jarosław robił
1: report...
0: Siedmego, tak. Ja chciałbym powiedzieć, że Jarosław robił radiowy reportaż z otwarcia tej firmy.
1: Pani Beata dopisuje, będę z tych klocków robić projekt konstrukcji pod podłogę do budówki do domku na działce. Spać w nocy nie mogłam i opracowywałam ten projekt w głowie, ale potrzebuję fizycznego modelu. Najpierw jako materiał do modelowania przyszedł mi do głowy twardy żółty ser. No, to jest pomysł.
0: Smakowity projekt by wyszedł.
1: Z oscypka świetnie się modeluje. Może dlatego, że trochę zacząłem mi buczeć w brzuchu, ale potem przypomniałem sobie, że mam gdzieś i na strychu znalazłam ten zestaw klocków. Cudowny, cudowny.
0: Patrzę,
1: ja pamiętam te klocki.
0: Ale chciałem powiedzieć, że o dziwo, ja również je pamiętam. A wiesz, jakim cudem?
1: No.
0: W przedszkolu były te klocki.
1: No więc dobrze, to już ostatnia opowieść z mchu i paproci, ale dokładnie z tych klocków. W przedszkolu...
0: Dziad Borowy, proszę.
1: W przedszkolu, a był to rok, musiał być pewnie 76 albo 7, robiliśmy... No i teraz sięgam do serialu, który mam nadzieję kilkoro słuchaczy Radia 357 pamięta. Mam na myśli Kosmos 1999 i z tego właśnie robiliśmy broń. Bawiliśmy się w Kosmos 1999. Dobrze. Wracamy, drodzy Państwo, do współczesności.
0: Zrobiłeś o tym filmik na YouTube.
1: Nawet kiedyś tak.
0: Tak, ze mną razem.
1: No. I zrobiłem go na trzepaku pod szkołą. Trzepaku już nie ma. Dobrze,
0: trzepaka.
1: Nieważne. Drodzy Państwo, oszuści mają coraz nowsze pomysły na to, jak nas oszukiwać. Nie będę mówił o zonda krypto, ale może się zdarzyć, że otrzymają Państwo telefon i usłyszycie w słuchawce głos bliskiej Wam osoby mówiący: mamusiu, tatusiu, żono, mężu, potrzebuję szybko pieniędzy, miałam wypadek i tutaj jest taki pan i nie pójdę do więzienia, jeżeli mu zapłacę w tej chwili, jeżeli zrobisz przelew. To jest nie nowa metoda, ale ostatnio się bardzo rozpowszechniła. Co więcej, telefon otrzymujecie Państwo z numeru, który dokładnie wygląda jak Wasz kontakt do bliskiej osoby, ponieważ zrobienie w tej chwili takiego
0: klona
1: nie jest żadnym problemem. No, właściwie nie jest klon, bo ten numer jest udawany tak naprawdę. Mhm. W takiej sytuacji warto opanować emocje na 30 sekund, rozłączyć się i zadzwonić do tej osoby, która do nas dzwoniła, czyli do syna, córki. Tak. Bo on wtedy, nasz telefon nie odzwoni do oszusta.
0: Tak, oczywiście dzwonisz do właściwego.
1: To jest oczywiście oszust, który sklonował nasz głos bliskiej nam osoby i próbuje nas nabrać na pieniądze.
0: W naszym przypadku byłoby to dosyć proste, bo jest dużo próbek naszego głosu dostępnych
1: tak dalej
0: w internecie.
1: Rozłączamy się i oddzwaniamy po prostu do tej osoby. Zawsze warto się upewnić.
0: Na szczęście my się nie rozłączamy.
1: Nie rozłączamy nawet.
0: Tak, i zostajemy z państwem.
1: Ale jeszcze chciałem coś powiedzieć.
0: Proszę.
1: Jeżeli będą państwo kupować na chińskich serwisach aukcyjnych albo w tanich sklepach, no właśnie w państwie środka, tak się kiedyś nazywał, dalej tak się
0: dalej tak Chiny, się mówi, tak.
1: Jest plaga pamięci RAM, które są atrapami. Niestety, pojawia się coraz więcej przypadków, to w związku z tym, że drożają pamięci RAM.
0: I znowu podskoczyły w tym tygodniu o 40%.
1: Tak?
0: Tak.
1: Mhm. Po prostu są po chamsku podrabiane kości.
0: No.
1: Dlatego uczulamy. No i co, gramy? Czy chcesz coś powiedzieć?
0: Nie, ja mam coś. Mhm. Mam o najgłośniejszym dźwięku, jaki kiedykolwiek zarejestrowała ludzkość. Nie możesz tego pamiętać, bo było to 27 sierpnia 1883 roku. I chodzi o huk, który słyszalny był nawet 4800 kilometrów od miejsca.
1: Chodzi o wulkan Krakatau?
0: Tak, dokładnie. Chodzi o potężną erupcję wulkanu Krakatau. Związana z nią fala ciśnienia wielokrotnie okrążyła całą planetę i według współczesnych szacunków, bo oczywiście dzisiaj no nie mamy jak tego zmierzyć, możemy to tylko oszacować, było to około 310 decybeli.
1: To jest w ogóle jakaś...
0: To jest... Nie wyobrażam sobie tego nawet.
1: Musiałbym sprawdzić, ile jest przy starcie rakiety kosmicznej.
0: Sprawdź, no. Możesz to sprawdzić w trakcie, ja opowiem jeszcze o tym więcej. Jak jest napisane w artykule, jest to poziom dźwięku hałasu praktycznie niewyobrażalny dla człowieka. Wulkan ten znajdował się w cieśninie sundańskiej pomiędzy Jawą a Sumatrą na terenie dzisiejszej Indonezji. I przez wiele miesięcy przed katastrofą mieszkańcy regionu obserwowali coraz większą aktywność sejsmiczną i nasilające się erupcje, ale nikt nie spodziewał się, że natura przygotuje taki spektakularny wystrzał. Sprawdziłeś ile?
1: Nie, nie sprawdziłem. Natomiast jeszcze mam dla państwa polecajkę, skoro już mówimy o kosmicznych hałasach. Start misji Artemis 2, mówiliśmy o tym, jeśli chodzi o program na żywo, w NASA nie był spektakularny, było trochę wpadek realizatorskich, ale ostatnio trafiłem na bardzo ciekawy film na YouTubie w jakości 4K. Jeżeli chcą państwo przeżyć tę misję i zobaczyć ją z ujęć takich bardzo bliskich, nie do końca oczywistych, to polecam, na YouTubie wystarczy wpisać Artemis 2, rzymska dwójka, full cinematic mission po prostu.
0: Film jest przepiękny, oglądaliśmy go przed programem z Jarkiem i naprawdę robi wrażenie, a ja znalazłem tutaj garść porównań, jeśli chodzi o głośność, i myślę, że to da nam perspektywę. Start odrzutowca osiąga około 140 decybeli. Granica bólu dla człowieka wynosi mniej więcej 120 do 130 decybeli. U gitarzystów metalowych jest to troszkę wyżej.
1: No, domyślam się.
0: Przy 160 decybelach może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu. No, a eksplozja Krakatau była ponad 1000 razy silniejsza pod względem ciśnienia akustycznego niż najgłośniejsze dźwięki, jakie człowiek normalnie spotyka w życiu. I naukowcy dodają, że przy 194 decybelach klasyczny dźwięk przestaje zachowywać się jak fala akustyczna, a zmienia się w niszczącą falę uderzeniową.
1: Zagrajmy.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357 w niedzielę.
1: Pan Jerzy do nas napisał z pytaniem, a krzyk żony ile ma decybeli? Znaczy nie taki zwykły, tylko negatywny. Z 300 decybeli będzie?
0: Będzie.
1: Znaczy ja powiem tak, krzyk żony taki negatywny, czy partnerki, no bo przecież nie musi być żoną, żeby miała tę moc. Niezależnie od natężenia dźwiękowego, jak jest negatywny, to z automatu zamienia się już w tą niszczącą falę.
0: Wiesz, kiedy to jest, kiedy żona czeka na męża, on nie wraca z imprezy z kolegami i w końcu wraca i mówi, że tylko wpadł po gitarę.
1: Tak.
0: Drodzy Państwo, pomysł SpaceX, nauczyłem się już nie komentować pomysłu SpaceX, bo wśród wielu różnych pomysłów genialnych zdarzają się także dziwne. Moim zdaniem to jest pomysł dziwny. Jak wynika z doniesień The Wall Street Journal, Google, czyli dwaj giganci tutaj łączą siły, rozmawiają ze sobą na temat możliwości ustanowienia na orbicie centrów danych.
1: Proszę. A to akurat ma sens.
0: Teoretycznie ma, dlatego że rzeczywiście są dwie rzeczy, które są potrzebne przy dużych centrach danych, to znaczy duża ilość energii i chłodzenie.
1: No i w kosmosie z chłodzeniem nie ma problemu.
0: No właśnie jest duży problem, do czego zaraz przejdę.
1: Naprawdę?
0: Tak. Dlatego, że jeśli chodzi o energię, rzeczywiście nie ma sprawy, no bo na orbicie wokół ziemskiej chmury się nie zdarzają.
1: Tak, więc jest dużo słońca.
0: Więc jest dużo słońca i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przecież czerpie całą swoją energię niemalże z energii słonecznej. No i jest zimno. Ale to nie jest takie zimno jak na Ziemi. Jest potężny problem i twórcy satelitów mierzą się z nim właściwie od czasów Sputnika z odprowadzeniem ciepła. Ponieważ u nas, dzięki temu, że mamy atmosferę, odprowadzanie ciepła jest dość proste.
1: No tak, po powietrze.
0: W kosmosie musisz mieć olbrzymie radiatory, które to ciepło rozproszą. I to jest ciekawe, że dla satelitów nie jest problemem zamarznięcie, tylko raczej właśnie przegrzanie się. A zatem takie centra danych musiałyby mieć gigantyczne radiatory, tak duże. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć wielkość radiatorów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to warto sobie przywołać w internecie zdjęcie ISS i zobaczycie Państwo po pierwsze potężne panele słoneczne, a drugie co do wielkości konstrukcje to są właśnie te radiatory.
1: O tym nie pomyślałem.
0: To się pan zdziwił.
1: Zdziwiłem się właśnie z tym, no bo założenie jakby na chłopski rozum i logikę, no przecież jest tam zimno, więc z chłodzeniem nie będzie problemu, tak, ale tam nie ma cząsteczek, które by przenosiły tę temperaturę próżni, no to trzeba by jakoś...
0: Ale rozmowy są prowadzone i rzeczywiście i Google, i

0: robotowi numeru od numeru VIN, który ma każdy samochód. Tak,
1: więc... Samochody mają swoje dokumenty autonomiczne też.
0: Dokładnie. Społeczeństwo przyszłości. No więc trochę parsknąłem śmiechem, ale no, artykuł jest o tym, że w państwie środka rozpoczął się program nadawania humanoidalnym robotom oficjalnych numerów identyfikacyjnych, które przypominają cyfrowe dowody osobiste i będą również służyły do tego, żeby śledzić jej życie od momentu produkcji aż do wycofania z użycia, no czyli de facto
1: to, co
0: właśnie tak jak jest z samochodami, numerem VIN. Nie widzę więc tutaj w tym nic wielkiego. No, chińskie władze twierdzą, że to oczywiście wszystko dla naszego dobra.
1: Oczywiście.
0: No wiadomo, żeby po prostu była pełna nad nimi kontrola. Poniekąd ma to sens, no też są to maszyny, które mogą na przykład zrobić człowiekowi krzywdę. W najgorszym przypadku, prawda? Zupełnie niechcąco. Mogą też w niewłaściwy sposób serwisowane stać się po prostu zagrożeniem, więc warto wiedzieć, co się z nimi dzieje.
1: Jak Zembrycki nie wygłosiliśmy tej sentencji o tej godzinie jeszcze w ogóle.
0: Że sztuczna inteligencja jest niczym robot lokaj?
1: Może podać szklankę wody, ale równie dobrze może złamać ci rękę.
0: Ale jak złamie ci rękę, to przynajmniej będziesz po numerze VIN, a właściwie RIN, bo to będzie Robot Identification Number. RIN. Tak, będziesz mógł po takim numerze zaskarżyć producenta i zgłosić konkretny egzemplarz, który złamał ci rękę.
1: No, muszę ci powiedzieć, że ty chyba dzisiaj w ogóle masz szczęście do nagłówków, bo jeszcze jeden wyczaiłeś, nie? O samolocie.
0: Tak, mam ten samolot, ale to myślałem, że ten samolot to zostawię na później.
1: Na później?
0: Tak.
1: No to niech będzie na później.

0: ruszający się bez paliwa, rozbił się w zagadkowych okolicznościach. Miał być przyszłością lotnictwa. No, ja podejrzewam, co się mogło stać.
1: Mogło zabraknąć paliwa.
0: Dokładnie tak. Nie, nie, to jest samolot, który porusza się całkowicie bez paliwa, bo chodzi tutaj o samolot Solar Impulse 2, czyli samolot elektryczny, z którego wszystkie powierzchnie...
1: Ale na głowę kreatywny, musisz przyznać.
0: Kreatywny, tak, którego wszystkie powierzchnie płaskie praktycznie są ogniwami fotowoltaicznymi. I to oczywiście nie jest żadna nowość, bo ten samolot został zaprezentowany kilka lat temu już. Natomiast no, w ostatnich dniach, właśnie kilka lat temu, dekada, natomiast niedawno rozbił się ten samolot na wodach Zatoki Meksykańskiej. To jest samolot autonomiczny, więc nikt tam nie ucierpiał i po prostu pracuje się nad tymi samolotami, żeby prowadziły na przykład obserwację długoterminową. Ten samolot teraz, zanim się rozbił, leciał przez 9 dni, więc to jest całkiem dobry wynik, 9 dni lotu i właściciele...
1: Wiesz co, niektórzy tak lecą na wakacje z All Inclusive, tylko że większość tego czasu na lotnisku spędzają.
0: To się zdarza. No w każdym razie chodzi o to, że ta hiszpańska firma Skydweller Aero, która zakupiła ten samolot, oni są zadowoleni, uważają, że to jest rekord długości, znaczy to jest rekord długości lotu, uważają, że jest to duży sukces i taki istotny rekord właśnie w długości tego lotu. No a do czego tego typu samoloty można wykorzystywać? No to niespecjalnie trzeba się zastanawiać, do patrolowania granic, do przeglądania terenów, czy na przykład
1: oczywiście,
0: nie ma pożarów.
1: Tak. Na pewnej wysokości są stałe warunki atmosferyczne w miarę, znaczy wiatr
0: dokładnie
1: wieje.
0: Tak. Mhm. Tak, i tutaj faktycznie przy tej lekkości samolotu i przy jego ogniwach, no to on może właściwie latać w nieskończoność. Problem jest tylko taki, no to dopiero teraz wyjdzie, jak wyłowią ten wrak i będą go badać, ale ten samolot jest bardzo duży, ma ogromną rozpiętość skrzydeł ze względu na to, żeby pomieścić wszystkie te ogniwa, których potrzebuje do pracy, po pierwsze, a po drugie, no właśnie, żeby utrzymać w powietrzu te konstrukcje.
1: Może latający dywan nie był taki głupi?
0: Nie był taki głupi, ale chodzi o to, że niestety przez swój rozmiar jest bardzo podatny na silne wiatry i one są dla niego dużym problemem. No co się stało dokładnie? Czas pokaże.
1: Pan Joachim. Mogą państwo właściwie już robić bingo oparte na naszej audycji. Pan Joachim przysłał do nas zdjęcie z komentarzem: nawet kupujący produkty Ilona zaczynają się wstydzić. Napis po lewej stronie na klapie bagażnika.
0: Tak, kupiłem to zanim Elon oszalał. Naklejka oczywiście jest na Tesli.
1: Pozdrawiamy właściciela białej Tesli o numerach rejestracyjnych GA i 4. Dalej nie podajemy. Dziękujemy panie Marku za pozdrowienia z Wieliczki, a ja teraz powiem coś, co nigdy nie sądziłem, że wypowiem te słowa w naszym programie, ale nowy Starfield na PlayStation 5 wcale nie jest taki zły. Spojrzałeś na mnie, jakbym powiedział, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu.
0: Ja bardzo przepraszam za kolegę.
1: Wciągnąłem się, no nic na to nie poradzę, że się wciągnąłem.
0: Nie, no żartuję, oczywiście każdy, słuchaj, w grach piękne jest to, że każdy może tam znaleźć coś dla siebie i cytując klasyka, nikt nie błądzi, bo nie ma prawa, gdzie gust tylko rządzi. Jeśli się dobrze w tym Starfieldzie bawisz i pomagać się przenieść
1: Wciągnąłem się w historię, stałem się przemytnikiem. Pewną swobodę ta gra daje, która mi się bardzo podoba.
0: No i super. I życzę ci miłej rozgrywki. To, że mi się akurat nie podoba ta gra, to absolutnie nie ma na to żadnego wpływu.
1: Za chwilę Młody Technik.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Młody technik. Spoglądam na niego z pewnym sentymentem, bo to listopad 1980 roku. I gdzieś z dzieciństwa przebłyski wspomnień tego numeru gdzieś przemykają. Spoglądam tym razem nie na dział wiadomości, ale na artykuł napisany przez magistra inżyniera Andrzeja Machalskiego, Teleskopy na orbicie.
1: Dobrze, że nie na orbisie.
0: Orbis wtedy to również była marka bardzo poważna. Mieć znajomości w orbisie, mój drogi, to było coś. Ale nie chodzi o Orbis, ale o Orbiting Astronomical Observatory.
1: W skrócie Orbis.
0: To był projekt, według którego powstał plan budowy kosmicznego teleskopu, którego nikt nie nazywał wtedy kosmicznym teleskopem Hubble'a, tylko w cudzysłowie właśnie teleskop kosmiczny.
1: Ale to był ten sam.
0: Artykuł z 1980 roku, kiedy ten teleskop dopiero powstawał, wyjaśnia, że teleskop kosmiczny pomoże rozszyfrować kwestie ewolucji wszechświata, być może przyspieszy też odpowiedź na pytanie, czy istnieją gdzieś w naszej galaktyce inne systemy planetarne podobne do słonecznego. Uwaga, jeśli chodzi o kwestie ewolucji wszechświata, tak, kosmiczny teleskop Hubble'a, no właśnie głównie pomógł odpowiedzieć na to pytanie. Jaka ma być masa tego teleskopu? 9000 kilogramów, no nie do końca, dlatego że kosmiczny teleskop Hubble'a waży 1100 kilogramów. Według planów NASA, być może cokolwiek zbyt optymistycznych, teleskop kosmiczny ma być wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny pod koniec 1983 roku. Został wyniesiony, jeśli dobrze sprawdziłem, w 1990 roku, konkretnie 24 kwietnia.
1: 7 lat później, bagatela.
0: Za pomocą tego wahadłowców będzie można co pewien czas teleskop kosmiczny kontrolować, przeprowadzać naprawy lub wymiany badawczych komponentów. Przedłuży to użyteczny żywot tego satelity zaplanowany na co najmniej 15 lat. Chciałem powiedzieć, że od 1990 roku kosmiczny teleskop Hubble'a nadal działa, aczkolwiek nikt nie mógł przewidzieć, drodzy Państwo, w artykułach z tamtego czasu, że jedyna rzecz, którą można było zepsuć przy tym teleskopie tak permanentnie, żeby trzeba go było naprawiać na orbicie, została zrobiona, a mianowicie
1: soczewka.
0: Tak, zwierciadło konkretnie zostało zrobione z błędem.
1: I okulary mu założyli, temu teleskopu.
0: Tak, tylko że do tego teleskopu trzeba było lecieć dwa razy, żeby go naprawić. I gdzieś natknąłem się na taki opis tak zwanego pierwszego światła z tego teleskopu. W Instytucie Goddarda w NASA pod Waszyngtonem zebrano wszystkich największych amerykańskich astronomów. I wszyscy czekali właśnie na pierwsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Był wielki ekran jak na owe czasy, czyli pewnie miał ze 2 metry. No i przyszły te zdjęcia i rozległo się parę takich pojedynczych oklasków, bo zdjęcia były nieostre. I w końcu szef instytutu, chyba obserwatorium w Arizonie, powiedział, to cholerstwo ma aberrację sferyczną. I okazało się, że król jest nagi, ale proszę bardzo, po naprawie ten teleskop przysyła nam niesamowite zdjęcia. Po raz pierwszy o nim napisano w 80 roku.
1: Cudowne.
0: Rozmarzyłeś się, patrząc na mnie.
1: Nie, uwielbiam tę historię, już ją z twoich ust wielokrotnie słyszałem. I tak, no to zabawna sytuacja, tam był błąd techniczny po prostu wynikający z tego, że dwie różne firmy robiły dwie części teleskopu i się nie zgrali.
0: Zapraszamy Państwa również na kanał YouTube'owy, gdzie Radio 357, gdzie mogą Państwo zobaczyć nasze wejścia, także nie wiem, czy jest to oglądać specjalnie.
1: A my się żegnamy z Państwem. Jarosław Juszkiewicz,
0: Szymon Kulisz
1: i Robert Zembrzycki, czyli ja.
0: Do usłyszenia.

Drodzy 40-latkowie, oto wasza rówieśniczka. Chociaż w sumie niewiele brakowało, żeby ten utwór ukazał się później niż w 1986 roku, bo Peter Gabriel miał już jedną wersję Sledgehammer, ale bardzo mu się nie podobała, no więc stwierdził, że popracuje nad nią jeszcze w kolejnych latach. Ale i tu chyba dowód na to, że intuicja jest czasem w muzyce bardzo ważna. Kiedy podczas pracy nad płytą Soul muzycy pewnego dnia skończyli już sesję, sprzęt był spakowany, taksówka podjeżdżała pod studio, to artysta stwierdził, że to jest właśnie ten moment. Namówił, a nawet chyba należałoby powiedzieć, zmusił kolegów do tego, żeby zostali. No i w dwóch, trzech podejściach ostatecznie nagrali ten właśnie przebój, którym się dzisiaj witamy. Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na wolną niedzielę, czyli naszą popołudniową muzyczną podróż za sterami Szymon Kuliś. Pięknych dźwięków dziś do 15:00 na pewno nie zabraknie.

Spandau Ballet to takie muzyczne wspomnienie z 83 roku, chociaż w ostatnich latach ta piosenka wróciła do łask w serwisach streamingowych po tym, jak pojawiła się na przykład w serialu Branża. Swoją drogą to taka dosyć szokująca momentami opowieść o londyńskiej finansjerze. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawiał się, czy warto obejrzeć ten serial, czy może jednak szkoda czasu, to zdecydowanie polecam, ale ostrzegam, że bywa momentami dość brutalnie. Zostaniemy jeszcze na moment w latach 80., no a to wszystko za sprawą pana, który niedługo wystąpi w Polsce. To znaczy mam nadzieję, że wystąpi, bo z nim to akurat nigdy nic nie wiadomo. Morrissey'a chyba nie trzeba nikomu z Państwa przedstawiać. Kiedyś wokalista The Smiths, od lat solowy artysta, słynie nie tylko z dobrej muzyki, ale też z tego, że zdarza mu się na przykład nie pojawiać na własnych koncertach, albo po prostu z nich wychodzić. I nie, absolutnie nie mówimy tu o nagłych wypadkach związanych ze zdrowiem, no bo tego, jak sądzę, nikt by się nigdy nie czepiał. Mam na myśli raczej takie sytuacje jak ta ostatnia z Włoch. Otóż Morrissey stwierdził, że w jego hotelu odbywała się w nocy impreza, przez którą się nie wyspał, więc nie jest w stanie wystąpić. No i po prostu koncert odwołał, chociaż fani nie dowierzali. Cóż, mnie też zdarzyło się kiedyś praktycznie minąć z nim w drzwiach, bo ja lekko spóźniona przyszłam na występ, a Morrissey, tak się zabawnie złożyło, właśnie z niego wychodził. Chociaż wtedy, proszę mi wierzyć, absolutnie nie było mi do śmiechu. Mam wielką nadzieję, że to nie powtórzy się w lipcu w Warszawie.

Tudor Cinema Club niedługo będą świętować 20-lecie istnienia i to jest przynajmniej dla mnie taki przypadek z cyklu Kiedy to zleciało? No ale może to dlatego, że praktycznie przez całą pierwszą dekadę istnienia panowie byli w kółko przedstawiani jako młodzi zdolni. I takie są efekty. Młodzi są nadal zdolni tym bardziej, więc mam nadzieję, że przed nimi jeszcze wiele, wiele lat na scenie. Tymczasem artysta, który za moment zagości w Wolnej Niedzieli, też może się pochwalić niezłym stażem, chociaż jak policzymy, ja wiem, że brzydko to zabrzmi, no ale może zrobimy wyjątek. Wydajność w ciągu tych lat to nie jest już tak pięknie. Dlaczego? Dlatego, że tym człowiekiem jest Frank Ocean. Wokalista ma na koncie dwie płyty, a ta ostatnia, czyli Blonde, przy okazji najsłynniejsza, ukazała się w 2016 roku. I nie, to nie pomyłka. I tak już wtedy ta płyta była opóźniona. Frank Ocean nie ukrywał, że w przeszłości mierzył się z blokadą twórczą. Potem w wypadku zginął jego brat, więc nic dziwnego, że muzyk nie miał głowy do nagrywania. No ale 10 lat, tak czy owak, to szmat czasu, mimo że do rekordu Chinese Democracy grupy Guns N' Roses jeszcze troszeczkę brakuje. Po tym jak Frank Ocean w 2023 roku pojawił się na festiwalu Coachella, niektórzy obstawiali, że to zapowiedź wielkiego powrotu, ale to się nie potwierdziło, więc wszystko wskazuje na to, że jeszcze troszeczkę musimy poczekać, obyśmy się doczekali. Na razie wrócimy sobie i to z wielką przyjemnością w Radiu 357 do płyty Blonde.

0: 25 lat na scenie to spore osiągnięcie, no a do tego szmat czasu, o czym najlepiej wie grupę Franz Ferdinand, która w tym roku obchodzi właśnie ćwierćwiecze swojej kariery. I trzeba przyznać, że sporo się w tym czasie zmieniło na rynku, bo przecież wtedy, kiedy panowie zaczynali, dużo miała jeszcze do powiedzenia muzyczna prasa, która potrafiła albo zrobić z kogoś gwiazdę, albo wprost przeciwnie, tych szans na bycie gwiazdą go po prostu pozbawić. Dzisiaj magazynów, które wtedy chwaliły Franz Ferdinand, już nie ma, za to grupa przetrwała i dobrze się miewa, chociaż z oryginalnego składu, jak tak liczę, zostały już tylko dwie osoby. Ten zespół też ma niezłą historię i musiał się sporo napracować, żeby być tu, gdzie jest teraz, ale udało się. Mowa o grupie Mumford & Sons. Zespołowi po latach działalności udało się też to, na czym zależy właściwie wszystkim brytyjskim artystom, czyli po prostu przebicie się również za oceanem. Chociaż trzeba przyznać, że nie zawsze było łatwo. Choćby dlatego, że ekipa starała się unikać wszelkich afer. Tymczasem kilka lat temu bohaterem jednej z nich stał się gitarzysta zespołu, który trochę za bardzo zaczął chwalić skrajną prawicę. Winston Marshall najpierw próbował się tłumaczyć, no ale ostatecznie odszedł z grupy między innymi dlatego, że nie chciał narażać kolegów, bo im, tu trzeba uczciwie przyznać, też się przy okazji całej tej afery nieźle oberwało. No cóż, to jest kolejny dowód na to, że najlepiej jest, kiedy muzyka i polityka trzymają się daleko od siebie.
1: You may call it in this evening.

Jak się słucha muzyki The Cardigans, to aż trudno uwierzyć, że zespół założyli dwaj heavy metalowcy. No i trochę szkoda, że po odejściu jednego z nich pozostali muzycy nie chcą już razem nagrywać nowych płyt, no ale przecież nikogo

muzyki, między innymi filmowej. No a ta druga to właśnie człowiek, który na scenie czuje się jak ryba w wodzie, a nazywa się Josh Homme. Gdybym miała teraz wymieniać wszystko to, co muzycznie zrobił Josh, to pewnie nie wystarczyłoby mi czasu do godziny 15, ale jeżeli powiem, że to postać, która stoi na czele grupy Queens of the Stone Age, to chyba wszystko staje się już zupełnie

Alanis Morissette niedawno, no w sumie niedawno, bo prawie rok temu grała w Polsce i ten utwór, jak tak sobie teraz sprawdzam, też pojawił się na koncercie, to akurat w ramach bisów na sam koniec. A skoro już tak sobie liczymy, to pozwolę sobie jeszcze raz zajrzeć do muzycznego kalendarium, bo widzę bardzo miłe wspomnienie sprzed 13 lat. Dokładnie 17 maja grupa Daft Punk wydała wtedy płytę Random Access Memories. Francuscy muzycy zaprosili do współpracy takie legendy jak choćby Giorgio Moroder i Nile Rodgers, a także m.in. Pharrella Williamsa i Juliana Casablancasa z grupy The Strokes, czyli to już ekipa z tego nieco młodszego pokolenia. Skończyło się wielkim sukcesem, bo album trafił na pierwsze miejsce listy Billboardu, a to dopiero początek. O tym oczywiście duet Daft Punk mógł wcześniej tylko pomarzyć, ale później Random Access Memories wylądowało na szczycie najchętniej kupowanych albumów również w ponad 30 krajach świata, innych krajach świata. Do tego zdobył wiele nagród, w tym słynne Grammy. A dzięki takim utworom jak choćby Get Lucky, którego za moment sobie posłuchamy, Francuzi z Daft Punk zapewnili sobie no już praktycznie muzyczną nieśmiertelność.

15 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Anna Nowaczyk, dziękuję bardzo serdecznie za to wydanie Wolnej Niedzieli. No i mam nadzieję, że równie miło spędzą Państwo czas w towarzystwie Justyny Goc i La Pausa Italiana już za moment. My tymczasem słyszymy się za tydzień. Miłego popołudnia.

0: Jest i ona równiutko 15.
1: La pausa italiana.

Dzień dobry, dzień dobry, buongiorno. 17 dzień maja dzisiaj mamy i 212 audycję La Pausa Italiana. Ale to dobra wróżba, może tak do takiej liczby kiedyś dobijemy. We Włoszech trwa w najlepsze Giro d'Italia, czyli najpiękniejszy wyścig kolarski w Europie. I dzisiaj jest etap Cervia, czyli Emilia Romagna i Corno alle Scale. My dzisiaj nie będziemy tego relacjonować, jedynie się przyglądać i oczywiście zachęcamy, bo to zawsze nie tylko sportowe wydarzenie we Włoszech, ale także coś takiego bardzo kulturowo-społecznego. Także zapraszamy do obserwowania tego, z czym się zmagają, z jakimi widokami i barierami sportowcy. A u nas na Żoliborzu, cóż, u nas ponuro, drodzy państwo, taka polska typowa wiosna, nieco kapryśna, nieprzewidywalna, ale mimo wszystko wciąż przez nas pożądana. Zatem czekamy na słońce, proszę przysyłać, proszę meldować, gdzie u państwa słońce jest. justyna.goc@radio357.pl. A my tymczasem słońce wywołujemy, nawołujemy muzyką włoską. Za sterami dzisiaj Maciej Karolak, przed mikrofonem Justyna Goc, czyli jak zwykle. I jak zwykle jesteśmy z państwem do 16:00.

Nasz neapolitańczyk Giovanni Block w utworze Viodio to utwór, który w pozornie lekkim tonie wywraca totalnie koncepcję romantycznej piosenki włoskiej, aby potępić toksyczne zachowania współczesnego społeczeństwa. Bo jak pisze i jak opowiada artysta, cytuję, pomimo faktu, że włoska muzyka zawsze historycznie była miejscem romantycznej narracji, to uczucie, które najbardziej odczuwam na ulicach, to jednak nienawiść. I ta piosenka jest taką odą do tego uczucia powszechnego, który towarzyszy nam każdego dnia. Artysta mówi oczywiście o Italii, ale myślę, że można to rozciągnąć także na inne kraje. I proszę się nie martwić, mamy coś na przełamanie, bo teraz będzie o pokoju, miłości i wdzięczności.

Dove Liana, francuskie trio śpiewające po włosku zazwyczaj. Panowie poznali się w Palermo, na Sycylii i tam rozpoczęła się historia, o której już nieraz na antenie Radia 357 opowiadaliśmy. A tutaj właściwie śpiewają w trzech językach, bo był włoski, francuski i angielski. Powracają z tym utworem i powracają też na scenę. I to, co czuć, to chyba tę radość z tego powrotu i tak jak śpiewają, nie ma wystarczającej liczby mikrofonów, aby wyrazić naszą miłość. Dlatego też do tego utworu zaprosili swoich najbliższych, żeby ta miłość, wdzięczność do życia była taka większa i pełniejsza, bo tym właśnie taką wdzięcznością do życia i za życie miał być ten utwór, miała być ta piosenka. Czy się udało? Proszę dać znać.

Saluti da Toscana, napisał pan Łukasz. Buona sera, poznaliśmy się na 200. audycji La Pausa Italiana, ponieważ pisałem o piosence Volare i warsztatach języka włoskiego. Teraz znów jesteśmy w Toskanii i jest przepięknie. Ponownie czuję, że latam. Serdeczne pozdrowienia. Jest dołączone także zdjęcie. Oczywiście, że po zdjęciu, ale też chyba po tym wątku latania, kiedy jest pan we Włoszech, pana rozpoznaje i zapamiętuje. Jest zdjęcie też chyba z wybranką, bo takie uśmiechnięte, przytulone i pełne miłości zdjęcie. Jest też koszulka Radia 357. Pozdrawiamy państwa. Proszę pozdrowić od nas Toskanię. I latać. No cóż, jak jest się we Włoszech, to jakoś tak łatwiej.

questo Vivere i Giorgio Conte z refleksyjnym utworze o życiu. Refleksyjnym, ale wcale nie tak smutnym, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyczuwają Państwo te radosne nuty tego utworu. A artysta przypomina tą piosenką, że żyjemy, ponieważ ktoś postanowił nas sprowadzić na ten świat i jesteśmy tak naprawdę zmuszeni, aby podążać tą ścieżką. A także przypomina, że życie, uwaga, trochę patetycznie, ale chyba prawdziwie, jest rzemiosłem, umiejętnością i sztuką, której uczymy się dzień po dniu. Także spokojnie, piano, piano, powiedzieliby Włosi. Nie trzeba tutaj szybkości, pośpiechu i stresu, bo życie i tak będzie płynąć. O tym życiu też śpiewa, ale myślę, że o innych odcieniach, ale też o życiu Mannarino, który w tamtym tygodniu powrócił w końcu z najnowszym singlem, a także z całą płytą.

Mannarino i Per un po' d'amore, utwór z najnowszego albumu. Nawet La Repubblica głosiła takie nagłówki: Il ragazzo che cantava Me so abbriacato non esiste più, czyli chłopak, który śpiewał Me so abbriacato, już nie istnieje, bo ta płyta powstała właśnie z potrzeby odejścia od wizerunku tego rzymskiego piosenkarza, rzymskiego buntownika i odkrycia na nowo swojej muzyki i przezwyciężenia tą muzyką trudnych momentów w jego życiu, bo Mannarino przez ten czas, kiedy nie tworzył, między innymi, zmagał się z depresją. I mamy tutaj wymowny tytuł albumu, Primo Amore, czyli pierwsza miłość. I jak mówi Mannarino, zacząłem od zera. Zmienił zespół, ludzi, z którymi tworzył, i zaczął podróżować sam. I mówi, że próbowałem przekształcić w muzyczne wizje te obrazy wymarzonego świata, zawieszonego pomiędzy niebem a ziemią, życiem a śmiercią, dobrem a złem, światłem a cieniem. Nigdy nie dochodząc tak naprawdę do tej ostatecznej odpowiedzi. I wszystko się zaczęło od tych właśnie dwóch utworów, Per un amore, Per un po' d'amore, czyli ten utwór, który przed chwilą, i Venere, czyli utwór, który za chwilę. I to dwie piosenki, które ze sobą dialogują.

Po raz pierwszy poczułem potrzebę zatrzymania się, powiedział Mannarino w wywiadzie z włoskim dziennikarzem, aby zrozumieć, dokąd dotarłem i dlaczego przeszedłem przez ten moment kryzysu. Zadałem sobie pytanie, kim właściwie jestem. Byłem w Kolumbii, Meksyku, Brazylii, miałem ze sobą gitarę i byłem w takiej małej chatce w środku lasu, tylko z moją deską surfingową. I każdego ranka budziłem się rano i pisałem pamiętnik. I pomysł na ten album narodził się właśnie tak powoli, z chęcią szukania czegoś, co wykracza poza naszą codzienność i co mogło dać siłę również i mnie.

0: Muszą Państwo przyznać, że jak na piosenkę popową, to wydarza się tu wiele, bo jest i słonecznik, słońce, huragan, amerykański żołnierz i pierwszy krok na księżycu. Leo Gazman i Girasole. Girasole, czyli słonecznik. A jak pojawia się słonecznik, to musi pojawić się też dedykacja dla naszej radiowej koleżanki Anety, która uwielbia słowo włoskie girasole i za każdym razem, kiedy je słyszy, to uśmiecha się szeroko, niezależnie od tego, w jakim jest humorze. Zatem kochana, dużo zdrowia i jak najwięcej słoneczników, girasole w życiu.
1: L'insuccesso mi ha dato alla testa e la festa di destra non mi sembra diversa. La

0: muchachita como los osos. Ay, rumba. ¿De dónde? A gozar.
1: Luka Karoci w Radiu 357, a my zerkamy do wiadomości. Mail justyna.gocmałpa.radio357.pl i pozdrowienia z Montereotondo od pani Ani, Mauro i od Paola, albo Paoli właściwie. Meldujemy się nad Rzymem, tu mieszkamy z naszą 5-latką. Mój mąż Włoch również docenia tę audycję. Słucha się delicioso podczas gotowania pasty ze szparagami i guanciale. Pozdrawiamy, dziś po 2 dniach ulewy wreszcie wyszło słońce. No, zazdrościmy tego słońca. Pani Aniu, pozdrawiamy również i cieszymy się, że może pani trochę zaimponować włoskiemu mężowi znajomością muzyki włoskiej. Wspieramy to, wspieramy. Zerkam jeszcze na Instagram La Pauza i Italiana. Tutaj jest z nami tak pan Krzysztof, który mówi, że jest wiadomo, za oknem słoneczko, o pięknie, a w sercu, no cóż, wiadomo, co wczoraj do późnych godzin nocnych się działo w telewizji. Potrzebuje mocnej odtrutki. To znaczy chyba chodzi o Eurowizję, tak myślę, bo część z państwa na pewno śledziła ten festiwal. Jest pani Ania, u mnie niezmiennie słońce w sercu, nie ma innego wyjścia, ciepło, pozdrawiam. I pan Mariusz, jest kawa. Jest i ta popołudniowa godzina, po której przynajmniej na 60 minut, mimo aury panującej za oknem, zaczyna świecić, choć to wirtualne włoskie słoneczko. No, państwo jednak mają dobre podejście do życia, bo ja szukam tego słońca zewnętrznie, a to jednak chodzi o środek. No dobrze, dobrze, to będę się od państwa uczyć tego. Bardzo dziękujemy za wiadomości. justyna.gocmałparadio357.pl bądź Instagram La Pauza Italiana. A teraz proponuję... Abruzja, bo abruzja jest zawsze dobra.

Za 4 minuty godzina 16. Niestety nie jesteśmy w stanie tej godziny wydłużać, chociaż próbujemy. Mam nadzieję, że Państwo to słyszą. Ale jeszcze na koniec wiadomość od pana Piotra. Pozdrowienia z rowerowego Camino de Santiago. Francuska część zaliczona, ponad 1000 kilometrów. San Sebastian, teraz lecimy dalej do Porto. Jestem z kolegą w okolicach Vigo i oczywiście nie zapomniałam o La Pausa Italiana. Pozdrawiamy pana Piotra. Dziękujemy za pamiętanie, pomimo ciężkich, choć równie pewnie pięknych warunków. Dziękujemy panu Piotrowi, dziękujemy państwu za obecność cotygodniową. Słyszymy się za tydzień albo w środę w audycji Mam Grać. Tam również jestem. Maciej Karolak tę audycję zrealizował. Bardzo dziękuję. A mówiłam do państwa ja, Justyna Goc. Do usłyszenia.

0: To zespół Shooter's Cuddle i Renata Flores w piosence Sigue Me, czyli Podążaj za mną. A dziś w Niewidzialnych Światach o Meksyku porozmawiamy. I nie tylko, a moimi gościniami są Ania Kluczyk i Joanna Kozera. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I tak się zastanawiam, jak mam was przedstawić. Podróżniczki, solo podróżniczki, założycielki inicjatywy Solo YOLO?
1: To jest wszystko prawda. Możemy używać ich zamiennie.
0: A co to jest Solo YOLO?
2: Nasza wspólna inicjatywa od kilku lat, którą prowadzimy, która zachęca kobiety do podejmowania inicjatyw solo, jeśli tylko mają na to ochotę. Co to oznacza? Podróże są na pewno dużą częścią tego, o czym mówimy, czyli o podróżowaniu w pojedynkę kobiet, bo jest to inny kontekst i inne ograniczenia, inne problemy, z którymi się spotykają kobiety, a mężczyźni podróżują w pojedynkę. Ale też podejmujemy tematy inne związane właśnie z robieniem rzeczy samodzielnie.
0: Czyli nie tylko podróże, aczkolwiek podróże to jest właśnie, to jest coś, od czego się zaczęło, czy niekoniecznie?
2: Podróże były naszym punktem wyjścia i one też są pewnego rodzaju soczewką, która skupia w sobie, jest świetnym też przykładem, żeby pokazać, o czym chcemy mówić w jakimś takim szerszym kontekście różnych ocen, etykietek.
1: Stereotypów. Tak, no zapomniałyśmy jeszcze dodać, że oprócz założycielek i podróżniczek jesteśmy też antropolożkami. I to wszystko, o czym powiedziała Ania, jeszcze ubarwiamy naszą wiedzą dotyczącą tej dziedziny nauki i to też bardzo ułatwia nam mówienie o w ogóle o sytuacji kobiet, nie tylko w Polsce, bo mamy narzędzia do tego, żeby sięgać i robić też swoje własne badania, czytać badania, sięgać do tekstów, różnych tekstów kultury, nie tylko publikacji i też to analizować i myśleć o tym, mówić o tym w szerszym kontekście, w kontekście społecznym, nie tylko o tym, że fajnie jest podróżować samej lub nie fajnie, bo wiadomo, doświadczenia bywają różne, ale też, żeby znaleźć szerszy kontekst do tego.
0: Dobrze, to jeszcze o Solo YOLO porozmawiamy, ale wywołałem ten Meksyk, więc chciałbym, żebyśmy też o tym na początku, przynajmniej w tej pierwszej części naszej rozmowy porozmawiali, no bo tutaj niby Solo YOLO, ale wspólnie pojechałyście w podróż do Meksyku. Dlaczego do Meksyku i dlaczego wspólnie? Możecie sobie wybrać, tak, która kolejność. Z was na które pytanie tak będzie odpowiadała.
1: Otóż w moim przypadku Meksyk był po prostu na mojej liście. Myślę, że każda z nas ma listę swoich destynacji, do których chcę pojechać i Meksyk był akurat kolejną destynacją na mojej liście i bardzo też brakowało mi, tęskniłam za podróżą dalszą za ocean i zdecydowałam, że jadę do tego Meksyku. Zapytam Ani, czy Meksyk też jest na jej liście? I zdecydowałyśmy później, że jedziemy razem.
0: Był tak. Na twojej liście, Ania,
2: był
0: tak?
2: Na mojej liście. Nie zastanawiałam się długo, jak Asia zaproponowała. No ja lubię żartować, że to jest najlepszy dowód na to, że nie jeździmy same dlatego, że nikt z nami nie chce jeździć. Jest to zgryzota jeżdżenie w pojedynkę, bo jeździmy tak naprawdę dlatego, że nikt nas nie lubi. Najlepszy dowód, my się lubimy, jeździmy razem i podróż uważam za udaną, wspólną.
0: A gdzie byłyście w tym Meksyku?
1: Odwiedziłyśmy 6 czy 7 stanów w sumie. Zaczęłyśmy od Quintana Roo, przez Yucatan, przez Tabasco, Chiapas, Guerrero i skończyłyśmy na Mexico City, w dystrykcie federalnym Meksyk, więc to będzie
2: tak,
1: kawał,
2: po drodze,
1: kawał kraju.
2: To jest kawał kraju, jak się spojrzy na mapę. Oczywiście odwiedzałyśmy tam konkretne miejsca, przemieszczałyśmy się autobusami, ale też samolotami, inaczej nie byłoby to możliwe. Byłyśmy tam
0: bo
2: niewiele.
0: Meksyk to kraj ogromny, jak zresztą większość ogromny. W Ameryce Południowej.
2: Tak, jest dobrze skomunikowane, są na przykład nocne autobusy, z których też korzystałyśmy, no ale nie dałoby się tego zrobić bez lokalnych lotów. Miałyśmy po prostu wybrane miejsca, które bardzo chciałyśmy zobaczyć, głównie jakieś albo punkty, gdzie oglądałyśmy przyrodę, albo kulturę, czyli dużo, w sumie byłyśmy chyba w 4 miejscach z ruinami po dawnych cywilizacjach.
0: Bo to głównie południowe Stany. Mówimy głównie o południowych Stanach.
1: Tak, tak.
0: Meksyku.
1: A dlaczego, właśnie, bo zadałeś pytanie, dlaczego razem? Dlaczego pojechałyśmy razem, mimo że podróżujemy solo? Ja na przykład potrzebuję trochę tej energii z ludzi, żeby potem podróżować samej. To po pierwsze. Wyobrażam sobie tę podróż też jako bardzo bogatą w sprawy organizacyjne. Czyli, że będę musiała codziennie coś ogarniać, a to jest trudne, jak się podróżuje solo, to potem często jest się bardzo zmęczoną tym, jak dużo trzeba samej załatwiać, ogarniać, sprawdzać, przewidywać. I ja po prostu bardzo chyba potrzebowałam kogoś, żeby zrobiąc, bo to był taki road trip, który wymyśliłam też, że chcę zrobić go właśnie. I do road tripa potrzebna jest czasem druga osoba, żeby ktoś myślał, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy ktoś załatwiał, kiedy już nie mamy, nie wiem, siły, przestrzeni i tak dalej. To po prostu uznałam, że to będzie fajny pomysł, żeby to podzielić. Inna sprawa jest taka i nie będziemy tego ukrywać, że obawiałyśmy się tego Meksyku. Ja się go obawiałam, nie wiedziałam, czy chcę jechać tam sama i chciałam to sprawdzić z kimś. Nie byłam wcześniej w Ameryce Łacińskiej, więc to był mój pierwszy kraj i oczywiście jakieś rzeczy sobie wyobrażamy. Moja przyjaciółka mieszka w Meksyku, jest Meksykanką z Mexico City i jakby jest jakąś tam moją informatorką na temat tego kraju. Znam też kilka osób, Meksykanów mieszkających w Europie, ale no oczywiście to jest inaczej przeżywać Meksyk jako lokals, a inaczej jako blondynka z niebieskimi oczami, która trafia tam i nie wie do końca, co się wydarzy.
0: No właśnie, bo wspominasz o tych kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jakie stereotypy, czy nie stereotypy, czy też sytuacja realna, bieżąca, nawet ta z ostatnich miesięcy jest związana z Meksykiem. Zresztą właśnie początek roku w Meksyku, no to nie były powiedzmy najbezpieczniejsze miesiące w Meksyku, bo mieliśmy taki stan małej wojny domowej. Zresztą ona co jakiś czas wraca po tym, jak doszło do przemocy na ulicach Meksyku, po zabiciu barona narkotykowego El Mencho. Ta fala zresztą też rozbudziła takie wątpliwości co do bezpieczeństwa wobec zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. Ale no, ta perspektywa indywidualna jest niewątpliwie też bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że wiele osób stawia sobie takie pytanie przed podróżą do Meksyku i to też niekoniecznie musi być podróż solowa. Jak wy oceniacie ten poziom bezpieczeństwa, jak to, co miałyście w głowie, czy to, co słyszeliście w mediach chociażby, w starciu z tą rzeczywistością, jaki tutaj jest bilans? Na korzyść czy na niekorzyść?
2: Na korzyść z naszego doświadczenia. To faktycznie jest jedna z rzeczy chyba, którą każdy mnie pyta teraz po powrocie, jak mnie spotyka, czy było bezpiecznie, czy czułam się bezpiecznie. To jest też, wydaje mi się, że to jest też jednak niuans, różnica. Ja czułam się bardzo bezpiecznie. Oczywiście to gdzieś zdobywałam to poczucie bezpieczeństwa z dnia na dzień. Natomiast faktycznie byłam wręcz zaskoczona, na ile komfortowo się tam czułam. I to nawet nie jest jakieś takie zderzenie, że ja się natychmiast obawiałam, że wpadnę w ogień krzyżowy karteli narkotykowych, czy ktoś mnie porwie dla okupu, ale bardziej myślałam o takiej codziennym zagrożeniu bycia no, widzialną, zauważalną, tak jak Asia wspomniała, turystką jednak, że to mogą być jakieś drobne zaczepki, mało przyjemne, śledzenie do domu, może jakieś proszenie o pieniądze, może proszenie o numer telefonu. Różne te sytuacje gdzieś na świecie w podróżowaniu no, były moim udziałem i tutaj naprawdę to była wyjątkowo komfortowa podróż pod tym względem. Nie było takich sytuacji, które nawet wtrącały mnie w jakieś takie poczucie dyskomfortu wręcz, że na przykład jestem tu gdzieś i się po prostu źle czuję i już chcę do domu.
0: A myślicie, myślisz, że to, że czułaś się bezpiecznie, czy czułyście się w miarę bezpiecznie, to jest wynik tego, że dobrze zaplanowaliście tę podróż i dobrze przemyśleliście tę podróż, czy macie takie poczucie, że no, w którą stronę, czy w lewo, czy w prawo byście nie poszły, nie pojechały, to nadal to bezpieczeństwo nie byłoby zauważalne, chociażby, czy odczuwalne.
2: Świetne pytanie, tak.
1: Tak, bo ja myślę, że dużo zależało od tego, że pojechałyśmy w miejsca turystyczne. My nie jechałyśmy w miejsca, w których mieszkają większość miejsc, to były miejsca turystyczne, prawda? Nie było takich miejscowości.
2: Odwiedzane przez turystów na pewno,
0: tak,
2: prawda?
0: No, na piramidzie Księżyca w Teotihuacan też w tak, tym samym czasie doszło do ataku.
1: Tak, byłyśmy tam tydzień później swoją drogą.
2: Tak, a tego samego dnia byłyśmy, też zwiedzałyśmy ruiny, tylko w innej części, byłyśmy na Jukatanie wtedy, więc No, miałyśmy takie poczucie, że w sumie mogło się to zdarzyć każdej z nas. Byłyśmy dokładnie w tej samej sytuacji jak tamci turyści tam. Więc no, myślałyśmy o tym, nawet myślałyśmy o tym, czy w ogóle pojedziemy zwiedzać Teotihuacan, że czy będziemy się czuć bezpiecznie. Pojechałyśmy, zwiedziłyśmy, nic
0: się
2: nie stało.
0: A z drugiej strony atak napastnika może się zdarzyć w Paryżu chociażby, czy w Warszawie.
1: No może się zdarzyć w Warszawie, może się zdarzyć za chwilę, jak stąd wyjdziemy. Więc tak naprawdę to jest mieszanina wielu rzeczy. Po pierwsze farta. I braku tego farta, że komuś akurat coś się wydarzy w jakimś miejscu, które potencjalnie jest bezpieczne. Druga sprawa, bardzo ważna, o której wspomniałeś, to jest organizacja. My po prostu zaplanowałyśmy tę wyprawę, sprawdziłyśmy, zapytałyśmy naszych znajomych Meksykanów, czy miejsca, które wybrałyśmy, są bezpieczne i czy to jest okej. Okay. Dowiedziałyśmy się, że tak. Pytałyśmy też lokalsów, czy to jest okej, okay, że gdzieś tam jedziemy. Gdzie warto, gdzie nie warto trafić przez przypadek.
2: Tak, czego nie warto robić, czego unikać, więc jakby... Jednak
0: to myślę, że jest
2: jakiś...
0: podstawa mówimy też, podróży.
2: Tak, mówimy też po hiszpańsku, nawet nie jakoś biegle, ale to nam bardzo, myślę, pomogło też w poczuciu bezpieczeństwa i pewnie w samym bezpieczeństwie, że wiesz chociażby trochę lepiej, co się dzieje dookoła ciebie.
0: A czy były takie momenty podczas tej podróży, w których pomyślałyście sobie, tu samotnie byłoby trudniej, w sensie tu solowo samej byłoby trudniej niż w Paryżu?
2: Ja mam taką jedną sytuację. Nie odjechał nam bus, który powinien nas zabrać wieczorem. Już się robiło ciemno, zapadał zmierzch. Byłyśmy w małej miejscowości po zwiedzaniu cenot, czyli takich podziemnych basenów naturalnych i miałyśmy informację, że takie busiki, które czekają, aż ludzie się uzbierają, zabierze nas z powrotem. On nie przyjeżdżał. Na szczęście oprócz nas czekało jeszcze parę osób, ale byłyśmy w małej miejscowości, zapadał zmierzch, byłyśmy bardzo głodne i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się wydarzy dalej. Czy my w ogóle będziemy w stanie na noc wrócić do naszej miejscowości oddalonej jakieś, nie wiem, godzinę, półtorej drogi. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że no nie chciałabym tu być wtedy w takiej sytuacji sama, że to są momenty, które fajnie mieć towarzystwo.
0: Asia?
1: Tak, to chyba była jedyna sytuacja. Jeszcze pamiętam, że w Mexico City rozdzieliłyśmy się na jakiś jeden wieczór i ja trafiłam w dziki tłum ludzi. Akurat był jakiś koncert na Placu Konstytucyjnym.
2: Na 100 tysięcy osób tam jest. Takie
1: na 100-kilkadziesiąt tysięcy osób. I ci ludzie akurat wtedy, kiedy ja szłam na spotkanie z Anią, obie szłyśmy z dwóch stron, trafiłyśmy w... Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu była w takim tłumie. Ja się bałam sięgnąć do kieszeni, bo bałam się, że jeżeli coś mi wypadnie, to ja już nigdy tego nie znajdę. Więc bałam się sięgnąć do kieszeni, nie wiedziałam, co mam zrobić. Hotele i sklepy pozamykały drzwi, bo bały się naporu ludzi. I to była taka sytuacja, ja chyba byłam bardzo zmęczona i chyba do mojego mózgu nie dotarło to, jak bardzo to jest też niebezpieczna sytuacja, że jeżeli ktoś się przewróci, ja się przewrócę, to generalnie tłum jest niebezpiecznym, takim bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. I tam było średnio.
0: Tak sobie myślę, że w kontekście zbliżającej się dużej imprezy międzynarodowej, jaką za chwilę będzie miał Meksyk, czy gościł Meksyk, to też nie jest jakaś taka informacja, która napawa optymizmem, no bo już za niecały miesiąc początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak wygląda Meksyk, czy ta część Meksyku, po której wy podróżowałyście, czy tam czuć ten klimat zbliżającej się dużej imprezy międzynarodowej, czy jest takie poczucie, że ludzie o tym mówią, myślą, albo że są przygotowani, albo nieprzygotowani?
1: No, Meksyk jest chyba cały rozkopany, mam wrażenie. Wszystkie stacje metra, ulice. Terminalu jest rozkopana i pracują tam robotnicy, są maszyny, a po drugiej połowie chodzą turyści i mieszkańcy. Wyglądało to jak kompletne szaleństwo.
2: Tak, tak. No plac budowy Mexico City.
0: Remont.
2: Remont. Pełen remont i wszystko się dzieje właśnie w tym samym czasie. Ludzie cały czas krążą, tym się tynk na ciebie sypie, więc widać, że wiedzą, że to jest za chwilę. Ja miałam wrażenie, że ściągnęli chyba wszystkich robotników z całego kraju, bo wszędzie jest jakiś remont, więc myślałam o tym, ile osób jest w ogóle w to zaangażowanych. Ale to było głównie odczuwalne dopiero w stolicy. Na Jukatanie nie było jakby jakiegoś takiego wrażenia, nie wiem, czy nerwowości, czy nawet podekscytowania. Chyba nie był to na pewno temat, o którym jakoś bardzo często by przy nas przynajmniej wspominano. Bardziej właśnie z tego punktu widzenia, chyba może też trochę bezpieczeństwa, ale to bardziej może doniesienia medialne, no bo po tej strzelaninie na piramidzie to faktycznie gdzieś tam no, musieli się bardzo, jakby rząd musiał się bardzo starać, żeby jakoś PR-owo to ograć. Zresztą kilka dni później w ruinach była policja, która podchodziła do wszystkich turystów, przedstawiała się i mówiła, że są tutaj, gdybyśmy ich potrzebowali. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałyśmy kilka dni po tej strzelaninie. Więc myślę, że PR-owo wiedzą, że muszą o to zadbać, przynajmniej do mundialu.
1: Tak, ale też w wielu miejscach, w różnych stanach widać bardzo, jak uzbrojeni po zęby, to jest głównie Gwardia Narodowa, która się tam przemieszcza takimi trakami i z wielkimi, po prostu z ogromną bronią. Zresztą to nie od dzisiaj, bardzo często tak było, że trochę na postrach i trochę dla bezpieczeństwa, a trochę na postrach jeżdżą takie patrole i to było widoczne wszędzie, mijające nas z ogromnymi karabinami.
0: To jest audycja Niewidzialne Światy. Rozmawiamy o Meksyku i o podróżowaniu. Za chwilę jeszcze więcej o tym podróżowaniu, a teraz muzyczny skok i zespół, kolejny meksykański zespół Porter.

0: Meksykański zespół Porter w piosence Rincon Yucateco, a my wciąż rozmawiamy o Meksyku i podróżowaniu z Joanną Kozerą i Anią Kluczyk. Solo YOLO, no właśnie, powiedzieliśmy o tym w pierwszej części, to jest wasza inicjatywa. Rozumiem, choć ustaliliśmy, że w tym waszym pojęciu solo nie chodzi tylko o podróżowanie, że generalnie głównie podróżujecie samodzielnie. To się zgadza?
1: Tak. Bardzo często, w każdym razie.
2: Z przewagą. Myślę, że już teraz, w obecnej chwili, to z przewagą już wypraw w pojedynkę.
0: Z wyboru. Wypraw w pojedynkę.
2: Tak, z wyboru.
0: Z wyboru. A co jest w podróżowaniu solo, czego nie ma w podróżowaniu w towarzystwie?
2: Szereg rzeczy. Jak pytasz o to, czym się różni podróż solo i właściwie dlaczego też zachęcamy do spróbowania takiego doświadczenia. Wiesz co, przede wszystkim chyba taka najważniejsza rzecz, że decydujesz sama o sobie, o wszystkim. Jakby wszystko zależy tylko i wyłącznie od twojej decyzji. Nie idziesz na żadne kompromisy. I to może brzmieć jakoś bardzo tak egocentrycznie, że podkreślam to jako zaletę, ale to jest ogromna dawka wiedzy o tobie. Bardzo często łapiesz się na tym, że nie wiesz, czego w sumie chcesz. Nie wiesz, jak zadecydować. I to, że jesteś zmuszona dojść do tego, w ogóle usiąść i się nad tym zastanowić, sprawia, że poznajesz się w trybie ekspresowym. I to jest niezwykłe. Znaczy to jest skarb, to jest przyspieszona właśnie lekcja poznawania siebie, odkrywania siebie nawet przez błędy. To znaczy podejmujesz jakąś decyzję, coś robisz i stwierdzasz, nie, to był jednak kiepski pomysł, ale to jest najszybsza droga do tego, żeby się poznać. I wydaje mi się, że to jest chyba największą zaletą i czymś, czego... I drugą, jeśli mogę, drugą chyba największą jest to, że zupełnie inaczej wchodzisz w kontakt z miejscem i z ludźmi na miejscu. Zawsze nawet jedna osoba, nawet tak jak my na przykład w Meksyku mówiłyśmy w lokalnym języku, zawsze jest to jakiś filtr, przez który i ty traktujesz ludzi i miejsca, w których jesteś i ludzi ciebie. Jak jesteś w pojedynkę, interakcje dzieją się w inny sposób. Jest dopalacz interakcji. Ludzie chętniej i bardziej z tobą wchodzą w interakcje i ty też w jakiś sposób okazuje się, że to w tobie wyzwala.
0: No, często w towarzystwie stajesz się po prostu bardziej wygodny albo próbujesz tę odpowiedzialność rozbić na osobę
2: i natychmiast
0: bądź
2: się jakoś tam zamykasz, nie? Już ktoś nie podejdzie do dwóch osób, no są w towarzystwie i tak dalej, a jak siedzisz w pojedynkę, to chętniej do ciebie zagadają. Okej, czasami może być to niechciana interakcja, ale z mojego doświadczenia większość tych interakcji jest jednak dużo wnosząca i cenna.
1: Tak, kolejną rzeczą jest wolność. Moim zdaniem może to jest kolejny etap po tych wszystkich rzeczach, o których powiedziała Ania, że też wolność nabywa się trochę, uczy się jej po tym, kiedy zdobywa się doświadczenie, bo to jest coś, z czego się już korzysta, że jak już nauczymy się i siebie, i tego, jak podróżować, bo to też jest jakaś umiejętność, to jest jakiś taki rodzaj, tak, nabywanej umiejętności i też zdobywa się to z doświadczeniem, jak rzeczy robić, jak robić je lepiej, jak nie popełniać błędów i tak dalej, a na końcu pojawia się ta wolność, kiedy już no możemy po prostu bardzo głęboko odetchnąć gdzieś i zażyć tej inności, zażyć tej kultury, zażyć natury, pogody, po cokolwiek jedziemy. I ta wolność jest dla mnie czymś wyjątkowym, ale ona się też pojawia, jak się pojedzie samemu do lasu, do Campinosu. Ja przeżywam bardzo często te same rzeczy, kiedy jadę gdzieś pod Warszawę, jak jadę na inny kontynent. To jest jakiś rodzaj przyjemności, który nie jest być może dla wszystkich, bo wiem, że dla wielu osób ta wolność jest rodzajem
2: wyzwania.
0: Chciałem was jeszcze zapytać, czy podróżowanie solo jest dla wszystkich, ale skoro wspomniałaś o tym nabywaniu umiejętności i doświadczeniu, to czy poprzez to nabywanie umiejętności i doświadczenie, czy to się też wiąże z oswajaniem strachu, lęku, niepokoju przed podróżą i już w trakcie podróży? No bo no też można by powiedzieć, że pewne poczucie niepokoju, czy właśnie lęku przed podróżą, albo w jej trakcie, to nie jest tylko domena kobiet, to nie jest tylko domena kobiet podróżujących w pojedynkę, ale właśnie każdy, kto mierzy się z jakąś wymagającą podróżą, staje przed takimi wyzwaniami. Czy można w ten sposób oswajać ten lęk, albo oswajać go bardziej niż podróżując w towarzystwie? Czy macie takie poczucie?
1: Myślę, że na pewno, bo to jest tak jak ze wszystkim. No, można się bać pierwszy raz wsiąść za kierownicę samochodu, ale po 2 tygodniach prowadzenia auta przestajesz się tego bać. I tak samo jest z podróżą. Dodatkowo myślę, że podróżowanie solo kobiet jest obciążone tak dużą ilością właśnie takich narzucanych nam strachów i lęków, że na pewno coś się wydarzy, wydarzy się coś złego i tak dalej. I musimy nie dość, że przygotować się dobrze do tej podróży, to jeszcze zawalczyć o siebie w naszym środowisku. Bardzo często tak jest, że dziewczyny muszą się zmierzyć z tym, że muszą odpowiedzieć na setki pytań, a dlaczego sama, a dlaczego bez chłopaka i tak dalej. I że jest to coś,
0: albo
1: co...
0: Albo zorganizować sobie czas, przestrzeń na taką
1: No też podróż. Na pewno, oczywiście, i budżet. Ale jest to coś, co zdobywa się też z czasem, myślę.
2: No podróż solo na pewno jest może skokiem na głęboką wodę. Znaczy na zasadzie bardziej cię jakby wystrzela w dyskomfort w większym stopniu. To nie jest tak, że dobra, ale zawsze tu mam tego kogoś. No jesteśmy we dwójkę, czy jesteśmy we dwie. Jest takie poczucie, jest raźniej. Jakby jest mniej raźnie czasami i to sprawia, że jakiś poziom dyskomfortu, lęku może się podnieść. Natomiast to ma swoją gratyfikację. To znaczy, jeżeli wrócisz, jedziesz, doświadczasz i jest super i wszystko idzie jakoś zgodnie z planem, albo są nawet małe problemy, ale radzisz sobie z nimi. Jakby poczucie satysfakcji, pewności siebie i takiego zaprzyjaźnienia się ze sobą rośnie niewspółmiernie też szybko, czy niewspółmiernie bardzo względem podróży z kimś, bo tak to zawsze no, możesz podzielić ten sukces na dwoje. No w sumie nie wiadomo, czyja jest to zasługa.
0: A z drugiej strony, czy nie brakuje wam takiego dzielenia się tym, co widzicie, z kimś innym? Bo ja większość podróży też odbyłem solo, sam. Głównie to były podróże zawodowe i trochę się już ich nazbierało. Ale od kiedy mam rodzinę, to wolę jednak te podróże z rodziną. Właśnie z tego powodu dzielenia się emocjami, czy tym wspólnym widzeniem świata. Znaczy czuję radość z tego, że ktoś widzi to samo, co ja widzę i przeżywa podobne emocje, które ja przeżywam. Czy tego wam brakuje? Albo czy tego doświadczałyście na przykład podczas tej wspólnej podróży do Meksyku?
1: Ja zawsze mówię, że ja nie wiem, czy w sytuacji, w której tę samą chwilę przeżywałabym z kimś, czy czułabym się tak samo. Bo może ja przeżywam ten zachód słońca nad oceanem w taki sposób właśnie dlatego, że jestem sama. A może gdybym była tam z kimś, byłoby inaczej, nie przeżywałabym tego w ten sam sposób, a może byłoby gorzej, bo może ta osoba wcale by nie przeżywała tego tak samo, może by marudziła, może byłyby komary i tak dalej, może byłoby zimno. A kiedy jestem tam sama, to jakby nie umiem tego porównać. To jest... Oczywiście wiem, o co pytasz, tylko że są na to też sposoby. My zawsze miałyśmy taką też gorącą linię z naszymi różnymi przyjaciółkami, które wiemy, że nas zrozumieją. Też to wszystko dokumentujemy, potem o tym opowiadamy i bardzo długo to przeżywamy. Ale jeżeli chodzi o przeżywanie tej danej chwili w tym właśnie momencie, to ja zawsze myślę, że ja to przeżywam po swojemu i to jest dla mnie najcenniejsze, bo nie wiem, czy bym to przeżyła w ten sam sposób, gdyby ktoś właśnie do mnie nie mówił. Gdybyśmy nie rozmawiały o czymś, albo no cokolwiek, że ja to tak pamiętam tylko dlatego, że byłam tam sama. I teraz porównanie, czy gdybym tam była z kimś, byłoby tak samo, gorzej, lepiej.
2: Pewnie nigdy nie wiadomo. To są równoległe rzeczywistości, nie możesz ich przeżyć dwóch jednocześnie, chociaż można się do tego zbliżyć,
0: nie?
2: Można pojechać.
0: Wiesz co, nie, to co... myślenia, o, jakbym była sama w tym Meksyku, to jeszcze fajniej by było niż
2: tak, właśnie to miałam do tego wrócić, do tego twojego pytania, że mi się wydaje, że w każdej podróży solo będzie moment, kiedy sobie pomyślisz, oj, super, żeby ta i ta osoba była tu ze mną, nie? Bo nie umiem tego opowiedzieć, a zdjęcia, wiadomo, nigdy nie oddają. I tak samo w podróży z kimś, zawsze wcześniej czy później masz moment, że o Jezu, oddałabym wszystko za jeden wieczór sama, nie? Albo chciałabym bardzo być teraz tutaj sama, żeby ta osoba do mnie nie mówiła, albo nie wiem, chciałabym po prostu nie wiem, odpocząć albo spać długo, a ta osoba ma program. Że jakby to jest też to, o czym mówimy, bo my naprawdę śledzimy to i tropimy, żeby nie mówić o samotnych podróżach, tylko
0: dlatego
2: mówić o podróżach
0: mówimy
2: pojedynkę.
0: Solo podróże, albo
2: tak.
0: Się poprawiamy, ja na przykład się poprawiam, jak gdzieś
2: tak.
0: Się wymknie samotna
2: podróż. Cieszy nas to bardzo, bo my śledzimy to, te samotne wyprawy dookoła świata, samotne przejazdy rowerowe, samotne rejsy i samotne podróże. Śledzimy to w sieci bardzo często.
0: No ale może dla kogoś to jest samotna podróż, w sensie może ktoś lubi tę samotność.
2: Ale tak. To jest pytanie, nie? I to jest też to, o czym mówimy, że nie znaczy, że twoja podróż w pojedynkę nie będzie podróżą samotną. I to jest trochę też odpowiedź na pytanie, czy to jest dla każdego? Nie. Na pewno nie. Tak jak podróże all inclusive nie są dla każdego. Albo wycieczki organizowane, grupowe nie są dla każdego. To jest kwestia naszych preferencji. Natomiast to na pewno nie jest tak, że podróż w pojedynkę będzie na pewno jakby doświadczeniem samotności. Możesz doświadczać samotności u siebie w domu na kanapie, z rodziną na urlopie i będąc w pojedynkę w lesie, gdzie sobie pomyślisz, że okej, chciałabym nie być tu sama.
0: Joanna Kozera, Ania Kluczyk z inicjatywy Solo YOLO. Bardzo wam dziękuję. Dziś w Niewidzialnych Światach opowiadały o solowym podróżowaniu.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: A teraz zagra wielki solista i też tym razem w parze z innym artystą, Carlos Santana i Karin León w piosence Velas.

0: sus pecados, pero también sabes de mi fe.
1: Carlos Santana i Karin Leon w piosence Velas, a ja się bardzo cieszę, że kolejny temat tej audycji będzie dotyczył państwa Mali. Mimo powagi tematu, bo można zrobić najpierw piękny muzyczny wstęp w postaci znakomitego zespołu, który zresztą już pojawiał się w audycji Niewidzialne Światy, Amadou i Mariam. Welcome to Mali.

0: Malijski zespół Amadou i Mariam, Welcome to Mali. A o Mali porozmawiam teraz z Konradem Gaderą z portalu konflikty.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to nie jest w tym momencie kraj, który można polecić jako dobry turystyczny trop podróżniczy.
1: Tak, niestety od niecałego miesiąca mamy w Mali regularną wojnę domową. Mali tak naprawdę turystyczną atrakcją nie jest od bardzo dawna z powodu bezpieczeństwa, natomiast w Mali są piękne miejsca. To jeżeli ktoś byłby zainteresowany ze słuchaczy, polecam zobaczyć zdjęcia Timbuktu, wielkich bibliotek na Saharze. To są niesamowite miejsca, które mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli odwiedzić. Oczywiście ci, którzy będą chcieli tam pojechać.
0: No tak, Timbuktu to zdecydowanie takie najbardziej powszechne.

0: dostawaliśmy w ostatnim czasie, w ostatnich dniach także takie informacje bardzo niepokojące, między innymi z Franz Venkadr, który donosił o kolejnej śmiercionośnej fali przeprowadzonych przez dżihadystów ataków w Mali. Według medialnych doniesień zginęły dziesiątki osób. Co się dzieje w Mali?
1: W Mali mamy do czynienia z wojną domową, która jednocześnie jest zaskoczeniem i nie jest zaskoczeniem tak naprawdę. Ponieważ warto na początek zobaczyć, jakie mamy strony w ogóle w tym konflikcie. Mamy rząd malijski, który sobie absolutnie nie radzi z tym, co się dzieje w kraju. Rząd, który nie kontroluje terenów niezurbanizowanych, kontrolował do tej pory kilka większych miast. Może zaczniemy od południa. Na południu mamy Al-Kaidę. Al-Kaida w Mali to jest koalicja Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslim. To się tłumaczy jako grupa wsparcia islamu i muzułmanów. To jest taka dosyć szeroka koalicja różnych mniejszych organizacji, które się połączyły i razem działają. Przesuwając się bardziej na wschód, w stronę granicy z Burkina Faso i Nigrem, jest państwo islamskie Wilayetu Sahelu. To jest organizacja obecnie w Mali troszeczkę na marginesie, ale też warto o niej wspomnieć, oni też dołączyli do tego konfliktu stosunkowo późno. I na północy mamy front wyzwolenia Azawadu. To są separatyści Tuaregowie, którzy walczą o wyzwolenie Azawadu. Nie jest to nazwa, która coś może komuś więcej powiedzieć prawdopodobnie, natomiast jeżeli by państwo otworzyli sobie mapę Mali, to można wyznaczyć taki trójkąt. Trójkąt, który się tak naprawdę zamyka na Saharze i to jest właśnie Azawad. To jest Timbuktu, Kidal, Gao, to są te miasta. Przy czym tutaj mówimy o miastach, ale to są ogromne, puste tereny pustynne. To jest wielki obszar, na którym tak naprawdę zbyt dużo nie ma. Ale to jest ten Azawad, o którym mowa. To jest to, o co walczą Tuaregowie, zbudowanie swojego państwa na pustyni. I sama wojna jest była o tyle zaskoczeniem, że tutaj doszło do otwartej współpracy między separatystami a miejscową Al-Kaidą, co też było zaskoczeniem. Zaskoczeniem była również skala ataku, poziom jego zorganizowania, który przeszedł wszystkie oczekiwania, bo był on doskonale zorganizowany. Dobrze wiedzieli, gdzie uderzyć, jak uderzyć i też wiele celów było po prostu zaskakujących. Bo o ile gdzieś na drogach między Kidal a Timbuktu, między Gao a Timbuktu, czy nawet bardziej na południe w stronę Bamako, te ataki można było się spodziewać, natomiast ostrzał Kati, to jest miasteczko 15 km od stolicy, w której mieszkali tak naprawdę wszyscy członkowie, przynajmniej bardzo duża większość członków malijskiej hunty wojskowej, która tam rządzi, atak tam był ogromnym zaskoczeniem. Do tego stopnia, że bojownikom udało się wysadzić, bo to już nie mówimy o zburzeniu, bo tak naprawdę o wysadzeniu domu ministra obrony, który zginął wtedy.
0: No właśnie, wspomina pan o huncie wojskowej, która rządzi krajem, a przynajmniej próbuje rządzić. Te rządy są oczywiście bardzo ograniczone terytorialnie, ale jest jeszcze jeden aktor w tej wojnie, który niewątpliwie wpływa na dynamikę sytuacji, czyli Rosjanie z Afrika Korps, bo jeszcze do niedawna rząd czy hunta wojskowa miała chyba takie przekonanie, że po wyrzuceniu Francuzów i zakończeniu misji ONZ, bo do takich wydarzeń doszło w Mali, to Rosja ustabilizuje sytuację w Mali, ale chyba no, to się kompletnie nie sprawdziło.
1: Tak, tylko też warto od razu wspomnieć, jaka jest różnica między strategicznym podejściem Rosjan na Francuzów, ponieważ Francuzi, którzy nie byli siłą jakoś szczególnie skuteczną w Mali, oni tam stacjonowali od 2013 roku, tam operacja Barhan, misja ONZ-u, to wszystko we współpracy oczywiście z Malijczykami, ich głównym celem była ochrona ludności cywilnej, natomiast żołnierze, czy bardziej tak bezpośrednio najemnicy z Korpusu Afrykańskiego, oni mają przedłużyć istnienie malijskiego rządu. To są wynajęci żołnierze, którzy mieli podtrzymać rząd, a nie chronić mieszkańców. Oni są oskarżani o ogromne zbrodnie na cywilach. Natomiast dlaczego Mali się związało z Rosjanami? Prawdopodobnie widząc sukcesy, bo też tutaj warto wspomnieć, że Rosjanie w Afryce, a Rosjanie w Europie to są jakby dwa różne byty. Ponieważ Rosjanie w Afryce, wykorzystując bardzo małe zasoby, bardzo małe środki, potrafili ugrać bardzo wiele. I takim największym jednym z największych sukcesów w ogóle Rosjan, wtedy jeszcze grupy Wagnera, obecnie już Korpusu Afrykańskiego, jest sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie ramię w ramię z żołnierzami ruandyjskimi udało im się ochronić rząd przed wielką koalicją zbrojnej opozycji. Więc dla Mali to też mógł być sygnał, że oni się do tego po prostu nadają, że to są bojownicy, żołnierze, którzy

0: będą w stanie podtrzymać ten rząd. Natomiast jak się okazało, bardziej to przypomina rosyjskie zaangażowanie w Mozambiku, które okazało się również klęską. A teraz wracając już do Mali, to sytuacja jest na północy, gdzie szczególnie w Kidalu tam były sytuacje, w których rosyjscy najemnicy wynegocjowali sobie wyjście bezpieczne z baz. Natomiast w tych wszystkich rozmowach całkowicie pominęli malijskich żołnierzy, którzy obecnie są jeńcami. Tam są setki żołnierzy, którzy są zdani tak naprawdę na dobrą wolę azawackich separatystów.
1: Co dziś tak naprawdę napędza ten konflikt? Religijny ekstremizm, separatystyczne ambicje Tuaregów, nie wiem, walka o zasoby, o paliwo?
0: Znaczy przede wszystkim moim zdaniem napędza to niekompetencja malijskiego rządu, ponieważ kiedy Francuzi zostali tak naprawdę poproszeni o wyjście, wyrzuceni z Mali, były bardzo interesujące komunikaty właśnie ze strony Tuaregów, którzy ogłosili, że front wyzwolenia Azawadu zawieszenie broni to podpisywał, wynegocjował z Francuzami, więc jeżeli Francuzów nie ma, to umowa jest nieaktualna, także można wznowić walki. To jest wszystko konsekwencja niekompetencji malijskiego rządu, który pod hasłami rzekomej odnowy panafrykańskiej wyrzucił Francuzów jako byłą siłę kolonialną, zaprosił Rosjan. W tej propagandzie skierowanej do państw afrykańskich Rosjanie nie są Europejczykami, nie są biali, są jakąś nieokreśloną siłą gdzieś wspierającą rzekomo niepodległość. Natomiast no, rząd sobie nie daje rady. Rząd już w listopadzie zeszłego roku była blokada Bamako, gdzie tam doszło do tak naprawdę zablokowania dostaw paliwa. Obecnie też Bamako jest zablokowane, tam jakieś niewielkie konwoje udaje się do miasta doprowadzić, natomiast one są osłaniane przez takie siły, że to jest ekonomicznie całkowicie bez sensu. Warto też wspomnieć o tym, że sytuacja może być znacznie gorsza, ponieważ już teraz są doniesienia o tym, że walki mogą obejmować, to jest na zachodzie i południowym zachodzie są dwie ogromne tamy. Jedna w stronę Senegalu, druga w stronę Gwinei. I te tamy są również zagrożone tym, że one mogą po prostu zostać uszkodzone. Także tutaj jest z tej strony jest niebezpieczeństwo też.
1: A skoro wspomina pan o tej blokadzie paliwowej, no właśnie, czy ta blokada paliwowa, czy te ataki na szlaki dostaw do Bamako, one oznaczają, że dżihadyści próbują zdobywać kraj nie tylko terytorialnie, nie tylko militarnie, ale też poprzez paraliż gospodarczy?
0: Tak, dotarłem do informacji, tak naprawdę pochodząc od mieszkańców Bamako, że tam ceny na początku blokady już skoczyły o 30%. A tu warto wspomnieć, że to mimo, że Mali jest krajem biednym, to nie jest kraj, w którym jest cokolwiek tanie. Więc tutaj możemy mieć powtórkę z sytuacji, która była w Sudanie, oblężenie Al-Fashir, gdzie też miasto było wzięte w oblężenie i tak naprawdę była próba zagłodzenia tego miasta. Tutaj lokalna Al-Kaida publikowała takie wezwania do powstania ludowego przeciwko wojskowej huncie, samowprowadzenia przez społeczeństwo szariatu i tak naprawdę oddanie miasta. Tylko...
1: No tam też powiedzmy, czy dopowiedzmy to wprost, tam po prostu doszło do ludobójstwa, jeżeli mówimy
0: tak,
1: o Al-Fashir.
0: Tak, oczywiście. Tak, Al-Fashir to jest w ogóle ogromna tragedia, niezauważana obecnie. Znaczy trochę się tam przebija do świadomości, że to jest symbol po prostu okrucieństwa wojny domowej w Sudanie. To jest też miejsce, którego nie można zapomnieć, tym bardziej, że teraz tam w Sudanie są dezercje generałów Sił Szybkiego Wsparcia, którzy przechodzą na stronę rządową, ściskają się z generałem Al-Burhanem, a jeszcze a wcześniej próbowali zagłodzić miasto. Mhm. To jest taki wątek tutaj poboczny, natomiast w Mali też jest ta blokada. Na początku ta blokada była taka dosyć pasywna, ponieważ te ciężarówki po prostu stały w ogromnych kolejkach, tam były rozstawione na drogach karabiny, taka trochę demonstracja siły, natomiast później już dochodziło do regularnych ataków na te ciężarówki. Jeżeli dobrze pamiętam, tam był atak, był chyba na marokańskie i na pewno na senegalskie ciężarówki. Tam kilka osób było rannych, natomiast to prawdopodobnie też była jakaś odpowiedź na próbę ominięcia tej blokady.
1: A skoro pan wspomniał o mieszkańcach Mali, ponieważ taki też jest profil tej audycji społecznej, jak zwykli mieszkańcy Mali, ja oczywiście rozumiem, że ten kontakt jest utrudniony, ale czy my wiemy, jak oni odbierają dziś huntę, czy nie wiem, jako obrońców suwerenności Mali, jako reżim, który jest coraz bardziej represyjny, czy po prostu jako władzę, która no, nie dowozi bezpieczeństwa, ale która jest jedyną władzą możliwą?
0: To znaczy trudno mówić w sytuacji Mali o jakichś oczekiwaniach wielkiego bezpieczeństwa, ponieważ w tamtych w realiach tego państwa bardzo trudno w ogóle przypomnieć sobie moment, w którym było w miarę bezpiecznie. Tutaj też warto wspomnieć, że malijska hunta to nie jest jakby całkowicie obca narośl, która na społeczeństwie gdzieś tam powstała i na nim żeruje. Oni przez długi czas faktycznie mieli poparcie, ponieważ ta retoryka antyfrancuska, antyeuropejska i antykolonialna była tam bardzo podatna. To był bardzo podatny grunt, więc hunta ma poparcie, nie ma, to poparcie się będzie kurczyło, no bo jeżeli mamy rząd wojskowy, który dochodzi do władzy z hasłami niepodległości, z siły i stabilności, a przegrywa z jednej strony z separatystami, którzy tak naprawdę już wyglądali od jakiegoś czasu, że się bardziej zwijają niż rozwijają, a z drugiej strony z lokalną Al-Kaidą, która potrafiła zabić ministra obrony, no w tym momencie legitymizacja takiego rządu w oczach społeczeństwa jest coraz mniejsza. Tutaj też warto wspomnieć, że w Bamako odbyła się demonstracja poparcia dla rządu. Można znaleźć takie zdjęcia, można znaleźć takie nagrania, natomiast to są organizacje, które są związane z rządem. Więc te demonstracje siłą rzeczy będą prorządowe, będą hura optymistyczne, będą takie bardzo zorientowane na wspieranie hunty, bo inne też po prostu się nie odbędą, ponieważ Mali, tak samo jak Burkina Faso, jak Niger, bardzo prześladuje opozycję, bardzo się stara, żeby te głosy sprzeciwu były uciszone. I tam organizacje jakieś pozarządowe, krytyczne wobec władzy są bardzo szybko uciszane i bardzo szybko ograniczone jest ich działalność. Bardzo często pod hasłami, że są to jakieś organizacje sponsorowane z zagranicy. W tamtych realiach zła zagranica to jest zawsze Francja.
1: A co się może stać po wycofaniu się Rosjan? To znaczy, czy junta wojskowa jest w stanie w ogóle obronić władzę? Bo pod koniec kwietnia Reuters informował, że Afrika Korps potwierdził wycofanie swoich sił z Kidal po ciężkich walkach. To było jedno z kluczowych miast na północy. Co się może teraz dalej stać? Ten konflikt będzie się jeszcze rozlewał na kolejne tereny?
0: Znaczy tutaj warto wspomnieć, że Rosjanie z Kidalu wyszli, natomiast oni nie opuścili kraju. Oni się tylko przesunęli do innego miejsca. I tutaj sam rosyjski ambasador ogłaszał, że korpus afrykański nie zostanie wycofany. Pojawiły się pogłoski o tym, że Rosjanie mogą przesunąć jakieś siły z Republiki Środkowoafrykańskiej, ale to też jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ nie zaryzykują tamtejszych dostępu do tamtejszych złóż diamentów, żeby obronić się w Mali. Natomiast wracając do pytania, czy junta jest w stanie się obronić sama? Nie. Tu jest problem tego, że całą północ, cały Azawad tak naprawdę w tym momencie trzeba by odbić siłą, jeżeli on miałby wrócić do Mali. Z innej strony jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że Azawad zostanie uznany międzynarodowo, ponieważ po tym, co się działo w Sudanie Południowym, społeczność międzynarodowa bardzo ostrożnie podchodzi do uznawania nowych państw w Afryce. To jest też warto wspomnieć tragedia Somalilandu, który się nie może doczekać uznania, mimo że jest najbardziej stabilnym elementem Somalii. Ale czy junta ma możliwości? Junta obecnie nie jest w stanie obronić swojej stolicy. Więc tutaj, jeżeli mówimy o rządzie, który nie może skutecznie przerwać blokady stolicy, kontroli kilka najważniejszych miast, trudno się spodziewać tutaj większego przełomu jak na razie.
1: No z drugiej strony można by jeszcze zadać pytanie, czy kryzys w Mali może rozlać się dalej na Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ganę, czy też kraje Zatoki Gwinejskiej.
0: Tak, tym bardziej, że tutaj, jeżeli by się nawet to wszystko przesunęło, Mali jest obecnie pokazem siły. To jest pokaz tego, że jeżeli Al-Kaida chce, to Al-Kaida potrafi. I to jest też sygnał właśnie tutaj, tak jak pan wspomniał, do Afryki, całej Afryki Zachodniej, do bojowników, że są rzeczy, które da się zrobić. Wystarczy chcieć i wystarczy to zaplanować. Zachodnioafrykańscy terroryści bardzo od wielu lat próbują się przedrzeć na wybrzeże i tam nawiązać kontakty z półświatkiem. Tutaj można się też powołać na przykład Somalii, gdzie Al-Shabaab się związało bardzo mocno z przemytnikami, czy na północy Mozambiku w Cabo Delgado, gdzie też terroryści, przemytnicy, przestępcy. To się stworzyła taka terrokorporacja, gdzie oni z jednej strony ekonomicznie duszą to, współpraca z piratami, szlaki przemytnicze, jak można przemycać diamenty, jak można przemycać, tak jak w Mozambiku, rubiny, to z pewnością można też przemycać broń. Więc to jest, oni będą dążyć w stronę stronę wybrzeża, natomiast tam warto też wspomnieć, że tam są państwa, które są równie biedne, natomiast są znacznie stabilniejsze. Togo, Benin, w Beninie akurat były ostatnio też zamachy, ale to są mimo wszystko kraje znacznie stabilniejsze i bezpieczniejsze niż Mali.
1: Tak czy inaczej, właśnie państwu Mali daleko w tym momencie do stabilności. Bardzo dziękuję. Konrad Gadera z portalu konflikty.pl był gościem Niewidzialnych Światów. Raz jeszcze panu dziękuję.
0: Również dziękuję.
1: A na koniec jeszcze jeden akcent muzyczny z Mali. Zespół Tinariwen. Adrian Bong, do usłyszenia.

0: Radio 357. Korzenie i skrzydła.
1: Szymon Kałaska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Dziś wielki dzień dobry, ponieważ moim i Państwa gościem jest, no powiem tylko dwa słowa, pani Teresa Lipowska.
2: Witam serdecznie, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie.
1: Pani Teresa Lipowska, która sama przyznaje, że potrafi się zachwycić wszystkim. No to chciałam na początek zapytać, czym pani dziś zdążyła się już zachwycić?
2: Tym, że tu przyszłam.
1: No i wspaniale. Cudowna odpowiedź.
2: Wie pan co, trzeba mieć w sobie tyle optymizmu, czego nauczyła mnie moja mama, która zaraz po wojnie żyła bardzo ciężko i potrafiła się uśmiechać do wszystkiego. I nie mówiła mi, ale tak wszczepiła to we mnie, że ja się zachwycam. Jaki piękny kwiatek, o jaki przystojny mężczyzna, o jaka dobra sztuka. I mnie to daje po prostu spokój duszy, że ja nie jestem tylko taka krytykująca. To niedobre, tamto niedobre. Może zachwycić za dużo, ale po prostu widzieć w tym piękno.
1: Bo mnóstwo rzeczy jest na tak i często my tego nie dostrzegamy, prawda?
2: Jeżeli życie jest na tak, to jest łatwiej żyć. Naprawdę łatwiej. Ja jestem od 20 lat przecież wdową. Jestem sama, mam bardzo różne ciężkie przecież momenty. Ale gdzieś staram się, tak jak mnie nauczono, mówić śmieszne, jutro będzie lepiej.
1: Tylko łatwo się mówi, ale jak to robić?
2: Starać się mieć przyjaciół. Ja myślę, że ja urodziłam się, ktoś mi napisał, urodziłam się po to, żeby kochać. Kocham żyć. I to prawda, kocham ludzi. Staram się do tych ludzi być otwarta. Staram się z wszystkimi, czy to będzie wózkarz, maszynista, czy dyrektor, mnie to nie interesuje, dowiedzieć się, jak się czuję, a jak dzieci. Ja mam dużo, może przyjaciół to jest za duże powiedziane, bardzo dużo życzliwych ludzi. Ja na podwórku się spotykam z paniami starszymi, też zamieniam parę słów i sobie się bardzo miło kłaniamy, uśmiechamy. Więc to jest taki...
1: Taka pani Teresa z sąsiedzka?
2: Z sąsiadek nie mam takich za dużo. Natomiast po podwórku ja mam takie duże, ogromne. Mieszkam na takim osiedlu bardzo pięknym. I tych starszych pań z wózeczkiem, bez wózeczka. A co słychać, a co u pani... Coś takiego właśnie, że do ludzi człowiek jest otwarty i pani jest zawsze uśmiechnięta. Już parę osób mi to powiedział. Jak pani mówi dzień dobry, to pani się uśmiecha. Mam to w środku, to nie jest zarozumialstwo, tylko taka jestem i chwała Bogu.
1: Pani Teresa, to porozmawiajmy o tych ludziach, którzy gdzieś na różnych etapach pani życia stawali na pani drodze i dawali takie skrzydła do lotu. Które to te osoby by pani do takich zaliczyła?
2: To bardzo trudno tak wymienić po kolei. Myślę, że ten zapał, tą energię i to do zawodu mam od Jurka Antczaka. To jest na pewno, on nas w szkole nauczył tego, żeby ten zawód kochać, żeby go szanować, żeby starszych szanować, żeby tak, a nie inaczej się do nich odnosić. I żeby kochać to, co się robi. Czy się ma malutką rulkę, czy masz główną rolę. Ja pamiętam w nocach i dniach, jak grałam, przecież nie taką dużą rolę. On zwraca uwagę na wszystko. Nie tylko na Jadzie Barańską, która się kręciła na pierwszym planie. Tylko zaraz, ty tam źle coś tam robisz. Ja to widzę. Także sam był aktorem i tego mnie nauczył. Właśnie tego szacunku do zawodu. Ja mam go do tej pory. Pracuję 25 lat już w serialu, mogłoby się znudzić. Ale do każdej sceny podchodzę, co by tu zrobić, żeby było ciekawiej, żeby tam coś dopiszę. I nie nudzę się. Chociaż już nie mam takiej wystrzałowej roli, ale staram się nie nudzić.
1: No, w serialu, ale jakim serialu? Kultowym serialu, który mimo tych 25 lat, bo niedawno był jubileusz, no wciąż ma rzesze fanów.
2: Tak, to prawda. Ja bardzo, tak jak panu powiedziałam, lubię, kocham ludzi. W związku z tym, jak miałam siłę, bo teraz już jest troszkę gorzej z tym, jeździłam, zwłaszcza książkę wydałam, ale i wcześniej też po całej Polsce, właśnie do malutkich miejscowości, do większych, do dużych miast. I lubiłam dyskusje z tymi ludźmi, którzy przyszli, bo ci ludzie przyszli dla mnie. I mnie było wszystko jedno, czy ich było 20 osób, czy było 300. Oni przyszli, bo było spotkanie z Teresą Lipowską. I mnie to dawało szacunek dla nich, że chcieli ze mną rozmawiać. I bardzo to lubiłam. I rzeczywiście doświadczałam bardzo dużo uśmiechu, życzliwości i takich dobrych ocen.
1: Mhm. I co najczęściej pytają właśnie o ten uśmiech nieschodzący z twarzy?
2: To znaczy, skąd tu pani tyle ciepła? Ja mnie wyssałam u mamy z mlekiem. Ciepła, radości, pogody jakiejś takiej, to wszystko mam od mamy. I staram się to oczywiście w różnych sytuacjach. Jest dość ciężko ten uśmiech tak wydobyć, ale no, nie, byle nie fałszywie. Mhm. Jak nie masz uśmiechu, jak nie masz nic do powiedzenia, to zamilcz.
1: Mama Maria. Jaka była?
2: Cudowna. To znaczy, wie pan co, ja moją mamę, Marię, ja zresztą mam na drugie imię też Maria, oceniłam, jak byłam naprawdę dojrzała. Bo jak miałam te swoje 9-15 lat, to ta mama koło mnie przechodziła, pogłaskała, zapytała. Wiem, że była. Chodziła do pracy, była bardzo zapracowana. Ale ja nie widziałam tego, jak ona była. Dopiero jak sama wyszłam na swoje, jak już wyszłam za mąż, to doceniłam pewne rzeczy zaraz. Przecież mama tak i nie inaczej to robiła. Tego mnie nauczyła, aczkolwiek nie taką, że tak powiem, kawa na ławę, tylko ona taka była. Więc dla mnie później to ona była rzeczywiście bohaterka. Różnie było w domu i dopiero potem bo to, co się działo koło mnie, nie interesowało. Dostawałam pajdę chleba z masłem ze szczypiorkiem i leciałam na podwórko. Jak miałam chłopaka, to szłam na randkę. Tylko o 22, nie później, bo inaczej będą drzwi zamknięte.
1: Ale i co
2: to
1: były?
2: Już tata, tak. Nauczył mnie punktualności. Ja jestem zawsze za 5. I bardzo go za to szanuję. Także później żeśmy, no ja miałam 20 lat, tak niestety z domu wyszłam, wychodziłam za mąż. Mama została w Łodzi, a w Warszawie, więc ten kontakt był trochę rzadszy. Ale tym, może słowo aktywniejsze nie jest tu dobre, ale ja bardzo chciałam się z nią widzieć, właśnie jak rzadko, to chciałam. Potem bardzo wcześnie umarła, 62 lata miała, jak umarła. I potem myślę sobie, Boże, ja tyle rzeczy powinnam powiedzieć jej, zrobić dla niej, a już niestety, bo to nagle się stało, już niestety nie mogę.
1: Jakim był ten dom rodzinny?
2: Dom rodzinny był taki, jak chciałam później stworzyć, zresztą w moim domu rodzinnym. To było zaraz po wojnie. Było dość ciężko. Mieliśmy niusię taką ukochaną, która jeszcze mama dostała ją, jak ja się urodziłam. Więc całe życie jej wychowywała. I mnie potem parę lat, potem ja miałam brata i siostrę, potem rodzeństwo. Miałam rodzeństwo, siostrę też, która nie żyje, lekarkę. I brata, którego kocham, serdecznie pozdrawiam, bo może będzie słuchała. Zawsze się dopomina. Nic o mnie nie mówiłaś.
1: Brat Andrzej.
2: Brat Andrzej mieszka w Łodzi. Jesteśmy w bardzo, bardzo bliskich i dobrych stosunkach. I to była rodzina taka.
1: A niania jak miała na imię?
2: Nianiusia miała na imię Polcia.
1: Aha.
2: kochaliśmy ją jak drugą matkę, bo rodzice pracowali do tej czwartej, piątej. Przychodziło się ze szkoły, nianiusia była, obiadek był. To ukochana zresztą osoba poświęcająca dla nas całe życie swoje. Też szacunek, ale to wszystko później. To nie było takie, myślę, że dzieci i młodzi ludzie nie potrafią okazać tego szacunku i tego, tej wdzięczności, jak mają te swoje 18-20 lat. A później czasem jest za późno.
1: No ale może tak to jest po prostu, że nie docenia się tego, co się ma, tylko dopiero trzeba pewnej perspektywy.
2: No tak. Ja dlatego gdziekolwiek jestem i rozmawiam z młodymi ludźmi, mówię, błagam, szanujcie babcie, dziadków, rodziców, bo może być potem za późno. Obejrzycie się, że o, a szkoda, że ja tego i tamtego nie zrobiłem. No ale to można mówić, bo to już starsza osoba mówi z doświadczeniem. Natomiast no, warto wiedzieć.
1: Żeby... A pani swoje babcie, dziadków pamięta?
2: To znaczy dziadka miałam, zdaje się, 8 czy ileś lat. Tu w Warszawie byli. Babcia potem zachorowała, ileś tam lat leżała w szpitalu. Także widziałam ich parę razy. Natomiast drugich dziadków pamiętam i kocham. Mamy rodziców w Gostyninie mieli dom z ogrodem i tam jeździliśmy na wakacje i tam robiłam pierwsze przedstawienia w altance. Zasłaniałam jakąś szmatą, zapraszałam dzieci tam, sąsiadów i robiłam przedstawienia z makówek. Takie były przedstawienia. No, byli to bardzo serdeczni, przyjeżdżali do nas na święta, bo u nas zawsze święta były. To też jest to, co ja starałam się w swoim domu kultywować i w jakimś sensie to przeszło na dalszą część mojej rodziny. Te święta zawsze były przygotowywane, chciane. Do Wielkanocy to człowiek był nastawiony od dłuższego czasu. Nianiusia tam chrochmaliła firanki, coś piekła. Mama coś, jakieś sałatki kroiła. My jajeczka żeśmy gotowali. Jak przychodziły te święta, to one były rodzinne, chciane, czekane. Było na początku, zaraz po wojnie, było na pewno mniej, bardziej ubogo, ale przyjeżdżali dziadkowie, przyjeżdżali, czasem przywieźli indyczkę, także, a Bożego Narodzenia również były bardzo takie tradycyjne. Jak ja już wyszłam za mąż i miałam syna jednego, niestety mi się nie udało więcej, i siostra miała córkę i brat miał syna. Także jak się wszyscy zjeżdżali do mnie już, jak ja najstarsza robiłam święta, to one były też te święta takie bardzo, bardzo tradycyjne i z kolędami. Wszystko robiłam sama, jeśli chodzi o garmasz. I po nocach, nie po nocach. Ale wtedy się nie czuło w ogóle zmęczenia. Chciało się i potem było cudownie. I to są te moje wspomnienia rodzinne z rodzinnego domu, że zwłaszcza ta mama zawsze była dla mnie wyrozumiała, zawsze mi potrafiła pewne rzeczy wytłumaczyć. Oczywiście jak miałam tam ileś lat, to nie zawsze się tak zgadzał, bo...
1: No to wiadomo, trzeba się trochę buntować.
2: No
1: jednak.
2: Tak, ale w sumie... Właśnie dopiero dużo później zdałam sobie sprawę, że to wszystko było z serca i z mądrości, i z doświadczenia.
1: A tata bywał często w domu, czy bardziej w pracy?
2: No, tata to był, że zarabiał pieniądze, interesował się sobą, właściwie nami tyle, że mieliśmy za co jeść i się ubrać. Natomiast z tatą nie mieliśmy takiego kontaktu. Tata wcześniej brał książkę, zamykał się do swojego pokoju, czytał, albo nawet nie wychodził nigdzie. W każdym razie to była właściwie rodzina do końca. Ja miałam 20 lat, jak wyszłam z domu. Natomiast to mama była tym aniołem stróżem.
1: Aniołem stróżem. O aniołach to jeszcze porozmawiamy, prawda?
2: No.
1: Tak?
2: Na pewno.
1: Dobrze. A teraz pierwszy wybór muzyczny pani Teresy Lipowskiej, czyli Zbigniew Wodecki.

0: Pani Teresa Lipowska jest bohaterką audycji Korzenie i Skrzydła. Lubi pani wracać tam, gdzie była pani kiedyś?
1: Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy raz z moim mężem zostałam wywieziona na Jeziora Augustowskie.
0: Ale zabrzmiało wywieziona.
1: Właśnie chcę powiedzieć, bo ja lubiłam szaleństwo, bawić się, tańczyć, śpiewać. A mój mąż, Tomek Zaliwski, lubił rybki, ciszę. I pierwszy, jak mnie tam raz wywiózł, ja mówię, gdzieś ty mnie przywiózł. Tu jakaś chałupinka gdzieś na końcu wsi u bardzo biednej babci. No, ale myśmy się bardzo kochali i myślę, że to, że wystarczaliśmy sobie się, że wystarczaliśmy siebie.
0: Że tylko we dwoje tak, było wam najlepiej po prostu.
1: Tak się przyzwyczaiłam, że ja tam wracam do tej pory. Męża już 20 lat nie ma. Jeździliśmy tam prawie przez 40 lat w różne miejsca, bo tam babuleńka umarła, ale te jeziora mnie ściągnęły. I tam jest ukochane miejsce Studzieniczna, 9 kilometrów mniej więcej Augustowa. Teraz dość często jeździłam tam nawet do sanatorium i zawsze jestem w Studzienicznej i zawsze jestem tam w tej chałupinie, gdzie mieszkałam, bo tam jeszcze jakieś potomki przyjeżdżają, więc lubię wracać tam, gdzie byłam i gdzie było mi dobrze.
0: A są jeszcze inne takie miejsca?
1: Do domu. Do rodzinnego domu, ale już tego domu nie ma. Więc w tej chwili mój dom jest najważniejszy. Mam brata, którego bardzo kocham i bardzo lubię do Łodzi przyjeżdżać. W Łodzi 15 lat, bo ja zaraz po wojnie zburzyli nam dom w Warszawie tutaj i tata dostał pracę i mieszkanie w Łodzi. Więc ja 15 lat mieszkam w Łodzi. Jest to taka moja trochę takie drugie miasto rodzinne, bo tam właściwie te najszczęśliwsze lata. To była szkoła, to były studia, to były pierwsze randki, to były pierwsze miłości, to były koleżanki, które potem, nie wiem, 60 lat po maturze spotykałyśmy się jeszcze tam 4 czy 5 z podstawowej szkoły. Więc do Łodzi lubię wracać. Łódź jest bliska bardzo mojemu sercu.
0: To jakie były te pierwsze miłości?
1: O, pierwsze miłości to jeszcze były, jak byłam w 10, bo tam 11 lat. 11-latki wtedy były. To by tam się podkochiwałam z różnych, tak, ten miał lepszy rower, a tamten lepiej tańczył, bo to były prywatki w domu, ale to były podkochiwania. Kochałam się pierwszy raz na studiach. W Edziu Wieczorkiewiczu, mogę powiedzieć, niestety nie żyje. I bardzo się kochałam. No niestety zawód miłosny miałam, bo on bardzo przystojny i inne panie też się kochały i były lepsze. Potem miałam pierwszego męża, który też niestety wolał inne. A potem miałam już najukochańszego na świecie, mojego Tomka Zaliwskiego. 44 lata z nim byłam i było to najszczęśliwsze rzeczywiście lata. I to małżeństwo było dość mądre, bo myśmy się nie zakochali tak od seks i już jesteśmy. Myśmy dojrzewali powolutku, bo ja byłam po tej pierwszej traumie, więc to też nie było takie. Ale to był cudowny człowiek, uczciwy, dobry, kochający dom, Polskę. Bardzo, no bardzo wspominam go, no żonę oczywiście do końca. Miał takie śmieszne, tak wchodził do domu, to wykrzykiwał zawsze KCB, kocham ciebie bardzo. I to już od samych drzwi. Już byliśmy uśmiechnięci i już oczywiście też były różne momenty, ale nie było ani jednego momentu w naszym życiu, w którym chcieliśmy się rozejść. To były oczywiście trzydniowe albo dwudniowe ciche dni, gdzie ja na papierku pisałam, weź lekarstwo, albo dziś będą gołąbki, ale nie mówiłam tego, tylko pisałam. Albo kładłam mu na, bo był taki, my spaliśmy osobno, ponieważ on bardzo dużo palił, całe życie niestety. Do pewnego momentu były bardzo amory, a później on bidny, jak parę razy w nocy wstawał, to ja już też się budziłam i potem nie bardzo mogłam zasnąć. Także kładłam mu na poduszeczce jego, na przykład weź lekarstwo. Albo jutro to o 12 masz tam to i to. No ale potem tak kierowałam sprawę, żeby on mnie przeprosił bez względu na to, kto był winien.
0: A no właśnie, miałem się zapytać, kto pierwszy przepraszał.
1: No ja powodowałam, że on pierwszy przepraszał, chociaż nie zawsze to on był winien. Ale obojgu nam chodziło o to, żeby było dobrze.
0: A jak podtrzymywać taką miłość?
1: Mieć dużo wyrozumiałości. Mnie się wydaje, że to, jeżeli się naprawdę kocha, bo jeżeli to jest jakaś tam miłostka, ale jeżeli to jest dojrzała miłość, która przez, byśmy byli 44 lata ze sobą, która miała różne przecież momenty, trzeba mieć przede wszystkim ogromnie dużo wyrozumiałości. Jesteśmy różni. Myśmy też byli bardzo różni. Mieliśmy bardzo różne światopoglądy. Mieliśmy różne zapatrywania. Chociaż to, co panu powiedziałam, też jest prawdą, że on lubił ciszę, ogustów i rybki, a ja jeszcze bym poszalała, potańczyła. A on raczej kujawiaka w lewo to tak, ale niekoniecznie z tymi tańcami. Ja się powolutku dopasowywałam. Myśmy się w jakiś sposób rozumieli i to małżeństwo mogło trwać tak długo, dlatego, że po pierwsze była prawdziwa, szczera przyjaźń i miłość, a po drugie wiele rzeczy, żeśmy sobie potrafili wybaczyć.
0: To sztuka.
1: Tak, ale tego trzeba się nauczyć. To nie jest przez pierwsze 2-3 lata, bo tych najwięcej starć to jest takich, nie postawiłeś tego, a tu położyłeś skarpetki, a ty zrobiłaś to. A później człowiek te różki sobie przyciera i już weźmie te skarpetki, odłoży i wrzuci tam do kosza i nic nie mówi.
0: Bo tak naprawdę kłócimy się często o duperele, prawda?
1: Bardzo często. Jakieś źle powiedziane słowo, niewygodne i od razu się człowiek obraża. Ale to właśnie na początku. Myśmy mieli 44 lata na to, żeby dojrzeć i żeby potrafić się do końca zrozumieć i bardzo kochać. Bardzo dojrzałą, cudowną i wspominam go. Mam naokoło siebie w domu rozstawione jego zdjęcia. Mam naprzeciwko łóżka, się budzę, wielki jego portret wisi i mamy. Jak budzę się, otwieram oczy i widzę jego i mamę, to proszę Boga, żeby to było prawdą, że ich kiedyś gdzieś spotkam. Tak teraz trudno w to uwierzyć, ale tak bardzo bym chciała.
0: A kolejne miłości? Syn?
1: No syn jest wielką moją miłością i teraz wnuk jeszcze. Także chłopaki.
0: Same chłopaki. No op.
1: Syn. Syn był jedynek. Chciałam mieć po 10 latach. Urodziłam go także dość trudno. Chciałam go mieć. Bardzo chciałam mieć dzieci. Przez 10 lat mi to nie wychodziło. Potem urodził się. No więc było to oczko w głowie. Wymiatali mi pył z przod nóg. I mama, i mąż, i najbliżsi, żeby urodziło się, żeby było cudowne. Syn jest wspaniały. Syn jest bardzo biorący, chyba dużo wziął z mojego męża. I to też nie wykładami zrób to, zrób tamto, tylko tak jak on, szacunek do starszych, prawość, uczciwość, bez kłamstwa, bo tak było. I Marcin taki jest. Ja jestem dumna. Poza tym teraz jestem niezwykle z niego dumna, ponieważ w 50. roku życia, czyli właściwie w środku wieku, zrobił to, co chciał całe życie, czyli spełniło się jego marzenie. Marzył o tym, żeby latać. Tylko albo nie było na to forsy, albo on nie bardzo mógł, bo tam zaraz po studiach zdawał, ale coś tam przeszkadzało w tym dewulocie. A teraz, mając 45 lat, namówili go, zrobił licencjat, jest teraz pełnoprawnym pilotem i od 2 lat szczęśliwy lata, a ja jestem przeszczęśliwa i muszę wszystko wiedzieć. Bliskość nasza jest chyba teraz większa niż dawniej. Muszę wiedzieć, jak się leciało, jak się wysiadało, a jak lądowałeś, a gdzie byłeś. I to jest moja miłość. I mój cudowny, cudowny Szymeczek. W tej chwili ma 22 lata, studiuje.
0: Szymeczek.
1: Szymeczek, tak. Wysoki, przystojny, piękny, mądry, inteligentny i czuły. I podpadam wczoraj też, babciu, jak się czujesz? I w środę do mnie przyjdzie. Jak przychodzi, to ja mówię, wiesz co, kup sobie to, co lubisz, bo ja tam nie wiem, jakie ciasteczko, czy to, czy tamto. Przez jakiś czas byłem na jakiejś diecie, więc sobie... I będziemy to do kawki jeść, a ja ci oczywiście z nadmiarem zwrócę za to. I bardzo jestem, zresztą mam i wnuczkę też bardzo, tylko bardzo już taka dziewczyna dla siebie. A Szymek jest bardzo, i to też jest moja wielka miłość. To jest pierwszy wnuk, którego wzięłam na ręce. I bardzo kocham moją rodzinę. Zresztą jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach. Jestem u nich na wszystkich świętach. Jak już teraz męża nie mam, więc sama nie robię. I od czasu do czasu jakiś obiad gdzieś. A syn przychodzi do mnie dość często, jak tylko może, to wpada choćby na pół godziny, na godzinkę, nie mówiąc o tym, że jak tutaj jest w Polsce, bo on jest 2 tygodnie w Polsce, 2 tygodnie wyjeżdża, to stara się pomóc mi w różnych, to lekarz, to tam coś zrobić, załatwić, ale też przychodzi na kawkę, na tą, którą lubi, jest zawsze coś słodkiego, a on jest łakomczuch.
0: Szarlotka.
1: Nie, nie, tam są wafelki czekoladowe, tam są takie różne rzeczy. Ja nie piekę już. Kiedyś piekłam, ale odkąd jestem sama, to dla mnie samej się nie opłaca.
0: Wspomniała pani, że syn zrealizował to swoje marzenie, marzenie o lataniu, o byciu pilotem. A jakie pani, będąc jeszcze małą dziewczynką, miała marzenia, które... No właśnie, udało się, czy nie udało się spełnić?
1: Wie pan co, ja chciałam być lekarzem. Bardzo mnie w to fascynowało. Chciałam być lekarzem pediatrą. Dzieci, żeby, bo ja bardzo kochałam dzieci, bardzo dużo, długo poświęcałam im wiele czasu, już nawet jakby w zawodzie byłam, to jeździłam do jakichś takich ośrodków dziecięcych. A to, że od przedszkola tańczyłam, śpiewałam i w szkole pani, oczywiście chodziłam do tego kółka dramatycznego i potem po prostu, ja się zdawałam na medycynę zresztą, bo złożyłam papiery, ale że pani od polskiego, pani dyrektor powiedziała, spróbuj do szkoły teatralnej, co ci szkodzi? Zdasz to dobrze? Nie, to będziesz na tej swojej medycynie. I na szczęście czy na nieszczęście zdałam. Jako zresztą jedna z 4 w Łodzi dziewczyn, więc z takim, i mając 16 lat, bo ja miałam 16 lat, jak maturę robiłam, także 20 lat skończyłam studia, bo to 11-latka, tam się przyspieszenia różne i tak dalej. Także...
0: Ale jakieś tradycje rodzinne, te, znaczy artystyczne w rodzinie nic, były?
1: Nic. Moja mama w chórze śpiewała. W Łowiczu urodziła się i mówiła, że piękno śpiewała. Rodzina zamknęła ją tak, że nie miała możliwości. Oczywiście, bo ja się wcześniej urodziłam, no to od razu dziecko było. Zresztą mój tata od tych rzeczy jak najdalej. Także absolutnie. Ojciec prawo skończył, mama SGH, także zupełnie nic z tego nie było. Babć żadnych, cioć nie miałam.
0: No to skąd u pani takie artystyczne ciągoty?
1: Ja nie potrafię powiedzieć, czy to od Bozi, czy nie. Czy po prostu skąd gdzieś się to wzięło. Lubiłam to robić, lubiłam przedstawiać. Jak pan mówi, robiłam teatrzyki u dziadków, więc coś mnie...
0: No ale ten nawet taki profesjonalny debiut, to była Żabka, tak? W wieku 9 lat?
1: Tak, och, jak pan dokładnie przestudiował książkę. No tak, bo właśnie chodziłam do tego kółka dramatycznego i była taka piękna bajka za 7 górami. Był Jasiek i była Żabka, która się przemieniła w Królewnę. I to był na prawdziwy, był taki teatr Lutnia w Łodzi. I tam, ponieważ któraś z matek pracowała, czy coś takiego, udostępnili nam jednego dnia przed południem i myśmy na prawdziwej scenie zagrali właśnie tą bajkę. I tam byłam Żabką Królewną.
0: A potem?
1: A potem no szkoła teatralna, gdzie mnie, że tak powiem, troszeczkę jakby wypchnęli, bo ja byłam taka specjalnie o siebie niedbająca, taka w sobie syrsa. Ja mówię, gdzie ja do szkoły teatralnej, nie mam mowy. No ale co ci szkodzi? Co ci szkodzi?
0: Jak? No ale to co ci szkodzi, mówiła nauczycielka polskiego. A rodzice, a mama mówili, że...
1: Nie, nie. Oni wiedzieli, że ja zdaję na medycynę.
0: Aha.
1: A tata jak się... Przyszłam z egzaminu ostatniego i powiedziałam, że zdałam. Akurat malował, to spadł z drabiny, z wrażenia. No ale no, musieli przyjąć do wiadomości. Czy byli zadowoleni? Mama, ponieważ daleko mieszkali, nie przyjeżdżała na te wszystkie premiery. Tatę to tak średnio interesowało. Zresztą mój brat, uważam, jest bardzo zdolny i byłby bardzo dobrym aktorem, ale powiedzieli rodzice, zwłaszcza ojciec, jeden taki zawód w rodzinie to aż za dużo. Ty masz politechnikę, proszę idź, bądź inżynierem. I teraz, kiedy ma już 80 lat, od wielu lat uczy się wielu tekstów, zwłaszcza satyrycznych, i uczy się na pamięć i na wszystkich takich spotkaniach mówi to, a przeważnie dla mnie, bo ja go oceniam.
0: To a propos tekstów satyrycznych, kolejny fragment, kabaret starszych panów.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące wasz zapach.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z drżącym

0: Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł.
1: Wiesław Michnikowski, ukochany Teresy Lipowskiej, tak?
2: Tak, to wspaniały aktor. Oczywiście był w kabarecie Starszych Panów, ale również był w kabarecie Dudek, w którym ja przez 10 lat towarzyszyłam. Był to cudowny człowiek, cudowny aktor. Nie tylko kabaretowy, a przy tym wspaniały człowiek. Bardzo go wspominam. I każda piosenka w jego wykonaniu jest majstersztykiem.
1: Jak to w tym Dudku było?
2: Tak.
1: Jak to w tym Dudku było?
2: W Dudku. Też zostałam dość dziwnie zaproszona, bo grałam z Dziewońskim, grałam w Moralność pani Dulskiej. Ja grałam Hankę, on grał oczywiście Dulskiego. No i któregoś wieczoru po przedstawieniu on mnie zapytał: Teresa, a nie mogłabyś mi tu powiedzieć, bo teraz taka będzie taki kabaret pod tytułem Kto się boi Marii Konopnickiej? Kto by mógł zagrać Marię Konopnicką? A moim marzeniem było zagrać w takim kabarecie właśnie literackim. Marzeniem. No, ale jak on mnie pyta, no więc mówię tam Zosia jakaś. O nie, nie, nie, nie ma mowy. No to może Hania. Nie, Hania, nie. Ja mówię, no to nie bardzo wiem. Ale potem poszłam, trochę mi było smutno, ale o 12 w nocy telefon jest. Teresa? A ty byś chciała zagrać u mnie w kabarecie? Skąd wiedział? Byli razem, gdzieś się spotkali z Romkiem Kłosowskim. Ja Romkowi powiedziałam, że chciałabym, Romek jemu. I mówi, jesteś! No i od tego czasu stremowana, spięta, zdenerwowana, bo tu same tuzy, same. Tylko w Dudku było tak, że do każdego programu on do tej swojej ekipy brał jedną młodą osobę. Albo Wiśniewska, albo Zawadzka, albo Rylska. I między innymi ja też trafiałam. Także bardzo się mną zajęli serdecznie. I potem no był to taki bardzo piękny okres w moim życiu, bo i wyjeżdżałam z nimi, i z nimi byłam raz jedyny w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy też właśnie z kabaretem, także to też wspomnienia cudowne. Także no, jest to naprawdę jeden z piękniejszych okresów mojego życia.
1: A na tej pani aktorskiej drodze to więcej było, tak jak pani dziś patrzy z perspektywy, takich przypadków? Czy to było tak wszystko porządnie zaplanowane? Chciałam to robić, takie miałam wymarzone role, więc je dostawałam i tak dalej, i tak dalej?
2: Bardzo dużo przypadków. W moim życiu się bardzo dużo przypadków zdarzało. I to właśnie, że trafiłam do Dudka i jakichś później propozycji, które w życiu nie przypuszczałabym, że mnie mogą spotkać. I w życiowych nawet takich zbiegów okoliczności gdzieś, na które ja się musiałam w tej chwili zdecydować. Właśnie nie było to przy... Chociaż ja jestem bardzo ułożona, ja mam kalendarz, ja mam wszystko zapisane. Jak były wakacje, to dużo wcześniej wiedziałam gdzie i pisałam i tak dalej. Ale w takich sprawach, gdzie mnie właśnie zaskakiwały, to musiałam podejmować te decyzje natychmiast. I było... Nie, trudno mi w tej chwili wymieniać, ale uważam, że bardzo dużo w moim życiu było...

0: Ja pisałam spotkanie tam z panem Grzegorzem o godzinie tej i tej. I wtedy rano wstaję, mówię, albo poprzedniego dnia wieczorem. Także ja nie nawaliłam, jestem bardzo przyzwoita, ponieważ bardzo pilnowałam tego właśnie, żeby nikomu nie zrobić zawodu. I to mam wszystko do tej pory w swoim kalendarzu. Pana też.
1: Dziękuję bardzo. Pani Tereso, a teatr czy film?
0: No teatr, oczywiście, że teatr. Każdy aktor to powie, ponieważ...
1: No ale powie, ale czy tak czuje?
0: To znaczy, zaczęło się w ogóle przecież oczywiście też od teatru, aczkolwiek tam już na początku jakieś malutkie rurki gdzieś się też grywało, ale to właśnie takie coś dorywcze. Natomiast teatr tego, czego nauczył Jurek Antczak. Tu jest świątynia, i to jest, jeżeli już wybierasz ten zawód, to musisz traktować super przyzwoicie. I tam się człowiek tak przygotowywał. To były te ileś 2 miesiące prób, tak nie tak jak teraz. To były bardzo jakieś takie, te próby budujące, dużo dające mnie, zwłaszcza właśnie jak byłam na początku, to ci ryzysze, był taki dyrektor Rakowiecki, Jerzy Rakowiecki, który byłam na początku mojego startu. I te próby bardzo dużo dawały. Także próby, później masz całość. To 2 godziny masz całość, możesz się skupić od początku do końca i daje to jakieś zadowolenie. Film, oczywiście jakaś super rola, to jest to kwestia popularności. No nie mówię o jakichś tam finansach, ale czy ja wiem, ja z żadnego filmu nie miałam. Co prawda ja jestem taka drugoplanowa. Ja nie miałam takich wielkich lalki czy jakieś inne wielkie role. Raczej drugoplanowe, ale tych drugoplanowych miałam z 70 albo więcej, 80. Jak jadę na takie spotkania, to ludzie bardzo często mnie pamiętają właśnie. A w tym filmie to pani tu i tu grała, a to pani to i to zrobiła. I też tego mnie nauczył Jurek Antczak. Ciągle mówię, że czy masz mało, czy dużo, czy masz reklamę, czy masz dubbing, czy masz co innego. Na 200%, nie na 100. I wtedy, ale oczywiście teatr jest tym królestwem.
1: Na czym polega uczciwe aktorstwo?
0: Na tym, żeby się skupić na tym, co masz zrobić, nauczyć i przemyśleć ten tekst, który masz zrobić i szanować partnerów. A resztę to jest to, co posiadała.
1: A zdarzyło się pani kiedykolwiek przyjść na plan filmowy bez nauczonej roli?
0: O nie, nie, nie. Nie było takiej możliwości. Ani w teatrze, ani ja też pierwsza prawie umiałam teksty. To też jest jakaś taka uczciwość wewnętrzna. W ogóle jestem uczciwa. I to nie, ja ciągle mówię, to nie są to, że ja się chwalę. Taka jestem. Tak zostałam wychowana. Jestem uczciwa, jestem prawdomówna, jestem otwarta. Ale to wszystko są te, ja myślę, to z tym mlekiem matki wyssane. Także ja byłam zawsze przygotowana. W ogóle nie ma mowy o czymś takim. Ja mam dużo wcześniej teksty, ja mam jeszcze scenarzystka pozwoli mi tam coś zmienić, to ja sobie przygotowuję to. I to mi daje potem, jeżeli zrobię. Mam na przykład, miałam niedawno taką bardzo przyjemną taką scenę, sobie przerobiłam troszeczkę ciężką i skończyło się ujęcie i nagle brawa. Cała ekipa brawa bije. Więc ja się tak tego, że tak zagrałam, że ich to tak poruszyło, że oni, którzy mają na co dzień te wszystkie te przypadki, nagle dostałam brawa. No to coś znaczy.
1: Kim była Geniusia? Geniusia. Kim była?
0: To była moja najserdeczniejsza przyjaciółka. To była garderobiana, bufetowa, sprzątaczka swojego czasu. Wiele lat w Teatrze Ludowym, to już nowym, na Puławskiej. I niezwykle otwarta, przyjazna dla nas wszystkich. A później, kiedy ona już poszła na emeryturę, ja jakoś żeśmy się bardzo zbliżyły do siebie. I to była osoba, która chciała, przyjaciółka, bo chciała mnie słuchać, chciała, żebym ja do niej przyszła. To nie były jakieś sprawy

0: wypada. Tylko ja z największą radością do niej. To bardzo prosta kobieta, ale ona słuchała moich wierszy. Ona się wzruszała. Robiła mi coś dobrego do jedzonka. Ja jej dobrego coś przynosiłam. 10 lat ode mnie starsza. 3 lata temu zmarła Geniusia moja kochana. Także to była taka przyjaciółka od serca. Nie intelektualnie, że coś tam. Chociaż mogła mi powiedzieć wszystko, bo ona nawet jeżeli do końca pewnych rzeczy nie przyjmowała, to była wpatrzona we mnie i po prostu chłonęła to, co ja mówię. A ja byłam szczęśliwa, że mogę to do kogoś mówić, kto chce mnie słuchać.
1: Taki anioł.
0: Dokładnie. Dokładnie. Jeden z moich aniołów.
1: No właśnie. Wspomniałem wcześniej, że musimy o aniołach porozmawiać. Ile ta kolekcja aniołów?
0: No ponad 200 już jest na pewno. Zaczęło się właściwie tak. Raz i drugi coś tam kupiłam na targu, czy gdzieś tam jakaś aniołka. Potem od kogoś dostałam. I tak powolutki te aniołki do mnie zaczęły przypływać. I one są od takich, nie wiem, 2-centymetrowych do półmetrowego. Są to oczywiście 95% są to prezenty. Ale niektóre są bardzo takie wymowne. Ja prawie wszystkie wiem od kogo. Oczywiście jak mi tam ktoś tam dołożył to do imieninowych. Zresztą one są niektóre strasznie pokraczne. Dostałam na przykład od dzieci, gdzie byłam w szkole na takim spotkaniu. Dostałam od dzieci anioła z lalki Barbie z przykręcanymi skrzydełkami, które jak się rusza, to ruszają. Ale mam piękne porcelanowe, na przykład od Małgosi Korzuchowskiej kiedyś dostałam przepięknego anioła, takiego właśnie porcelanowego. Także różne są. I panu powiem, to jest taki, u mnie w domu nie mam żadnego stylu. Ja mam taką ilość prezentów od życzliwych mi ludzi, że ja zresztą chcę mieć to koło siebie, że to nie chowam. W związku z tym tam jest wszystko. Między innymi te anioły są też wszystkie prawie na zewnątrz, wszystkie. Chyba, że jest właśnie o taki, jak mam w tej chwili, wisi mi tutaj na piersiach. Mm-hmm. Nie, przepraszam. Wzięłam jakiegoś innego. Miałam to na sobie i potem zmieniłam, ale bardzo często noszę. Czy ja wiem, dają mi jakąś taką otoczkę. Oczywiście nie jestem przesądna i nie wierzę w to, że te anioły się mną opiekują, no bo trudno, żeby jakiś aniołek, który jest zresztą piłkarzem na przykład... ale dają jakąś taką dobrą energię w domu, jakiś taki spokój, takie wyciszenie.
1: Jestem szczęśliwym człowiekiem. To pani często podkreśla. Rzadko kto tak przyznaje się, ma odwagę przyznać się do tego, że jestem szczęśliwa.
0: Widzi pan, to znowu mój optymizm. To znowu mój optymizm. Ja nie wymagam za dużo. Ja dostałam od życia, tyle lat, dostałam bardzo dużo, aczkolwiek nie były to jakieś wspaniałe role, jakieś wspaniałe wyjazdy do Cannes, ale mnie zadowalało to, co miałam i cieszyłam się tym, co mam. Ja muszę panu powiedzieć, może od 2-3 osób doznałam jakichś krzywd takich, większych czy mniejszych. Natomiast ludzie byli mi życzliwi, wobec czego... To było bardzo ważne. Zdrowie, no jak na moje prawie 90 lat, jako tako też chodzę, przebieram nogami, to też jest ważne. Mam cudowną rodzinę, mam cudownego syna. Jestem zapraszana, tak jak w tej chwili do pana, czyli jestem jeszcze zauważona po tylu latach. Nie siedzę gdzieś w szarym kącie, więc jestem szczęśliwa.
1: I aktywna. Bo to jest też chyba recepta na szczęście.
0: Póki można, póki zdrowie po prostu pozwala starać się za wszelką cenę wstać z fotela, jak ja mówię. Z tych kapci i z tego fotela wstać. Cokolwiek ci proponują, czy to cię będzie bardziej, czy mnie interesowało, ponieważ to już jest dość rzadko. Ja zresztą teraz nie wszystko przyjmuję, bo nie bardzo mam siłę na to wszystko, ale przyjąć i zrobić znowu tak, jak Jurek mówił, na 100%. Na ile dam radę?
1: Taka rola jak w M jak miłość od 25 lat, to jest błogosławieństwo czy przekleństwo?
0: Wie pan, dla mnie w pewnym sensie błogosławieństwo, ponieważ mnie ta rola otworzyła drzwi i okna na wiele, wiele, wiele miejsc. Byłam zapraszana, byłam nagradzana, dostawałam piękne nagrody. Między innymi właśnie za udział taki, a nie inny w tym serialu. Także ja panią Ilonę Łebkowską z tego miejsca pozdrawiam, zresztą zawsze to mówię, że na matką chrzestną mojej, cudzysłowie, kariery była, i to, że miałam drzwi otwarte w wiele miejsc, to bo ludzie właśnie, ten serial był niezwykle popularny, teraz może już zrobiło się tych...
1: Jest.
0: Też, ale też zrobiło się ich tyle, że oczywiście, natomiast dlatego mnie zapraszali, bo chcieli zobaczyć, bo chcieli ze mną porozmawiać, także ja bym powiedziała, że dla mnie błogosławieństwo. A to, że mi ludzie czasem zaczepiają, pani Teresko, zrobimy się zdjęcia. To mówię, przepraszam, najpierw dzień dobry, potem czy można, a potem ja prywatnie nie. Jak będę aktorką, gdzieś przyjadę, to proszę bardzo. Tu jestem nieuczesana, nieumalowana, niekoniecznie. O, jaka ważna. Ale bardzo często uszanują, więc to są takie drobiazgi, ale na ogół jest super.
1: Trzeba też umieć wyznaczyć pewne granice.
0: Prawda? Mnie się też tak wydaje. I ja chyba je wyznaczam.
1: Kończy się powoli nasze godzinne spotkanie. Chciałem na koniec zapytać, czy... Bo skończymy Frankiem Sinatrą i pani jednym z ulubionych utworów, prawda?
0: Kocham go, kocham jego głos. Ja jestem z tych starych przecież wielbicielek. Mnie te krzyczące, otwarte buzie, z których ja niewiele słyszę, bo to jest bla, mnie to nie przekonuje niestety. A ja tam mam melodię, mam słowa, mam ciepły, cudowny głos i uwielbiam.
1: Tak sobie pani wyobrażała swoją drogę?
0: Chyba prawie taka, jaka była. Prawie taka, jaka była. Może za moich młodych czasów nie mogłam wyjeżdżać za granicę, wobec czego nie miałam tylu możliwości zwiedzenia świata, co teraz ludzie. Tego mi trochę szkoda, no ale to na to nie miałam wpływu.
1: A jakie dziś plany, marzenia?
0: Być jak najdłużej zdrową. Być jak najdłużej aktywną i mieć jak najbliżej swoją ukochaną rodzinę.
1: Bywa pani sentymentalna?
0: Jestem bardzo. Cały czas, czasem trochę aż śmiesznie. Ale to jest ten romantyzm taki, który... Zresztą mojego męża, który był na pozór taki dosyć twardziel, to myśmy gdzieś w duszy mieli to samo. Jak jeździliśmy w końcu na te augustowskie jeziora, to tam żeśmy byli romantyczni, sentymentalni.
1: Czyli mimo tych różnic to was łączyło. Mówię, że
0: też.
1: Mimo...
0: Tak, między innymi, ale dużo więcej rzeczy też.
1: Pani Teresa Lipowska, z wielką przyjemnością odbyłem z panią tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego, żeby jeszcze mnóstwo tych marzeń i planów się zrealizowało.
0: Dziękuję panu bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło.

0: Radio 357.
1: Absolutny muzyczny klasyk na zakończenie audycji Korzenie i Skrzydła, a my teraz trochę przyspieszymy.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: Bo weekend taki, że naprawdę trudno to tak wszystko podsumować, ale my oczywiście spróbujemy. Od czego tu zacząć? Może od tego, że Robert Lewandowski miał wczoraj ważne ogłoszenie dla kibiców Barcelony.
3: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans for my very first days.
1: Tak, to było pożegnanie z Barsą. Co dalej z Lewym? To pytanie, które zadamy dziś Tomkowi Smokowskiemu. Z Tomkiem połączymy się już za około 10 minut.
4: A w siatkówce to czas Final Four Ligi Mistrzów. Wczoraj w półfinałach przegrał PGE Projekt Warszawa, natomiast wygrał Aluron CMC Warta Zawiercie i awansowała do meczu o tytuł.
5: Niezła ta zagrywka, lewy atak, lewno, ale kapitalnie trześci tam wszystko na tym 11 metrze.
6: Bohater Kwolek.
5: Russell Bartosz Kwolek to zakończył. Zakończył to spotkanie półfinałowe. 25 do 19.
4: Z Ireneuszem Mazurem, byłym trenerem polskiej kadry, będziemy dziś debatować o szansach Warty w finale z Perugią.
1: Tymczasem polscy piłkarze ręczni przypomnieli sobie, co to jest jedna wenta i awansowali do Mistrzostw Świata. Dziennikarz Eurosportu Szymon Ratajczak omówi nasz dwumecz z Austrią.
4: Piotr Wesołowicz jak zwykle pochyli się nad wydarzeniami w NBA, a przed nami taki finał konferencji, że właściwie mógłby to być po prostu wielki finał.
1: Z kolei Radek Nawrot opowie o nowym starym mistrzu Polski w piłce nożnej. Pięknie brzmi, prawda?
4: Bardzo pięknie.
1: Opuścimy też sportowe areny i wybierzemy się w góry najwyższe. Bartek Ziemski zjechał na nartach z czwartej co do wysokości góry świata, Lhotse, no a potem połączył się z nami z bazy.
7: Miałem dość duże szczęście, ponieważ przez kilka dni poprzedzających moje wyjście praktycznie cały czas sypał śnieg, więc dość nieżyło mocno tą linię. Parę dni wcześniej nie było ciągłości śniegu, natomiast na szczęście się udało. Porównując, to rzeczywiście była to najciekawsza linia.
4: Zajrzymy też na rajdowe trasy. Za tydzień rusza rajd Szwecji i z tej okazji porozmawiamy z Mikołajem Marczykiem.
8: Zarówno w Mistrzostwach Europy, jak i w Mistrzostwach Świata WRC2 dzisiaj myślę, że gdy mamy listę zgłoszeń przed rajdem, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, kto wygra rajd, bo jest tak dużo dobrych zawodników, którzy jadą w zbliżonym poziomie.
1: I to tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które przygotowaliśmy dla Państwa w naszej audycji. Tak powiedziałem, to tyle, jakby było ich mało, a sami Państwo słyszą, że całe mnóstwo tematów dziś dla Państwa. Tak nam miną 2 godziny ze sportem w Radiu 357. No i oczywiście zachęcamy do tego, by się z nami kontaktować.
4: A jak?
1: sport@radio357.pl. To jest adres mailowy, który oddajemy do Państwa dyspozycji.
4: To ja powtórzę może bardziej dynamicznie. sport@radio357.pl. A za moment już, za moment najważniejsze informacje.
1: Tomasz Dynamiczny, takiego lubię najbardziej.
2: Tomasz Gorazdowski i Mateusz Kuźniewski. Zapraszamy.

0: 18. 7.
1: 3, 5, 7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: Dziś siatkówka na pierwszym planie, bo nieczęsto polski zespół gra w lidze w finale Ligi Mistrzów w Final Four. Siatkarzom zdarza się to najczęściej. Aluron CMC Warta Zawiercie drugi rok z rzędu stanie naprzeciwko Circe Camamonini Perugia w finale Ligi Mistrzów. Przed rokiem w Łodzi po zaciętym meczu 3-2 wygrała drużyna z Włoch. Dziś rewanż, tak? Po wczorajszym zwycięskim półfinale mówił środkowy z polskiego zespołu Mateusz Bieniek.
2: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że udało się wejść do tego finału, bo przeciwnik się był z najwyższej półki. Ten mecz mu się podobał, naprawdę ciężko było się dzisiaj dobić do boiska z jednej i z drugiej strony, więc dla kibica super, dla nas mniej, bo ten mecz był mega ciężki, ale najważniejsze, że jesteśmy w finale i my to gramy z najlepszym zespołem na świecie obecnie.
0: No właśnie, ten finał dzisiaj po 20, a w spotkaniu o trzecie miejsce, które trwa. PGE Projekt Warszawa remisuje z Ziratem Ankara 1-1. Około 19 połączymy się z byłym trenerem siatkarskiej reprezentacji Polski, Ireneuszem Mazurem. No i słowo o siatkówce zamienimy.
3: Polscy piłkarze ręczni zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30 w rewanżowym meczu barażowym i awansowali do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. W pierwszym spotkaniu w Gracu biało-czerwoni zwyciężyli bowiem 26-25 i to dlatego ten dzisiejszy remis okazał się remisem zwycięskim. Uwielbiam to określenie. Dziś bramka dająca nam awans spadła na 4 sekundy przed końcem meczu i o tym spotkaniu też już niedługo u nas porozmawiamy.
0: A w piłce nożnej, w Ekstraklasie, emocje i w tej kolejce i będą na pewno w ostatniej. Dziś Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3. GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2, a od pół godziny trwa spotkanie Lechii z Legią i w Gdańsku na razie Legia prowadzi 1-0.
3: Tomek mówi o wydarzeniach dzisiejszych, ale to co w Ekstraklasie najważniejsze wydarzyło się wczoraj. Lech Poznań pokonał Radomiaka 3-1 i zdobył tytuł.
0: Popatrz, jakieś 15 centymetrów niżej i o tym będziemy mówić.
3: Tak, a no proszę bardzo, ale uznałeś, że kolarstwo ważniejsze i ja jestem trochę oburzony. Duńczyk Jonas Winigo z Wisma Lisse Bike wygrał 9. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w stacji narciarskiej Como alla Scala długości 184 km. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: To Duńczyk, a jeżeli chodzi o Hiszpana, to Xabi Alonso został zatrudniony jako trener Chelsea London od nowego sezonu. Hiszpański szkoleniowiec w 2024 roku zdobył mistrzostwo, puchar i Super Puchar Niemiec z Bayerem Leverkusen, ale w tym sezonie został zwolniony z Realu Madryt, więc są i górki, i dołki i wydaje się, że Londyn to dobre miejsce do sprawdzenia się. Kontrakt podpisano na 4 lata.
3: To najważniejsze wydarzenia niedzieli, a wczoraj siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali z Circe Camamonini Perugia 0-3 w półfinale Ligi Mistrzów w Turynie i walczą o trzecie miejsce, a w drugim półfinale Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z... W drugim półfinale Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z tureckim Ziratem Bankart Ankara. I teraz przechodzimy do tego tematu, który już Państwu anonsowałem. Proszę bardzo, Tomku.
0: Czytam. Piłkarze Lecha Poznań zapewnili sobie tytuł Mistrzów Polski, a tytuł zagwarantowało im zwycięstwo w Radomiu. Z Radomiakiem 3-1.
4: I to jest ten moment, proszę Państwa. Lech Poznań, mistrzem Polski. 10. raz w historii i 2. rok z rzędu poznańska lokomotywa przyjechała do mety jako pierwsza.
0: No tak, gratulujemy Lechowi, a uzupełniając informację z wczoraj, to Wisła Płock przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, a Motor Lublin zremisował z Krakowią 3-3.
3: Manchester City tymczasem w Lidze Mistrzów, jak wiemy, nie zwycięży. Mistrzostwa Anglii wcale nie musi zdobyć. Za to triumfował w Pucharze Anglii po finałowym zwycięstwie na Wembley nad Chelsea 1-0. Pep Guardiola wywalczył 41. trofeum w roli trenera.
0: A więc koniec. Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odchodzi z Barcelony. Ogłosił to wczoraj. Bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku. W ciągu 4 sezonów zdobył 3 razy Mistrzostwo Hiszpanii, raz Puchar Króla i raz i 3-krotnie Super Puchar Hiszpanii. Dziękuję za wszystko, zwrócił się Robert Lewandowski w pożegnalnym wpisie do prezesa Barcelony Joana Laporty. Dziś jeszcze ma nastąpić oficjalne pożegnanie piłkarza na słynnym Camp Nou.
3: Są pożegnania i są powitania, i to takie ponowne powitania. Zawodnik mieszanych sztuk walki Conor McGregor zmierzy się z Maxem Hollowayem w walce wieczoru gali UFC 329, która odbędzie się 11 lipca w Las Vegas, tak poinformował dyrektor generalny Ultimate Fighting Championship. Dla Irlandczyka będzie to pierwszy pojedynek w oktagonie od roku 2021.
0: A mówimy o jednym z najlepszych zawodników w historii MMA. Elina Svitolina wygrała turniej WTA 1000 na kortach w Rzymie. Ukraińska tenisistka pokonała w finale Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-7 i 6-2. Włoch Jannik Sinner awansował do finału turnieju w Rzymie i finał właśnie się zaczął. Przeciwnikiem Włocha jest Norweg Kasper Rudd. Całe Włochy trzymają kciuki za Jannika Sinnera na trybunach m.in. pan prezydent Włoch.
3: I teraz Jannik Sinner, wyobraź sobie, że ma 3 piłki setowe w tym spotkaniu i już wykorzystał tę piłkę setową, a zatem 1-0 w setach prowadzi reprezentant Italii w wielkim finale turnieju w Rzymie. Bartosz Zmarzlik wygrał pierwszy z 3 turniejów finałowych indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Drugie miejsce w zawodach w Toruniu zajął Piotr Pawlicki, a trzecie Maciej Janowski.
0: No i w ten sposób powiedzieliśmy państwu, co działo się dzisiaj, wspomnieliśmy, co działo się wczoraj i obiecujemy, że będziemy trzymać rękę na pulsie, jakby coś się działo. Jeżeli chodzi o siatkarzy, to chyba jeszcze jest przerwa między setami. Jeżeli chodzi o mecz w Gdańsku, to Lechia ciągle przegrywa z Legią 0-1, a jest 43. minuta spotkania.
3: A ja ci powiem, że jest dobra informacja, bo już trwa ten set numer 3 i Projekt Warszawa prowadzi w nim 8-2, a zatem świetny początek seta w wykonaniu zawodników ze stolicy. A my za chwilę o wielkim piłkarzu Robercie Lewandowskim.

0: Tak się tanecznie trochę zrobiło na naszej antenie, ale też dobre wieści, jeśli chodzi o mecz o trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów, bo już 13-6 Projekt Warszawa prowadzi z Ziratem Ankara, a zatem dobra postawa siatkarzy ze stolicy w tej trzeciej partii. No i oczywiście czekamy na wieczorny finał. A teraz będziemy się przenosić do Barcelony, tak mentalnie, bo o wydarzeniach z Barcelony mówić będziemy i w tym celu łączymy się z inną zupełnie częścią Hiszpanii, gdzie znajduje się Tomek Smokowski. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dzień dobry, chłopak. Jak dobry wieczór? No chyba jeszcze dzień dobry.
0: Wiesz co, bo 7, to jest takie niebo 18, zachmurzone. U ciebie pewnie słońce świeci, u nas takie niebo zachmurzone i taki jest wieczorny vibe, powiedziałbym.
1: Ja już dzisiaj o tym rozmawiałem na antenie z redaktorem Markiem Niedźwieckim. Gdybym ja wam powiedział, jaka tu jest pogoda, to prawdopodobnie ze złości przegryźlibyście kable, więc
2: no,
1: lepiej
2: nie
1: ciągnijmy tego.
2: Poczekaj. I wiatry wam się też zdarzają, i przymrozki też, i chmury
1: tak
2: do
1: jest.
2: Nas też nadciągną.
1: Jest to prawdziwa żółć z ciebie wychodzi.
2: Każdemu według jego zasług.
0: A czy to wczorajsze ogłoszenie Roberta Lewandowskiego to była tak metaforycznie jakaś burza nad Barceloną, czy zupełnie spodziewane zjawisko atmosferyczne, twoim zdaniem?
1: Bardzo chcielibyśmy mieć jak najdłużej Polaków w tym klubie. W ogóle doczekaliśmy się bardzo specjalnych czasów. Sądzę, że minie znowu kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, zanim dwóch Polaków będzie występowało w podstawowej jedenastce tego klubu, nawet jeżeli byli to już zawodnicy blisko emerytury, czy jeden już nawet ściągnięty z emerytury. Także odpowiadając na twoje pytanie, nie, no nie ma żadnej burzy. No myślę, że to jest po prostu znak czasu. No wszyscy się starzejemy. W niektórych zawodach można, tak jak w zawodzie dziennikarza sportowego, można popracować dłużej. Być może bez wielkiej szkody dla słuchaczy i dla samego wykonywanego zawodu, a niestety w niektórych zawodach, tak jak będąc zawodowym sportowcem, nie tylko piłkarzem, no czas biegnie trochę inaczej. Ja i tak uważam, że Lewandowski, który za kilka tygodni, bo pod koniec sierpnia będzie obchodzić swoje 38 urodziny, bo to jest chłopak urodzony w 1988 roku. Jeżeli mówimy o piłkarzu, który odchodzi z Barcelony, i to jest normalna kolej rzeczy. To jest klub, który dalej celuje w najwyższe nagrody, w trofea, chce wygrać Ligę Mistrzów. Jeżeli 38-letni zawodnik lada moment podpisze jeszcze jeden, bardzo podejrzewam, lukratywny kontrakt w karierze, to ze świecą szukać takich, nawet nie tyle piłkarzy, sportowców na świecie, którzy mając tyle lat, ile ma Lewandowski, dzięki swojej higienie życia i pracy, jaką miał przez całe życie, może jeszcze taki kontrakt podpisać. A on dzisiaj już nic nie musi, on już tylko może.
2: No tak.
1: Pewnie chciałby zakończyć, jak sądzę, chciałby zakończyć karierę w Barcelonie w roli zawodnika pierwszego składu, ale no wiecie, no to już jest no jednak biologia, no pewnie ma już troszkę, nawet niedawno rozmawiałem na ten temat z Robertem i on mi się chwalił, że ma fenomenalne wyniki biegowe na treningach, jeśli chodzi o starty na... Tak piłkarze sobie tam liczą, wiecie, tak trenerzy przygotowania fizycznego liczą zawodnikom, jakie mają czasy na 5 metrów, na 10 metrów, na 15 metrów. To pozwala ocenić przygotowanie szybkościowe, startowe zawodnika. No umówmy się, że w piłce nożnej te pierwsze metry są najważniejsze, prawda?
2: Tak.
1: No i Lewandowski ma nadal wyniki fenomenalne, jest w czołówce... w czołówce Barcelony.
2: No jak wspomniałeś, Tomek, ale... wieku się nie oszuka. Zdarza się to niektórym, choćby tym, którzy podpisali bardziej lukratywne kontrakty na koniec kariery niż Lewandowski. Wspomnę o Benzemie i o Ronaldo. Oni też najmłodsi nie byli, no ale taki kierunek sobie obrali. Natomiast zostawiając jeszcze na momencik przyszłość Lewandowskiego, to wydaje mi się, że warte zauważenia jest fakt, że Lewandowski jest nieprawdopodobnie skutecznym piłkarzem, jeżeli chodzi o wygrywanie, zdobywanie trofeów i bycie na topie, bo po tym wszystkim, po mistrzostwach z Lechem, z Borussią, z Bayernem, tutaj przychodzi i z nie najmocniejszą wtedy przecież Barceloną w ciągu 4 lat zdobywa kolejne 3 tytuły. To ze świecą szukać takiego drugiego.
1: Nie, no w ogóle musimy sobie przypomnieć kontekst, bo może mamy krótką pamięć, ale dlatego warto przypomnieć moment, w którym Robert Lewandowski przyszedł do Barcelony. Przyszedł z klubu, który tam prezesi Rummenigge i Hennes zawsze mówili, Bayern nie sprzedaje, Bayern tylko kupuje. I w porządku, mówimy o zawodniku 34-letnim, który odchodzi z Bayernu Monachium, ale odchodzi Lewandowski w szczycie swoich możliwości, strzela mnóstwo bramek, niedawno wygrywa Ligę Mistrzów z Bayernem i odchodzi z klubu topowego do drużyny, która jest w wielkim kryzysie. Jest w takim kryzysie, że nawet zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem nie będzie, i wtedy byłoby to wielka burza nad Barceloną, czy nie będzie potrzeby ratowania tego klubu drogą, no wiecie, jakichś pożyczek. Nawet Real Madryt myślę, że wtedy by się włączył i pożyczał pieniądze Barcelonie, żeby tylko utrzymać swojego najważniejszego rywala. No bez Barcelony nie ma Realu, bez Realu nie ma Barcelony, wiecie, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Hiszpańskiej. Więc Robert Lewandowski przyszedł do klubu, w którym czołowymi napastnikami byli wtedy, czy wy jeszcze pamiętacie, Pierre-Emerick Aubameyang i Martin Braithwaite.
0: Pamiętamy, choć ten... kibice Barcelony chcieliby zapomnieć jak najszybciej.
1: Pamiętasz, to jest ten, który tak się zestresował tym żonglowaniem piłki na otwarciu, że ręką sobie pomagał w tej żonglerce.
0: Marnie to wyglądało, tak.
1: No marnie to wyglądało i generalnie no nie był to, jeżeli Braithwaite ma być pierwszym napastnikiem Barcelony, to znaczy, że w klubie się źle dzieje. Czyli przychodzi do klubu, który ma się opierać na młodzieży, bo nie ma pieniędzy w kasie. Przyjście Lewandowskiego po pierwsze pozwoliło uwierzyć innym zawodnikom, że może jednak ta Barcelona to nie jest taki has-been, to nie jest taki projekt trochę upadły. Po drugie, pozwoliło kibicom kupować znowu mnóstwo koszulek. Wiecie, ile się koszulek sprzedawało Lewandowskiego przez ten czas? Na początku zwłaszcza zabrakło literek W, więc wykorzystywali literki M do robienia koszulek Barcelony na początku. Wrócili kibice na trybuny. To też jest nieprawdopodobnie ważny aspekt, bo pozwoliło prezydentowi Laporcie znowu zarabiać pieniądze. Więc to Lewandowski ryzykował więcej, przychodząc do Barcelony. I tak jak mówisz, Tomek, wychodzi z tego klubu absolutnie wygrany. Jasne, nie udało się na końcu wygrać Ligi Mistrzów, chociaż w zeszłym roku był półfinał z Interem, który Barcelona powinna przejść. Okej, okay, może w Paryżu, w tym jednym finale mogłoby być różnie. Może by wygrali, może by przegrali, ale zabrakło tej takiej wisienki na torcie tego finału Ligi Mistrzów Lewandowskiemu. Myślę, że przy tej całej, bo powolutku kariera Roberta się jakoś tam domyka. No, tam, gdzie pójdzie, to już pewnie, no, nawet jeżeli coś jeszcze wygra, to już nie będą takie najważniejsze trofea świata. Nie udało mu się w całej karierze, myślę, dwóch rzeczy. Nie był bardzo ważnym piłkarzem reprezentacji Polski na bardzo ważnej imprezie, bo tak naprawdę był istotną postacią drużyny narodowej. Okej, podczas Euro 2016, ale długo nie mógł strzelać bramek, prawda, do momentu, do spotkania z Portugalią. A potem był tylko ważną postacią, taką strzelającą gole na tym Euro przełożonym z 2020 na 2021 rok. No ale wtedy mieliśmy w topę ze Słowacją, mecz z Hiszpanią udany, mecz ze Szwecją przegrany. Lewandowski grał dobrze, ale odpadł. Więc tutaj nie udało się czegoś tam domknąć, być ważnym piłkarzem reprezentacji Polski na dużej imprezie. Takimi piłkarzami byli chociażby Lato i Boniek.
0: To prawda.
1: No i druga rzecz, nie udało się wygrać tej przeklętej złotej piłki. Wygrał ją. Ja cały czas uważam, że ją wygrał w 2020 roku, tylko Francuzi zapomnieli mu ją wręczyć.
0: Ja bym jeszcze jeden rok wskazał, kiedy mógł dostać spokojnie złotą piłkę, ale...
1: Ten kolejny, 2021.
0: Ale tam wtedy Leo Messi triumfował i no, czy to było sprawiedliwe, to już pewnie temat na odrębną dyskusję. Tomku, tę dyskusję zamykamy. Myślę, że to symptomatyczne, że nie zdążyliśmy pospekulować na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Może potrzebuje do tego pan Robert trochę ciszy właśnie i braku tych spekulacji. Zobaczymy, co też się z nim wydarzy w przyszłości. Tomek Smokowski opowiadał o tym, jaka była piękna ta historia Roberta Lewandowskiego i FC Barcelona. Dzięki, Tomku.
1: Dziękuję wam.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia. A myślę, że być może to, co Tomek powiedział, zachęci państwa do napisania dwóch słów, a może dwóch zdań. Jakie piętno w państwa życiu odcisnął Robert Lewandowski? Bo myślę, że jest kilka takich osób, którym ten Lewandowski sporo dał. Zatem, jeżeli państwo mogą, to bardzo prosimy. Sport@radio357.pl.
0: Coś się ewidentnie kończy.

0: كلها خليك 18:30. No i tak się zastanawiam, czy też Turcy postawili już kropkę, czy też projekt tak bardzo pięknie gra, bo trzeci set zakończył się zwycięstwem zespołu z Warszawy 25-13.
1: Ojojoj, to bardzo wysokie zwycięstwo. Tak.
0: Ale jeżeli nie wygrywa się w siatkówce w trzech setach, to z reguły przegrywa się w pięciu, zatem teraz trzeba zagrać najważniejszy czwarty set.
1: Ja ciebie proszę, to już nie
0: brązowy medal.
1: Ty już nie gracz.
0: Nie, nie, broń Boże, mówię, trzeba zagrać i wygrać, koniec.
1: To jeśli chodzi o siatkówkę, a my teraz przechodzimy do piłki ręcznej. Otóż polscy szczypiorniści zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30, ale wobec wyniku pierwszego spotkania w Gracu i zwycięstwa jedną bramką, to ten dzisiejszy remis był remisem zwycięskim. Ale prawda jest taka, że emocje w tym spotkaniu w Olsztynie mieliśmy do samego końca i razem z nami jest dziennikarz specjalizujący się m.in. w piłce ręcznej Szymon Ratajczak. Dobry wieczór, Szymon.
2: Dobry wieczór.
1: No to opowiedz nam o tym, jak to dzisiaj znów poniekąd zaistniała w polskiej piłce ręcznej jedna wenta.
2: Jak zaistniała? No oczywiście mieliśmy bardzo emocjonującą końcówkę spotkania w Olsztynie. Ostatecznie zwycięski remis 30-30, który daje Polakom awans na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Mnóstwo emocji, jak do najlepszych lat polskiej piłki ręcznej. Wszystko rozstrzygało się w ostatniej akcji ustawionej przez Jotę Gonzaleza, rzut Michała Daszka z prawego skrzydła, wszystko świetnie rozwiązane. No też pewne ryzyko, bo gra na dwa koła, na dwóch obrotowych z pustą bramką tej ostatniej akcji, na całe szczęście to się powiodło. Wcześniej myślę, że serca nasze się na moment zatrzymały, kiedy Kamil Sypszak zmarnował rzut karny, który mógł być już wtedy momentem zamknięcia tego spotkania, natomiast no finalnie fantastyczna sprawa, że Polakom udało się, jak to się mówi, na luzie jedną pokonać w dwumeczu Austrię, no bo przypomnijmy, że dzisiaj remis, a w pierwszym spotkaniu to Polacy jedną bramką wygrali.
1: Bardzo zacięty dwumecz, ale też podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że tak przypomniałem sobie te najlepsze lata reprezentacji Polski, kiedy te końcówki potrafiły być naprawdę dramatyczne i przynosić nam mnóstwo emocji. Ale zakładam, że nie możemy jeszcze tego awansu traktować tak, że oto czeka nas właśnie powrót do tych najlepszych lat, no bo ta drużyna chyba cały czas jest trochę w fazie budowy. Jak ty to oceniasz?
2: To znaczy, drużyna na pewno jest w fazie budowy, to na pewno, to w ogóle nie podlega dyskusjom, że na Mistrzostwach Świata w Niemczech, mimo tego, że przecież w Niemczech to wszystko się zaczęło w 2007 roku, to szaleństwo, do którego byśmy chcieli wrócić, jeśli chodzi o modę na piłkę ręczną, ale no, będzie to 20 lat później. Natomiast zmierzam do tego, że reprezentacja Polski, generalnie polski handball, tym dwumeczem trochę urwał się ze stryczka tak naprawdę, bo sam fakt, że musieliśmy rywalizować w tych kwalifikacjach i to od drugiej rundy, gdzie pokonaliśmy w niezbyt przekonującym stylu Łotwę, to sprawia, że nam groziło naprawdę wypadnięcie ze światowej czołówki i ugrzęźnięcie w kwalifikacjach do wielkich turniejów na długie, długie lata. I ja przyznam szczerze, że nie wierzyłem w ten awans, mimo tego, że z potencjalnych drużyn, na które mogliśmy trafić w trzeciej rundzie, trafiliśmy na najsłabszego rywala, ale to wciąż rywal bardzo silny i teoretycznie Austriacy byli zdecydowanymi faworytami tego dwumeczu. Natomiast fakt, że jedziemy na te Mistrzostwa Świata, oznacza, że nie tyle zostajemy w światowej czołówce, bo w niej nie jesteśmy w tym momencie, ale zostajemy w elicie. Czyli jedziemy na Mistrzostwa Świata, przed nami będą też kwalifikacje Mistrzostw Europy 28, no i Mistrzostwa Europy w Polsce 2030. Więc jeśli mamy cokolwiek budować, no to musimy na te turnieje jeździć. Gdybyśmy odpadli z Austrią, te wieki ciemne w polskiej piłce ręcznej stałyby się jeszcze ciemniejsze.
0: To widzę taką analogię pomiędzy piłką ręczną w Polsce a piłką nożną trochę. Niby awansujemy do turnieju, ale w elicie nie jesteśmy i od czasu do czasu udaje się. No akurat teraz się nie udało, więc mówi się trudno, ale z reguły polscy piłkarze na turnieje mistrzowskie nie jadą, żeby odnosić sukcesy i tego należy spodziewać się po naszych piłkarzach ręcznych, którzy będą jechali, ja wiem, po naukę, po zgranie, po doświadczenie, które ma zaprezentować za jakiś czas. Czy dobrze to odczytuję?
2: Trudno powiedzieć, bo z jednej strony, tak jak wspomniałem, ja nie mam zamiaru teraz grać wielkiego eksperta i mówić, że ja bierzełem ten awans i wiedziałem, że tak będzie. Absolutnie nie. Ja sądziłem, że przegramy dwumecz z Austrią, nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Natomiast te dwa mecze, które zagrała polska reprezentacja, naprawdę to są dwa najlepsze mecze, jakie oglądałem od bardzo, bardzo długiego czasu i wszystko zależy od losowania, od tego, na kogo wpadniemy w grupie, bo przypomnijmy, że w Mistrzostwach Świata trzy zespoły wychodzą z grupy, a czwarty gra w Pucharze Prezydenta. No, chcielibyśmy tego Pucharu Prezydenta Przeklętego wreszcie uniknąć i dużo zależy od losowania grup, dużo zależy od tego, czy ci zawodnicy, którzy grali teraz w dwumeczu z Austrią, będą zdrowi, bo my mamy problem też polegający na tym, że mamy niezłych zawodników, ale bardzo rzadko się zdarza, że oni wszyscy są zdrowi. No tutaj Jota González nareszcie miał tę możliwość, że oczywiście wypadło znowu kilku zawodników, chociażby bramkarz, no ale byli ci kluczowi zawodnicy. Arkadiusz Moryto wrócił do reprezentacji, mimo że miał problemy ze zdrowiem. Szymon Sićko, to jest niezwykle dużym zaskoczeniem, bo on ze względów zdrowotnych już tak naprawdę wydawało się, że z kadry zrezygnował, a nagle powiedział, wracam. No i to jego wracam też sprawiło, że to zagrożenie rzutowe z drugiej linii od razu było zdecydowanie większe. Tak samo Tomasz Gębala, który już kiedyś karierę w reprezentacji kończył, a teraz wraz ze swoim bratem Maciejem stworzyli rewelacyjny duet na środku obrony. Także to mam nadzieję, że to będzie taki mit założycielski tej reprezentacji Joty Gonzaleza. Ja tutaj nie myślę nawet o od razu zdobywaniu medali i tak dalej, tylko myślę właśnie o tym, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwach Świata jest nieco łatwiej wyjść do grupy, bo wychodzą trzy zespoły, nawet jeśli w momencie, gdy wyjdziesz z trzeciego miejsca, no to szanse masz już bardzo ograniczone na to, żeby ten turniej zwojować, ale wciąż grasz kolejne mecze, zdobywasz doświadczenie. I ja to tak widzę krok po kroku, także trzeba będzie trzymać kciuki właśnie za to, żeby chłopaki mieli dobre zdrowie, dobrą formę. Teraz akurat to się w tym dwumeczu z Austrią znakomicie złożyło, no i okazało się, że nareszcie pierwszy raz od dawna, nie dosyć, że ta reprezentacja zagrała bardzo dobry dwumecz, to jeszcze w tych decydujących momentach nie zabrakło im raz, że szczęścia, no ale ze szczęściem jest, tak jak mówił Wielki Szu, szczęście trzeba umieć sobie zorganizować i zazwyczaj jak byliśmy ostatnio na tych turniejach, to zawsze przegrywaliśmy te końcówki, które decydowały o tym, czy nam się powiedzie, czy nie, czy to był mecz z Czechami, czy ze Szwajcarią, zawsze w tych końcówkach czegoś brakowało, a tutaj mimo tego, że naprawdę serca drżały, to tego nie zabrakło, chociaż Cyprzak zmarnował karnego, to ostatecznie Austriacy tego nie przychylili na swoją korzyść i to są naprawdę rzeczy do bardzo dużego zadowolenia, ale nie do wpadania w hura optymizm, bo po prostu możemy się cieszyć z tego, że nie wypadliśmy z elity, bo naprawdę bylibyśmy już na peryferiach światowej piłki ręcznej.
1: A o tym wszystkim opowiadał Szymon Ratajczak. Szymonie, bardzo tobie dziękujemy, no i pewnie będziemy jeszcze w najbliższych miesiącach rozmawiali o polskich piłkarzach ręcznych, przygotowujących się na szczęście do Mistrzostw Świata. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i do usłyszenia.
1: A jeżeli zastanawiają się Państwo, o czym będziemy rozmawiać za chwilę, to ten dźwięk może stanowić pewną

0: pooglądamy na mecz. Nie chcę powiedzieć, że na peryferiach polskiej piłki, bo to byłoby zbyt złośliwe, ale no nie jest to mecz na szczycie. Lechia Gdańsk gra z Legią Warszawa i z tego co widzę, to w 55 minucie Legia wciąż prowadzi na wyjeździe 1-0.
1: Ale przed chwilą Lechici trafili w słupek.
0: Lechiści
1: trafili w słupek, no i bramkarz Legii tylko się wstrząsnął.
0: Ale rozumiem, że powiedziałeś Lechici, bo o Lechitach teraz będzie. I ci oto Lechici wczoraj wygrali 3-1 z Radomiakiem i nie zgadną państwo, co się wydarzyło. Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. I teraz o tym Radosław Nawrot.
2: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
3: Nie wiem, czy wiecie państwo, co to jest mokry szmat. Właśnie tak, nie mokra szmata, ale mokry szmat. W Gwarze Poznańskiej, Wielkopolskiej szmat jest rodzaju męskiego i oznacza nie tylko coś, czym można wytrzeć brudną podłogę czy meble, ale także karą wymierzoną kibicom Lecha Poznań za to, że temu Lechowi przez lata kibicowali. Dostać mokrym szmatem w twarz to znaczy porzucić i stracić nadzieję na to, że Lech jednak okaże się zespołem dojrzałym i zdolnym do wygrywania. Tak było przez bardzo wiele lat. Przypomnę, że na początku XXI wieku Lech przeszedł bardzo istotne przekształcenia własnościowe. Tutaj w poznański klub zainwestowała rodzina Rutkowskich, do której należał wcześniej pamiętany z lat 90. i początku XXI wieku klub Amika Wronki. Amika przestała istnieć, Lech Poznań został klubem Rutkowskich i ta rodzina przez wiele lat była oskarżana o to, że jest bardzo minimalistyczna w podejściu do kolejorza, że tutaj kibice spodziewali się, iż wejście no tak dobrego, możnego, zacnego właściciela spowoduje, że kolejorz znajdzie się tam, gdzie widziało go bardzo wielu jego sympatyków, przyznam, że i ja, czyli w czołówce polskich klubów. Mówimy o klubie z Poznania, który Mistrzostwa Polski zaczynał zdobywać bardzo późno, bo pierwsze wywalczył dopiero w roku 1983. Ja przypomnę, że w tym czasie na przykład Ruch Chorzów miał już 13 tytułów. Fakt, że ja może nie jestem już pierwszej młodości, ale też nie jakimś staruszkiem i pamiętam wszystkie te tytuły Lecha Poznań, wszystkie 10 tytułów Lecha Poznań, bardzo mnie zatrważa. Uważam, że żaden człowiek nie powinien pamiętać wszystkich tytułów klubu, który uważany jest za czołowy w Polsce. Połowę z tych tytułów Lech zdobył pod rządami rodziny Rutkowskich. Co więcej, trzy tytuły z tej puli zdobył w ostatniej dekadzie. I to jest bardzo istotna zmiana w porównaniu z poprzednią dekadą, w której to Lech Poznań był synonimem tego, który przegrywa zawsze. Gdy tylko nadarza się jakaś okazja, żeby namoczyć szmat i rzucić nim w twarz kibiców, to na pewno to zrobi. Fani kolejorza przywykli do tego, przypomnijmy, że za Lechem ciągnie się wiele takich spektakularnych wtop, chociażby w europejskich pucharach z islandzkim zespołem Stjarna czy Żalgirisem Wilno, przegrane tytuły mistrzowskie na ostatniej prostej, rok 2018 chociażby pod wodzą Nenada Bielicy. Otóż w roku 2018 Piotr Rutkowski miał taką pamiętną konferencję prasową, a Piotr Rutkowski jest właścicielem Lecha Poznań. Otóż on na tej konferencji prasowej w takich emocjach powiedział, że jest wstrząśnięty tym, że Lech dał sobie wydrzeć, zresztą nie po raz pierwszy, szansę na tytuł w zasadzie na ostatniej prostej, że za to przeprasza, że to jest straszne, że oni są bardzo tym poruszeni i że na te wezwania kibiców Lecha, żeby natychmiast podali się wszyscy do dymisji, wszyscy won, mówiono wtedy w Poznaniu, on odpowiedział: ja się nigdy nie poddam. Te słowa "ja się nigdy nie poddam" w ustach Piotra Rutkowskiego brzmią w Poznaniu do dzisiaj, po 8 latach, tylko jest bardzo istotna różnica. Zupełnie inaczej brzmiały 2, 3, 5 lat temu, a inaczej brzmią dzisiaj. Z tego powodu, że to "ja się nigdy nie poddam" w ustach Piotra Rutkowskiego okazało się nie słowami rzuconymi na wiatr, ale rzeczywistym planem działania. Lata 20. XXI wieku w historii Lecha Poznań zaczynają przypominać lata 80., przynajmniej początek lat 80. XX wieku, kiedy Lech stawał się drużyną dominującą w polskiej

0: Czy będzie dominował przez kolejne lata, tego nie wiemy, ale pamiętajmy o tym, że akurat w tym roku nadarza się bardzo duża sposobność na to, żeby wreszcie zaistnieć w pucharach mocniej, bo przywykliśmy, że polskie kluby grają głównie w lidze konferencji, z czasem z niej wychodzą, najczęściej wychodzą właśnie z tej fazy ligowej i gdzieś tam odpadają w marcu czy w kwietniu. To jest świetna sprawa, bo dobijamy sobie punktów do rankingu, możemy żyć europejskimi rozgrywkami dosyć długo aż do wiosny, co wcześniej nie było nam dane, ale to jednak tylko Liga Konferencji. A Liga Europy, nie mówiąc o Lidze Mistrzów, znajdują się dużo wyżej. W tym roku sposobność jest taka, że mistrz Polski może liczyć na bardzo duże rozstawienia w tej fazie eliminacji Ligi Mistrzów. Ja już nie wspomnę o tym, że po raz pierwszy będą brały w nich udział dwa polskie kluby. I może się okazać, że dzięki temu, co Polacy uciułali w Lidze Konferencji, otworzą się wrota wreszcie dużego europejskiego futbolu. To na razie tylko kwestia wyobraźni. Fakty są takie, że Lech obronił tytuł mistrzowski, co mu się bardzo rzadko zdarzało. Ja byłem zdania, że akurat ten sezon po zdobyciu mistrzostwa jest dla kolejorza zawsze najtrudniejszy, bo wtedy wychodzą wszystkie wady Lecha Poznań. To, że on nie potrafi zarządzać sukcesem, nie potrafi go skonsumować, nie potrafi pociągnąć tego dalej, że w zasadzie rozpada się drużyna, trzeba ją budować od nowa, dokonywać nowych transferów, czekać na efekty, że to wszystko kręci się w kółko. Ale w tym roku było inaczej. W tym roku Lech tytuł obronił, nie zepsuł tego sezonu mistrzowskiego. Przeciwnie, wykorzystał szansę, jaka mu się nadarzyła. W sobotni wieczór Lech Poznań został mistrzem Polski, a Bułgaria po raz pierwszy w historii triumfowała w konkursie piosenki Eurowizji. To jest triumf Bułgarii i bułgarskiej.
1: Ja powiem ci, że cieszę się, że tym razem nie dostałeś szmatem, tylko że możesz się cieszyć i bardzo dobrze. Z tego co wiem, to za tydzień w Poznaniu jest jakaś wielka feta, więc dołączasz?
2: Myślę, że się wybiorę. I jestem jednego pewny. W przyszłą sobotę w nocy Poznań zdecydowanie będzie miastem doznań.

0: Lechiści, nie Lechici, tylko Lechiści, piłkarze Lechii Gdańsk strzelili na 1-1 w meczu z Legią Warszawa, zatem mamy remis, a to jest spotkanie, które dla Lechii jest bardzo ważne, bo Lechia walczy o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie, a zatem wynik tego meczu będzie miał kluczowe znaczenie właśnie w kwestii tego awansu. Ale my teraz porzucamy sprawy piłkarskie przynajmniej na jakiś czas, no bo jeszcze do nich będziemy dziś oczywiście w naszej audycji wracać, a my będziemy teraz wybierać się w góry wysokie. A nawet powiedziałbym, że góry najwyższej. W tychże górach najwyższych imponujące osiągnięcie w wykonaniu Polaka. Bartka Ziemskiego to polski ski alpinista, nieco mniej znany niż Andrzej Bargiel, ale sukcesy naprawdę takie, że mam wrażenie, że już niedługo to nazwisko również będzie powszechnie znane. I Bartek Ziemski wszedł bez dodatkowego tlenu, bez wsparcia szerpów na lotce, a potem z tego lotce czwartej co do wysokości góry świata zjechał na nartach w imponującym stylu. No i w związku z tym osiągnięciem postanowiłem połączyć się z Bartkiem, który przebywał wtedy, kiedy rozmawialiśmy w bazie pod Everestem i pod Loce jednocześnie, bo to jedna baza. Proszę posłuchać efektów naszej rozmowy.
1: Tu 357 start.
2: Zacznijmy od samego zjazdu, no bo ja wiem, że na to czeka się najbardziej, na to ty czekasz najbardziej, to jest ten moment dla ciebie najważniejszy. Dla większości sportowców bardzo często to zdobycie szczytu jest tym kluczowym momentem, dla ciebie jednak zjazd. Jak ten zjazd wyglądał? Masz porównanie, no bo to już twój 8-tysięcznik.
3: Porównując, to rzeczywiście była to najciekawsza linia, bo sama góra to kuluar, dość wyjątkowy. Dość długi, więc myślę, że był to najciekawszy z takich 8-tysięczników do tej, które zdobyłem.
2: Sporo mówi się też o warunkach śniegowych, że często w tych Himalajach też śniegu coraz mniej. Śnieg się topi, do Icefallu jeszcze przejdziemy, no bo to osobny temat, ale jak wyglądała sytuacja ze śniegiem podczas zjazdu z tej kopuły szczytowej?
3: Miałem dość duże szczęście, ponieważ przez kilka dni poprzedzających moje wyjście praktycznie cały czas sypał śnieg, więc dośnieżyło mocno tą linię. Parę dni wcześniej nie było ciągłości śniegu, natomiast na szczęście się udało. Więc no duże szczęście z mojej strony.
2: Jak wygląda twoje przygotowanie do takiego zjazdu? To mnie zawsze zastanawia w przypadku was, ski alpinistów, no bo ty miałeś tam w głowie gotową linię, którą będziesz zjeżdżał, czy ta linia powstaje w trakcie zjazdu, że tak powiem, i tworzy się dynamicznie, no bo obserwujesz to, co dzieje się wokół ciebie. Jak to wygląda?
3: Jeśli chodzi o samą lotce, no to linia jest dość narzucająca się, ponieważ u samej góry jest po prostu bardzo długi kuluar i nie ma wyjścia tak naprawdę. Natomiast w innych miejscach, no to można planować i przed, na podstawie wcześniejszych materiałów, czy w trakcie wyprawy, no, robiąc ujęcie z drona na przykład, czy podchodząc po prostu, robiąc wizję samemu i szukając linii. No natomiast ta finalna decyzja zawsze jest, jak już się zjeżdża, wiadomo, w zależności od warunków też.
2: Co w tym zjeździe zatem było najtrudniejsze? Opowiedz nam o tych najtrudniejszych fragmentach, które dla ciebie sportowo były najbardziej wymagające.
3: Zaraz pod szczytem jest parometrowy uskok skalny, który no, trzeba zewspinać na nartach, natomiast okazał się nie tak trudny. Myślałem, że będzie trzeba zjeżdżać na linię. Natomiast finalnie, tak jak wspomniałeś, jest Icefall na samym dole, który jest dość dużym narciarskim wyzwaniem, zwłaszcza na wiosnę, no, ze względu na warunki.
2: No właśnie, sporo się w ogóle mówi o tym Icefallu, no bo to przecież jest cały czas ta główna droga na Everest. Wiemy, że tam sporo klientów czeka na wejście na najwyższą górę świata. No a Icefall w tym roku wyjątkowo nie ułatwiał zadania, więc podejrzewam, że też tobie przy zjeździe wcale tak łatwo nie było.
3: Wbrew pozorom jest bardzo przystępny Icefall w tym sezonie. Nie, i to mówią ludzie, którzy są tutaj co sezon, więc no niekoniecznie opóźnienie w otwarciu jego było skorelowane z warunkami tam panującymi. Nawet powiedziałbym, że mam bardzo duże szczęście, że na wiosnę tak udało się to zrobić.
2: No i teraz opowiedz nam o tym, jak się zjeżdża przez Icefall na nartach, no bo to jest zupełnie osobna historia. Ja widziałem ten fragment, kiedy ty na nartach przechodzisz po tych słynnych drabinkach na Icefallu nad szczeliną. To też chyba taki kluczowy moment tego twojego zjazdu, bo wiem, że chciałeś tego uniknąć. Chciałeś uniknąć drabinki, ale zdaje się, że się po prostu nie dało.
3: No, lubię, jak zjazd jest pełny, to znaczy nie korzystam z żadnych takich sztucznych, powiedzmy, ułatwień, tudzież liny, no, czy drabiny. Natomiast no, nie udało mi się niestety znaleźć objazdu. I skorzystałem, tak mówisz. No i tak jestem zadowolony. Jak na wiosnę, to uważam, że się udało bardzo, bardzo przyzwoicie to zrobić.
2: polecam Państwu w mediach społecznościowych zobaczyć to przejście po tej drabince, bo Bartek chciał tego uniknąć, a z drugiej strony no to też technicznie chyba niezbyt wygodna historia. Na nartach poruszać się po drabince nad szczeliną głęboką, no nie wiem na ile metrów, bo trudno to z tego filmu wyczytać, ale bardzo głęboką.
3: Wbrew pozorom jest stabilniej niż pieszo, mogę powiedzieć.
2: No właśnie, no ale to też trochę historia o was, skialpinistach, że wy na tych nartach czujecie się pewniej niż na nogach. No ale zanim się zjedzie z góry na nartach, to trzeba na nią wejść, a wiemy, że ty w tym sezonie byłeś pierwszą w ogóle osobą, która zdobyła loce. Jak wyglądało zdobywanie szczytu? Wiemy, że było pusto. To coś, czego się w sumie szuka w górach, a nie zawsze da się znaleźć. Akurat w tej części Himalajów to często bywa dość tłoczno.
3: No zwłaszcza zjeżdżając na nartach, to jest trochę wymogiem wręcz, żeby było pusto, a zwłaszcza jeśli chodzi o loce, gdzie kuluar jest dość ciasny, wąski, z ludźmi byłoby to praktycznie niewykonalne, a na pewno niebezpieczne.
2: Jakie walory widokowe do ciebie dotarły? No bo wszyscy wiemy, że z loce jest doskonały widok na najwyższą górę świata, czyli Mount Everest. Przyglądałeś się, no jak to wygląda na Everestie?
3: No niestety zasłania widoki, co ja powiem, no.
2: Tak to czasami mówią o górach, że fajnie, tylko te góry zasłaniają widoki.
3: No właśnie. Do tej pory tak naprawdę, jak wychodziłem na 8-tysięcznik, to był bardziej wybitny, więc to odczucie jest jakieś takie ciekawsze. Natomiast w przypadku lotce rzeczywiście ta siostra czy ten brat Everest jakby pochłania to wysokość tej góry.
2: Dobrze, pytam też w tym kontekście, że wiem, że był w twojej głowie plan, żeby też spróbować zjechać z Everestu. Jak to wygląda na ten moment? Czy cały czas ten plan jest, skoro już tam jesteś? W bazie pod Lhotse, ale i pod Everestem. No i też pewnie trochę podchodząc też pod Lhotse, przyglądałeś się temu, co dzieje się na najwyższej górze świata.
3: Znaczy w tym sezonie przez to, że droga przez lodowiec Kumbu została jakby bardzo późno otwarta. Sezon się skrócił. Jest bardzo dużo klientów, którzy na ten Everest czekają. No a okno pogodowe, powiedzmy, będą dwa główne, zakładam w tym sezonie, więc może być to bardzo utrudnione właśnie przez bardzo duży ruch. Więc no zobaczymy.
2: A, czyli to nie jest tak, że jeszcze kompletnie powiedziałeś nie temu planowi, cały czas myślisz o tym i cały czas tam jesteś i rozumiem, czekasz na rozwój wydarzeń.
3: Jestem i zastanawiam się po prostu, czy jestem w stanie zrobić jakiś taki sensowny plan na te działania.
2: Bartek, opowiedz nam trochę w ogóle o tym, jak ty organizujesz te swoje wyprawy, 8 szczytów 8-tysięcznych za tobą. Wiemy, że to jest spore wyzwanie organizacyjne, logistyczne, a biorąc pod uwagę, że jeszcze działasz tam w górach sam, bez wsparcia szerpów, bez wsparcia dodatkowego tlenu i też bez tych wszystkich sztucznych ułatwień, których nie brakuje w górach najwyższych. Dodatkowo działasz też bez wsparcia takiej dużej organizacji, jak na przykład Red Bull w przypadku Andrzeja Bargiela, który też specjalizuje się w tym samym co ty. Jak to się robi?
3: Myślę, że organizacyjnie stworzenie mojej wyprawy versus Andrzeja jest jakby kroplą w morzu oceanu i jego wyprawy, więc jest nieprawdopodobnie łatwiej to zorganizować. Więc tak naprawdę to jest jeden telefon do agencji na miejscu i na tym by się kończyło.
2: Czyli jest łatwiej. To paradoks, bo wydawałoby się, że niesie to większy set wymagań wobec takiego człowieka.
3: Myślę, że tak. Nawet z tego względu, że nie trzeba skorygować 50 filmowców, zgadza się. Znaczy, teraz strzeliłem z tą liczbą oczywiście. Natomiast no, nie muszę koordynować całego zespołu. Sam za wszystko odpowiadam, więc no, jest to relatywnie teraz proste dzięki wsparciu agencji właśnie na miejscu, gdzie do poziomu bazy mam zapewnione praktycznie wszystko. No tym razem bardzo oszczędzałem pieniądze, więc trekking sam zorganizowałem do bazy, więc powiedzmy, że no ale to wciąż jest prosta logistyka, no dotrzeć do bazy pod Everestem to też nie jest zbudowanie rakiety i wystrzelenie jest w kosmos.
2: No ale na poziomie zdobycia środków to już pewnie masz trochę trudniej niż taki Andrzej, który no, ma wsparcie tak dużej organizacji.
3: No tu pewnie nie będę się spierał.
2: Rozumiem, że jest to działanie oszczędne, ale robi się o tobie coraz głośniej. 8 na 14 8-tysięczników masz już zdobytych i zjechanych na nartach. Czy twoim planem jest, żeby skompletować wszystkie szczyty 8-tysięczne i zjazdy na nartach z nich, czy nie masz czegoś takiego w głowie? No bo kiedy już się przekroczy tę połowę, no to no pewnie w głowach wielu sportowców taki plan by się pojawił.
3: Ja trochę nie lubię słowa kompletować i do tej pory raczej robiłem to zabawy. W tym roku miałem takie przemyślenie, że może to jest ostatnia wyprawa. Przede wszystkim ze względu na komercję tu i że bardziej mi się podoba, nie wiem, choćby bardziej podobał mi się dzień, gdzie zobaczyłem sobie na mapie jakiś 6-tysięcznik, przepraszam, tuż poniżej 6 tysięcy, bo od 6 trzeba permit, no i ze znajomymi sobie poszliśmy po prostu na wycieczkę z bazy. No i w sumie ten dzień można powiedzieć, że wspominam najlepiej. No jest to odrażające, co tu się dzieje tak naprawdę. Trochę te 8-tysięczniki mnie już odpierają.
2: Dobrze, to na koniec rzeczywiście pytanie o bazę pod Everestem i to wszystko, co się dzieje dookoła. Użyłeś słowa odrażające, więc no, zapytam cię, żebyś trochę doprecyzował, jak to wygląda z bliska, jak wygląda życie w takim miejscu i dlaczego to jest odrażające?
3: Znaczy, samo życie jest bardzo przyjemne, jest bardzo dobra kawa, natomiast po prostu ten vibe życia ludzi, którzy jeżdżą na 8-tysięczniki, nie będącymi ludźmi gór, mnie po prostu no nie odpowiada mi. Wolę posiedzieć w jakiejś małej bazie w dzikiej dolinie z ludźmi autentycznymi gór, no niż tutaj przy dobrej kawusi.

0: 9 minut po godzinie 19. Państwo piszą na sportmałpa.radio357.pl. Pan patron Paweł pisze, czy AC/DC będzie. Otóż nie będzie, chyba że kolega Tomek dorwie się do komputera, to wtedy może będzie. Zobaczymy, sytuacja będzie się rozwijać dynamicznie. Pan Grzegorz pisze, że lewy forever. Ja przeżyłem najważniejsze chwile jako kibic dzięki temu panu piłkarzowi. Kropka. I rzeczywiście kropka, panie Grzegorzu. Pani Gosia pozdrawia jak zwykle z Florencji i cieszy się, że to już prawie koniec tego koszmarnego dla Fiorentiny sezonu. A do tego pan Patryk pisze o tym, że można by coś wspomnieć o finałach pierwszej ligi koszykówki, bo on jest zapalonym kibicem właśnie pierwszej ligi. No to jest temat, którym będziemy musieli się zająć. Ale teraz siatkówka.
1: No teraz siatkówka. Jeszcze zanim do tej siatkówki przejdziemy, to tylko powiedzmy, że Lechia ciągle remisuje z Legią 1-1, a Janik Sinner właśnie wygrał kolejny turniej, tym razem w Rzymie, pokonując w dwóch setach Kaspera Ruda. I przechodzimy
0: kolejny dzień w biurze
1: siatkówki, a przy aparacie po drugiej stronie trener Ireneusz Mazur, trener polskiej reprezentacji, były trener, znawca i miłośnik siatkówki. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja tylko dodam, że aktualnie trwa mecz o brązowy medal Ligi Mistrzów w siatkówce. To też chyba takie bardzo istotne jest. Jest 2-2 w setach i piąty set przed nami. To tak na marginesie pomagam Tomku.
1: Ale Irku, to cieszę się, że pomagasz, ale od tego mieliśmy właśnie zacząć, no bo skoro siatkówka, to wiemy, że trwa Final Four w Turynie. Mecz finałowy CMC Warty Aluronu Zawiercie wieczorem. No a teraz rzeczywiście spotkanie o brązowy medal i zastanawialiśmy się, czy projekt postawi kropkę nad tym czwartym secie, wygrywając trzeci 25-13, no i nie udało się 2-2. Nie będziemy analizować, co się wydarzyło w tym meczu, natomiast można powiedzieć, że walka polskiego zespołu o brązowy medal i obecność drugiego naszego zespołu w finale Final Four Ligi Mistrzów to ogromny sukces, ale sukces, do którego zdążyliśmy się już od jakiegoś czasu przyzwyczaić.
2: Tak, to prawda. W zasadzie w każdym z finałów w ostatnich latach to albo zwycięzcy, trzykrotnie przypominam, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która trzy razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów, bo oprócz tego mamy w każdym z finałów, nawet jeżeli nie wygrywamy, to mamy uczestnika, a to jak w tym sezonie, w tym finale w Turynie mamy dwóch przedstawicieli naszej ligi, mamy PGE Projekt Warszawa, no i oczywiście Warte Zawiercie. To są te zespoły, które robią nam tutaj całą historię tegorocznej siatkówki.
1: Powiedz mi, z jakimi nadziejami możemy przystępować do spotkania wieczornego, do finału? Z jednej strony Warta spisuje się w tym roku świetnie, właśnie co dosłownie tydzień temu wywalczyła tytuł Mistrzów Polski. Z drugiej strony mówi się, że zagrają z najlepszą w tej chwili klubową drużyną na świecie.
2: No tak. Tak się mówi, tak się przyjęło, bo wiemy, że Liga Włoska i Liga Polska to są uznawane za najlepsze ligi w Europie, no i tym samym na świecie. Natomiast w ostatnich dwóch latach jednak zespoły włoskie wygrywały Ligę Mistrzów. W zeszłym roku finał z udziałem Warty Zawiercie i Perugii. To było 3-2 w Łodzi na korzyść drużyny włoskiej. Dlatego mamy wiele oczekiwań, wiele nadziei, ale przede wszystkim mamy przekonanie i też dowód na to, że obecność naszych zespołów w finałach daje nam tutaj tą satysfakcję, jednocześnie udowadnia naszą wartość na tle zespołów włoskich.
1: Wczoraj w półfinale Zawiercie zagrało bardzo dobrze taktycznie, eliminując największe zagrożenia ze strony przeciwników. Jak sądzisz, jak dzisiaj powinni mistrzowie Polski zagrać i z czym najpoważniejszym mogą się liczyć z drugiej strony, czyli co sądzisz o tym, jak zagrają Włosi?
2: No Włosi przyzwyczaili nas, że mają określony poziom sportowy i oprócz tego, że są to na przykład już w tych dwóch zespołach, zarówno tureckim, jak i włoskim, też występują Polacy. W drużynie z Iratu występuje Tomasz Fornal, reprezentant Polski, oraz w Umbrii Volley w Perugii występuje Kamil Semeniuk. Jak zagrają Włosi? No zagrają prawdopodobnie tak jak do tej pory, czyli ofensywna sfera będzie się opierać na Wasim Bentarze, Tunezyjczyku, który ma również korzenie polskie, i również Ołechu Płotnickim, który gra, Ukraińcu, który gra na przyjęciu. To są dwie postacie niezwykle groźne, grające bardzo ofensywnie, grające siatkówkę już na tym na najwyższym poziomie. Pozostali gracze to też gwiazdy, bo przecież Simone Giannelli to jest pierwszy rozgrywający reprezentacji Włoch, Augustin Loser Argentyny, Roberto Russo reprezentant Włoch, Sebastian Sole. No właściwie co osoba to gwiazda, ale po drugiej stronie również mamy przecież postaci, których się nie będziemy wstydzić. I mam nadzieję, że zagrają na najwyższym poziomie. Aaron Russell, Amerykanin, który gra na przyjęciu, Bartosz Kwolek na przyjęciu, Bołądź, Tavares, to są te postaci, jeśli chodzi o skrzydłowych. Mamy Bieńka, mamy Jurija Gładyra. To jest drużyna, która gra taką totalną siatkówkę, taki rodzaj siatkówki, która już jakby poddaje wymaganiom wszystko to, co najlepsze, bo i technika, bo i taktyka, i umiejętność, elastyczność tych elementów techniczno-taktycznych, no i wola zwycięstwa. Te elementy są naprawdę bardzo, bardzo charakterystyczne dla jednej i dla drugiej drużyny.
1: No tak, wydaje się, że jakby więcej takich elementów na papierze po stronie włoskiej, ale z drugiej strony mówi się, że przed pierwszym gwizdkiem oba zespoły mają po 50% szans na zwycięstwo, prawda?
2: No tak, to prawda i trzeba przyznać, mimo tego, że no je, przynajmniej w moim przypadku jakoś patrzę patriotycznie, może bardziej patriotycznie niż no tak chłodno na ten mecz. No ale trzeba przyznać, że Włosi naprawdę grają siatkówkę taką totalną i żeby wygrać jeszcze na ich terenie, gramy w Turynie, to są, że tak powiem, miejsca, w których i sędziowie gdzieś tam poddają się pewnej presji. Także będzie niezwykle trudno, ale skoro Włosi nas pokonali w zeszłym roku 3-2 w Łodzi, to dlaczego my nie moglibyśmy tego uczynić na wyjeździe? Szczególnie, że siatkówka w wykonaniu naszej drużyny jest w ostatnim czasie niezwykle skuteczna i chociażby wygranie Mistrzostwa Polski tutaj pokazuje, że drużyna Warty Zawiercie jest na dobrym poziomie siatkarsko, no i poza tym ten mental taki, który tak często podnosimy, sferę psychologiczną, też jest atutem.
1: No właśnie, powinni być, że tak powiem, nasi zawodnicy na fali, bo jak wspomniałeś, tydzień temu zdobyli Mistrzostwo Polski, wczoraj pokonali w półfinale Turków, a zatem no, lepiej być nie mogło.
2: No lepiej tak, lepiej być nie mogło, ale to proszę pamiętać, że im dalej, to tym więcej jest problemów, jeżeli chodzi już tutaj o rozgrywki. W tym wczorajszym meczu widzieliśmy w grze Zawiercia te wszystkie elementy, które tak podziwiamy, ale też były chwile słabości. Obawiam się troszeczkę tego przystoju, który gdzieś tam jest w grze naszej drużyny, ale to wszystko już jest historią, bo dzisiaj będzie coś nowego, coś, co będzie trzeba udowadniać na boisku. Tu już nie będzie znaczenia miało, ile kto ma atutów, jakie atuty są. Te atuty będą po prostu wychodziły, bądź też nie. Będzie ta dyspozycja dnia, bądź też gorsza dyspozycja i to wszystko będzie decydować w trakcie meczu. To wszystko trzeba będzie rozwiązywać problemy na boisku.
1: I takie mecze lubimy najbardziej, kiedy walczy się o stawkę, kiedy trzeba dać z siebie wszystko i takie mecze zostają w pamięci. Mam nadzieję i miejmy nadzieję, że Warta Zawiercie dzisiaj zrewanżuje się Włochom za porażkę sprzed roku. Patrzę jeszcze, co dzieje się w spotkaniu o brązowy medal. Na razie projekt Warszawa przegrywa z Iratem Ankara 5-7, zatem wszystko może się jeszcze wydarzyć. Naszym...
2: 6 do 7.
1: No to trzymamy kciuki. Naszym gościem był były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. Irku, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Trzymamy kciuki wieczorem.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Tomku, dziękuję wszystkim słuchaczom Radio 357.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Tymczasem w Gdańsku cały czas 1-1 i przez chwilę piłka nożna ustąpiła miejsca MMA.

0: 23 minuty po godzinie 19. Patrzymy na to, co dzieje się w meczu w Gdańsku, a tam Lechia przegrywa z Legią 1-2. Gospodarze stracili gola, bramkę w 93 minucie tego spotkania. No i smutek oraz gorycz na trybunach. Piłkarze Lechii się smucą, bo stawia to Lechię w niewygodnej bardzo sytuacji.
1: Wręcz powiedziałbym, że niektórzy kibice to łzy mają w oczach. Nie wiem, czy widziałeś tego chłopca, który miał łzy w oczach i jednocześnie pokazywał legionistom takie gesty, o których nie będziemy tutaj Państwu szerzej opowiadać. Bo w ogóle to teraz nie będziemy o piłce nożnej mówić, a o rajdach samochodowych. Proszę sobie wyobrazić, że Miko Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk wzięli udział w rajdzie Nykoping, stanowiącym rundę mistrzostw Szwecji oraz krajów nordyckich. No i dla naszych reprezentantów występ na skandynawskich trasach stanowił przygotowanie do kolejnego startu w rajdowych mistrzostwach Europy. Na tym startem będzie królewski rajd Skandynawii właśnie. Polacy pokazali bardzo dobre tempo, poradzili sobie świetnie, no i wygrali zmagania w klasyfikacji Nordic Rally Championship. A z Mikołajem Marczykiem rozmawiał Tomek Gorazdowski.
0: Optymizm nie schodzi z swojego oblicza. No i dobrze, za chwilę starty, ale wróćmy do pierwszego twojego startu w tym roku, Hiszpania. Nie wszystko się potoczyło tak, jak sobie życzyłeś. To jest chyba taka nowość w twoim tym sportowym życiu.
2: 2,5 roku temu mieliśmy ostatnie zdarzenie, które istotnie wpłynęło na wynik sportowy w rajdzie, ponieważ w rajdzie Węgier do Mistrzostw Europy wypadliśmy z drogi pierwszego dnia na ostatnim zakręcie ostatniego odcinka specjalnego. Przerwa była dość długa. Bardzo dobrze, że takie zdarzenia nie miały miejsca w zeszłym roku, gdzie zdobyliśmy Mistrzostwa Europy. Natomiast no, nie jest to wymarzone rozpoczęcie sezonu Mistrzostw Europy, no bo tego pierwszego dnia rajdu Sierra Morena wypadliśmy z drogi, co wpłynęło na to, że mogliśmy dopiero drugiego dnia wrócić do rywalizacji. Zdobyliśmy 2 punkty na Power Stage'u, zajęliśmy tam 4. miejsce. Choć mam nadzieję, że te 2 punkty okażą się nieprzydatne z perspektywy całego sezonu, bo w kolejnych 6 rundach będziemy bezpiecznie, bez problemów i na wysokich pozycjach dojeżdżać do mety, a 1 z 7 rajdów się odlicza, więc może to być ten. Natomiast
0: margines błędu się zmniejszy.
2: Tak, to prawda. Nie jest to zgodne z taką moją strategią, taktyką, jak podchodzę do rajdów, bo zazwyczaj potrafię w niektórych momentach odpuścić, gdy trochę się nie czujemy, nie mamy ustawień, a tutaj przekroczyliśmy tą granicę. Natomiast to już było i jako sportowiec jedyne, na co mam wpływ, w ogóle jako człowiek, to na teraźniejszość i przyszłość, więc na tym się skupiam.
0: Przed tobą, przed Szymonem, rajd Szwecji. Z jakimi nadziejami jedziecie na szutrowy rajd? No i z tego, co ja kojarzę, jakoś to strasznie długa była ta przerwa pomiędzy ostatnimi szutrowymi odcinkami.
2: To było 10 miesięcy. Ostatni nasz szutrowy rajd to był rajd polski na Mazurach w czerwcu w zeszłym roku, więc ta przerwa jest długa, dlatego dzisiaj jeździmy tutaj w Goździeradowie w Polsce. Pierwsze takie szutrowe przetarcie przed tym rajdem Skandynawii, więc ta przerwa jest dość długa, no ale jestem raczej kierowcą, który podobnie radzi sobie na asfalcie, jak i na szutrze, więc to wyczucie, mam wrażenie, że szybko wraca. Zresztą jechaliśmy dzisiaj razem, to możesz ocenić.
0: Tak, myślę, że jeżeli gdzieś odeszło, to na pewno już wróciło. Powiedz, co zmieniło się na przestrzeni tego roku, na przestrzeni w zasadzie poprzedniego sezonu? Zawsze się mówi, że w sporcie trudniej się broni tytułu, niż się go zdobywa. W ogóle co zmieniło się u ciebie, co zmieniło się w stawce w rywalizacji twojej w Mistrzostwach Europy?
2: No myślę, że stawka jest zgodna z charakterem Mistrzostw Europy, czyli mamy na starcie sezonu co najmniej kilkunastu zawodników, którzy są w stanie walczyć o topowe pozycje w poszczególnych rajdach. Zobaczymy, która grupa zostanie cały sezon. To jest jedna informacja. A druga jest taka, że zarówno w Mistrzostwach Europy, jak i w Mistrzostwach Świata WRC2 dzisiaj myślę, że gdy mamy listę zgłoszeń przed rajdem, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, kto wygra rajd, bo jest tak dużo dobrych zawodników, którzy jadą w zbliżonym poziomie, więc jest bardzo konkurencyjnie i z pewnością nie jest to takie proste, żeby sprywatyzować sobie tytuł Mistrza Europy, tylko trzeba mocno walczyć między topowymi załogami.
0: No tak, ale z drugiej strony, jak ktoś bardzo chce, to przypominam sobie przynajmniej 2 takich zawodników w Mistrzostwach Świata, którzy można powiedzieć, że wzięli sobie ten tytuł Mistrza Świata na własność.
2: No i ja nawet bym tutaj jako patriota lokalny przypomniał naszych 2 świetnych mistrzów mistrzów Europy, którzy trzykrotnie sięgali po ten tytuł, czyli pana Sobiesława Zasady i Kajetana Kajetanowicza, więc to jest możliwe. Ty oczywiście nawiązywałeś do Leba i Ożiera, tak, którzy na 18 lat zabrali ten tytuł, natomiast to wymaga jedno wskoczenia na wyższy poziom sportowy i to zrobiliśmy w zeszłym roku z Szymonem, ale drugie to utrzymania go z próbą ciągłego wzrostu, bo ta konkurencja też stara się być coraz lepsza, więc to wyzwanie jest przede mną. Nie ułatwiłem go sobie tym pierwszym startem, aczkolwiek też nie mam do siebie nadmiernych pretensji, bo robiłem po prostu tak jak zawsze, co tylko w mojej mocy i teraz z czystą głową i z poczuciem własnej skuteczności staram się ruszyć do drugiej rundy.
0: A w waszym sporcie, który jest tak bardzo mierzalny, gdzie komputery powiedzą wam wszystko o zachowaniu waszym samochodu, czy w stosunku do tego, co działo się w ostatnim sezonie, coś zauważasz, jakąś zmianę? No najlepiej, gdyby ona była na plus?
2: Tylko nawet jeżeli ta zmiana jest i widziałem bardzo dobre tempo na starcie sezonu w rajdzie Ziemi Sanockiej, pełną kontrolę rywalizacji podczas rajdu Lalana, czyli treningowego startu przed rajdem Sierra Morena, czy też dobre tempo na odcinku kwalifikacyjnym przed rajdem, to w momencie tego, gdy sportowiec wysokiej klasy potrzebuje tego mistrzowskiego poziomu, czyli w kluczowej rywalizacji podczas pierwszej rundy, wysunęliśmy się z drogi, także co z tego, że mamy jakieś takie mocne wskazówki, że idziemy cały czas w dobrą stronę, nawet nie tylko podtrzymujemy poziom sportowy, jeżeli ja tego nie zrealizowałem. Więc tutaj myślę, że zadanie na kolejne rajdy to z taką pokorą i z brakiem oczekiwań po prostu realizować tą swoją strategię, bo postęp przyjdzie tak jak przyjdzie, a nie wtedy kiedy chcemy.
0: Tak, to prawda, ale można traktować ten występ w Hiszpanii w zasadzie ten przypadek jako wypadek przy pracy.
2: I tak do tego podchodzimy, aczkolwiek zawsze jest to trochę bolesne.
0: Mikołaj, dziękuję za dzisiaj i powodzenia w Szwecji, trzymamy kciuki.
2: Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie wszystkich do kibicowania, bo w tegorocznych Mistrzostwach Europy mamy wyjątkowe trzy polskie załogi. Chciałbym tutaj serdecznie zaprosić do kibicowania również Kubie Matulce z Damianowi Sytemu. Jeździ też Adrian Rzeźnik z Kamilem Kozdroniem, więc mamy trzy polskie załogi, które wbijają się na czołowe pozycje Mistrzostw Europy.

0: Tak Shakira śpiewała w roku 2010 przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Republice Południowej Afryki i w tym roku też zaśpiewa choć inną piosenkę przy okazji tych północnoamerykańskich Mistrzostw Świata.
1: A wiesz, że w ostatnich kilkunastu latach Shakira ma zaliczonych więcej występów w finałach Mistrzostw Świata niż Włosi.
0: Widziałem to. Tak. Jest to mem, który również zrobił na mnie duże wrażenie, choć mam wrażenie, że w Italii aż tak bardzo się nie śmieją. Ale ja mam do ciebie, kolego Tomaszu, pretensje, ponieważ mówiłem, żebyś nie krakał, ty krakałeś i wykrakałeś.
1: Ja nigdy nie kraczę.
0: I wykrakałeś, ponieważ projekt Warszawa przegrał z Iratem Ankara 2-3 w tiebreaku 11-15. A jak sobie państwo odsłuchają naszą audycję, to państwo przekonają się, że Tomek to wykrakał. Także nie winimy siatkarzy, winimy Tomka. Dobrze, to teraz do spraw koszykarskich. Piotr Wesołowicz.
2: Hej, tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
3: Przedwczesny finał. Tak śmiało można powiedzieć o rywalizacji, która czeka na nas w finale konferencji zachodniej playoff ligi NBA. Zmierzą się ze sobą Oklahoma City Thunder oraz San Antonio Spurs, zespoły, które zdominowały sezon regularny. To pierwsza taka seria playoff od 1998 roku i starcia Utah Jazz z Chicago Bulls w pamiętnych finałach z Michaelem Jordanem. Po raz pierwszy od tego czasu mierzą się bowiem zespoły, które wygrały co najmniej 62 z 82 meczów w sezonie zasadniczym. A to wynik wręcz kosmiczny. I choć dotychczasowe mecze playoff absolutnie nie rozczarowywały, to fani NBA liczą na wyjątkową gratkę i najdłuższą 7-meczową serię. A przede wszystkim na pojedynek dwóch wielkich liderów, Shai Gilgeous-Alexandra i Wiktora Wembanyamy. Ale po kolei. Zacznijmy od ekipy Thunder. W tegorocznych playoff drużyna z Oklahomy nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. Najpierw pokonała gładko 4-0 Phoenix Suns, a potem, jak mówi się w koszykarskim żargonie, zmiotła z parkietu Los Angeles Lakers także 4-0. Żeby oddać skalę dominacji obecnego mistrza NBA, dodajmy, że tylko jeden z tych meczów zakończył się zwycięstwem ledwie 5-punktowym na finiszu serii z Lakers. Wreszcie spotkań grzmoty swoich rywali wręcz deklasowały. I jak pisze amerykańska prasa, w tym opiniotwórczy The Athletic, ekipa z Oklahomy jest jeszcze mocniejsza niż przed rokiem, gdy wygrywała w finale z Indianą Pacers. Media ze Stanów piszą, że w NBA nadchodzi nowa dynastia, prowadzona właśnie przez Shai Gilgeous-Alexandra. SGA, jak mówią o nim w skrócie Amerykanie, jest najpoważniejszym kandydatem do statuetki MVP dla najlepszego gracza ligi i mknie po swój drugi z rzędu mistrzowski pierścień. Czy San Antonio Spurs będą w stanie im się przeciwstawić? To już od dawna nie jest historia o młodej drużynie zbierającej dopiero doświadczenie. Spurs wrócili do wielkiego grania szybciej niż ktokolwiek zakładał. W półfinale konferencji ekipa z Teksasu stoczyła pasjonujący bój z drużyną z Minnesoty. I mimo że Timberwolves to ekipa zabijaków i playoffowych wyjadaczy, to 4-2 zwyciężyła młodzież spod logo Ostróg. Powiedzieć, że w tym sezonie Wiktor Wembanyama przechodzi samego siebie, to nie powiedzieć nic. To koszykarski kosmita i można by to udowadniać na 100 sposobów. Ale wystarczy powiedzieć, że w pierwszym meczu z Timberwolves zaliczył 12 bloków. Najwięcej w historii playoff. Z kolei w meczu numer 5 zaliczył 27 punktów, 17 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki, zostając trzecim najmłodszym zawodnikiem w historii, który w meczu playoff zanotował w jednym spotkaniu właśnie takie statystyki. A przypomnijmy, że Wemby ma dopiero 23 lata i jest to jego debiut w tej części sezonu. Niepojęte. I jeśli ktoś ma się przeciwstawić w tym sezonie Thunder, to są to właśnie Spurs. Dlaczego? Ano dlatego, że choć zespół z Oklahomy wygrywa wszystko, co się da i z kim się da, to Spurs są ich solą wokół. W 5 bezpośrednich meczach sezonu regularnego San Antonio Spurs wygrali 4-krotnie z Thunder, aż 3 z tych zwycięstw były dwucyfrowe. Słowem, warto zarywać noce dla tej serii. Pierwszy mecz w nocy z poniedziałku na wtorek. Dla porządku dodajmy, że dziś w nocy okaże się, kto stworzy finałową parę na wschodzie. Na rywala czekają już New York Knicks. O tym, czy będą to Pistons czy Cavaliers, rozstrzygnie mecz numer 7, który odbędzie się dzisiaj w nocy. To co, nastawiamy budziki? Dla Radia 357, Piotr Wesołowicz.

To była grupa Incubus, a właściwie to cały czas jest, bo pobrzmiewa gdzieś tam. Słyszą Państwo jeszcze końcówkę utworu Are You In? Na zegarze mamy, jeśli dobrze liczę,

0: never walk alone.
1: Tarcza wspólnoty dla Crystal Palace, Puchar Ligi dla Manchesteru City, a teraz...
2: For the eighth time in their history, Manchester City are winners of the FA Cup.
1: Obywatele zgarnęli też Puchar Anglii. Wczoraj w finale FA Cup pokonali Chelsea na Wembley, a to oznacza, że w Anglii pozostało do rozdania już tylko jedno trofeum. To za mistrzostwo kraju. Wczorajszy finał był dla The Blues okazją na zakończenie frustrującego sezonu z nową błyskotką w gablotce, która pozwoliłaby na choć odrobinę uśmiechu. Pep Guardiola stanął z kolei przed szansą zdobycia 20 trofeum u sterów City i podopieczni Katalończyka od początku starali się kontrolować wydarzenia na boisku. Do przerwy ograniczyli zagrożenie stwarzane przez Chelsea do minimum. Sami jednak również nie potrafili specjalnie zaniepokoić przeciwników. Po zmianie stron Londyńczycy się przebudzili, ale i tak lepiej wyglądało City, które ostatecznie znalazło drogę do siatki. W rolę asystenta wcielił się Erling Haaland, wycofując piłkę spod linii końcowej do ustawionego na skraju pola bramkowego Antoine'a Semenyo. Styczniowy nabytek zdecydował się na sprytne uderzenie piętą i skierował futbolówkę w dolny róg, pokonując Roberta Sancheza. Jak się okazało, było to jedyne trafienie spotkania. Obywatele wygrali 1-0 i wywalczyli drugie w tym sezonie trofeum, kompletując krajowy dublet pucharowy. Długo mówiono, że bieżące rozgrywki są w ich wykonaniu rozczarowujące. Guardiola ma jednak na ten temat inne zdanie. To był dobry rok. Najtrudniejszy z wielu powodów był poprzedni sezon. W obecnych rozgrywkach chodzi jednak o to, jak radzimy sobie ze wzlotami i upadkami. Ostatecznie, jeśli na finiszu jesteś w walce o wygranie Premier League i masz dwa trofea, to bez wątpienia mowa o świetnym sezonie. Niewykluczone, że 20 trofeum było dla Pepa ostatnim w Manchesterze. W wyspiarskich mediach pojawia się bowiem coraz więcej zakulisowych doniesień potwierdzających informacje mówiące o tym, że Katalończyk ma opuścić Etihad z końcem sezonu. Sam Guardiola jeszcze nie zdradził swoich planów, ale temat jego odejścia przewija się od dłuższego czasu. Na razie pozostają jednak jeszcze dwa ligowe mecze, które mogą przynieść City mistrzostwo, a to byłoby wymarzonym pożegnaniem. Stery po odejściu Guardioli miałby przejąć jego były asystent Enzo Maresca, który podobno jest już nawet dogadany z zarządem obywateli. Ich wczorajsi rywale z kolei wiedzą na 100%, że latem drużynę przejmie nowy szkoleniowiec. Wciąż nie ma jednak pewności, kto nim zostanie, choć wiele wskazuje, że Chelsea finalizuje rozmowy z Xabim Alonso. Hiszpan ponoć dogrywa detale z przyszłymi pracodawcami i to on dostanie zadanie przywrócenia The Blues do ścisłej ligowej czołówki. Bezkrólewie ma kończyć się też na Old Trafford. Tam stery zespołu powinien przejąć na stałe Michael Carrick, który świetnie spisywał się w roli tymczasowego menedżera w drugiej części obecnych rozgrywek, prowadząc United do Ligi Mistrzów. Jego podopieczni wygrali dziś 3-2 z Nottingham Forest w ostatnim domowym meczu sezonu, a ich kapitan Bruno Fernandes zanotował 20. ligową asystę w tym sezonie, wyrównując rekord Premier League należący do Thierry'ego Henry'ego i Kevina De Bruyne. Już dziś powinien go jednak pobić, gdyby nie nieskuteczność kolegów. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielskie espresso.
3: Trwa spotkanie Newcastle z West Hamem United i Newcastle w 55. minucie prowadzi 2-0, no a jutro mecze, które będą być może decydowały o tytule mistrzowskim. Arsenal o 21:00 zmierzy się z Burnley, z kolei Manchester City we wtorek zagra na wyjeździe z Bournemouth. Kończy się powoli rywalizacja w Anglii. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to już wszystko rozstrzygnięte. La, la, la.
4: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
5: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé.
6: W Hiszpanii kurz po mistrzowskiej fecie Barcelony już powoli opada. Blaugrana przypieczętowała tytuł mistrzowski zwycięstwem z Realem Madryt. Piłkarze i kibice świętowali do rana, ale kilka dni później przyszła porażka z Alaves i stało się jasne, że Barcelona nie dobije do pułapu 100 punktów. To jednak dziś mało kogo w Katalonii interesuje. Hiszpańskie media piszą raczej o początku nowej ery. Ery Yamala, Pedriego i drużyny Hansiego Flicka, która znowu zaczyna dominować na Półwyspie Iberyjskim. Dla polskich kibiców ten koniec sezonu ma też melancholijny wydźwięk, bo właśnie kończy się historia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Polak pożegnał się już z kibicami w mediach społecznościowych i według hiszpańskich mediów dwa ostatnie mecze będą jego pożegnaniem z Blaugraną. 4 sezony, ponad 100 goli, 3 mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. W Barcelonie podkreśla się dziś, że Lewandowski był kimś więcej niż tylko napastnikiem. Był jedną z twarzy odbudowy klubu po erze Leo Messiego. Według najnowszych doniesień najbliżej mu teraz do Arabii Saudyjskiej, choć w tle cały czas pojawia się również Ameryka.

0: meksykańska MLS. Podczas gdy Barcelona zamyka sezon w atmosferze sukcesu, w Madrycie trwa dziś nerwowe szukanie winnych. Real kończy rozgrywki bez trofeów w atmosferze największego od lat napięcia. Florentino Perez w ostatnich wystąpieniach praktycznie nie zdobył się na większą autorefleksję. Zamiast tego mówił głównie o atakach na klub i medialnej nagonce. To z kolei wywołało sporą falę krytyki w Hiszpanii, bo kibice oczekują raczej odpowiedzi na pytanie, jak drużyna z tak silnym składem mogła zakończyć sezon w tak dużym chaosie. Pozostaje jeszcze temat trenera. Coraz głośniej mówi się o możliwym powrocie José Mourinho. Dziennikarze uważają, że Portugalczyk jest zainteresowany powrotem do Madrytu i czeka na sygnał ze strony królewskich. Na Bernabeu coraz częściej słychać, że potrzebny jest ktoś, kto nie tylko odbuduje drużynę sportowo, ale też znowu nada jej charakter. Dziś o 19:00 rozpoczęła się przedostatnia kolejka La Liga. Największe emocje przeniosły się już na dół tabeli. Mistrza znamy, miejsca w Lidze Mistrzów również, ale walka o utrzymanie wciąż trzyma w napięciu. Kluczowy jest bezpośredni mecz Majorki z Levante. Obie drużyny przed kolejką miały po 39 punktów i dla jednej z nich ten wieczór może skończyć się katastrofą. Nad strefą spadkową balansuje też Elche i Alaves. Ci pierwsi mierzą się z walczącym o europejskie puchary Getafe, a Alaves staje oko w oko ze zdegradowanym już Realem Oviedo. Girona z kolei zagra z Atletico, które nadal walczy o podium ligi. Są też mecze gigantów, choć już głównie o prestiż. Real Madryt gra na wyjeździe z Sevillą, zaś Barcelonę czeka pojedynek z Betisem. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: Dużo meczów trwa, ale to podamy może jeden konkretny wynik, bo Sevilla gra rzeczywiście z Realem Madryt i Królewscy prowadzą 1-0 po trafieniu Viniciusa Juniora.
2: Tyle spotkań, a tylko w jednym meczu padło na razie więcej niż jeden gol, ale powiemy dwa słowa o tym wieczornym meczu, bo ci, którzy mogą, niech oglądają, bo przecież po spotkaniu ma wydarzyć się coś.
1: No i tak, no
2: wyjątkowego.
1: To będą wzruszające chwile dla Roberta Lewandowskiego, dla polskich kibiców. To swoją drogą naprawdę fajny epizod dla polskiego kibica, oglądanie w Barcelonie dwóch polskich piłkarzy. I ja nie wiem, czy pamiętasz, jak Robert Lewandowski przychodził z Bayernu do Barcelony, no to na początku oglądanie go w koszulce Barcelony było trochę takie abstrakcyjne. Dzisiaj już jesteśmy do tego widoku przyzwyczajeni i w drugą stronę będziemy
2: zaraz
1: się musieli odzwyczaić.
2: Zaraz się przyzwyczaisz do innego widoku. Zapewne zgoła do jeszcze niedawna niespodziewanego.
1: No niestety.
2: Zobaczymy.
1: 10 minut do 20. To co? Do Włoch?
2: Jak najbardziej.
1: Do Włoch.
3: Zieliński z Laporta. Di Curry per Calcia! È una magia! Quella di Zieliński!
4: Totti! Francesco Totti!
5: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
6: Forse non sarà una canzone.
7: Ta niedziela we Włoszech była gorąca już od kilku dni. Wszystko z powodu logistycznego zamieszania i kłótni o to, którego dnia i o której godzinie mają zostać rozegrane mecze zespołów walczących o awans do Ligi Mistrzów. Punktem wyjścia były derby Rzymu, które po pierwsze ze względów bezpieczeństwa nie mogły być rozgrywane wieczorem, a po drugie potencjalnie wchodziły w konflikt z turniejem tenisa z udziałem Jannika Sinnera. Spór trwał kilka dni, eskalując do tego stopnia, że zamieszany w niego został nawet Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu. Skracając jednak tę historię, piłkarskie granie Włosi rozpoczęli dzisiaj o 12:00, najwcześniej od lat. Równolegle do meczu Roma-Lazio w samo południe mierzyły się ze sobą Juventus z Fiorentiną, Milan z Geną, Napoli z Pizą i Como z Parmą. Jako pierwsze do bramki trafiło Napoli, choć dopiero w 21 minucie strzelił Scott McTominay, ten, który w zeszłym sezonie zdobył bramkę decydującą o Scudetto dla Azzurrich. Na prowadzenie wyszła też Roma po strzale głową Gianluca Manciniego. Po zakończeniu pierwszej połowy w Lidze Mistrzów wirtualnie były Napoli, Roma i Juventus, mimo że Turyńczycy przegrywali wówczas 0-1 z Fiorentiną. Po przerwie rzut karny w meczu Genoa-Milan wykorzystał Christopher Nkunku, co oznaczało, że Milan wrócił do najlepszej czwórki, wypadł z niej zaś Juventus. Po bramce Alberto Moreno dla Como na 1-0 w meczu z Parmą Turyńczycy spadli na 6. miejsce. Atmosfera stawała się coraz bardziej gorąca i to nie tylko z uwagi na słoneczne wczesne popołudnie. W 70. minucie do bramki Fiorentiny trafił Dusan Vlahović, ale po chwili okazało się, że był na spalonym i gol został anulowany. Tymczasem w derbach Rzymu z boiska po bójce wylecieli Nicolo Rovella i Wesley. Niecałe pół godziny później z kompletu punktów cieszyły się Napoli, Roma, Milan i Como, zaś Juventus schodził z murawy pokonany 0-2. To zaś oznaczało, że z trzeciego miejsca w tabeli spadł na szóste i w 95 minut z Ligi Mistrzów wylądował w Lidze Europy. Ostateczne rozstrzygnięcia przyniesie dopiero ostatnia seria gier, zaplanowana na kolejny weekend. Po południu mecz z Hellasem Verona rozegrał w Mediolanie sięgający po mistrzostwo Inter. Nerazzurri zremisowali z pewnymi już spadku Werończykami 1-1, ale wynik nie miał tu praktycznie żadnego znaczenia. Gwoździem programu była mistrzowska feta, która rozpoczęła się tuż po końcowym gwizdku i która będzie dziś trwała do późnych godzin. Około godziny 23 drużyna dotrze odkrytym autokarem na Piazza Duomo, gdzie będzie świętowała zdobycie Scudetto oraz Pucharu Włoch z tysiącami kibiców Nerazzurrich. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski, Eleven Sports.
1: Zobacz, jak piękny Piotr Zieliński, mistrz Włoch, Robert Lewandowski, mistrz Hiszpanii, trzech mistrzów Portugalii z FC Porto. Z
2: jeszcze niedawno
1: kraju.
2: Mieliśmy piłkarza w Arsenalu.
1: To prawda, ale to już niedawno. Teraz to mistrzostwo Portugalii właśnie zdobył. Lech Poznań mistrzem Polski. No idealny jest ten sezon, idealny.
2: Tak, jak porównanie na miejscu, absolutnie.
1: A jak we Francji?
4: On est rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et vite, pète de Zidane.
8: Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard.
9: Meta tuż, tuż. Sezon 2025-2026 francuskiej Ligue 1 dobiega końca. Dzisiaj wieczorem, o tej samej godzinie, o 21:00 rozpoczynają się ostatnie mecze, ale tak naprawdę to najważniejsze karty już zostały rozdane, a kropka nad mistrzowskim i zapadła w minioną środę, gdy kończono sezon rozgrywając zaległe spotkania. W najważniejszym z nich Paris Saint-Germain spakował manatki, pojechał na północ i to był mecz sezonu. Mecz na szczycie. Wicelider z Lens walczył z liderem z PSG. Kibice zespołu krwisto-złotych czekali na cud, ale cudu nie było. Pierwszy atakuje Lens. Kontra, strzał z bliska. Bramkarz, jakby miał magiczną pałeczkę Harry'ego Pottera, wybija w ostatniej chwili. W 28 minucie gruzińska gwiazda paryskiego zespołu Chwicza Kwaratskhelia dostaje prostopadłe podanie. Wpada koło obrońców, strzela w długi róg. Trafia do siatki bramki gospodarzy. Jest 1-0 dla PSG. Paryżanie prowadzą, ale to Lens strzela. I to 5 razy częściej niż goście ze stolicy. Tyle, że zawsze Harry Potter w bramce PSG broni. Lider ma okazję. Dembele. Wspaniały strzał, ale tym razem strażnik świątyni Lens czyni czary. Lens ma wiele okazji do wyrównania, do objęcia prowadzenia. Ale bramka PSG jest zamurowana, nawet mysz się nie przeciśnie. A jak nie bramkarz, to słupek ratuje Paryżan przed utratą gola. Po prostu to nie jest dzień Lens. 92 minuta gry, rajd prawą stroną, dośrodkowanie przez pole karne do piłki jak tygrys. Dopada Mbaye, Senegalczyk wali prosto w okienko, chciałby się powiedzieć prosto w sam lufcik. 2-0 dla gości. Paris Saint-Germain bronił tytuł mistrza Francji. Po raz 14 w historii, a po raz 5 z rzędu zdobył to trofeum. Teraz Paryżan czeka jeszcze finał Ligi Mistrzów z Arsenalem. To też obrona tego najważniejszego dla drużyny europejskiej tytułu. Przed dzisiejszą ostatnią kolejką kilka spraw już zostało rozstrzygniętych. PSG mistrzem, SC Lens wicemistrzem. Obydwa zespoły na pewno walczą w Lidze Mistrzów. O trzecie premiowane występy w Champions League walczą Lille, Olympique Lyon i Rennes, które na razie ma zagwarantowaną grę w fazie grupowej Ligi Europy. Walczą o to też Olympique Marsylia i Monaco. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: I od tych francuskich, właściwie tymi francuskimi rewelacjami kończymy nasze dzisiejsze sportowe spotkanie. No i zapraszamy przede wszystkim dziś na bardzo ważny mecz w siatkówce, prawda Tomku?
2: Tak jest, finał Final Four Ligi Mistrzów. Proszę trzymać rękę na pulsie.
1: Maciej Karolak, Tomasz Gorazdowski
2: i Mateusz Kuźniewski.
1: Mateusz Kuźniewski, do usłyszenia.

No właśnie. Dom wschodzącego słońca. Znamy? Znamy. No to posłuchaliśmy po raz setny, no ale za to razem. A dlaczego? A dlatego, proszę Państwa, że wokalista The Animals, Eric Burdon, skończył w tym tygodniu 85 lat. 100 lat. Otóż teraz za mało. 100 lat plus VAT, drogi panie Burdon. Sam utwór ma znacznie więcej lat. Jego początki sięgają minionych wieków w Anglii jeszcze. No chociaż ta kanoniczna wersja z Nowym Orleanem to już w tekście to już jest koniec XIX wieku i tradycja południa. Pieśń zadomowiła się w Appalachach. Tam jest centrum ballady europejskiej. Do tej pory nasz zespół, nasi chłopcy z Newcastle usłyszeli ją na debiutanckim albumie Boba Dylana. I nie tylko ściągnęli, ale nawet się pod nią, pod tą piosenką podpisali jako autorzy. Sam Dylan ściągnął aranżację od kolegi z Greenwich Village i tak to wygląda z utworami o źródłach ludowych. To się nazywa Folk Process. Tak ładnie to określił pan Pete Seeger. A ja przyniosłem, chciałem państwu pokazać, zapomniałem, że nie jesteśmy na wizji. Płytę taką House of the Rising Sun, 20 wersji. Mam płytę, na której utwór wykonują animalci Woody Guthrie, Buckman Turner, Overdrive rockowo, John Baez, Jimi Hendrix, Miriam Makeba, Pete Seeger, Marianne Faithfull, Alan Price, Johnny Hallyday, Tim Hardin, Nina Simone. 20 wersji na jednej płycie. Nigdy nie przesłuchałem w całości, ale po kawałeczku warto. Wracamy do The Animals, bo ten zespół miał wielkie szczęście do wokalisty. No poza tym był to naprawdę dobry zespół i taki, no i taki życiowy. Posłuchajmy piosenki It's My Life.

Będziemy redaktora bronić do ostatniej kropli. Pisać odwołania, wstawiać się za redaktorem, napisał pan Piotr, to a propos Domu Wschodzącego Słońca. Nie dadzą mnie państwo usunąć. Bardzo się z tego cieszę. To fajnie wiedzieć, że ma się takie wsparcie. Serdecznie pozdrawiam. Wracam jeszcze na chwilę do Animalsów. No bo to był naprawdę świetny zespół. Nie mieli na pokładzie autora, no a w latach 60. to no, repertuar własny decydował o szansach zespołu na sukces. Repertuar autorski, no przekonaliśmy się. Na przykładzie Beatlesów, Rolling Stonesów i tak dalej. Animalsi to był świetny zespół bez własnego repertuaru. Eric Burdon śpiewał jak marzenie, no ale Animalsi byli de facto cover. Będę. Ja miałem wielkie szczęście, bo widziałem ich reunion tour w roku 83 w Nowym Jorku. Taki koncert na świeżym powietrzu. Cały oryginalny kwintet. Był Eric Burdon, był basista Chess Chandler, wcześniej menadżer Jimiego Hendrixa przecież. Był organista Alan Price i tu sobie przypominam jego płytę z piosenkami z filmu O Lucky Man. Można by kiedyś przy okazji je przypomnieć. Tam było kilka hitów. Tytułowy Lucky Man, tam była piosenka Poor People. No, gdyby państwo mi kiedyś podesłali jakoś na ten temat informacje, albo jakąś rocznicę sobie znajdziemy, to przypomnimy Szczęśliwego Człowieka. Świetny film. Ale teraz jeszcze raz The Animals i nasz jubilat. 85-letni Eric Burdon i trzecia z moich ulubionych wielu piosenek The Animals. Don't let me be misunderstood.

0: understood.
1: Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Chciałby się zaśpiewać razem ze zwierzakami. Ale kiedy zwierzaki się rozpadły, Eric Burdon przeniósł się do Kalifornii i tam zrobił dobry uczynek. Pomógł wystartować czarnemu zespołowi z Los Angeles, przekornie nazywającemu się War. No przekornie, bo to były czasy hippiesów, make love, not war, prawda? Ale już była grupa Love, a oni się nazywali War. Taka prowokacja mała, ale zespół o nazwie Wojna wypowiadał wojnę wojną. Nie wiem, czy to było jasne. Innymi słowy, zespół Wojna kochał pokój. O, Eric Burdon nagrał z War dwa albumy, ale potem ich drogi się rozeszły i, no, i wokalista pozostał w cieniu, a grupa War zrobiła wielką, wielką i zasłużoną karierę. Oto singiel z ich pierwszej wspólnej płyty. Album był zatytułowany Eric Burdon Declares War, czyli Eric Burdon wypowiada, a może po prostu zapowiada wojnę.

Spill the Wine. Pierwszy singiel i jedyny hit tej formacji. Formacji o nazwie Eric Burdon and War. No ta formacja grała świetny funk i blues i nadal się jej świetnie słucha. Jeszcze jedna próbka tego, jak wiarygodnie brzmiała grupa czarnoskórych muzyków z białym wokalistą. Moja ulubiona tytoniowa droga, Tobacco Road, to utwór bardzo długi. Zawsze się łudzę, że kiedyś wysłuchamy go razem w całości. Kilka wersji jest zresztą. No dzisiaj dla zachęty wersja singlowa, krótka, ale obiecująca, taki jakby teaser tytoniowej drogi. Eric Burdon i War.

No i takie wyciszenie. Jeżeli Państwu się podobało, to proszę pisać daniel.wyszogrodzki, radio357.pl. Do tytoniowej drogi chętnie wrócę, tak jak do tego zespołu War. Eric Burdon skończył właśnie 85 lat, a ja sobie przypomniałem nie tylko, że bardzo lubię muzykę grupy War, ale że od ponad roku mam na półce album koncertowy War in Japan, rok 74. Album ukazał się w 25 roku, niedawno stosunkowo. Fantastyczna muzyka, świetna jakość nagrania, fenomenalne harmonie tam śpiewają. Muszę się z Państwem koniecznie podzielić tymi nagraniami, przynajmniej zaprezentować jakąś ich część. Tyle jubilat. Mamy też smutniejszą rocznicę, to już 45 lat, odkąd odszedł Bob Marley. Notabene 11 maja, dokładnie w dniu urodzin też Erika Burdona. Król reggae żył tylko 36 lat, ale zostawił po sobie wspaniały dorobek, praktycznie kanon tej muzyki, znanej dzisiaj na całym świecie. Przypomnijmy sobie kilka utworów w wersjach oryginalnych, ale też znalazłem kilka interesujących coverów Marleya. Walcz o swoje prawa na początek, bo temat niestety nieustająco aktualny.

Don't give up the fight. To był Bob Marley, a teraz piosenka Boba Marleya w wykonaniu, które przyćmiło oryginał. Popularność oryginału, przynajmniej tę koncertową wersję, dedykuję słuchaczom, którzy pielgrzymowali niedawno do Krakowa, a zwłaszcza panu Rafałowi i jego myszce pilotce, ponieważ napisał do mnie, i to mnie wzruszyło, że drugi utwór to był od razu klucz do autostrady i wspominał audycję, pan Rafał, natomiast i że klaptonowska wersja była wyborna, no graliśmy już też kilka różnych, natomiast napisał też pan Rafał, że cały koncert był poruszający. We mnie najbardziej pozostało solo "I Shot the Sheriff" Marleya. W wersji koncertowej było długie i bardzo oryginalnie rozbudowane. Tak było w Krakowie, ale tak zwykle bywa na koncertach Erika Claptona.

No i piękna wersja koncertowa Erika Claptona, I Shot the Sheriff. Proszę Państwa, Bob Marley naprawdę miał pretensje do stacji radiowych na Jamajce, że częściej grają wersję Claptona niż jego własną. Podobno nawet interweniował w tej sprawie. No, czyli musimy przyjąć, znaczy możemy przyjąć, że robił to dla zasady, bo przecież nie dla pieniędzy. A teraz sobie podżamujemy.

To był utwór Jamming i Bob Marley. Dostałem od Państwa wiele pozytywnych głosów po audycji sprzed tygodnia. Bardzo za wszystkie dziękuję. Kiedy to przeplataliśmy utwory Stonesów z albumu Sticky Fingers z coverami. Fajnie to zabrzmiało. Lubię taką formułę. Osobiście bardzo lubię. No bo to zawsze ożywia audycję. No i mamy wtedy miejsce na niespodzianki. Choćby takie jak ta przed nami. No bo kto by pomyślał? Johnny Cash i Joe Strummer w piosence Boba Marleya. Redemption Song.

No i co Państwo na takie przeplatanki? Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. To byli Johnny Cash i Joe Strummer, a ja mam kolejną ciekawostkę, tym razem w autorskim wykonaniu, ale najpierw muszę powiedzieć Państwu o książce, o znakomitej powieści Marlona Jamesa, o nieco mylącym tytule Krótka historia siedmiu zabójstw. Bo historia po pierwsze wcale nie jest krótka, a po drugie łatwo stracić rachubę zabójstw, tyle ich tam w tej książce się dokonuje. Natomiast akcja rozpisana jest na szerokim, bardzo politycznym, społecznym tle, że się dzieje na Jamajce i rozgrywa się wokół postaci Boba Marleya, nazywanego w powieści śpiewakiem, jako The Singer występuje. Porywająca, dynamiczna proza, brawurowo przetłumaczona przez Roberta Sudoła. Proszę mi wierzyć, że nie było to łatwe zadanie. A teraz przed nami mało znana, wczesna piosenka Boba Marleya, zatytułowana I Know a Place, no w takim dosyć oryginalnym, nowym, no już niestety pośmiertnym remiksie. I Know a Place.

Pani Litka i pan Marek pozdrawiają nas z Hiszpanii, gdzie nas właśnie słuchają. My tutaj w Radio 357 bardzo lubimy takie dalekie, międzynarodowe zasięgi nasze. Nawet się trochę snobujemy na to, bo to taki zdrowy snobizm, a na sieć jest wszędzie. Pan Marek, którego znam jako współpracownika Jazz Forum, zwrócił mi uwagę, że w zespole War był jeszcze jeden biały muzyk. Tak to prawda.

i Oskar, Duńczyk grający na harmonice ustnej, który został zresztą z nimi do końca na całe lata. Ja o tym nie zapomniałem, natomiast mam naprawdę ochotę wrócić do tego zespołu już nawet w tym okresie po zawieszeniu współpracy, po zakończeniu współpracy z Ericiem Bardonem. Także na pewno coś na ten temat przygotuję. Proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję, a teraz jeszcze jeden cover, utwór z albumu Exodus, utwór Waiting in Vain, ale w kobiecym wykonaniu. I przy okazji taka ciekawostka. Przygotowując audycję, wpadłem przypadkiem na prawie 20-minutową akustyczną wersję tej piosenki. Jest na YouTubie. No przyznaję, że nie wysłuchałem jej całej, ale to już taki dla propozycja dla zaawansowanych Rastafarian i to jeszcze na jakichś tam pewnie dopalaczach. No a teraz przed nami Annie Lennox.

To była Annie Lennox z płyty Meduza, z płyty, którą bardzo lubię. To jest album z coverami, jak pamiętamy, być może. Wspominałem coś o dopalaczach. Proszę Państwa, byłem na Jamajce, byłem nawet w domu Boba Marleya, jest tam teraz muzeum, ale nie będę się rozwodzić nad ziołolecznictwem, z którego słynie ta karaibska wyspa. Natomiast w sprawach muzycznych zaliczyłem, no muszę przyznać, zimny prysznic, bo cała klasyka reggae, cały ten wspaniały kanon Marleya, no to jest dzisiaj głównie muzyka dla turystów. I na Jamajce rządzi dancehall. A tylko w hotelach słychać przeboje sprzed pół wieku grane przez muzyków, którzy byli młodzi pół wieku temu. Proszę Państwa, taki oto przebój.

0: Bob Marley, król reggae, zmarł w maju 1981 roku w wieku 36 lat.
1: Klucz do autostrady.
0: Inny Bob, a wręcz jego bobość, czuje się świetnie i za tydzień, 24 maja, skończy 85 lat. Oczywiście najchętniej grałbym Dylana przez 2 godziny, ale chyba nie mogę tego zrobić, żeby nie odstraszyć słuchaczy, no, którzy za nim, mówiąc krótko, nie przepadają. Chociaż wracając do tematu coverów, to zagranie utworów Dylana w interpretacjach innych artystów, myślę, że by nam zrobiło fantastyczną audycję, bo to byłby i blues, i country, i rock, i gospel, i jazz by się znalazł. Mają całą wielką półkę, albo już nawet więcej, samych coverów Dylana, bo to jest najbardziej po Beatlesach coverowany artysta wszechczasów. Ciekaw jestem Państwa nastawienia w tym temacie, ale obiecuję nie przeginać. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Tymczasem przed nami trzecia i ostatnia już część nagrań wybranych z kolekcji The Bootleg Series 1-3. Przypominam, że ta pierwsza antologia niepublikowanych nagrań Dylana ukazała się w marcu 1991 roku i tak ją sobie teraz we fragmentach przypominamy. To ograniczymy się dzisiaj już do piosenek, które nie weszły na album Infidels z roku 83. Przypominam, że jest to płyta, na której grają Mark Knopfler i Mick Taylor na gitarach, zaś w sekcji rytmicznej no, legendarni Sly and Robbie, wspominając Jamajkę. I tak, to jest ta płyta, na którą nie weszło kilkanaście utworów, w tym co najmniej kilka uznawanych dziś w klasykę. Gdyby się dogadał Dylan z Knopflerem, który był producentem, gdyby się nie poddał, gdyby jeszcze popracowali, byłby to świetny dwupłytowy album, no ale się posypało. Pierwsza edycja The Bootleg Series zawierała tylko 5 outtake'ów nagrań, które nie weszły z albumu Infidels, ale przez lata wysypało się ze skarbca Columbii znacznie więcej. Na początek jednak teraz utwór niezobowiązujący, prawie ładny.

To była piosenka Tell Me, a przed nami utwór Lord Protect My Child. Trudno powiedzieć, dlaczego nie znalazł się on na ostatecznej wersji albumu In Fiddles. No może dlatego, że obciążało go odium okresu chrześcijańskiego poprzednich płyt, a może po prostu Dylan uznał, a nie byłby to pierwszy raz, że piosenka jest zbyt osobista, że za bardzo się w niej odkrywa, no bo tutaj się objawił jako czuły, troskliwy ojciec. Panie, my w opiece moje dziecko śpiewa.

Lord Protect My Child, a przed nami jeszcze trzy utwory. Pierwszy z nich, nagrany aż w 13 wersjach w kwietniu roku 83, nosi tytuł Someone's Got a Hold of My Heart i nie znalazł się na albumie Infidels, a dopiero na kolejnej płycie Dylana Empire Burlesque z roku 85. I to pod nieco zmienionym tytułem Tight Connection to My Heart. Has anybody seen my love? No, chyba najdłuższy tytuł z wszystkich tytułów Dylana. Utwór był przebojem w kilku krajach. Do podstawowej ścieżki dodano tam bowiem chórek, teledysk powstał, są okropny. Posłuchajmy teraz jednak pierwszej oryginalnej wersji tej bardzo ciekawej piosenki. Fani tam dekodowali w tekście cytaty Humphreya Bogarta z jego filmów. No, sporo się tam dzieje. Someone's got a hold of my heart.

Pan Mario pisze, chyba pierwszy mój mail do pana redaktora, no chyba tak, ale znamy się z panem Marią, z panem Mariem z Facebooka. Pierwszy mój mail, ale muszę, odnośnie ser Boba, trzeba taką audycję zrobić, nie dwugodzinną, ale nawet dłuższą, biorąc pod uwagę dorobek tego artysty, to 2 godziny według mnie za mało. Pozdrawiam serdecznie, ja też pozdrawiam, dziękuję. Ja bym się skłaniał ku takiej audycji, ale mam świadomość tego, że może być dla niektórych męczące słuchanie drana przez 2 godziny. Natomiast mógłbym państwu obiecać, serdecznie obiecać, że byłaby ta audycja bardzo urozmaicona muzycznie. Bardzo różne ciekawe kawery. Mam taki wybór, aż chętnie bym się pochwalił. A przed nami jeszcze para utworów uznawanych już za absolutną dylanowską klasykę. Pierwszy z nich to Foot of Pride. Enigmatyczny tekst uznawany za głęboki skok w szaleństwo, co nie jest typowe dla tego artysty. No, wydaje się to potwierdzać jego interpretacja, taka to niezwykle intensywna. Nigdy nie słyszałem go wykonującego na żywo ten utwór, tylko miałem szczęście posłuchać, jak robi to Lou Reed na koncercie w roku 92. Ale teraz z tych słynnych outtakes z albumu Infidels posłuchajmy oryginału Foot of Pride.

To był utwór Foot of Pride, a my zamykamy ten przegląd lanowskich odrzutów na prawdziwym świętym graalem, legendą kolekcjonerów niegdyś i perłą w dorobku artysty. Piosenka Blind Willie McTell. Blind Willie to jeden z tych legendarnych ojców bluesa z Delty Mississippi. Dylan kilka ma utworów, w których tytułach znalazły się nazwiska takich bluesmenów. Stosunkowo niedawno Jimmy Reed, wcześniej Charlie Patton. No Dylan poczuwa się do tej tradycji, jest jej częścią integralną. Dlaczego ta piosenka nie weszła na album In Fiddles? Prawdopodobnie dlatego i tylko dlatego, że Dylan nie był zadowolony z nagrania, a on nie lubi wracać do tych samych rzeczy. No niestety wersja z tej kolekcji The Bootleg Series potwierdzała jego obawy, bo to taki niedokończony jam. Dylan przy fortepianie, Mike Knopfler na gitarze akustycznej. No i dlatego zdecydowałem się jednak teraz wyjątkowo sięgnąć po inną wersję z całym zespołem. Jest ich kilka. Posłuchajmy teraz takiej z Mickiem Taylorem na gitarze. Dylan zaczyna od muzycznego cytatu, cały ten temat muzyczny, St. James Infirmary, nowoorlańska klasyka z kolei, żeby ogłosić, ten świat jest przeklęty od Nowego Orleanu po Jerozolimę. Blind Willie McTell.

Tyle jego bobości na dziś. A co robimy za tydzień? Dostaję wiele, wiele maili z zachętami. Bardzo Państwu za nie dziękuję. Jeszcze nie było ani jednej zniechęty. Zachęta? Zniechęta. Tak to się mówi. 85. urodziny. Fantastyczna okazja, dokładnie w niedzielę. No naprawdę mógłbym wykorzystać część swojej kolekcji coverów. Raz jeszcze Daniel.Wyszogrodzki. Radio357.pl. No takie są losy zbieractwa. Najpierw wszystko, co legalne, potem wszystkie kawery, potem butlegi. No i tak się gromadzi. Proszę Państwa, przygotowałem w tym celu mały eksperyment. W tym celu, żeby się przekonać do kawerów. Niedawno minęła rocznica premiery płyty innego wielkiego barda, Leonarda Cohena. Album Songs of Love and Hate ukazał się w marcu roku 71. Posłuchajmy teraz kilku piosenek z tego albumu, należącego do najpopularniejszych w dorobku kanadyjskiego, a właściwie światowego barda. I to będzie w różnych, niekoniecznie autorskich wykonaniach, ale zaczniemy po Bożemu.

Już 55 lat. Piękne otwarcie, piękne wykonanie, ale teraz trochę namiesza. Jest na tym albumie piosenka prześmiewcza, Diamonds in the Mine, która z pewnością do kanonu Coenowskiego nie należy i dlatego daje głos piosenkarzowi francuskiemu. Nazywa się Grim Allright, takie ma angielskie nazwisko, ale śpiewa po francusku. Obok utworów własnych, licznych, wykonywał tłumaczone przez siebie piosenki Dylana i Coena. I bardzo to zgrabnie brzmiało. Oto jeden z tych utworów, Diamant de la Mine.

Diamant dans la mine, w piosence Leonarda Cohena Grimm, All Right. A Delana też ma po francusku, oj, w wielu innych językach. Proszę Państwa, rzut oka na ten telefon przypomniał mi, że byłem wczoraj na premierze filmu, który chciałem Państwu gorąco polecić. Mój kolega Grzegorz Brzozowicz wyreżyserował świetny dokument o Lechu Janerce. Ten film nosi tytuł Śpi, śpi inteligencie. Widziałem go wczoraj i gorąco go Państwu polecam, zwłaszcza fanom Lecha Janerki. Może będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. Dzisiaj premiera we Wrocławiu. A przed nami artystka, która niedawno w tym tygodniu odwiedziła Polskę. Zresztą nie po raz pierwszy.

pierwszy. Tori Amos wystąpiła na stołecznym Torwarze, no bo gdzie można w stolicy Polski występować? A teraz posłuchamy jej w wykonaniu najsmutniejszej chyba piosenki z albumu Songs of Love and Hate, czyli Famous Blue Raincoat.

Kolejny rzut oka to była Tori Amos. Kolejny rzut oka na telefon przypomniał mi, że mam tam bardzo fajne zdjęcie na moim profilu na Instagramie w koszulce z napisem Songs of Love and Hate. Gdyby ktoś z Państwa marzył o zobaczeniu mnie, obejrzeniu mnie w takiej koszulce na zdjęciu, to zapraszam na mój profil na Instagramie. Wyszogrodzki Daniel po hashtagu oczywiście. Proszę mnie obserwować, śledzić, a nawet w porywach prześladować. Proszę Państwa, no to była Tori Amos w tej bardzo smutnej piosence, ale przynajmniej przy fortepianie wykonanej, tak, ona to robi najlepiej. I nareszcie na zakończenie już prawie powrót Barda. Krótki przegląd utworu z albumu Songs of Love and Hate zamknie spektakularny duet Leonard Cohen i niezrównana Jennifer Warnes, głos głosów, w utworze John of Arc.

Joanna Dark, Jennifer Warnes i Leonard Cohen. To było nagranie z najlepszego moim zdaniem spośród wielu albumów z coverami, z utworami Leonarda Cohena. Famous Blue Raincoat Jennifer Warnes tutaj w remasterze rozszerzonym z roku 2007. Fantastyczne interpretacje, genialni muzycy, m.in. Steve Ray Vaughan, Vinny Colaiuta, a także Roscoe Beck, długoletni basista Cohena, producent także. No i niezrównana Jennifer. Proszę Państwa, nasze spotkanie dobiega końca. Za tydzień 85. urodziny Boba Dylana. I bardzo proszę mi podpowiadać nadal, jakby najchętniej Państwo spędzili wspólnie ze mną, tutaj razem, na antenie Radia 357. No, mogłaby być chronologia i sam Dylan, prawda? To taki się wykład zrobił, ciekawy, ale oczywisty. Mogą być utwory nieoczywiste. Sam Dylan przez 2 godziny, ja bym obstawał przy tych kawerach i Państwo mnie do tego gorąco zachęcają, więc to już chyba jest plan na przyszły tydzień. Moim marzeniem byłoby właśnie wymieszanie oryginałów i kawerów. Tak, robiliśmy to przed tygodniem. No i chyba przez całe 2 godziny jest okazja. Czekam na propozycję. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl, a na zakończenie pomysł przewrotny. Cohen wielkim poetą był? No, wielkim poetą był. Ale na co zwrócił uwagę sam Bob Dylan, tworzył też piękne melodie. I docenimy tę instrumentalną twarz poety. Pożegnamy się dzisiaj utworem instrumentalnym właśnie. Emmanuel Wilkins, młody, gniewny saksofonista altowy i raz jeszcze Lawina. No i do usłyszenia na urodzinach za tydzień.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I mamy godzinę 22:00.

Dosedże Coco. Nie znam, proszę Państwa, portugalskiego, ale słownik przetłumaczył mi ten tytuł i przetłumaczył, że to dżem kokosowy. Nigdy nie próbowałam dżemu kokosowego. Ostatnio jadłam mirabelkowy, ale może ktoś z Państwa próbował, może ktoś z Państwa poleca. Yoyoma Romero Lublamo Paquito di Rivera. I taki nieco brazylijski, ale również i portugalski styl. Tym utworem zaczynamy audycję Dawniej niż wczoraj. Rafał Grzebalski, Agnieszka Szwajgier, kłaniamy się. Dziś słuchamy klasyki, nic nowego. Klasyki, która przekracza granice epok, stylów, ale i geografii. Będzie na przykład o zemście nietoperza. Przypomnę Państwu, co to za nietoperz i na kim się mścił. Będzie również niskie, ciemne brzmienie fletu kontrabasowego. Podpowiem, że to jest duży instrument, duży i długi, ale zaczniemy od pewnej rocznicy, bo dokładnie 17 maja 1866 roku urodził się Erik Satie.

No i tak snuje nam się nieco ta muzyka w niedzielny wieczór, ale chyba tak czasem trzeba. Przed poniedziałkiem to już tylko czas na relaks. Nie wierzę, że powiedziałam to słowo poniedziałek. Proszę mi wybaczyć, wymazuję, wycofuję. Absolutnie jesteśmy wciąż w niedzielnym wieczorze. Jacques Lussier Trio, Gymnopédie, a skomponował ten utwór, ten cykl, właściwie wspomniany przeze mnie Erik Satie, który dziś obchodziłby urodziny. Był postacią absolutnie niecodzienną. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkał przez lata w maleńkim pokoju na paryskim Montmartre, z którego to pokoju chyba tak rzadko kiedy wychodził, a na pewno niemal nikogo nie wpuszczał. Może tak, bo wychodził, ale gości nie miewał. Po jego śmierci znaleziono w tym pokoiku dziesiątki identycznych parasoli. Proszę sobie wyobrazić. I również znaleziono dwa fortepiany, ale nie tak jeden obok drugiego, bo to akurat pewnie nie byłoby nic niezwykłego, tylko fortepiany ustawione jeden na drugim. Oczywiście znaleziono listy, ale też partytury i w tych partyturach też zabawne oznaczenia wykonawcze, bo na przykład Erik Satie potrafił wpisywać komentarze typu grać jak słowik z bólem zęba albo grać bardzo biało, cokolwiek to znaczyło. 13 minut po 22, no to z Francji do Włoch żabi skok.

Ciacona, Rolf Liselewant, norweski lutnista, gitarzysta, specjalizujący się w muzyce dawnej, choć jak Państwo słyszeli, znany raczej ze swobodnego interpretowania tej muzyki, swobodnego podejścia do wykonawstwa historycznego i bardzo, bardzo dobrze. No to jak, panie Krzysztofie, dobrze brzmi muzyka klasyczna jako tło do bloku? Pytam, bo pan Krzysztof zwierzył się tutaj w komentarzu, że oczy oglądają finał Ligi Mistrzów w siatkówce, a uszy słuchają Radia 357. Również pani Anna z Krakowa słucha i pozdrawia, a pan Stefan napisał, byle do piątku. Panie Stefanie, w niedzielę to już właściwie z górki, no bo zostało tylko 5, tak, dobrze liczę, 5 poranków i no jedno załamanie egzystencjalne w środę. To na pocieszenie wpadniemy teraz do londyńskiej tawerny.

barok Solistene i Henry Purcell, angielski kompozytor. No bo w XVII wieku w Londynie muzyka obecna była niemal wszędzie, dlatego powiedziałam Państwu, że przenosimy się do tawerny, bo i na dworze królewskim, ale i na ulicach gwarnych i w teatrach brzmiała muzyka i brzmiała muzyka również tego kompozytora. Henry Purcell zmarł młodo, miał 36 lat zaledwie. I do dziś nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną jego śmierci, ale jak to bywa, trzymamy się legend i lubimy do nich wracać. A jedna z tych popularniejszych mówi, że wracając późno do domu, został zamknięty przed drzwiami, czyli nie otworzyła mu drzwi jego żona. I Henry Purcell spędził noc na zimnie i to miało doprowadzić go do choroby. Historycy, tak jak wspomniałam, traktują to raczej jako anegdotę niż pewny fakt, ale ta historia przetrwała przez stulecia.

Lloyd & Company i Ach, da sich hören sollte. O, żebym to usłyszał. A kompozytor to Johann Teile. Chyba nie było jeszcze tego kompozytora w audycji dawniej niż wczoraj, także mamy tutaj takie małe zapoznanie. Kompozytor dziś znacznie mniej znany niż Henry Purcell, a pisał pięknie. Pisał opery religijne, również nawiązywał do mitologii, oczywiście w języku niemieckim. Zachowały się głównie libretta tego, co pisał. Niestety muzyka niekoniecznie, a to, czego słuchaliśmy, to typowa dla XVII-wiecznej muzyki protestanckiej, taka medytacja religijna, bardzo intymna. A za chwilę usłyszymy kompozytora, który także spoglądał w przeszłość. Grieg, choć twórcą był romantycznym, to w suicie holbergowskiej nawiązuje do XVIII wieku. I utwór, który przed nami, powstał z okazji 200. rocznicy urodzin Ludwika Holberga. Pisarza, eseisty, satyryka, niektórzy nazywali go skandynawskim Molierem. I początkowo Grieg napisał na fortepian tę kompozycję, ale jednak później zdecydował się i napisał wersję na orkiestrę smyczkową. Dziś wykonywana jest najczęściej.

przepiękny początek suity Holdbergowskiej. Preludium Allegro Vivace to jest część pierwsza i wykonawcy Berliner Philharmoniker i oczywiście Herbert von Karajan. Edward Grieg skomponował tę suitę. Mam nadzieję, że żona pana Jerzego nie słucha teraz audycji Dawniej niż wczoraj, bo pan Jerzy napisał tak, jeszcze w odniesieniu do tej żony, bo wspominałam państwu wcześniej, że Henry Purcell nie został być może wpuszczony do domu i z tego powodu zmarł, no i pan Jerzy pisze, żony są czasami wredne, mogło tak być, w końcu na coś umarł, prawda? I to bynajmniej nie na starość, ale to już raczej kwestia kolegi Zimocha i kolejnej audycji. A jeszcze podpis, pozdrawia Jurek z Radomyśla Wielkiego z obwodnicą w emigracji wewnętrznej. Za 24 minuty 23, no to teraz król walca i słynna zemsta, zemsta nietoperza.

Prawda? Jak się zrobiło nagle, tanecznie? Zemsta nietoperza, fragmenty, uwertura, tak konkretnie. Johann Strauss, młody, Herbert Karajan dyryguje, Wiener Philharmoniker gra. No i o co chodzi z tym nietoperzem? Dlaczego? Na kim się mścił? Otóż, proszę Państwa, w początkach XIX wieku ogromną popularnością cieszyły się maskarady, różne takie bale maskowe. No i Strauss opowiada taką historię, bo dwaj bohaterowie jego operetki wybrali się na taki bal maskowy. Eisenstein był przebrany za motyla i jego kolega Falke przebrał się za nietoperza. No ale tak to wyszło, że nie wrócili z tego balu razem, bo niestety Falke po wypiciu słusznych ilości szampana obudził się pod drzewem w parku w stroju nietoperza. Tam zostawił go jego kolega, no i musiał w tym stroju wędrować do domu, odprowadzany docinkami przechodniów kpiących z tego nietoperza w biały dzień, no i poprzysiągł, że weźmie odwet na dowcipnisiu i tu zaczyna się akcja zemsty nietoperza. Więcej Państwu nie opowiem, bo może ktoś będzie chciał sobie przypomnieć. Także bardzo zachęcam i przepięknie jeszcze Wiener Philharmoniker nam przez chwilę dogra.

zmierza. No i mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy się teraz obudzili, to za chwilę będą mogli leciutko oddać się w takie bardziej senne oblicze tej audycji, bo obiecałam flet kontrabasowy i teraz będzie. Flet kontrabasowy, flecistka Daniela Mars wydała właśnie nową płytę.

0: Life is Beautiful, a później By the Water Daniela Mars. Te utwory pochodzą z albumu Protected, nowego albumu, który zdaje się, że miał premierę tydzień temu i udało mi się porozmawiać, proszę Państwa, z artystką. Oczywiście zapytałam najpierw o flet kontrabasowy.
1: The instrument is called a contrabass flute. It is two octaves lower.
0: Jest to dwie oktawy niższy od zwykłego fletu, ale to nie oznacza, że jest dwa czy trzy razy większy. Jest znacznie większy, niż sobie to wyobrażamy. Gram na nim na stojąco. Unosi się do góry i zakręca, tak żebym mogła dosięgnąć ustnika i klap podczas gry. Ma taki sam zakres oktaw jak wiolonczela. Mogę nawet zagrać jeden dźwięk niżej niż wiolonczela, więc to naprawdę bardzo niski instrument. Wymaga ogromnej ilości powietrza. Zapytałam Daniele Mars, jak publiczność reaguje, jak ludzie reagują, kiedy widzą na scenie takiego wielkiego potwora. Oczywiście miałam na myśli flet.
1: Well, even when they see it on stage and they kind of gasp because they didn't expect something that.
0: Wzdychają zaskoczeni, bo nie spodziewali się czegoś aż tak dużego. Ale kiedy już usłyszą, podchodzą bliżej i mówią, że brzmi ten instrument, jakbyśmy znajdowali się niemal we wnętrzu wieloryba. Ale jego dźwięk jest tak głęboki, trochę jak wiolonczela. Dostaję bardzo różne reakcje, ale zawsze pozytywne. Ludzie prawie zawsze podchodzą, żeby powiedzieć, jak piękne jest brzmienie tego instrumentu.

0: I always found it quite poetic, then wind instruments, that you have to give something that you need to be alive.
1: To bardzo poetyckie w instrumentach dętych, że trzeba oddać instrumentowi coś, co jest niezbędne do życia, aby sam instrument mógł ożyć. Wkładamy więc w niego powietrze z własnego ciała, żeby mógł powstać dźwięk. A przy tym instrumencie potrzeba tego powietrza znacznie więcej, a sam sposób gry jest zupełnie inny niż na zwykłym flecie. Nawet w jednym z utworów na mojej płycie ostatnim, The Wind Breathes, jest bardzo dużo oddechu. Celowo zostawiłam tam nawet dźwięk własnego oddechu, bo stał się częścią muzyki. W oddechu, w końcu oddech również staje się muzyką, tak mówi Daniela Mars i mówi o swoim nowym albumie Protected. Bardzo Państwu ten album polecam.

tak charakterystyczny styl tego kompozytora to oczywiście Alexandre Desplat i The King's Speech. No i chyba czas się pożegnać, bo za 3 minuty będzie 23. Za tydzień już zapowiem Państwu, warto być, warto słuchać, bo odwiedzi nas Katarzyna Gacek-Duda, znakomita flecistka. Dziś odrobinka fletu już była, ale za tydzień tego instrumentu dużo, dużo więcej i zupełnie inne klimaty niż dziś. Rafał Grzebalski, Agnieszka Szwajgier, to była audycja Dawniej niż wczoraj, a za chwilę czas na zbrodnie.

0: Radio 357.
1: Minęła 23. Dobry wieczór. Co mogą znaleźć dla siebie miłośnicy nurtu True Crime?
2: Czas na zbrodnie.
1: No, okazuje się, że całkiem sporo, zwłaszcza ci, którzy odwiedzili wczoraj budynki sądowe. Postanowiłem i ja skorzystać z corocznego święta kultury i odwiedzić Łódzki Sąd Okręgowy przy placu Dąbrowskiego. Gmach znany wielu polskim prawnikom, przestępcom i kinomanom. Zapraszam dziś na wycieczkę do sądu, w trakcie której poznamy tajniki pracy technika kryminalistyki, a także wybierzemy się na inscenizację procesu przedwojennego gangstera z Łodzi, Ślepego Maksa. Porozmawiamy też o zaufaniu do instytucji wymiaru sprawiedliwości i dlaczego zwiedzanie sądu cieszyło się tak dużym powodzeniem. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Serdecznie zapraszam do północy.
0: Czas na zbrodnię.

0: Najpierw wypada przybliżyć historię przedwojennego łódzkiego gangstera.
1: Czas na zbrodnię.
0: Urodzony w 1890 roku Menachem Bornstein zdobył w swoim życiu wiele przydomków. Nazywany łódzkim Alem Capone, żydowskim Janosikiem, królem Din Toiry czy wreszcie ślepym Maxem, stał się legendą przestępczego podziemia przedwojennej Łodzi. Menachem przyszedł na świat w Łęczycy jako syn Benjamina i Maszy Bornstein. Wkrótce po narodzinach chłopca rodzina wyprowadziła się z Łęczycy i zamieszkała na łódzkich Bałutach, w okolicy dzisiejszej ulicy Stefana. Ojciec Maxa, jak zaczęto nazywać Menachema, zajmował się ostrzeniem narzędzi. Pewnego razu, kiedy mężczyzna ostrzył noże na ulicy, stratował go pędzący dwukonny powóz. Pojazd ten prowadził syn bogatego Żyda o nazwisku Goldberg. Młody mężczyzna oskarżył Bornsteina o spowodowanie wypadku i zaczął go okładać batem. Do wszystkiego włączył się stojący w pobliżu policjant, który zamiast wyjaśnić sprawę, dołożył kilka razy pałką w głowę leżącemu Benjaminowi. Kiedy mały Max przybiegł na miejsce zdarzenia, zastał martwego ojca w kałuży krwi. Gdy okazało się, że wdowa po Bornsteinie nie otrzyma żadnej rekompensaty ze strony Goldberga, Max poprzysiągł zemstę. W międzyczasie młody Max wraz z przyjaciółmi z ulicy zajął się żebraniem, przesiadując w okolicy kościoła. Tam też spotkał ich słynny paser o pseudonimie Nathan Ksiądz, który to zaproponował im wstąpienie do swojej szajki. Człowiek ten ówcześnie w łódzkim półświatku owiany był legendą. Chłopców potrzebował do utworzenia szajki zajmującej się drobnymi kradzieżami. 10-letni Max nie zapomniał jednak o sytuacji, jaka przydarzyła się jego ojcu. Zapowiadał wszem i wobec, że pomści tatę zatłuczonego pałką przez policjanta. Pewnego dnia tenże policjant zauważył Maxa na jednej z ulic. Złapał chłopca, wciągnął do bramy i zaczął go bić bez opamiętania. Wykrzykiwał przy tym, aby zaprzestał rozpowiadać, że to on zabił jego ojca. Bezbronny i zakrwawiony Max niewiele mógł zrobić i mało brakowało, aby ten napad skończył się jego śmiercią. Stójkowy sięgał już do kabury po broń, kiedy u jego boku błysnęło ostrze noża. Mężczyzna, raniony przez niespodziewanego napastnika, padł na ziemię i opuścił pistolet. Broń podniósł Max, który wycelował w policjanta i zabił go bez zawahania. Jak się okazało, pomocnikiem młodego Bornsteina był niejaki Staszek Poneta, chłopiec z ulicy, który od tej pory stał się wiernym kompanem Maxa. Napadnięty chłopak nie został jednak w żaden sposób ukarany za zastrzelenie policjanta. Najprawdopodobniej sąd nie dał wiary, że drobnej postury dziecko mogło dokonać takiej rzeczy. W wyniku pobicia przez stójkowego Max stracił wzrok w jednym oku i zyskał przezwisko Ślepy Max. Młody Bornstein po tych wydarzeniach stał się zawodowym złodziejem i coraz pewniej stąpał w przestępczym półświatku. W nędznych częściach Łodzi, zwanych ściekami miasta, czuł się jak ryba w wodzie. Po wybuchu I wojny światowej wraz ze swoją szajką okradał pociągi wiozące przez Łódź żywność dla cesarskiego wojska na froncie wschodnim. Gang ślepego Maxa zaczął rosnąć w siłę, a sam jego pseudonim wzbudzał strach na ulicach miasta. Mówi się, że w tym czasokresie popadł w konflikt ze wspomnianym na początku bogatym Żydem Goldbergiem, któremu to psuło interesy. Max miał rzekomo poślubić jego córkę, a sam Goldberg zginąć w dniu ślubu. Miał być to rodzaj zemsty Bornsteina za wszystkie krzywdy doznane ze strony zamożnego Żyda. Z dużym prawdopodobieństwem jest to jednak tylko jedna z licznych plotek i legend na temat łódzkiego gangstera. Pewny za to jest fakt, że Max wraz z kompanami utworzył w 1928 roku Stowarzyszenie Bratnia Pomoc, mające na celu pomagać ubogiej ludności żydowskiej. Do rozstrzygania sporów powstał nieformalny uliczny sąd, zwany Dintoirą. Dintoira wymierzała kary, rozwiązywała spory i odzyskiwała długi. Od wyroku nie było odwołania, a ich wykonaniem zajmowali się młodzi uzbrojeni mężczyźni. Drugą, najważniejszą osobą po Maxie w organizacji był niejaki Balberman. Mężczyźni jednak popadli w konflikt, który zakończył się tragicznie. Kiedy panowie spotkali się w piwiarni 19 września 1929 roku, doszło do sprzeczki. Balberman uderzył Maxa w twarz. Ten zaś wyjął pistolet i go zastrzelił. Sąd nie wymierzył kary Bornsteinowi, uznając, że działał on w obronie własnej. Po tych wydarzeniach ślepy Max zyskał jeszcze większą sławę. Człowieka groźnego i nietykalnego. Na początku lat 30. Bornstein przeprowadził się z żoną na ulicę Sienkiewicza, gdzie powstało biuro próśb i podań, obrona. Max przyjmował tam klientów, którzy zgłaszali się z problemami i prośbami, a następnie za odpowiednią opłatą rozwiązywał ich sprawy. Aby załatwić problemy swoich klientów, posuwał się do wymuszeń, zastraszeń i pobić. Sytuacja ta przypomina sceny rodem z filmu Ojciec Chrzestny, w których to głowa rodziny mafijnej przyjmowała w swoim biurze petentów, a następnie zlecała komuś ze swoich ludzi załatwienie sprawy. Zdarzało się jednak często, że ślepy Max pomagał całkiem bezinteresownie. Tak też było w przypadku skradzionych skrzypiec Stradivariusa, należących do słynnego Bronisława Hubermana, który przyjechał do Łodzi na swój występ. Skrzypce zniknęły na łódzkim dworcu kolejowym, a postawiona na nogi policja niewiele potrafiła zdziałać. Poproszony o pomoc Max zezłościł się, że w jego mieście doszło do tak haniebnego czynu. Gangster sprawił, że instrument odnaleziono w bardzo krótkim czasie. Podobno po całej sytuacji Huberman w podziękowaniu zagrał prywatny koncert dla Maxa i jego żony. Mimo swoich dobrych uczynków, opłacania policji i urzędników, ślepy Max nie mógł uchronić się przed wymiarem sprawiedliwości. Liczba zeznań przeciwko niemu była zbyt duża, aby sprawę można było zamieść pod dywan. W maju 1935 roku w sądzie przy placu Dąbrowskiego rozpoczęto jego proces. Akta śledztwa miały liczyć prawie 1100 stron, a do sprawy powołano ponad 150 świadków, policjantów, paserów, złodziei, klientów jego biura. Proces był głośno komentowany w całej Polsce. Kiedy na pierwszych stronach gazet opłakiwano śmierć Piłsudskiego, kilka stron dalej pisano o postępach w sprawie ślepego Maxa. Bornsteinowi nie pomógł nawet fakt, że przyznał się do bycia policyjnym informatorem. Utrzymywał bowiem bliskie kontakty z inspektorem Zygmuntem Noskiem. Jak wykazało śledztwo, obaj panowie z tej znajomości czerpali korzyści. Inspektor Nosek sam został skazany na 1,5 roku więzienia za pomocnictwo Maxowi i uprzedzanie go o planowanych aresztowaniach. Ślepego Maxa skazano na 5 lat więzienia 17 maja 1935 roku. Latem 1939 można było go już spotkać ponownie na ulicach Łodzi. W tym czasie podczas nieoficjalnej rozmowy z redaktorem Ekspresu miał się żalić na narastające niebezpieczeństwo ze strony Hitlera, które miało lada chwila dotknąć przede wszystkim ludność żydowską. Zwierzył się wówczas, że zamierza ratować się ucieczką, wyjeżdżając na wschód, gdzie jak uznał będzie bezpieczny. Tak też postąpił. W momencie wybuchu II wojny światowej wyjechał do Rosji, a następnie do Kazachstanu. W Polsce zostawił żonę, siostrę i większość kompanów z Dintoiry. W 1943 roku w niemieckiej gazecie pojawił się artykuł o rzekomej śmierci Maxa, który miał zostać zastrzelony przez polską policję. Informacja okazała się nieprawdziwa, a ślepy Max wrócił do Łodzi w 1946 roku i zamieszkał w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 26, ale dawnej pozycji w mieście już nigdy nie odbudował. Nie pozwolił na to nowy ustrój państwa i brak ludzi, którymi mógłby dowodzić. Utrzymywał się natomiast z handlowania złotem w Grand Hotelu, a także prowadzenia zakładu tkackiego. Mówi się też, że odkopał kosztowności, które ukrył przed wojną. Oficjalnie pracował jako portier w odzieżowej spółdzielni pracy. W 1956 roku ożenił się z o ponad 40 lat młodszą Alicją. Plotka głosi, że za rękę kobiety przekazał jej rodzinie 100 tysięcy złotych, ale najprawdopodobniej jest to kolejna z miejskich legend, które regularnie powstawały przy opowieściach o słynnym gangsterze. Kolejna z nich mówi o manekinie obwieszonym dzwoneczkami, którymi stać miał w mieszkaniu Bornsteina. Młodzi adepci złodziejskiego fachu mieli tam przechodzić egzamin pod okiem gangstera, wyciągając portfel z kieszeni marynarki tak, żeby żaden z dzwonków się nie odezwał. Ślepy Max zmarł 18 maja 1960 roku w Łodzi. Został pochowany na cmentarzu żydowskim, a jego grób znajduje się naprzeciwko mauzoleum słynnego przedsiębiorcy Izraela Poznańskiego. Od tego czasu postać ślepego Maxa inspirowała wielu twórców do użycia wątku tej niezwykłej postaci w swoich książkach, choć większość z nich zawiera jednak dużą dozę fikcji literackiej. Tak czy inaczej, sprawa ślepego Maxa wróciła na wokandę. Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Jak przebiegał ten proces? O tym za chwilę.

0: Ja bardzo proszę, aby obecny na sali media przestały mnie nazywać ślepym Maxem i królem nudzienia. Ja sobie najzwyczajniej w świecie tego nie życzę, bo to mnie stawia w bardzo złym świetle. Jeżeli nie przestaniecie, to podam was do sądu.
1: Proszę już o zachowanie spokoju, bo nie jest miejsce do prywatnych wystąpień oskarżonego. Sąd wskazuje oskarżonego na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyjnego od 18 lutego 1934 roku.
0: Wysoki sądzie, jeśli taka jest decyzja Wysokiego Sądu, to ja bym w tym miejscu jeszcze chciał prosić o przepustkę na pogrzeb marszałka Piłsudskiego. Chciałbym w nim koniecznie uczestniczyć.
2: Czas na zbrodnię.
3: A o tym, dlaczego sprawa ślepego Maxa wróciła na wokandę, rozmawiałem z Agnieszką Cesarz-Cerską z Biura Prasowego Łódzkiego Sądu Okręgowego.
4: Proces ślepego Maxa. Byłem zaskoczony. Zastanawiam się, dlaczego ta sprawa wraca za każdym razem, kiedy jest Noc Muzeów. Czy to jest rzeczywiście taka sprawa, która gdzieś tam krąży na korytarzach sądowych jako taka legenda? Czy troszkę ten ślepy Max, no to jest bardziej taka postać legendarna i więcej z tego, co tutaj widzieliśmy na sali sądowej, to jednak właśnie taka bajka łódzka trochę o łódzkim Al Capone.
5: Znaczy rzeczywiście no, ten ślepy Max już można by powiedzieć, że to jest zgrany w Łodzi temat, ale my go chcieliśmy właśnie w tych realiach sądowych odtworzyć. Pierwsza nasza Noc Muzeów, właściwie trzecia, ale pierwsza z taką historyczną rozprawą, to była Maria Zajdlowa w 2023 roku. I później stwierdziliśmy, że zrobimy tego ślepego Maxa. W tamtym roku był jego pierwszy proces, ten z 30 roku. I w tym roku stwierdziliśmy, że domkniemy to tym drugim procesem. Wydawało nam się, że to jest ciekawe, tym bardziej, że no to jest tak, że ten proces rzeczywiście się w sądzie łódzkim toczył, tak? Ten z 35 roku na tej sali rozpraw, natomiast ten z 30 roku poprzedni jeszcze na sali rozpraw na Żeromskiego 115, tam jeszcze siedzibę miał sąd okręgowy. Dlatego wróciliśmy do tego tematu. Wydawał nam się ciekawy, tak? Zresztą dużo jest publikacji na ten temat. Ja się przekopałam przez wiele gazet, które relacjonowały te procesy. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że my teraz zupełnie... Znaczy z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni, że dziennikarze relacjonują procesy, ale nie w taki sposób, jak to było wtedy, 100 lat temu, tak? Tam rzeczywiście są całe dialogi zapisane na stronach gazet.
4: Dzisiaj to chyba byłoby niezjadliwe.
5: Dzisiaj by to było po pierwsze niezjadliwe, no już pomijając wszystkie inne kwestie, które by to uniemożliwiały. Natomiast rzeczywiście chyba by się to nie klikało, jak to się mówi. Natomiast wtedy klikało się bardzo. Ja jeszcze powiem taką rzecz, że no wtedy gazeta papierowa, to była właściwie jedyne źródło informacji. Gazety wychodziły, były poranne i wieczorne. Dlatego też, tak myślę, nie wiem, nie mam pewności, ale tak myślę, że takie było zapotrzebowanie społeczne, żeby tak właśnie wyglądała relacja z sądowego procesu.
0: Taka jest prawda. Więc komisarz Wejer, to się tutaj mnie skompromitował. On chciał mnie za wszelką cenę do więzienia wsadzić i nawet na tę karierę zrobił.
1: Wysoki sądzie, niech oskarżony i gwiazda Palestry, pani mecenas, to się martwią o siebie, a nie o funkcjonariuszy i o urząd śledczy. Reputacja tego urzędu Andrzej Sali była i jest bez zarzutu, pani informacja. Dziękuję.
6: Panie prokuratorze, proponuję powściągnąć emocje. Jędrzej Klunt pali się pod nogami urzędowi prokuratorskiemu, ale spokojnie.
5: I to było bardzo ciekawe, bo właśnie ten proces, który trwał tutaj tydzień, dzień po dniu, tak dosyć naprawdę szczegółowo, tak? Z tym, że my tutaj chcieliśmy dzisiaj zrobić ten proces w pigułce. To jest szalenie trudne, bo w tym pierwszym procesie oskarżony miał jeden zarzut. No więc to było łatwiejsze. Tutaj tych zarzutów było 31. No nie mogliśmy tutaj przesłuchiwać 31 świadków. Nie chcemy tutaj zanudzić publiczności, ale z drugiej strony chcemy też pokazać, jak wygląda proces sądowy, prawda? Że to jest kawał żmudnej pracy i to dokładnie on tak samo wyglądał 100 lat temu, tak? Znaczy ta dynamika była większa i ci świadkowie na pewno zeznawali krócej, no bo jak ta sprawy, które te wyjątkowo liczyły 1100 kart i tu już wszyscy się za głowę łapali, prawda? I były prowadzone rok, było śledztwo prowadzone rok, więc wszyscy się za głowę łapali. No teraz to wszystko wiemy, jak wygląda, że akta są dużo grubsze, a procesy czasem trwają i sprawy trwają dłużej, tak?
1: Oskarżenie stoi na stanowisku, iż wina Maxa Bronsteina, zwanego powszechnie i chyba lepiej znanego na mieście jako Ślepy Max, została w sposób dostateczny i nie budzący wątpliwości wykazana. A wyrok w tej sprawie będzie słyszany daleko dalej niż na tej sali. Usłyszy bałkucki świadek, usłyszą go koledzy oskarżonego. Ale usłyszą go też ci wszyscy, którzy uwierzyli, że można żyć ponad prawem. Dlatego też wysoki sądzik prokurator znosi o wymierzenie oskarżonemu kary surowej i przykładu. Odpowiadającej zarówno ciężarowi popełnionych czynów, jak i społecznemu niebezpieczeństwu jego działalności. I to nie w duchu odwetu, lecz w imię prawa, porządku publicznego oraz powagi Rzeczypospolitej.
5: Była w tym pewna trudność, tak? Z tych 31 zarzutów zrobić jakąś taką kompilację, żeby to było trochę chociaż czytelne dla odbiorcy.
4: Pani się świetnie wcieliła w rolę adwokata.
5: No, ja trochę mam monopol na to, to znaczy ja za każdym razem jestem adwokatem, bo trochę nie widzę się tutaj w innej roli. To znaczy ja mam tą uprzywilejowaną pozycję, że ja jestem autorką tego scenariusza i reżyseruję to i po prostu jestem twórcą i tworzywem.
4: Czyli z postacią Ślepego Maxa jest pani zaznajomiona bardzo dobrze.
5: Tak mi się wydaje, że teraz to już jesteśmy mocno zaprzyjaźnieni, aczkolwiek mój kolega, który drugi raz się wcielił w Ślepego Maxa, właśnie powiedział, że dobrze, że to już drugi i ostatni raz, że już trzeci raz by nie chciał być Maxem.
4: No ale historia procesów tutaj w łódzkim sądzie okręgowym jest bogata, więc pytanie, co za rok w Nocy Muzeum?
5: No są już pewne pomysły, no ale no też planowanie, co za rok.
6: Chciałbym jeszcze też przypomnieć, bo pan prokurator tutaj nie wspominał, że tak jak wynika z kartoteki skazanych, oskarżony jest nie karany. Jedna jest rzecz, z którą obrona w zupełności zgadza się z prokuratorem. Wyrok w tej sprawie rzeczywiście będzie słyszany daleko poza tą salą. Będą o nim mówić i pisać jeszcze wiele lat

0: na zbrodnię.
1: Z sądami chyba jest trochę tak jak ze szpitalami, to znaczy każdy wie, że dobrze, że są, ale niekoniecznie ktoś chce się w nich znaleźć. Więc to, co powiedziała pani na koniec, taka zachęta, żeby przychodzić bez jakichś obaw, czy to jest w ogóle możliwe? No wiadomo, że jeśli ktoś przychodzi do sądu, to albo dlatego, że spotkała go jakaś krzywda, albo sam tę krzywdę sprowokował.
2: Znaczy rzeczywiście, no bardzo często zdarza się tak, że ten sąd jest no właściwie ostatnim wyborem, tak? No już, no często ludzie jakieś tam podejmują inne działania, ale sąd jest ostatnim wyborem. Albo też, tak jak pan powiedział, no coś takiego się zadzieje, że jest jedynym wyborem, nawet nie ostatnim, może jest nawet pierwszym, no ale jedynym wyborem. I my mamy świadomość, że to jest miejsce szalenie trudne. Dla nas też ono jest trudne, bo to nie jest tak, że my stąd wychodzimy i nie myślimy o tych sprawach, że nas to jakoś tam nie dotyka, tak? Natomiast no musimy się, przepraszam, że użyję takiego słowa, jakoś tak otorbić, tak, żeby no normalnie funkcjonować, też tak prywatnie, no i żeby móc pracować tak rzetelnie, prawda, żeby nie pochłonęły nas jakoś emocje tylko w tej pracy. Natomiast no daleka też jestem, bardzo nie lubię takiego sformułowania ocieplanie wizerunku sądu, bo to wydaje mi się, że trochę nie o to chodzi, żeby go ocieplić, no bo tylko żeby tłumaczyć, jak ważna jest to instytucja.
1: Ale z drugiej strony nie sądzi pani, że mamy taki kryzys wizerunkowy polskiego sądownictwa albo kryzys zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości i to ocieplanie wizerunku, takie akcje jak chociażby inscenizacja procesu sprzed 100 lat, no wpływa na to, że chcą państwo troszkę tego człowieka zbliżyć do sądu.
2: Znaczy mam nadzieję, że tak jest. Znaczy, że chcemy go zbliżyć do sądu. To jest bardzo dobre słowo. Właśnie wydaje mi się, że lepsze niż ocieplanie. Że by ten człowiek miał świadomość, że naprawdę jego sprawa, jakakolwiek jest istotna, tak? I że wszyscy robią wszystko, żeby miał takie poczucie właśnie sprawiedliwości, jak wychodzi. Ja wiem, że wiem, że sprawiedliwość jest wtedy, kiedy racja jest po naszej stronie, ale no właśnie powinniśmy odchodzić od tego, ale powinniśmy to tłumaczyć ludziom, tak? Jeśli tego nie będziemy tłumaczyć, no to będziemy w taką ślepą uliczkę szli dalej, tak? Cieszę się bardzo, jeśli takie sytuacje jak te jakoś wpływają na to, żeby spojrzeć na nas z trochę innej strony. Ale też chodzi o to, żeby... No właśnie, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że przychodzą ludzie i na przykład tak, stają przy barierce dla świadków, tak? Wchodzą na salę rozpraw, oglądają ją sobie, tak? To też jest ważne. Wielokrotnie widzimy takie sytuacje, że ludzie są już stremowani, przestraszeni samym faktem, że wchodzą na salę rozpraw, w ogóle nie wiedzą, tak, co się dzieje. No tutaj wiedzą, że sąd jest, ale tutaj tu po jednej stronie siedzą jacyś ludzie, po drugiej stronie siedzą jacyś ludzie. Świadek stoi na środku, tu go pytają z prawej strony, a sąd mu mówi, ale proszę odpowiadać do sądu. Ludzie są zdezorientowani, jak się mają zachować w sądzie. No więc chociażby to... No, jeśli ktoś nigdy nie był w sądzie, to skąd taką wiedzę ma mieć? No,
1: akurat salę numer jeden to przy okazji każdych świąt wszyscy Polacy oglądają, bo tutaj Antoni Kosiba był sądzony, tutaj padła ta legendarna kwestia.
3: Imię i nazwisko świadka.
4: Maria Wilczurówna.
3: Proszę mówić głośniej.
4: Maria Jolanta Wilczur.

0: Proszę państwa, wysoki sądzie. To jest profesor Rafał Wilczur.
1: Więc akurat z jedynką to wszyscy są zaznajomieni.
2: No wszyscy są zaznajomieni, a ja zawsze przecież mówię, że każda sala rozpraw w gruncie rzeczy wygląda tak samo, prawda? Znaczy jedna jest mniejsza, druga większa, natomiast no, wygląda identycznie, a mimo to ludzie czują się jakoś skrępowani. Przeraża ich sala rozpraw, tak? Więc może taki moment jak dziś, że to oczywiście nie znaczy, że jak będą wezwani w charakterze świadków, już nie wspominając o jakiejś innej roli, prawda, w jakiejś innej roli procesowej, no bo to w ogóle bywają szalenie ciężkie sytuacje nie wiem, żeby na luzie się czuć na sali sądowej,
1: to
2: tak?
1: To jest raczej niemożliwe.
2: To jest w ogóle niemożliwe. Mhm. Ale my się też nie czujemy na luzie, prawda? No, państwo jako dziennikarze przychodzicie, no to ani nie widać, żeby jakiś specjalnie sąd z nonszalancją czy dużym wyluzowaniem prowadził sprawę, czy też inni uczestnicy tego postępowania, raczej też z powagą do wszystkiego tutaj podchodzimy. Więc z powagą niech ludzie podchodzą, ale też no, z taką umiejętnością zachowania się w takim miejscu, tak? Że jeśli będzie konieczność, to przychodzę i po prostu tą sprawę załatwiam. Często tłumaczymy też ludziom, żeby odbierali korespondencję z sądu, tak? Jak to jest istotne. Nie tylko świadkowie, ale również osoby, które na przykład pozostają oskarżonymi w sprawie, tak? Że później skazują się na taką sytuację, że może się zakończyć ich sprawa kompletnie bez ich wiedzy, tak? Bo przepisy często regulują to tak, że sprawa się może zakończyć, jeśli wezwanie jest prawidłowo awizowane, tak? Więc my też uczulamy, żeby po prostu ludzie mieli pewną taką świadomość minimalną, przynajmniej prawną, tak? I obywatelską.
1: No bo generalnie to nawet w takich dyskusjach, pozwać się do sądu, straszymy się nawzajem sądami. Jak ludzie myślą, Boże, mam spędzić kolejne miesiące, jeśli nie lata, na ciąganiu się po sądach, przecież wiadomo, mówię o takim potocznym myśleniu, że sądy są żmudne, że sądy nie wydają szybko wyroków, że sądy mylą się czasami, a jakże, i to nie tylko w takich sprawach spektakularnych, ale też takich prozaicznych. I generalnie ludzie nie chcą przychodzić do sądu, więc nie dziwi pani ta kolejka, która się ciągnęła tutaj jeszcze do ulicy Narutowicza, żeby dzisiaj odwiedzić ten gmach?
2: Nie dziwi mnie, ponieważ my wykonujemy gigantyczną pracę w tym kierunku, żeby naprawdę ludzie się sądu nie bali. Mhm. I ja zresztą, jak nawet zapraszam na te noce muzeów, to wtedy już mówię, że my nie jesteśmy muzeum, prawda? Jesteśmy historycznym miejscem, które chcemy otworzyć dla ludzi, również z tych powodów takich muzealnych, powiedzmy, ale przede wszystkim właśnie z powodu tego spotkania drugiego człowieka, tak? No bo naprawdę w tym świecie rozpadających się dzisiaj wartości to nie ma nic ważniejszego niż spotkanie drugiego człowieka, żeby się spotkać i nie minąć. Tu się odbywają piękne rozmowy. Ludzie tutaj pytają o...
1: No właśnie, o co pytają?
2: O najróżniejsze rzeczy, naprawdę. Od drobnych rzeczy ciągle nam się wydaje, że no wszyscy na przykład wiedzą doskonale, jak wygląda strój urzędowy, tak? No ale że to takie się wydaje, że no toga, no to jest coś, że no wiadomo, że to jest toga. Nie, to jest nieprawda. Ludzie nie wiedzą, że to jest toga. Nie wiedzą, jakie kolory ma sąd, prokurator, adwokat, więc to jest takie nawet proste z naszego punktu widzenia pytania, ale dla mnie fantastyczne. Ludzie pytają właśnie, jak się zachować w sądzie, tak? Pytają też o sprawy zupełnie takie osobiste, no właśnie, jak my po wielu latach pracy w sądzie radzimy sobie z tymi tragediami, o których tu słyszymy, bo to niezależnie od tego, czy sprawy są cywilne, czy karne, czy rodzinne, no to ten ciężar taki emocjonalny jest bardzo duży. Tak?
1: A jak wygląda praca w biurze prasowym sądu? No, często jak się ogląda media, przyjeżdżają ekipy telewizyjne, proszą o komentarz, dlaczego był taki wyrok. I generalnie przekaz jest taki, że dany sąd skrzywdził społeczeństwo na przykład za niską karą. Albo skrzywdził oskarżonego, skazując go na zbyt ciężką karę. No i wtedy rzecznik albo biuro prasowe musi świecić oczami.
2: Nie lubię tego sformułowania, świecić oczami. Rzecznik prasowy...
1: To też jest rola rzecznika, żeby inaczej dobierać słowa.
2: Rzecznik prasowy informuje o treści orzeczeń, bo pamiętajmy, że nie komentuje tych orzeczeń, tak? Czyli nie wydaje jakichś tutaj, że czy to orzeczenie było dobre, czy nie, tylko mówi, może powiedzieć, jak treść tego orzeczenia, tak? Jeśli jest w sprawie uzasadnienie i możliwe jest powoływanie się na treść tego uzasadnienia, no to tam sąd już swoje motywy wytłumaczył. W związku z tym rzecznik też może się tym posiłkować. Więc nie lubię tego słowa świecić oczami. Natomiast co mogę z takiej swojej perspektywy powiedzieć, to, że zresztą zawsze to Państwu tłumaczę, że byście przychodzili i właśnie tak jak w latach 30. trochę śledzili te procesy, tak? Bo to jest... Sąd nie jest od zatwierdzania aktów oskarżenia, tak? To nie jest tak, że wpływa akt oskarżenia i później sąd zapoznaje się z aktami i to stwierdza, dobrze, tutaj jest dobrze, to wydajemy taki i taki wyrok. Proces karny to jest zasada bezpośredniości. To sąd prowadzi proces w sprawie. Oczywiście dowody zbiera prokurator, zabezpiecza policja, bo pewnych rzeczy nie da się zrobić już, nie wiem, rok czy dwa po zdarzeniu. Natomiast wyrok wydaje sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. To przed sądem toczy się postępowanie dowodowe. W związku z tym często dziennikarze przychodzą na pierwszy termin, kiedy jest odczytywany jak do oskarżenia, a później przychodzą na ogłoszenie wyroku. I są ciężko zdziwieni, ale to zaraz, dlaczego ten wyrok jest taki, skoro akt oskarżenia jest taki? No, gdybyście śledzili cały proces, który na przykład miał 10 terminów i było przesłuchanych, nie wiem, 100 świadków czy tam 50 świadków, były opinie biegłych, byście widzieli, co się dzieje na sali sądowej, to byście rozumieli treść tego wyroku, prawda? Więc to jest coś, co na przykład ja tak postrzegam swoją rolę w biurze prasowym, żeby dziennikarzom tłumaczyć, że to jest ważne. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach nie sposób być reporterem sądowym, tak jak jeszcze było to kilka lat temu, tak? Czy kilkanaście.
1: Generalnie z tego nie da się wyżyć.
2: Tak, że przychodzi dziennikarz i cały dzień sobie siedzi w sądzie i obserwuje, tak? I śledzi tą sprawę od początku do końca. Natomiast może jakiś złoty środek należałoby w tym znaleźć. I o to zawsze Państwa proszę, dziennikarze, żebyście jednak tak się pochylali nad tymi sprawami, zanim tak w taki zdecydowany sposób będziecie mówili, że tutaj coś poszło nie tak. I druga rzecz jeszcze, o jaką często Was proszę, to żebyście właśnie jak na nagranie rzecznika przychodzicie, to nie przychodzicie z taką tezą, znaczy nie, możecie oczywiście przyjść z jakąś tezą, natomiast nie w taki sposób, że okej, ja sobie wymyśliłem, że materiał zrobię w tym kierunku i nic i nikt mnie nie przekona, żeby

0: Uczestnicy Nocy Muzeów, którzy odwiedzili Sąd Okręgowy w Łodzi, mogli też przekonać się, jak wygląda świat kryminalistyki i wymiaru sprawiedliwości od środka. Gościem specjalnym wydarzenia był młodszy aspirant Kamil Ginter, technik kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, a także wykładowca akademicki, który poprowadził wyjątkowe wykłady i pokazy praktyczne, a mi powiedział, jak wygląda jego praca na co dzień.
1: Czas na zbrodnię.
0: Noc Muzeów w Sądzie Okręgowym w Łodzi to jest taka dobra okazja, żeby zapoznać ludzi z pracą technika kryminalistycznego i troszkę obalić pewnie mity, które powielane są przez różne seriale detektywistyczne.
2: Okazja fantastyczna ze względu na to, że jesteśmy tak naprawdę w miejscu przesiąknięte tym prawem karnym, materialnym, można powiedzieć, do samych fundamentów, więc chyba nie mogliśmy znaleźć lepszego miejsca do pokazania akurat tego fragmentu pracy policyjnej, jakim jest technika kryminalistyczna. Jestem już po pierwszych zajęciach, tych mitów kilka się pojawiło, natomiast na bieżąco sobie weryfikujemy wyobrażenia uczestników, a rzeczywistą pracę techników kryminalistyki.
0: Te wyobrażenia, o których słucha pan od osób, które przychodzą na zajęcia, one się zmieniają z upływem lat, czy cały czas są takie sztampowe wyobrażenia na temat pracy technika kryminalistycznego?
2: No taki najczęściej powtarzany, powielany mit związany z pracą technika kryminalistyki to to, że technik kryminalistyki pracuje tylko przy zabójstwach. Jeśli byłoby tak rzeczywiście, że mielibyśmy tylko w zakresie tych najcięższych zbrodni, czyli zabójstwa, pracę, no to w warunkach polskich pracowalibyśmy no kilka dni w roku, tak? Więc to byłaby najlepsza praca na świecie. No niestety nie ma tak miło. Przekrój pracy techników kryminalistyki jest tak naprawdę taki, jak nam określa kodeks karny, jeśli chodzi o przestępstwa i kodeks postępowania karnego, jeśli chodzi o czynności do wykonania. To mogą być oględziny, to mogą być wizje lokalne, to mogą być eksperymenty procesowe, pobieranie materiału porównawczego od sprawców, pobieranie materiału do eliminacji. Także tych czynności wykonywanych na co dzień przez tych techników kryminalistyki jest bardzo dużo.
0: Jak u pana się zaczęła ta

0: przygoda z tym zawodem?
1: To się zaczęło już mniej więcej na etapie szkoły średniej, ze względu na to, że już tam gdzieś tam w głowie kiełkowała myśl, że może by swoją służbę związać z policją, swoją pracę zawodową dalszą z policją. Ta decyzja dojrzewała, później trafiłem na studia, akurat studia robiłem tutaj na naszym Uniwersytecie Łódzkim. Trafiłem do Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki i tam tak naprawdę w tamtym momencie to już wiedziałem, że to jest to, co chcę w życiu robić. No i na szczęście udało się.
0: Patrząc na sprzęt, jakim pan tutaj dysponuje, rozumiem, że to jest wersja pokazowa, to jest to na pewno praca mrówcza dla kogoś, kto w życiu dba o detale.
1: To jest bardzo fajna praca, jeśli ktoś jest gadżeciarzem, ze względu na to widzimy, akurat może nie widzimy, ale musicie mi państwo uwierzyć na słowo, że na stole mamy porozkładane 10% tego, z czym technik pracuje na co dzień. Mamy tutaj walizkę kryminalistyczną, w której są zestawy do traseologii, zestawy do daktyloskopii, zestaw do mechanoskopii, ale co jeszcze? Podstawowe narzędzie pracy technika kryminalistyki, aparat fotograficzny. W zależności od tego, z czym dysponuje komenda, albo lustrzanka, albo bezlusterkowiec, dron coraz częściej się przydaje na miejscach zdarzeń, naświetlacze kryminalistyczne, lampy UV, światła barwne, sprzęt pomiarowy, tutaj też ciekawostka, MES, czyli urządzenie do zabezpieczania odwzorowań traseologicznych pozostawionych na przykład na wycieraczkach, dywanach za pomocą metody elektrostatycznej, czyli przyciągania cząsteczek śladu na folię węglową i później przeniesienie tego na tą folię traseologiczną.
0: Ale widzę, że jest bardzo też tradycyjny przyrząd lupa. Aż tak, się zdziwiłem.
1: Lupa nieodłączny atrybut technika kryminalistyki, szczególnie przy odwzorowaniach linii papilarnych. Jeśli opylimy jakieś miejsce samym okiem nieuzbrojonym, często nie widzimy bardzo dokładnie. Warto wziąć sobie w rękę chociażby właśnie to szkło powiększające, żeby zobaczyć, czy ta ilość minucji, które występują w śladzie, jest wystarczająca do tego, żeby on miał jakąkolwiek wartość dowodową.
0: Czy są takie sprawy, w których zabezpieczenie, no niekoniecznie miejsca zbrodni, ale no generalnie miejsca, które technik musi zabezpieczyć, jest, szukam odpowiedniego słowa, nie tyle, no jest tak trudne do zabezpieczenia to miejsce?
1: To tutaj musielibyśmy zacząć od zabezpieczenia technicznego i osobowego miejsca oględzin przed ich rozpoczęciem. I to już jest tutaj po stronie wydziałów prewencji czy wydziałów ruchu drogowego przy zdarzeniach drogowych. To miejsce musi być tak zabezpieczone, żebym ja miał komfort pracy, że mogę pracować na danym miejscu spokojnie, nie muszę się oglądać za siebie, czy za chwilkę nie przejedzie mnie jakiś samochód, albo przy zdarzeniach takich niezwiązanych z ruchem drogowym, że ktoś mi będzie wchodził na miejsce zdarzenia. To jest najważniejsze przy oględzinach, żeby teren był prawidłowo zabezpieczony. Po pierwsze, przed dostępem osób trzecich, żeby eliminować ryzyko kontaminacji śladów, a po drugie takiej bezpiecznej i higienicznej pracy na miejscu zdarzenia.
0: Mhm, czyli praca przy drogach szybkiego ruchu w pana zawodzie są szczególnie niebezpieczne, no bo rozumiem, że na miejscach zbrodni to panu raczej nic już nie grozi.
1: Przy zdarzeniach drogowych na drogach szybkiego ruchu trzeba mieć niestety oczy dookoła głowy i nie tylko skupiać się na tym, co mamy do wykonania, ale też dbać o własne bezpieczeństwo i to takie bezpieczeństwo i higiena pracy dla technika nie tylko przy zdarzeniach drogowych. Pracujemy z odczynnikami chemicznymi, z proszkami. Warto jest dbać o swoje zdrowie i żeby ta służba nie zakończyła się akurat na tamtym miejscu zdarzenia.
0: Tak? Czy to jest praca, która poza technicznymi umiejętnościami wymaga jakiegoś kreatywnego myślenia albo jakiegoś nieszablonowego myślenia, które ma doprowadzić do rozwiązania tej sprawy?
1: Myślę, że tak. Tutaj jeśli chodzi o metodykę pracy na miejscach zdarzeń, to mamy określone ramy. Na przykład inaczej, mamy określone ramy, ale na przykład samo zabezpieczenie techniczne danego śladu to już będzie zależało od technika. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że mamy ślad wgłębiony, odwzorowanie buta, jest ciemno i samo wykonanie tego zdjęcia no niewiele nam da. przy zastosowaniu oświetlenia kątowego, rozproszonego, dopiero te cechy charakterystyczne w zakresie protektora tego obuwia będą na zdjęciu widoczne. W przypadku, kiedy nie wykonujemy odlewu gipsowego, to zabezpieczenie fotograficzne tak będzie jedynym sposobem zabezpieczenia, więc to jak podejdzie do tego technik, jak pomysłowo i na ile sobie będzie w stanie pozwolić na podstawie sprzętu, który ma do dyspozycji, to tutaj ta kreatywność jest mile widziana.
0: To jeszcze zapytam, co jest przy następnych stolikach, jeśli chodzi o pokaz pana pracy?
1: Tutaj właśnie na drugich warsztatach będziemy już, oprócz tego, że sobie rozmawiamy o śladach kryminalistycznych, to będzie też możliwość takich śladów zabezpieczenia. Tutaj
0: daktyloskopia.
1: Tutaj przygotowałem właśnie troszkę, żeby pokazać, jak wygląda ślady zabezpieczone. Natomiast mamy tutaj przedmioty, na których zostały pozostawione odbitki liny papilarnych, które trzeba będzie ujawnić. Tak? Mhm. To jest przygotowane do pokazania właśnie odlew gipsowy, śladu obuwia, ślad trasologiczny. Nawet fajnie widać tutaj, udało się, że w zakresie odlewu widać producenta obuwia, więc nie tylko widoczny protektor, ale też nawet producent obuwia się ujawnił tutaj na tym śladzie.
0: Pięknie. I tam też jest daktyloskopia.
1: Dokładnie.
0: O czym jeszcze pan będzie dzisiaj opowiadał?
1: Dzisiaj będziemy mówić jeszcze o zabezpieczaniu śladów trasologicznych i ostatnie warsztaty będą z oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia. Przed rozmową z panem po tych pierwszych zajęciach zagadnęła mnie pani, która jest w tym momencie w trakcie studiów na Politechnice w zakresie biotechnologii i zadała mi właśnie pytanie, co ma zrobić, żeby w przyszłości móc wykonywać ten zawód, więc to zainteresowanie wydaje mi się, że jest coraz większe. Z czego to może wynikać? Z kryminałów, które chyba są coraz bardziej popularne wśród czytelników, no i z tych wszystkich seriali kryminalnych, które pokazują tam rąbka tych czynności wykonywanych przez technika kryminalistyki. Jeśli kogoś to zainteresowało, no to tą wiedzę pragnie pogłębić. Tak?
0: A później przychodzi pan i mówi, że rzeczywistość jest zupełnie inna, nie jest tak fascynująca.
1: Nie, to naprawdę... Byłbym wielkim niewdzięcznikiem, gdybym powiedział, że to jest praca, której nie da się kochać, bo tak naprawdę nie ma dwóch takich samych zdarzeń. Na każdym zdarzeniu będziemy wykonywać inne czynności, na każdym zdarzeniu ślady będą inne, więc tutaj mimo tego, że stale wykonujemy oględziny, to stale wykonujemy oględziny innych miejsc. Tutaj nie ma miejsca ani na rutynę, ani na powtarzalność, więc... Praca dla kogoś, kto czuje jakąś tam smykałkę do tej kryminalistyki, na pewno nie okaże się złym wyborem.
2: W audycji Czas na zbrodnie to już wszystko. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na niedzielę za tydzień, jak zwykle o 23:00. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: I jest już po północy. Dobry wieczór. Mieli Państwo dobry weekend, wierzę głęboko. Oby jakoś tak, nawet bardziej niż wierzę, jestem przekonany. A może to nadzieja. Godzinka jeszcze z Radiem 357 tego dnia, albo właściwie tej nocy, z dnia na dzień, bo to jest noc i wielu z Państwa, ponieważ wielu z Państwa słucha tej audycji z podcastów, to ja powitam się uniwersalnie, nie wiedząc, gdzie Was zastałem. Zresztą bardzo często o tym myślę, gdzie słuchacie 369. No właśnie, 369, audycja o seksie, o związkach, o intymności, o relacjach między ludźmi, emocjach między ludźmi i w tych związkach, relacjach, jakkolwiek je sobie układacie Państwo, układamy wspólnie. Teraz czas na motto audycji, które dla mnie jest bardzo ważne, dlatego właśnie jest zawsze początkiem audycji 369. Staramy się myśleć o otwarcie, myśleć z otwartością, odrzucać wstyd, pozbywać się hipokryzji, różnych rzeczy, które nabyliśmy przez nasze życie i które wydają nam się objawionymi prawdami, kwestionować to wszystko tutaj w tej audycji i przychodzić z pytaniami, a nie z odpowiedziami. No i najważniejsza część tego początku każdej audycji to to, że nie mamy tutaj w tym miejscu żadnych uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a z Państwem i ze mną po raz kolejny jest Marlena Ewa Kazoń, terapeutka, psycholożka. Dobry wieczór, Marlena.
2: Dobry wieczór.
1: A dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który jest ruszony już w audycji 369 wielokrotnie, ale dzisiaj dodamy do niego toksyny, czyli zazdrość, ale toksyczna. No właśnie, co to jest za mechanizm? Co to jest za przejaw zazdrości, która jest toksyczna? Dlaczego toksyczna? Na czym to polega w ogóle? Na czym polega toksyczność? Ja bym chciał się tego bardzo dowiedzieć, że jest ktoś, kto jest zazdrosny, a ktoś jest toksycznie zazdrosny. Co to za różnica? I jak sobie z tym radzić? I to zarówno jeśli jest się samemu takim toksycznie zazdrosnym, chociaż pewnie niewiele osób ma odwagę się do tego przyznać, ale też kiedy jest się, nie chcę powiedzieć, to Marlena wyjaśnisz, czy to znaczy ofiarą, czy kimś w związku z osobą toksycznie zazdrosną, to w trakcie audycji będziemy to sobie wyjaśniać. Już zaczynamy, już przechodzimy do tego tematu. Ja chciałem jak zwykle podziękować Państwu bardzo za maile, za wiadomości. klimek@radio357.pl to jest ten adres, na który proszę o to, żebyście wysyłali swoje wiadomości. Także propozycje tematów, także wątki, które fajnie by było, gdybyśmy tutaj, gdybym ja wraz z ekspertami poruszył. I zaczepiajcie proszę na Messengerze, na Instagramie prywatnym. Ja na te wszystkie wiadomości odpisuję. Są dla mnie też bardzo ważne jako forma recenzji albo też kreatywna forma podejścia do tej audycji, czyli po prostu nowe tematy, które są dla Was ważne. Marlena, na początku takie, wiesz, pytania porządkujące. Słyszałem gdzieś kiedyś jakoś, że zazdrość to jest najsilniejsze uczucie, które nas pcha, bo chcemy coś, ale które nas hamuje, bo co to jest w ogóle ta zazdrość? Dlaczego takie coś mamy?
2: Często zazdrość jest związana przede wszystkim z pewną dozą niepewności w relacji. Przepraszam, ale również i też z pewną dozą takiego bycia nie do końca w bezpiecznym kontakcie ze sobą. Zazdrość pojawia się bardzo często wtedy, gdy jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w relacji, mówimy o sobie, budujemy relacje i w pewnym momencie zauważamy, że nasz partner, nasza partnerka zupełnie inaczej funkcjonuje. I ten sposób funkcjonowania jest dla nas po pierwsze w jakimś stopniu zagrażający, a po drugie zagrażający dlatego, że nieznany, a po drugie nie do końca mamy takie poczucie, że są spełnione nasze potrzeby, nasze oczekiwania. I wtedy rozpoczyna się pogoń za kontrolą i często ta kontrola jest równoznaczna z szeroko pojętą zazdrością.
1: Ale taka zazdrość, czy ty powiedziałeś od razu o zazdrości w związku, a no nie wiem, widzimy, że ktoś ma samochód lepszy, już jako dorośli ludzie, już nie mówię o takiej zazdrości zupełnie dziecięcej, że ktoś ma fajniejszą zabawkę albo nie
2: wiem,
1: większy pokój.
2: Myślę sobie, że samochodem jest zabawką, to jest bardzo podobne, tylko tutaj wiek się różni. To taka zawiść, która też oczywiście może być nazwana zazdrością. I chodzi tutaj o posiadanie. Oczywiście zazdrościmy samochodu, żony męża, domu, wykształcenia, pracy, przyjaciół, podróży, znajomych, pieniędzy.
1: No może moglibyśmy wymieniać.
2: Tak, oczywiście.
1: A jaka jest...
2: Jest to oczywiście niedojrzały mechanizm, który gdzieś tam jest w nas i oczywiście on się bierze z niezaspokojonych wielu potrzeb wieku dziecięcego i też nie do końca świadomości albo nie do końca też takiego stałego konstruktu własnego ja, kim ja jestem dla siebie, jaka jestem, co posiadam, za co jestem wdzięczna sobie, co daje mi mój rozwój, czy ten rozwój jest dokonywany, czy w ogóle nie czuję, abym się rozwijała. To jest niezwykle ważne.
1: Zazdrość jest czymś takim, dla mnie paradoksalnym i dziwnym, że o ile będąc, nie wiem, pięciolatkiem, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć takie tupanie nóżką, że ja też chcę mieć taką zabawkę, ja też chcę być tak długo, nie wiem, na podwórku jak kolega i pojawia się takie uczucie, ukłucie i tak dalej. Natomiast tak na chłopski rozum, wydaje mi się, że w pewnym momencie dojrzewania, no to chyba powinniśmy się czegoś takiego pozbyć. A dlaczego tymczasem pielęgnujemy coś takiego w sobie, że nagle, nie wiem, partner, partnerka, nie wiem, co są naszą własnością, albo czy ja dobrze w ogóle myślę, że tak uznajemy, że to jest coś, co nam się należy, że coś, nad czym mamy kontrolę i no oczywiście później będziemy mówić, tak, chcielibyśmy mieć. A dlaczego chcielibyśmy mieć kontrolę?
2: Ponieważ nigdy nad niczym nie mieliśmy ani nikim kontroli. Życie było nieobliczalne, nieprzewidywalne, zagrożone, doświadczaliśmy wielu przekroczeń, wielu takich komunikatów, które były dla nas bardzo oceniające i degradujące. I to oczywiście jako dzieci, jako młodzi dorośli i później w wieku dorosłym mamy takie poczucie, no nie mam wielu rzeczy, to gdzieś tam moje potrzeby nie są zaspokojone. I znowu mamy transfer do wielu potrzeb z dzieciństwa i czujemy, że tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie nadal żyć bezpiecznie i czuć się ze sobą dobrze, bo tak jak w dzieciństwie mieliśmy potrzeby niezaspokojone, tak jak i teraz znowu mamy je niezaspokojone. I zaczynamy w tym momencie taką pogoń za byciem idealnym, bądź za idealną relacją, za idealnymi wakacjami. Wpadamy w zaburzenia lękowe bardzo często i gdzieś w tych zaburzeniach lękowych jest obecna zazdrość, która oczywiście, gdy przekracza granice nasze bądź osoby partnerskiej, można ją nazwać dysfunkcyjną zazdrością.
1: To tak dziennikarsko-toksyczną, tak? Czyli tak. Dysfunkcyjną. Powiedz mi, czy można jednoznacznie powiedzieć, że zazdrość jest czymś złym, że to jest po prostu zła rzecz, która się nam zdarza, że gdyby tego nie było, to by było lepiej. O tak.
2: Oczywiście, gdyby tego nie było, byłoby lepiej. Jest to trudne przeżywanie rzeczywistości, tak bym nazwała, bo zła, dobra, to nic z tym nie da się zrobić. Mhm. Z takowym tutaj komunikatem, czy, że coś jest dobre bądź złe, to są po prostu skrajne komunikaty, skrajne określenia, które gdzieś tam zatrzymują nasz rozwój, ale jeżeli powiemy sobie, to jest trudne, trudno mi sobie z tym poradzić, to w tym momencie już jest możliwość w naszym umyśle, w naszej świadomości, skoro trudne, to może ja się z tym zmierzę.
1: A czy to może być trochę tak jak z pogodą, wiesz, o co mi chodzi, że po prostu nie ma, że zła, dobra, tylko trzeba się do niej przygotować, trzeba traktować inaczej upała, inaczej siarczysty mróz. Ja wiem, że tak upraszczam na potrzeby tej rozmowy, natomiast...
2: Myślę sobie, że na pogodę nie mamy wpływu.
1: No właśnie.
2: A na zazdrość mamy.
1: Mamy? A jeżeli ona wynika z jakichś, tak jak powiedziałaś, potrzeb niezaspokojonych z dzieciństwa, pewnych przekroczeń, pewnych historii, które mamy często poza swoją świadomością, to jak sobie poradzić z czymś, czego świadomości nie mamy?
2: Bardzo ważnym aspektem jest, że ktoś nam mówi o tym, słuchaj, jesteś zazdrosna, nie radzę sobie z tym. Jestem blisko ciebie, zaspokajam twoje potrzeby, ty moje, mamy dobrą relację rozwojową, oczywiście nie zgadzamy się we wszystkim, ta relacja nie jest idealna, bo nie ma idealnych relacji. Tutaj są nasze mocne strony w związku, wspierające, tutaj rozwojowe. Moje pytanie brzmi, dlaczego jesteś zazdrosna? I poprzez takie komunikaty dochodzimy do takiego miejsca, że ta zazdrość to tak na dobrą sprawę jest nasze przeżywanie rzeczywistości, gdzie nie są zaspokojone wszystkie nasze potrzeby. Ale nie jest to możliwe, żeby wszystkie były zaspokojone, tylko poziom frustracji, złości wynikający z niezaspokojonych potrzeb jest dla nas tak trudny i tak duży, że często wtedy pojawia się takowa zazdrość, która gdzieś tam wywiera presję na naszym partnerze, naszej partnerce, że chce więcej, no chce, żebyś zawsze była, zawsze mnie informowała, komunikowała, pokazywała mi telefon, mówiła, dokąd idziesz, a jak się czujesz w pracy, a kto z tobą rozmawia i tak dalej. I oczywiście moim zdaniem tutaj podłożem, podstawą tychże sytuacji jest sytuacja wynikająca z naszej całkowitej niepewności dotyczącej własnego ja, ja kobieta, ja mężczyzna, z naszej oczywiście osobowości, gdzie wiele potrzeb było niezaspokajanych, plus z relacji, która, jak wiemy, no nigdy nie jest idealna.
1: No to myślę, że uświadomienie sobie tej nieidealności jest jakim pierwszym krokiem do rozmowy i też trudno mi sobie wyobrazić, co pewnie dzisiaj wybrzmi jeszcze nie raz, że bez rozmowy o tej zazdrości, czyli poziomie, w ogóle będzie trudno w związku, że tego się nie da trochę przemilczeć, nie da się tego wszystkiego, tej potrzeby kontroli i to nad różnymi zachowaniami i nad różnym, nie wiem, kalendarzem dnia też, tak? Po prostu to,
2: oczywiście,
1: to trudno
2: uważam,
1: wszystko
2: że to
1: utrzymać.
2: Jest ślepa uliczka pójście w kontrolę w momencie, gdy jedna z osób w związku jest zazdrosna, ponieważ ta kontrola będzie się mnożyć, narastać. Bardzo ważna jest taka rozmowa korygująca, emocjonalna, niezwykle uważna i obecna o stanie rzeczywistym naszej relacji. Czy jest powód do zdrady, czy to są lęki nierzeczywiste wynikające z wielu niezaspokojonych potrzeb z naszego wczesnego czy późniejszego dzieciństwa.
1: W powszechnym, jak sądzę, i w takim rozumieniu na co dzień zazdrość jest tak zwana normalna i tak zwana nienormalna. Czyli tak jak dla ciebie to jest pewnie dysfunkcyjna i jakaś taka tolerowalna, jeśli mam rację.
2: Po prostu zazdrość.
1: Ale po prostu zazdrość, tak. O właśnie, po prostu zazdrość, tak. To czy możemy wyznaczyć granicę między jedną a drugą?
2: Myślę sobie, że oczywiście, jak najbardziej, jeżeli mamy związek, ja zajmuję się w dużej mierze psychoterapią par, mamy związek i w tym związku jedna z osób partnerskich jest bardzo zazdrosną osobą. Tutaj oczywiście są lęki, kontrola, presja, pokaż telefon, co robiłaś.
1: No jest. Ale też o spojrzenia, o imprezy.
2: O spojrzenia, o ubranie, o wygląd, o SMS-y, o bycie na social mediach. To w tym momencie mamy do czynienia z przekroczonymi wielokrotnie granicami. Natomiast jeżeli osoba jest w związku i czasami zauważamy, że jest po prostu bardzo podziwiana przez płeć przeciwną bądź płeć tą samą i to mam takie poczucie, że w tym momencie zwrócenie uwagi, o widzę, że podobałaś się tej kobiecie albo widzę, że podobałaś się temu mężczyźnie, jest jak najbardziej komunikatem obecnym w związku. Może ten komunikat być związany z zazdrością, ale ta zazdrość nie jest przekraczająca rzeczywistość tejże pary, czy też przekraczająca emocje tej pary.
1: Mówi się, tak, znowu to słowo mówi się jest dość trudne, a że zazdrość jest takim dowodem miłości, dowodem tego, że komuś zależy, że jest wynikiem tego, że jest potrzeba bycia cały czas z tym kimś i tak się mówi, tak? Zazdrość dowodem miłości. Czy to jest, jak bardzo to jest nieprawdziwe? O tak bym chciał
2: myślę,
1: powiedzieć.
2: Że bardzo, bardzo. To nie jest tak, że jeżeli ktoś jest zazdrosny, to mu zależy. Oczywiście niektórzy doszukują się zazdrości. No powiedz, czy ładnie wyglądam? Mój kolega w pracy mówił mi, że bardzo ładnie, a ty nic nie mówisz. To znaczy co, nie kochasz mnie? Takie komunikaty oczywiście.
1: Z dwóch stron, bo teraz zwróciłaś uwagę na tą drugą stronę, tak? Że to jest takie wywoływanie zazdrości.
2: Takie wywoływanie, nie wiem czy zazdrości, ale takiego komunikatu. Chcę być podziwiana, chcę żebyś powiedział mi coś miłego, bo ładnie wyglądam. Chcę się tobie podobać, jestem atrakcyjna też dla ciebie, nie tylko dla siebie.
1: Czyli tam nie
2: świata.
1: Ma intencji do kuczenia w czymś takim, tylko intencja zwrócenia na siebie uwagi.
2: Myślę sobie, że jest to intencja zwrócenia na siebie uwagi przekazana w sposób taki, że trudno nie odnieść się do tego. Mm-hmm. Tutaj trzeba już podjąć rękawice i powiedzieć, o, twój kolega na ciebie zwrócił uwagę, a jaki to kolega? No jesteś bardzo piękną kobietą, bardzo mi się podobasz. Mm-hmm. To byłby taki wymarzony komunikat na takie pytanie.
1: Ale to nie jest prośba o zazdrość jako dowód miłości, co uznaliśmy za nieprawdziwe,
2: nie?
1: Tylko to jest prośba o uwagę.
2: O uwagę,
1: tak,
2: i o wsparcie.
1: Że tak naprawdę tam nie jest ważny ten kolega, tylko ważne jest to, co ty o mnie myślisz, ty jako mój partner, partnerka.
2: Tak, i ważne jest to, że jestem atrakcyjna i chcę się też tobie podobać. Mhm. Także myślę sobie, że to jest tutaj bardzo ważna informacja, że to wsparcie, będąc w relacji, w stałym związku, powinno być. Ja czasami mówię taki przykład, który jest bardzo prostym przykładem, że gdy mamy piękny kwiat, czy kwiaty, no podlewamy je, żeby były długo piękne. Tak samo jest ze związkiem. No też musimy jakąkolwiek odżywkę dla tego związku móc dać. Jakiekolwiek wsparcie, jakąkolwiek uwagę, jakąkolwiek pielęgnację.
1: No też bardzo często właśnie, bo to, co powiedziałeś, zwróciło moją uwagę, że to jest taka toksyna, takie sączenie bardzo małych dawek. Ach, dzisiaj zwróciłem uwagę, albo zwróciłem uwagę na wiesz, to są takie komunikaty tego kwiatu, to pół światu, czyli trochę deprecjonujące na przykład partnerkę, albo podobałam się kolegom z pracy, czyli obniżające wartość
2: tego partnera,
1: tak, że ty jesteś gorszy, bo ty nie zauważyłeś, albo tobie się nie...
2: Albo jesteś zajęty czymś innym.
1: Tak, tak, tak.
2: Tak, ale mam takie poczucie, że to jest takie, nie wiem, czy toksyna w relacji, tak bym to nazwała, absolutnie nie. To jest takie sprawdzanie, czy to jest taki test relacji, sprawdzanie, czy jestem jeszcze dla ciebie atrakcyjna. Mm-hmm. Pokaż, że tobie na mnie zależy.
1: Ale dość nieumiejętnie i
2: tak,
1: dość
2: oczywiście.
1: Krzywdzące.
2: Cudownie byłoby usiąść i powiedzieć, wiesz, długo się znamy, kochamy się, jesteśmy razem, a ty mam takie poczucie, że rzadko mnie wspierasz albo rzadko mnie podziwiasz, a chcę się też tobie podobać.
1: Tak, rzadko mi dajesz...
2: Oznaki
1: tego, że ci się podobam, tak? Tak. Że mnie na przykład za mało przytulasz. Ta potrzeba jest ukryta. Czyli wierzchnia warstwa jest taka dość prosta. Podobałam się koledze, a pod spodem jest na przykład to, że chciałem...
2: Miękkie wnętrze.
1: Tak, żebyś pokazał mi...
2: że jestem ważna, atrakcyjna.
1: Na twoim zdaniu mi zależy, tak?
2: Dokładnie.
1: No to teraz chciałem przejść do tego pytania o takie sygnały. Pewnie one są tej dysfunkcyjnej, jak mówisz, czy też tak publicystycznie i dziennikarsko toksycznej, tak? Bo to jest modne słowo.
2: Tak, tak.
1: Ja nie unikam przyznania, że to z tego właśnie, z tej modności słowa toksyczny się wziął tytuł tej audycji. Że nagle coś, co jest do załagodzenia, wiesz, to mleko kipi, tak? Że albo tego jest za dużo w tym garnku, tej zazdrości jest za dużo, że to zaczyna doskwierać, swędzieć, drapać, że to wszystko jest od gdzie idziesz, powtarzanego za często i za dużo, jest taka cienka granica. Czy jesteśmy w stanie wskazać takie objawy problemu w relacji, którego dowodem jest zazdrość, pokazuje to ta zazdrość?
2: Bardzo często na początku, gdy coraz mniej spędzamy ze sobą czasu i tutaj nie ma znaczących powodów typu kobieta jest tuż po porodzie i są małe dzieci, tylko po prostu żyjemy takim swoim własnym życiem, jesteśmy z dziećmi bądź bez dzieci i moglibyśmy się sobą zająć, ale nie zajmujemy się i pojawia się pytanie dlaczego. Jeżeli to pytanie zostanie nazwane i uzyskamy odpowiedź, to w tym momencie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że relacja będzie się rozwijała w tym, że w tejże potrzebie, że potrzebujemy właśnie tego czasu więcej spędzać ze sobą. Natomiast jeżeli ta potrzeba zostanie w naszym umyśle nie zostanie wyartykułowana, to w tym momencie narasta w nas duże napięcie, na początek małe, później średnie, później duże, pod tytułem coś dzieje się nie tak. On gdzieś wychodzi, albo ona pisze SMS, zabiera telefon do toalety, nie śpi w nocy, nie uprawiamy seksu, nie mówi, że jestem atrakcyjna, nie chce ze mną spędzać czasu wolnego, weekendy spędzamy osobno i nie mamy planów na przyszłość. I te wszystkie argumenty, które tutaj,
1: zjawiska.
2: Zjawiska, przeżycia są sygnałem, że coś dzieje się w naszej relacji nie tak. I znowu, czy my to zachowamy w sobie, zamkniemy i będzie to wychodziło w postaci bierno-agresywnych komunikatów, czy powiemy i co zauważamy?
1: Bierno-agresywne to jest, ty cały czas siedzisz z telefonem.
2: Ty znowu tam gdzieś wychodzisz. Ciekawe, gdzie?
1: Bo wiesz,
2: po co tobie ten telefon w łazience? Co tam robisz?
1: To są takie komunikaty, tak. Ale też w drugą stronę, teraz trochę broniąc, na zasadzie, no ktoś po prostu bierze telefon po to, żeby zrobić sobie zakupy i mózg drugiej strony, takiej dysfunkcyjnie zazdrosnej, zaczyna tworzyć obrazy i zaczyna tworzyć scenariusze. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nasz mózg zaczyna tworzyć sytuację, że jeżeli ktoś dostanie ding-dong, tak, ten SMS, a telefon na przykład leżał ekranem do dołu i na przykład bierze ten telefon i tam jest uśmiech się pojawia, tak? Uśmiech do telefonu tak zwany. I dlaczego nie myślimy sobie, to na pewno przyjaciółka do mojej żony napisała, albo kumpel napisał, albo szef na przykład do mojego męża, tylko zaczynamy tworzyć taki wir, spiralę czarnych myśli, która na przykład po roku może się okazać no, kompletną, duszącą historią i nie pozwalającą żyć dalej. No, bo to
2: wir, sobie... dobrze to określiłaś, bo to jest taki wir traumy bardzo często, w którym jesteśmy, jeżeli to trwa rok, to ta relacja naprawdę przeżywa głęboki kryzys. Ja jestem zwolennikiem, że coś zauważamy, żeby odważać się, niezależnie od tego, na jakim etapie relacji jesteśmy, żeby o tym móc mówić. Nazywać swoje stany emocjonalne. Nic nie przechowywać w swoim umyśle, w swoich emocjach, w swoim ciele, ponieważ to tak czy tak wyjdzie gdzieś poza naszą kontrolą. W biernej agresji, w presji, w kontroli, w zaburzeniach lękowych, w atakach paniki na przykład.
1: No albo w różnych innych takich poważniejszych, super poważniejszych rzeczach.
2: Albo będzie somatyzacja ciała i zaczniemy na coś autoimmunologicznego.
1: Albo, nie wiem, sięgać po używki, albo
2: oczywiście
1: wymyślać sobie. Tylko, że czy to miałoby oznaczać, że nasz mózg ma taką wadę fabryczną, że po prostu skieruje nasze myśli w złe strony?
2: Niekoniecznie.
1: Czarne myśli, wiesz, o czym
2: mówię. Tak, oczywiście, niekoniecznie, bo ty mówisz o osobie, która ma osobowość lękową i dużą niepewność siebie. I każda informacja pod tytułem, no coś dzieje się z moim partnerem bądź z moją partnerką nie tak, zostaje w tejże osobie, czyli nie ma takiej umiejętności, żeby móc na bieżąco komunikować o swoich potrzebach, o swoich przeżyciach, o tym, co zauważa, o tym, co przeżywa, o tym, co słyszy, czy czuje się wysłuchana, zauważona, zrozumiana w związku, nie ma takiej możliwości w tej osobie. I cały tutaj duży komunikat na temat własnego ja i na temat przeżywanego związku i frustracji z nim zatrzymuje dla siebie. Czyli nie każda osoba na telefon odwrócony ekranem do dołu będzie miała takie ruminacje, takie sytuacje lękowe. Nie każda osoba będzie miała od razu wyobrażenie, wow, no uśmiecha się, ciekawe, kto napisał. Pisał.
1: Tak, uśmiecha
2: pewnie
1: się do telefonu.
2: Dziewczyna.
1: To jest takie, tak.
2: Pewnie, nie wiem, zazdrośni możemy być o wiele osób, no, kolegów, o koleżanki, o rodziców,
1: czy osoba
2: o znajomych.
1: Czy osoba dysfunkcyjna, dysfunkcyjnie zazdrosna będzie raczej w tę stronę kierowała swoje myśli? Czyli każdy sygnał, każde bzyknięcie telefonu wyciszonego, każde wyjście do toalety będzie uruchamiało w niej lawinę takich bardzo, bardzo wyraźnych reakcji.
2: Moim zdaniem tak, ponieważ na początku ta osoba, która jest, tak jak powiedziałeś, dysfunkcyjnie zazdrosna, ma osobowość lękową, czyli coś w jej życiu zaistniało takiego, co wprowadziło ją w różnego rodzaju lęki, które ukształtowały jej osobowość. I tutaj bardzo ważnym aspektem jest to, ważnym tutaj u osób dysfunkcyjnie zazdrosnych jest fakt, czy one przeżyły w swoim domu rodzinnym, domu pochodzeniowym, sytuację taką, gdzie była zdrada, gdzie była rana zdrady, rana porzucenia. Bo to oczywiście bardzo koreluje się z tym, że jeżeli były takie wspomnienia z domu rodzinnego, gdy ja byłam mała, to ja duża nadal to odtwarzam. Mm-hmm. Wtedy nie było telefonów, no ale były wyjścia, byli koledzy.
1: Delegacje, tak.
2: Delegacje, senatoria i różne inne rzeczy. Oczywiście, no, gdy ktoś miał równoległą relację, to często to było oczywiście widoczne. Teraz tak samo jest. Wcześniej czy później okazuje się, czy ten telefon odwrócony ekranem do dołu to jest po prostu taki zwyczaj, czy po prostu tam się coś ukrywa.
1: Żeby się nie kurzył ekran, tak. To tak sobie myślę teraz już na chwilę bardzo poważnie. Czy to jest naprawdę tak, że należy wszystkie swoje takie lęki, jeśli, no bo możemy być po prostu, nie wiem, mieć osobowość lękową albo jakieś takie historie niepewności, albo niskie poczucie własnej wartości, to jest cechą wielu osób, a nie bardzo rzadkie. I trzeba by było to komunikować za każdym razem. Hej, słuchaj, bardzo się źle czuję z tym, że widzę cię z śmiejącego się. Gdybyś mógł mi mogła mówić to, co się dzieje z twoim telefonem albo z twoimi wyjściami i tak dalej. Czy to właśnie nie jest takie bardzo mięciutkie wejście w kontrolę?
2: Oczywiście jest to bardzo mięciutkie wejście w kontrolę. Jeżeli to cały czas się zdarza, to odpowiedzialnością osoby, która ma niskie poczucie własnej wartości, lęki, kontrolę i zazdrość, której jest za dużo i która pojawia się na każdym kroku bycia w relacji czy w związku, oczywiście warto by było wtedy wziąć odpowiedzialność i zacząć coś z tym ze sobą robić, czyli pracować nad własnym przeżywaniem związku, siebie w związku, partnera, który jest autonomiczną jednostką, czy partnerki, która również jest autonomiczną jednostką, jako autonomiczna jednostka, wolna, może robić co chce i to, że wybiera życie z tobą, to znaczy, że jesteś wartościowa, że jesteś wartościowy, a nie dlatego jest z tobą, żeby ciebie zdradzać.
1: Często o tym zapominamy, że tak, ta oczywiście. Relacja i sam fakt jej trwania jest kwestią wyboru, a nie trwaniem. Wydaje mi się, mam takie wrażenie, że bardzo często właśnie nie uznajemy tej chęci, tej zgody na początku na relację, która trwa, że to jest chęć bycia ze sobą.
2: Jesteśmy wolnymi ludźmi, zawsze możemy odejść. A to, że nie odchodzimy, to nie dlatego, że ktoś dobrze gotuje albo tylko i wyłącznie zna super literaturę, czy super się z tą osobą rozmawia, albo może jest tylko i wyłącznie dobra w łóżku. Nie, absolutnie. To musi być kilka przeżyć, kilkanaście, które współistnieją ze sobą, żeby zbudować więź.
1: Powiedziałem o tym takim łagodnym mówieniu o zazdrości, które też może być dysfunkcyjne czy toksyczne, mówiąc tak po mojemu, już ustalmy, że dzisiaj tak będziemy mówić, to jest to, że zazdrość tą toksyczną kojarzymy z taką włoską, tak? Rzucaniem talerzami i w ogóle wiesz, przypisywaniem jakichś cech, taką bardzo, bardzo ekspresyjną, robieniem awantur.
2: Barwną,
1: tak? Natomiast właśnie teraz sobie zdałem sprawę, że ona może być absolutnie taka mięciutka, tak? Czyli to a gdzie teraz, a kto do ciebie teraz napisał, a gdzie ty dzisiaj wychodzisz, bo dzisiaj zimno, to bym chciał wiedzieć, gdzie wychodzisz, żeby wiesz, żebyś założył dobry płaszcz. To niby taka troska, podszyte troską. Takie rzeczy się zdarzają chyba, jeżeli na przykład ktoś dostrzega, że właśnie takim łagodnym tonem, takim delikatnym i takim komunikowaniem wszystkiego zdobywa na przykład kolejne terytoria, czyli odbiera autonomię tej drugiej stronie.
2: Tak, absolutnie. Im bardziej to jest subtelny, im bardziej ten komunikat jest subtelny, tym trudniej się zorientować, czy jesteśmy w tak zwanej rzeczywistości, w budowaniu więzi, czy już jesteśmy w kontroli. Mm-hmm. Czy ta troska o płaszcz, o zjedzenie czegoś w domu, a może o śniadanie, z kim jadłaś, to ja tutaj tobie zrobię, czy zrobiłam, jest taką też często inwigilacją w kontakcie.
1: Do tego stopnia, że można też, wyobrażam teraz sobie, że można użyć takich bardzo łagodnych. Jeśli mnie kochasz, to na pewno mi podasz swój adres, znaczy to hasło e-mail, żebym...
2: Udostępnisz
1: lokalizację i tak dalej. Takimi ładnymi słowami. A nie teraz, jeżeli nie udostępnisz mi tej lokalizacji, to w takim razie musisz natychmiast spakować walizki i wyjść z tego domu. Czy taka forma szantażu. Powiedziałaś o zdradzie, ale o doświadczeniu takiej obserwacji zdrady jako dziecko, czy młody dorosły, tak, czy osoba nastoletnia. Natomiast teraz... na taką toksyczną zazdrość, czy mają wpływ doświadczenia osobiste, czyli bycie zdradzonym, czy też nie wiem, no naprawdę bardzo bliskim towarzystwie zobaczenie czegoś takiego. Czy to nie jest tak, że to jest już rana, którą, czy też trauma, którą się zresztą zajmujesz zawodowo, którą bardzo trudno pokonać? Bycie zdradzonym i zaufanie ponownie, no to bardzo trudne chyba.
2: Bardzo trudne, natomiast wiele osób się z tym mierzy, z dużym sukcesem. Niezwykle ważne jest w tym przeżywaniu rany zdrady zdanie sobie sprawy z tego, że zdrada występuje bardzo często w depresji związku, że związek, który przeżywa kryzys, możemy sobie z nim poradzić oczywiście w taki sposób, że siadamy i mówimy, słuchaj, mamy kryzys, musimy pójść na terapię albo będziemy musieli się rozstać, bo moje potrzeby, twoje potrzeby są niezaspokajane. Przepraszam, a ja już tak dalej żyć nie chcę. To jest tak idealnie, tak oczywiście zdarza
1: ale
2: się.
1: Ale wiem, że nie każdy ma siłę.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że pójście w kierunku zdrady w momencie, gdy mamy kryzys w związku, gdy nasz związek przeżywa różnego rodzaju depresyjne stany, jest takim niedojrzałym mechanizmem uniknięcia trudności, wyłączenia się, dysocjacji, wyparcia tego, że jesteśmy w trudnej relacji, aby zająć się czymś innym.
1: A po chłopsku mówiąc, z deszczu pod rynnę? Czy też kompulsywne...
2: A po chłopsku mówiąc, pójście w takową kompulsję, no czuję, że mnie boli wszelkiego rodzaju bycie z tą moją kobietą, czy moim mężczyzną. Nie jestem w stanie mieć zaspokojonych potrzeb. Jest to dla mnie bardzo trudne. Nie potrafię jemu o tym powiedzieć. On mnie wkurza, nie słucha, lekceważy. Ona jest dla mnie, nie wiem, niemiła, nieuprzejma, nie dba o mnie. No to w tym momencie, no ja nie będę już nic mówił i to trwa i w pewnym momencie zamiast móc powiedzieć, słuchaj, no rozstajemy się powoli, odjeżdżamy od siebie, zróbmy coś, ratujmy, no to w tym momencie pojawia się znajomy, znajoma, kolega, koleżanka, którzy gdzieś tam są dla nas atrakcyjni, ale bardzo często nie na tyle atrakcyjni, żeby się rozstać z naszą główną partnerką, czy głównym partnerem i stworzyć nowe życie, tylko są atrakcyjni na poziomie właśnie kompulsji, tudzież życia seksualnego, które ma na celu absolutnie zrzucenie napięcia i może pożycie trochę innymi emocjami.
1: Czy mamy takie typowe objawy? Ja wiem, że ty pracujesz z parami, ty pracujesz z zazdrością, ty pracujesz z traumami, ale tak ogólnie, czy mamy takie objawy zachowania w związku typowe dla toksycznej zazdrości? Takie no, o telefonie powiedzieliśmy, zresztą jeszcze do niego wrócimy, bo ja mam tam taki mały niuans, albo nawet dwa czy trzy. Natomiast takie typowe objawy, czy to jest narastająca kontrola kalendarza, czy maila, czy...
2: Myślę sobie, że to jest na pewno kontrola. Oczywiście presja. Dlaczego nie chcesz mi dać? Daj mi. Będę w lęku, będę w niepokoju. Dokąd idziesz? Muszę wiedzieć.
1: A, różne formy kontroli. Rzeczywiście powiedziałaś teraz o różnych formach tej kontroli, że to może być takie, że mówienie o szantażowanie swoimi uczuciami. Ja będę cierpiała, jeśli mi tego
2: swoim
1: nie
2: dasz. Swoim lękiem, swoim przeżywaniem cierpienia, swoim smutkiem, swoją złością, traktujesz mnie, jak kiedyś rodzice mnie traktowali, jestem dla ciebie nieważna, no jeżeli mi nie dasz, no to znaczy, że mnie nie kochasz.
1: Tak. Wymieniłaś tak, kilka w jednym momencie. Tak,
2: tak, tak, i tak dalej. Także to jest tego typu no, symbolika dysfunkcyjnej.
1: Albo jeżeli mnie kochasz, to nie jedź na te, nie jedź w te
2: delegacje. Nie spotykaj się z kolegami, albo nie jedź na delegację, albo zmień pracę najlepiej, albo zostań ze mną. 100%. 24 godziny na dobę. To jest taka też oczywiście tendencja do przeżywania swoich emocji bardzo intensywnie, nie dając przestrzeni do emocji, dla emocji naszego partnera, naszej partnerki, w znaczeniu takim, że to, co my przeżywamy, jest ważniejsze niż to, co przeżywa osoba, która na przykład wyjeżdża w delegację. Czyli bagatelizujemy rozwój, pracę i wszelkiego rodzaju komponenty związane z tym, że nasz partner, nasza partnerka ma takową pracę, mówiąc, no ja będę cierpiała, będę smutna, boję się być sama w domu, nie jedź. Tam jadą na pewno twoje koleżanki, nie chcę, żebyś jechał. I to bardzo często następuje w takiej nieadekwatnym kontakcie, to znaczy, że ten mężczyzna, ta kobieta, no nie ma żadnego rodzaju relacji dodatkowych, po prostu ma pracę wyjazdową, po prostu związek przeżywa różnego rodzaju emocje w związku z tym, że ta praca wyjazdowa na przykład jest. Czyli można powiedzieć, że czasami przeżywa kryzys, a czasami jest ogromna bliskość. I bardzo często osoba, która zostaje w domu, nie radzi sobie z tymi emocjami, przerzuca je na osobę partnerską, z którą żyje, mówiąc, no ja przez ciebie cierpię.
1: Mm-hmm. Też myślę sobie, że w takich rzeczach pojawiają się też zupełnie inne uczucia, czyli na przykład tęsknota. Człowiek ma potrzebę bliskości, przytulenia, bo coś tam w pracy się stało, albo po prostu, bo ma potrzeby bliskości. Ta druga, tej drugiej osoby nie ma, bo wyszła z kolegami i to jest takie przeniesienie, czyli nie chodzi o to przytulenie, tylko o to, że ty jesteś w tym momencie gdzie indziej, nie jesteś dla mnie dostępny tu i teraz. To trochę infantylne.
2: Z jednej strony tak, nie wiem czy infantylne, na pewno w jakimś stopniu niedojrzała, ale to też mówi o ogromie cierpienia. I rzeczywiście, jeżeli przeżywamy to bardzo i nie ma żadnej innej możliwości, żeby to zatrzymać w sobie, no to w tym momencie indywidualna psychoterapia bądź psychoterapia par byłaby tutaj bardzo zasadna, żeby móc wzmocnić relacje, wzmocnić więź, powiedzieć, czy ta zazdrość wynika z tego, że ja wyjeżdżam, czy wynika z tego, że czujesz się opuszczona i samotna. Jeżeli czujesz się opuszczona i samotna, czy samotny, no to może czułeś się opuszczony i samotny już w dzieciństwie. Może dlatego ja nie jestem w stanie być z tobą w relacji tak 100% obecny, bo ty cały czas jesteś gdzieś tam w swoim nierzeczywistym lęku. I to też jest bardzo ważny komunikat dla pary, czy ta para jest obecna w kontakcie emocjonalnym w tym momencie i widzi, co się dzieje, czy jest w swoim wyobrażeniu i w swoim poczuciu lęku.
1: Bo wiesz, czasami to są też rzeczy obiektywne, tak? Ty cały czas się śmiejesz do telefonu, to nie jest dowód zazdrości, tylko to jest dowód tego, że rzeczywiście ktoś mówi, ty naprawdę cały czas korespondujesz z kimś, a nie ze mną. I to nie jest zazdrość, tylko takie stwierdzenie, nie macie tutaj w tym związku, tylko ty jesteś gdzieś indziej. Nie chodzi o to, że ty jesteś z kimś płci takiej czy innej i że jesteś w fantazjowaniu seksualnym albo w sextingu, tylko że ty jesteś po prostu gdzie indziej, nie macie tutaj, a ja na przykład bym chciała, żebyś była częściej w naszym związku, a nie tylko na zewnątrz. Czyli to jest trochę tak jak z tą delegacją. No okej, delegację tak, no ale delegacja, która trwa na przykład 15 lat, no to... Mówię o takiej historii, wiesz, sprzed 500 lat i podróży dookoła świata. To po prostu jest jakiś absurd. W tym momencie taki komunikat jest komunikatem obiektywnym, że rzeczywiście ta potrzeba nie zostaje spełniana i to jest po prostu, to nie rokuje, tak?
2: Tak, oczywiście.
1: Natomiast teraz w drugą stronę, że są takie komunikaty, które bez naświetlenia kontekstu brzmią albo bardzo... przekraczając o granicę, albo po prostu, że ktoś potrzebuje informacji, tak? Bo na przykład, gdzie jesteś, a z kim jesteś, a dlaczego nie odpisałeś, to są po prostu... Pytam, dlaczego nie odpisałeś? A oczekuje ktoś, dlatego, że byłem w pracy, albo dlatego, że, nie wiem, nagrywałem audycję, miałem audycję, albo dlatego, że nie wiem, miałem dyżur lekarski. To jest po prostu obiektywna wiadomość. Tymczasem czasami są rozumiane jako przejawy zazdrości. Czy to jest, czy to też wymaga rozmowy i ustalenia?
2: Tak, to na pewno wymaga rozmowy i też ważne jest, jakie jest tło, ponieważ jeżeli jesteśmy pokłóceni, nie rozmawiamy ze sobą, nie mamy żadnej intymności, żadnej bliskości i ja przełamuję się trochę i piszę do ciebie SMS-a, opisując swój punkt widzenia, chcąc być zrozumiana, wysłuchana, zaakceptowana pod względem moich potrzeb, niezaspokojonych przeżyć, to ja się wychylam. Tak, w cudzysłowie możemy powiedzieć. Wychylam się z moim wnętrzem, z moimi emocjami i mówię tobie, proszę cię, zwróć na mnie uwagę. Ja tutaj ciebie pytam, chcę, żebyś mi odpisał, a ty nie odpisujesz, bo nagrywasz audycję albo masz dyżur i to nieodpisywanie trwa godzinami, a może dniami. To tak na dobrą sprawę, ja mam prawo się poczuć odrzucona i niezaakceptowana. Natomiast jeżeli mamy fajne życie, bliskość, budowanie relacji, budowanie kontaktu.
1: Budowanie szczerości i dowody tej szczerości takie namacalne.
2: Oczywiście i ty idziesz do pracy, ja po godzinie piszę i później mam pretensje, żal, złość, smutek, cały wachlarz emocji w związku z tym, że ty do mnie nie odpisujesz, to tak na dobrą sprawę to jest troszeczkę nieadekwatny komunikat do tego, w jakim stanie my jesteśmy.
1: Szczególnie, że tutaj można skalować, czyli co, 15 minut to jest dobrze, 17 minut źle, a 16 w punkt. No to ja doprowadzam to rozumowanie do absurdu.
2: Tak, oczywiście.
1: Bo zawsze będzie taki moment, kiedy to będzie za dużo. To chodzi bardziej o komunikat, o komunikację w relacji, a nie sam problem
2: odpisywania na SMS.
1: Tak, odpisywaniu na SMS-y.
2: Choć z drugiej strony to odpisywanie na SMS-y w momencie, gdy jesteśmy w konflikcie, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy usiąść, popatrzeć sobie w oczy, być blisko, chwycić się za rękę, powiedzieć, no zagalopowałem się, nie chciałam, to było dla mnie za dużo, zareagowałam tak dziecięco, bo nie umiem inaczej, to napisanie wtedy SMS-a o tejże samej treści jest niezwykle ważne.
1: Tylko teraz odwracam, tak, super, przyjmuję to, natomiast prowadzi mnie to do kolejnego pytania, czyli takiego, jak wygląda życie osoby będącej w związku z bardzo zazdrosnym człowiekiem, czyli ja sam na własne oczy pewnie widziałem w życiu ludzi, którzy mówią, ojej, ja muszę mu odpisać teraz, chociaż naprawdę okoliczności na to nie pozwalają, bo jest, nie wiem, zimno, albo trzeba gasić pożar, albo jesteśmy w kinie, że teraz nie powinniśmy tego robić. Albo na przykład jesteśmy na kolacji jakby posługiwanie się telefonem jest nieeleganckie, ale ja muszę komuś odpisać, bo on jest przeraźliwie zazdrosny. Czyli jak wygląda z drugiej strony życie z kimś, który jest chorobliwie zazdrosny czy dysfunkcyjnie zazdrosny?
2: Mam takie poczucie, że stawianie granic jest niezbędne. Mówienie o tym, to jest twoje, w naszej relacji nic złego się nie dzieje. To jest twoje przeżywanie naszego kontaktu. Proszę, zrób coś z tym. To jest dla mnie ważne, żebyś była świadoma, żebyś sobie coś jakoś uświadomiła, uprawomocniła swoje emocje, wiedziała skąd tak masz, to nie jest tej relacji. Czyli jeżeli słyszymy takie komunikaty, że ktoś z troską, dbaniem o nas pokazuje nam na bieżąco, co jest nasze, co jest między nami, co jest w związku, co jest poza związkiem, to w tym momencie dobrze by było, żeby rzeczywiście zwrócić uwagę na siebie, na swoje wnętrze, czy może aby ta moja nad wyraz duża zazdrość nie jest zbyt duża i nie do końca dotyczy tylko i wyłącznie tej relacji. Czyli tutaj ja uważam, że nie należy karmić tej dysfunkcyjnej zazdrości, tylko ją nazwać.
1: Bo to jest niepostawienie granic, czyli raz odpiszesz później, a po roku odpisujesz już w takiej panice trochę.
2: W czasie rzeczywistym cały czas.
1: Tak, i też w takich sytuacjach niestosownych bardzo. Czyli kiedy
2: tak, oczywiście.
1: To otoczenie widzi na przykład.
2: W kinie.
1: Tak, albo no właśnie, tak jak powiedziałem, przy kolacji biznesowej na przykład. Tak, ja muszę wyjść, bo ja muszę odpisać, dlatego że mój partner, partnerka dostaną szału, bo zawsze dostają szału. No to jeżeli raz się nie powiedziało o tym, że to jest nie okej, żebym ja się czuł pod presją, no to później już będzie to tylko eskalowało.
2: Tak, dokładnie tak. Mhm. Ja uważam, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, że tutaj niezwykle ważny jest kontekst, prawda? I czy ten nasz ukochany, ukochana, z którym żyjemy, zwróci uwagę na tą naszą dysfunkcyjną zazdrość i powie, słuchaj, zadbaj o siebie, to nie chodzi o naszą relację, to chodzi o ciebie i twoje przeżywanie rzeczywistości. To jest bardzo ważny komunikat.
1: No może to być zwłaszcza komunikat wygłoszony na początku takiego, nie wiem, niepokojącego jakiegoś rozwoju wypadków, może oszczędzić czegoś, co stanie się za 3 lata, 7, a już na pewno stanie się za 15 albo 20, kiedy to po prostu będzie już taka toksyna w moim języku, ona się będzie już
2: jątrzyć,
1: tak. Czy zazdrość może prowadzić do przemocy psychicznej, czy też już też fizycznej? Czy to rzeczywiście już jest dowód, jeżeli pojawia się przemoc psychiczna?

0: wieczór, już po pracy, po kolacji, siedzi dwoje. Na potrzeby tej rozmowy załóżmy, że to dwoje, tak? Mhm. Ona sobie SMS-uje, nie wiadomo z kim, nie wiadomo jak, uśmiecha się do tego telefonu, on to widzi i ten impuls do przemocy psychicznej zaczyna co? Żartować, drwić, obniżać wartość. Co tu się takiego dzieje?
1: Że bardzo się często dzieje? Tak. Zaczynają się oceny. O, ktoś napisał, ciekawe kto. Mhm. Odpowiedni ton oczywiście tutaj jest bardzo.
0: No tak, bo to często. Też jest gestykulacja, ton.
1: Gestykulacja, ton, spojrzenie, dewaluacja tej osoby, która dostaje tego SMS-a.
0: I fukanie.
1: Oceny typu pokaż, no ja tutaj w niepokoju, ja tutaj jestem zły. To jest taka wersja pod tytułem muszę wiedzieć, bo cierpię, ale również jest wersja pod tytułem no napisał, ciekawe kto pisze, ale ty już nie jesteś atrakcyjna, ty już nie jesteś młoda. Mhm. Czyli zaczynają się oczywiście takie agresywne komunikaty, które też mogą prowadzić do całkowitej dysfunkcji w relacji.
0: Ta druga osoba zaczyna się bać.
1: Tak, bardzo często.
0: Bać SMS-ować z koleżankami, kolegami, bać po prostu w ogóle dotykać tego telefonu. Tak, tak.
1: Tak, oczywiście.
0: Czy doświadczyli państwo takiej zazdrości, która jest w stanie relacje niszczyć? Jeśli tak, to ja poproszę, żebyście napisali klimek@radio357.pl. Może z tego typu historii i komentarzy na przykład Marleny stworzymy jakąś taką praktyczną rzecz. Praktyczny komentarz, tak jak mieliśmy różne listy, pamiętasz, jak w różnych audycjach, które są dostępne w podcastach Radia 357, tworzyliśmy takie opisy do sytuacji bardzo konkretnych. Oczywiście to nie była terapia, tylko to były komentarze do listów. Ale bardzo o to proszę, jeśli państwo mają ochotę podzielić się czymś takim, z dziennikarzem. Powiedziałaś w pewnym momencie o mediach społecznościowych. One czy i jak zwiększają poziom zazdrości? Bo to jest, wiesz, komentarz, składanie życzeń na przykład komuś, serduszko do pewnych rzeczy, no serduszko do pewnych osób skierowane, albo do pewnych nawet kontekstów, albo do pewnych piosenek, albo do pewnych, nie wiem, różnych dziwnych rzeczy. Może być odebrane jako nie wiem, wyzwalacz, albo lajki do, nie wiem, polajkowanie byłej.
1: Myślę sobie, no polajkowanie byłej to na pewno. No, ale serduszko do znajomego, no pewnie za to, że jest znajomym, za to, że jesteśmy w nim czy w niej zakochani. Mam takie poczucie, że tutaj media społecznościowe czynią niestety ze związku często taką otwartą księgę. I oczywiście mogą tutaj być przekroczone granice. Warto sobie powiedzieć, no, co oznaczamy, co to dla nas znaczy na początku relacji. Ktoś lubi bardziej się oznaczać, ktoś mniej. Niezwykle ważne komunikaty to są dla pary, dla relacji. Natomiast mam takie poczucie, że gdy tego nie nazwiemy, to często ta relacja jest taka niestety uboga w takie wnętrze i w takie wyrównanie, co ja mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić. Czasami coś dla nas jest naturalne, a dla kogoś może być niezwykle przekraczające.
0: Ja też myślę sobie, bo słyszałem pewnie w swoim życiu różnych dużo historii, że na przykład sam sposób komentowania, sam sposób lajkowania przez osoby nieprzychylne, delikatnie mówiąc temu związkowi, na przykład wybiórcze lajkowanie historii, dawanie serduszek. Ja wiem, że to wydaje się dzisiaj banalne, natomiast no, my żyjemy w świecie wirtualnym, w świecie mediów społecznościowych, więc uważanie, że to nie istnieje, jest po prostu lekceważeniem bardzo potężnej części naszego życia. I te interpretacje, mam wrażenie, że to tak jak z uśmiechaniem się do telefonu, to jest tak z tymi lajkami, a ty polajkowałeś kogoś tam, bo coś tam. I dopisywanie tych znowu spirali czarnych myśli się pojawia i jest bardzo widoczne też.
1: Tak, oczywiście. Myślę sobie, osoba bardzo ekspresyjna daje serduszko, jak coś się jej podoba. Osoba bardzo zamknięta w sobie niekoniecznie czyta tylko i wyłącznie komunikat i myśli sobie, fajny komunikat. Mhm. Tu jest też ta różnica i to też warto nazwać w relacji na samym początku albo gdy

0: coś zaczyna się dziać, gdy zauważamy, że komuś to może nie pasować.
1: Na koniec, bo czas nas goni, chciałbym zapytać o taką autorefleksję, tak? Trochę tak jak z uzależnieniem, tak? Najpierw trzeba przyznać, że ma się problem i wtedy zaczyna się przygoda z wyjściem. To jest piękna przygoda dla wielu osób, którym się udało, czyli to przyznanie się, że jestem bezsilny. A no to teraz wyobrażam sobie, że jestem bezsilny wobec takiej zazdrości, tak? Jak bierzesz telefon, to myślę, że piszesz z kimś, tak, z kim nie chciałbym, żebyś pisał. Jestem bezsilny wobec tej myśli. Od czego taka osoba chorobliwie zazdrosna, dysfunkcyjnie zazdrosna powinna zacząć, kiedy wie, że to po jej stronie, to ja, a nie o mnie jest, czyli odwracając, jak zapytałem, jak żyje się z osobą chorobliwie zazdrosną, to teraz jak żyć, co robić, jeśli jest się tą osobą chorobliwie zazdrosną i no, po, nie wiem, po latach wreszcie doszło, że tak, mam problem.
0: Super, że doszło. To niezwykle ważne jest, żeby też docenić, że ta osoba mówi o sobie.
1: A ten krok jest ważny, prawda?
0: Tak, oczywiście. Mam problem ze zazdrością. Nie radzę sobie, gdy uśmiechasz się do telefonu, gdy bierzesz telefon do toalety, gdy nie rozmawiasz ze mną, tylko patrzysz gdzieś tam. Od razu myślę, jak ktoś jest ważniejszy niż ja. I czuję się wtedy zupełnie tak, tak samo jak wtedy, gdy byłem małym chłopcem, małą dziewczynką i dla nikogo nie byłem ważny, nie byłam ważna. I czuję się wtedy zupełnie tak jak wtedy, gdy wszyscy mnie lekceważyli albo nikt na mnie nie zwracał uwagi. Ten komunikat jest o tyle ważny, że to tak troszeczkę separuje nasze komunikaty i, przepraszam, przeżywanie rzeczywistości tu i teraz z tym, co mamy ze sobą całe swoje życie albo wiele lat swojego życia. Separuje, to znaczy dzieli. Mój związek jest bezpieczny, nic złego się nie dzieje. To są znajomi. Moja partnerka, mój partner ma wiele znajomych. Ma wiele zainteresowań. Wychodzi. Ja nie, bo tego nie potrzebuję. Ale jest we mnie ogrom przeżyć związanych z byciem niewystarczającym, nieważnym, niewysłuchanym, niezrozumianym, niezaakceptowanym, które niosę ze sobą od dzieciństwa. Muszę się tym zająć, bo żadna relacja nie będzie zastępowała mi tych komunikatów, których ja potrzebowałam kiedyś w dzieciństwie.
1: Czyli nawet dobra relacja nie jest w stanie wypełnić tej luki. Absolutnie. Lub tych luk, które ciągną się przez lat, przez dekady właściwie.
0: Nie jest w stanie zapełnić tego miejsca, które w nas cierpi i które jest niezwykle poranione obojętnością, pustką, której doświadczyliśmy przez całe swoje życie.
1: A czy zakładając kryzys w relacji, bo to już jakby jest oczywiste, czy zakładając kryzys w relacji można kogoś nauczyć zazdrości? Wiesz, takimi historiami o tym, a to kolega dzisiaj powiedział, że ktoś jakby był...
0: Nie wydaje mi się, że powinniśmy uczyć kogoś zazdrości, tylko powiedzieć, potrzebuję, żebyś czasami zwrócił uwagę, mam nowy sweterek, nową sukienkę. Ja wiem, że to takie prymitywne, a może takie dziecięce, ale potrzebuję tego.
1: Dość szczere i dość proste. Tak, właśnie proste. I teraz właściwie, nie, tym pytaniem nie zakończę. Zadam jeszcze jedno, ale to też chciałbym, żeby padło. Jest pewnie parę osób, które słysząc to mówi, no dobrze, dobrze, ale zazdrość jest taką trochę intuicją przed zagrożeniem. Czyli wiele osób tłumaczy, że one reagują zazdrośnie, bo niejedno słyszały, niejedno widziały, że to jest taka alarm przed zdradą, tak? Trochę jak zwierzęta. Tak, że to się czuje, że zwierzęta wyczuwają burzę na przykład. A to ja wyczuwam, że tam się coś dzieje, że jakaś pani chce go porwać, albo jakiś pan chce ją poderwać, że ta zazdrość to jest taki właśnie licznik Geigera, czyli to, że bomba już wybuchła, a teraz zbliża się promieniowanie. Wiesz, o czym mówię?
0: Tak, oczywiście. I wtedy też oczywiście warto sobie powiedzieć, że jeżeli ja mam taką intuicję, takie przeczucie, to skąd to przeczucie? Z tej relacji, czy może z naszego życia z wcześniej.
1: Albo obserwowania ojca, który ściemniał.
0: Albo obserwowania rodziców, w których ta gra się odbywała. Albo zauważania, co robiła mama, co robił ojciec. Jak...
1: Czyli nie mamy wbudowanego, krótko mówiąc,
0: nie,
1: licznika Geigera zazdrości.
0: Myślę sobie, że licznik Geigera oczywiście istnieje intuicja, natomiast intuicja dotyczy naszego całego życia, a przede wszystkim naszego nieświadomego życia, czyli wczesnych lat dzieciństwa.
1: A gdyby ktoś powiedział, jestem zazdrosny, bo kocham, tak na koniec, co byś mu powiedziała? Czyli powielała ten mit, my byliśmy już tutaj, ale co
0: tak,
1: byś
0: oczywiście
1: tej osobie powiedziała, nie mnie?
0: Że jest wiele metod okazywania miłości, jest wiele metod takich naprawdę zdrowych, bezpiecznych, że możesz powiedzieć, że kochasz. Jeżeli jesteś zazdrosny bądź zazdrosna, warto, żeby odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, dlaczego? Czy jest za mało ciebie w tej relacji, czy za mało tej osoby, którą kochasz? Czy jest za dużo jej, a za mało ciebie? Jaka jest równowaga w dawaniu i braniu? Czy czujesz się ważny, kochany, czy nie do końca? I gdy na te pytania odpowiesz sobie i później powiesz je na głos, wtedy mam takie poczucie, że ta zazdrość nie będzie już ważna.
1: Że to nie o tym.
0: Że to nie o tym.
1: To może nie tylko o zazdrości, ale o dynamice, poczuciu bycia w związku i poczuciu posiadania partnera, partnerki. W ogóle była ta historia dzisiejsza o tak zwanej toksycznej zazdrości, chorobliwej zazdrości, że to nie do końca o tym. Fajnie, że żeśmy przebili tę skorupę taką i zagłębili się tak naprawdę do sedna. Marcin Klimkowski, Klimek, Klimek@radio357.pl. Prośbę o Państwa reakcję ponawiam. A z Państwem i ze mną była dzisiaj Marlena Ewa Kazoń, terapeutka, psycholożka, terapeutka traumy, terapeutka par, i rozmawialiśmy o zazdrości. Pewnie nie ostatni raz w 369. Dziękuję Ci.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, witamy Państwa z Katowic. Jeszcze odruchowo chciałem powiedzieć dobry wieczór.
4: Mi się też czasami zdarza i wciąż w kontekście audycji myślę o niedzieli jako o sobocie, no bo jednak przez ostatnich kilka lat robiliśmy te audycje tylko i wyłącznie w soboty. To jest rzecz technologiczna, oczywiście Jarosław Juszkiewicz.
3: Robert Zembrzycki i Szymon Kulisz realizujący program z Warszawy. My w Katowicach, w których dziś niestety deszczowo.
4: Deszczowo i zimno.
3: Ale dobrze, rośliny lubią, potrzebują tego deszczyku.
4: Jestem już zmęczony tym 97 dniem lutego.
3: Coś w tym jest. Mogą Państwo do nas pisać, bo dzisiejszy program, jak wiele, na żywo. rzecz.technologiczna@radio357.pl. Można również do nas pisać. Nie patrzyłem, czy jest post na Facebooku.
4: Zerknij
3: z łaski swej.
4: Zerknę, a ty zabaw Państwa inteligentną rozmową.
3: Nawet inteligentną.
4: A co ja powiedziałem?
3: Inteligentną.
4: No, bo to twoja rozmowa będzie. Pasuje.
3: O rany, od czego zacząć? Może rzeczywiście od maili. Pan Krzysztof do nas napisał. Dzień dobry, pamiętam, że kiedyś opowiadaliście o wykorzystaniu starego iPada. Posiadam iPada mini pierwszej generacji i służy mi jako przycisk do papieru.
4: A, no właśnie.
3: Nawet Radio 357 nie można odpalić. Zapomnij o pobraniu aplikacji. Czy jest jakieś lepsze rozwiązanie niż ramka do zdjęć?
4: No właśnie, właśnie to było pytanie, którego na które właściwie szukałem odpowiedzi, licząc tutaj, nie ukrywam, na Państwa pomoc, no i nie doczekałem się sensownej propozycji żadnej, więc właściwie u mnie też służy nawet nie jako przycisk do papieru, tylko jako zbieraczka kurzu na parapecie.
3: Znaczy, można oczywiście próbować wkładania prawej ręki do lewej tylnej kieszeni i tak zwany jailbreak, czyli próba złamania systemu. Temu zabezpieczeń, wgranie tam na przykład Androida, ale jest z tym bardzo dużo zachodu i firma Apple oczywiście, drodzy Państwo, wie, że jest z tym sporo zachodu.
4: Ja w międzyczasie sprawdziłem, nie ma posta z naszym zdjęciem.
3: Ale można do nas pisać, zapraszamy serdecznie.
4: Zostajemy w kontakcie mailowym i co, może wypadałoby na dzień dobry po jakieś ciekawosze.
3: Proszę bardzo, czy widziałeś nowe logo Spotify?
4: To dyskotekowe?
3: Tak.
4: Widziałem.
3: Spójrzmy, co mówią widzowie. Znaczy, to jest zawsze trudne rozmawianie w radiu o obrazkach, ale dlaczego nie? Proszę sobie wyobrazić kulę dyskotekową.
4: Znaczy, najpierw logo Spotify to był po prostu koło, w którym były trzy takie fale jakby.
3: Tak, i te fale chyba w bok szły, jeśli dobrze pamiętam.
4: To, no tak pod kątem, tak jak teraz idą. To się nie zmieniło.
3: I co?
4: No i było zielone. I teraz zamiast tego mamy w nieco innym odcieniu zieleni kulę dyskotekową. Zamiast tego koła falki pozostały bez zmian.
3: Ale mam wrażenie, że ta kula dyskotekowa ma jakiś wewnętrzny, głęboki problem, który wymaga rozmowy z terapeutą.
4: No jest z nią coś nie tak i na dodatek nie podoba mi się to logo. I brzydko wygląda w telefonie, znacznie lepiej wyglądało to poprzednie.
3: No więc boję się to Państwu powiedzieć, bo tego nie da się odzobaczyć, ale jak patrzę na nową ikonę Spotify, nie mając okularów i w telefonie,
4: dobrze się
3: to wiesz, co widzę? No. Widzę jakby logo kolejnej części Obcego.
4: No to ładnie widzisz.
3: Bo to jest dokładnie w kolorze tego jaja, z którego się wykluwał Obcy, tego takiego zielonego blasku.
4: A, tak, to prawda. Faktycznie, faktycznie gdzieś te kolory nawet znajdują się przecież w oficjalnej identyfikacji wizualnej tej całej serii Alien i Aliens i tak dalej. Zawsze ten zielony dokładnie w takim odcieniu gdzieś się pojawia.
3: Coś mi mówi, że...
4: Ale zostańmy w tych klimatach.
3: Ale czekaj, daj mi skończyć jeszcze a propos logo, bo coś mi mówi, że po raz kolejny artyści sobie coś wymyślili i zostało to podrasowane przez gości w garniturach i pod krawatem z marketingu, bo...
4: Bardzo, bardzo to jest prawdopodobne. Bardzo to jest prawdopodobne. No nie podoba mi się w każdym razie to logo. Nie podoba mi się, to jest mało powiedziane. To nowe po prostu mi nie siedzi kompletnie.
3: I nie jesteśmy odosobnieni, drodzy Państwo, w naszych spostrzeżeniach, dlatego że proszę bardzo, przywróćcie nam stare logo. Zastanawiam się, dlaczego tak często się dzieje. Przecież tyle razy korporacje różne przekonały się, że czasem zmiana czegoś, co się sprawdziło, przynosi więcej...
4: Szkody niż pożytku.
3: Tak. Coca-Cola zaliczyła, nie wiem, czy pamiętasz słynną historię na przełomie lat 70. i 80., jeśli dobrze pamiętam, albo to była końcówka 80., musiałem sprawdzić, postanowiła wprowadzić nowy, lepszy smak. Mhm. No i szybko się z tego wycofali, trochę tak rakiem, bo potem wprowadzili stary smak pod nazwą Coke Classic, a potem Classic stało się zwykłą Coke. Pepsi zaliczyła przecież taką wpadkę, kiedy wprowadziła Pepsi Crystal, która była całkowicie przezroczysta. Tylko po co?
4: Tak, tak, tak. Ja powiem szczerze, że... No po to przyzwyczajamy naszych odbiorców do wizerunku naszej firmy, żeby byli do niego przyzwyczajeni, a potem wyciąganie im dywanika spod nóg, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
3: Nie wiem, czy powiedzieliśmy, dlaczego to logo zostało zmienione.
4: Nie powiedzieliśmy.
3: Właśnie z okazji ja 20-lecia Spotify.
4: A, no tak. Nawet sprawdzałem z okazji tego 20-lecia, jaki był pierwszy numer, którego słuchałem.
3: No.
4: Otóż słuchałem go 23 lata temu, żeby było śmiesznie, w 2013 roku i pierwsza piosenka to było Rage Against the Machine. Bulls on a Parade, taka piosenka była, ale ja bym chciał, żebyśmy przestali już narzekać, a przeszli do zachwytów, aczkolwiek temat również będzie nieco science fiction jak Aliens.
3: O.
4: Proszę przeczytać nagłówek, panie Jarosławie.
3: Przyszłość medycyny noszonej. Samoregenerujący się czujnik potu działa bez przerwy i bez baterii.
4: Proszę państwa, mój mentor, lektor, mistrz Jarosław Juszkiewicz. Ale tak, do rzeczy technologicznej. Chodzi o czujnik, taki plaster, który będziemy przyklejać i on będzie nas na bieżąco badał. Bez baterii, bez niczego, będzie w stanie 4 markery związane z naszym potem sprawdzać. Będzie to kortyzol, czyli wskaźnik stresu, glukoza istotna dla monitorowania metabolizmu i bardzo ważna dla cukrzyków, mleczan, który odzwierciedla wysiłek fizyczny oraz mocznik związany z funkcją nerek. I to, co jest jakby tutaj najbardziej przełomowe w tym konkretnym projekcie i stanowi w nim taką innowację, to jest fakt, że po pierwsze zapominamy o konieczności ładowania czy w ogóle wymiany baterii, bo on będzie czerpał energię bezprzewodowo i wykorzystuje w tym celu pole elektromagnetyczne emitowane przez smartfon lub mały czytnik noszony na nadgarstku, co umożliwia technologia NFC oraz będzie posiadał zdolność do samodzielnej regeneracji, czyli on będzie zawsze czysty, jałowy i nie będzie wymagał czyszczenia.
3: Okej, zabrzmiało to znajomo, jak o tym powiedziałeś. Nie wiem, czy znasz historię, wielokrotnie o niej mówiliśmy zresztą w radiu i też mój podcast jest na temat tego przedsięwzięcia w serii chyba Pionierów Medycyny. Albo prekursorów, historia firmy Theranos, której właścicielka chciała stworzyć urządzenie...
4: To był przekręt.
3: Chciała stworzyć urządzenie badające, analizujące krople krwi i według tego robiące wszystkie wyniki, ale wiesz skąd się wziął jej ten pomysł? Ona pracując jeszcze, czy studiując na Stanfordzie, poszła do swojej wykładowczyni mówiąc, że ma taki pomysł plastra diagnostycznego. I wtedy ta wykładowczyni powiedziała, dziecko, przy współczesnej technologii to jest niemożliwe. No ale wiele rzeczy przy określonym rozwoju technologii było niemożliwe. Teraz wygląda na to, że to jest możliwe. No, stałe monitorowanie stanu zdrowia, moim zdaniem, jest kluczem w ogóle do sukcesu całego systemu ochrony zdrowia.
4: To prawda. No i tutaj ten zespół z UC Irvine złożył już wniosek patentowy za pośrednictwem biura Bill Applied Innovation i aktywnie pracuje nad dalszym rozwojem i ewentualną komercjalizacją tego rozwiązania, więc tutaj wygląda na to, że jednak będzie to produkt bardziej legitny. Natomiast zostaniemy jeszcze na chwilę w tematach zdrowotnych, ponieważ już za chwilę rozmowa z moim gościem o tym, jak lekarze w najbliższej już przyszłości będą mogli diagnozować swoich pacjentów za pomocą kamer termowizyjnych.
3: A teraz już bardzo rzadko podaję godzinę w rzeczy technologicznej, ale mogę 10 minut po 13.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie profesor Armand Cholewka z Wydziału
1: Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski, Instytut Inżynierii Biomedycznej.
0: Dokładnie. I też na tematy medyczne będziemy rozmawiać, a konkretnie o wykorzystaniu termowizji w diagnostyce. Jak to działa i na czym to polega? Tak w skrócie dla laika.
1: To bardzo fajnie działa i polega na tym, że mierzymy temperaturę powierzchni ciała. Temperaturę powierzchni ciała, którą dzisiaj za pomocą urządzeń bardzo wysokiej czułości, o dużej rozdzielczości, jesteśmy w stanie naprawdę pięknie przedstawić mapę temperaturową powierzchni naszego ciała. Jesteśmy w stanie zobaczyć kolor temperatury. Oczywiście żartobliwie, tak? Jesteśmy w stanie zmierzyć temperaturę ciała, a ta temperatura będzie świadczyła o tym, co się dzieje pod powierzchnią tego ciała. Oczywiście, że pomiar temperatury sam w sobie nie będzie nam mówił, z jakim schorzeniem dokładnie mamy do czynienia, ale powie nam, czy też przedstawi pewne symptomy tego, czy metabolizm, czyli procesy, które tam zachodzą pod tą powierzchnią, czy na powierzchni ciała, czy zachodzą intensywnie, czy nieintensywnie, czy krążenie jest zwiększone, czy pojawiły się nowe naczynia. Zatem tego typu zmiany wewnątrz naszych tkanek są to zmiany, które przedstawiają się jako inna mapa temperaturowa, można powiedzieć inne kolory. I te inne kolory wykorzystujemy w diagnostyce, ale nie tylko w diagnostyce, bo szereg prac, które opublikowaliśmy jako grupa badawcza zajmująca się fizyką medyczną w Uniwersytecie Śląskim, przedstawiliśmy też możliwości wykorzystania termografii w podczerwieni, czyli kamery termowizyjnej, jako narzędzia do oceny efektów leczenia różnych terapii, na przykład radioterapii przy raku piersi, przy leczeniu raka piersi, czy też wielu innych, które wszystkie wpływają na zmianę temperatury na powierzchni ciała, tam gdzie mieliśmy rany, tam gdzie mieliśmy jakieś zmiany przepływu naczyniowego. To wszystko daje nam możliwość dopasowania i porównania temperatury, zmian tej temperatury, dynamiki zmian temperatury na powierzchni ciała z konkretnym schorzeniem. I nad tym pracujemy obecnie.
0: Czy są już jakieś praktyczne zastosowania tego w medycynie, że stosuje się faktycznie tą termografię, na przykład właśnie w diagnostyce?
1: Praktyczne zastosowania, bardzo walczę o to i chciałbym, żeby w najbliższym czasie oficjalnie była to technika, która będzie stosowana jako technika w POZ-ach, jako u lekarza rodzinnego. Jest to technika nieinwazyjna, krzywdy nie robi pacjentowi, całkowicie bezpieczna. Żartobliwie można powiedzieć, że co najwyżej mogę skrzywdzić pacjenta, jak rzucę w niego tą kamerą. Ale staramy się tego nie robić na razie. Więc na razie obrazujemy pacjenta, ale taka technika, w związku z tym, że pokazuje zmiany temperatury, a zmiana temperatury powierzchni ciała związana jest na przykład ze zmianą napięcia mięśniowego, czyli metabolizmem mięśnia. Zatem, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, które rozwijają się bardzo intensywnie, potrafią wejść w tak zwany skok rozwojowy, warto jest sprawdzić, czy to dziecko ma symetryczne, nazwijmy to, kolory pleców. Rozkład temperatury na plecach, tak. Jeśli nie ma, to warto zadać pytanie, dlaczego? A może dzieją się tam już procesy, które dopiero doprowadzą do skrzywienia kręgosłupa i może warto wtedy od razu reagować. Zatem chciałbym, żeby taka technika była techniką przesiewową, szybką, tanią, bezpieczną, którą będzie można stosować powszechnie dla, w tym wypadku taki przykład, dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa, zwłaszcza bocznymi, oraz schorzenie, nad którym się pracuje z wykorzystaniem termografii od zeszłego wieku, a nawet od lat 60. zeszłego wieku, czyli rak piersi. Rak piersi również przedstawia się, manifestuje na powierzchni gruczołu piersiowego pewną zmianą temperatury. Ale jeszcze raz tutaj podkreślę, że sama zmiana temperatury, różnica tej temperatury między poszczególnymi obszarami, kwadrantami piersi symetrycznymi względem lewej i prawej, nie oznacza, że to jest ani rak, ani nawet jakieś schorzenie, bo trzeba to potwierdzić. Niemniej zmiana temperatury, pewne parametry, różnica tych parametrów pomiędzy lewym a prawym gruczołem może nam sugerować, że warto się zainteresować tym, skąd wzięła się taka różnica, bo może to jest po prostu uroda, piękno pacjenta, pacjentki, a może to jest proces, który warto monitorować, aby uniknąć w przyszłości poważnego schorzenia.
0: No czyli tak jak pan powiedział, byłoby to narzędzie takiego wstępnego przesiewu pacjentów pod kątem tego, czy kwalifikują się do dalszego badania, czy też wszystko przebiega w normie. Ale no, ciśnie mi się na usta pytanie, bo te zmiany temperatury są często bardzo drobne. Nawet na takim właśnie obrazowaniu, kiedy mamy tą mapę temperatur na człowieku, one mogą być, na przykład to może być bardzo mały punkt, którego człowiek no, nie zwróci na niego uwagi, ale mogłaby na przykład sztuczna inteligencja. Czy myślicie państwo, pracujecie również nad takim rozwiązaniem, gdzie część rzeczy byłaby interpretowana też przez jakieś tam algorytmy maszynowego uczenia?
1: Pan redaktor dotknął tematu, który jest jak najbardziej na czasie u nas w grupie fizyków medycznych w Uniwersytecie Śląskim, dlatego że mamy grant z Kliniką Magnuccy w Katowicach. Grant poświęcony wykorzystaniu termowizji w ocenie efektów laseroterapii, wykorzystania laserów w medycynie estetycznej. I tam na razie to jest już faza prowadzonych badań. Oceniamy, jak się zmienia temperatura po zadziałaniu laserem o takiej energii, o innej, w takim schorzeniu, w innym, w takim przypadku. Ale ostatecznie właśnie mamy plan napisania i algorytmów i do tego, aby to sztuczna inteligencja pomagała nam w wyszukiwaniu tych subtelnych zmian, które człowiek, czy też człowieka oko nie wychwyci, a sztuczna inteligencja potrafi się szybko tego nauczyć. Więc jak najbardziej, skoro już sztuczna inteligencja jest w medycynie stosowana, a jest w radiologii zresztą już od dość dawna i ma swoje zalety, bo ma swoje duże zalety, pomagając lekarzowi w niektórych sytuacjach, to zakładam, że i tutaj zostanie zaimplementowana i przyniesie oczekiwane efekty.
0: Miejmy nadzieję, że tego typu rozwiązania zobaczymy w gabinetach lekarskich już w najbliższej przyszłości. Moim i państwa gościem był profesor Armand Cholewka. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

0: Jarku, gdybyś zastanawiał się kiedyś, jak jednocześnie zaprosić kogoś na słodki deser i steroryzować go przerażającym zjawiskiem, to możesz zaproponować mu na przykład tiramisu.
1: A to ładne i ładnie zrobione. Ja uwielbiam, to jest moje takie guilty pleasure, przepraszam, oglądać takie serwisy z nieudanymi tortami, nieudanymi potrawami.
0: Tak, tak, ja też
1: widać, że ktoś bardzo się starał.
0: I bardzo nie najlepiej jeszcze jak zestawisz to z tym, co miało wyjść. Na podstawie jakiegoś tam, wiesz, super mistrzowsko zrobionego deseru z internetu. Typu mnóstwo jest takich, wiesz, że miał wyjść piękny misiu pod kołderką, tak. a wyszła
1: klucha.
0: Hiroshima i Nagasaki. Tak, dokładnie.
1: Drodzy Państwo, to może teraz troszkę, nie, zanim troszkę poważniej, to jeszcze odpowiedzmy na maile, bo cały stos się u nas pojawił.
0: To prawda.
1: Dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o iPada. Pan Krzysztof napisał, że słucha nas ze starego iPada, czwarta generacja.
0: No, to ja mam z drugiej generacji
1: kupiony
0: iPada.
1: 13 lat temu i się da. Natomiast spoglądamy jeszcze, bo gdzieś widziałem bardzo ciekawą propozycję na starego iPada. Tak, i to jest świetny pomysł. Posłuchaj, pan Michał napisał. Spośród kanałów RGB w iPadzie odłączyć G oraz B. Nie świecą tylko czerwone piksele. Mamy wtedy piękną lampę ciemniową.
0: O, i to jest fajny pomysł akurat.
1: Albo światełko do obserwacji astronomicznych.
0: To ładne. Pani Daga również do nas napisała w temacie zmiany logo w obecnych czasach i że obecnie robi się to właśnie po to, żeby o tym mówić, a im bardziej bez sensu, tym lepiej, bo każdy komentuje i wszyscy o tym wiedzą.
1: Jakby to powiedzieć, parokrotnie na własnej skórze się o tym, Robert, przekonywaliśmy, że kiedy jest gotowe nowe logo, to wtedy wszyscy mają najwięcej do powiedzenia. Zresztą dotyczy to na przykład zdjęć, też jako fotograf coś
0: pani
1: na ten temat możesz powiedzieć.
0: Też coś pięknego do nas przysłała. Napisała tak. Dzień dobry. Wiem, że panowie jesteście fanami klocków Lego. To
1: tak
0: prawda.
1: Jest.
0: Na zdjęciu jest zestaw klocków prawie jak Lego, z których robiłam konstrukcję w czasach, gdy redaktor Juszkiewicz robił pierwsze babki z jurajskiego piasku.
1: Dziękuję pani Beato.
0: Produkt jest sygnowany przez firmę Coopexim, która istnieje od 1957 roku. Ja chciałbym powiedzieć, że Jarosław robił siedmego, tak. Ja chciałbym powiedzieć, że Jarosław robił radiowy reportaż z otwarcia tej firmy.
1: Pani Beata dopisuje, będę z tych klocków robić projekt konstrukcji pod podłogę do budówki do domku na działce. Spać w nocy nie mogłam, nie opracowywałam ten projekt w głowie, ale potrzebuję fizycznego modelu. Najpierw jako materiał do modelowania przyszedł mi do głowy twardy żółty ser. No, to jest pomysł.
0: Smakowity projekt by wyszedł.
1: Z oscypka świetnie się modeluje. Może dlatego, że trochę zaczęło mi buczeć w brzuchu, ale potem przypomniałem sobie, że mam gdzieś i na strychu znalazłam ten zestaw klocków. Cudowny, cudowny. Patrzę, ja pamiętam te klocki.
0: Ale chciałem powiedzieć, że o dziwo, ja również je pamiętam. A wiesz, jakim cudem?
1: No.
0: W przedszkolu były te klocki.
1: No więc dobrze, to już ostatnia opowieść z mchu i paproci, ale dokładnie z tych klocków. W przedszkolu...
0: Dziad Borowy, proszę.
1: W przedszkolu, a był to rok, musiał być pewnie 76 albo 7, robiliśmy... No i teraz sięgam do serialu, który mam nadzieję kilkoro słuchaczy Radia 357 pamięta. Mam na myśli Kosmos 1999 i z tego właśnie robiliśmy broń. Bawiliśmy się w Kosmos 1999. Dobrze, wracamy, drodzy Państwo, do współczesności.
0: Zrobiłeś o tym filmik na YouTube.
1: Nawet kiedyś tak.
0: Tak, ze mną razem.
1: No. I zrobiłem go na trzepaku pod szkołą. Trzepaku już nie ma. Dobrze, nieważne. Drodzy Państwo, oszuści mają coraz nowsze pomysły na to, jak nas oszukiwać. Nie będę mówił o zonda krypto, ale może się zdarzyć, że otrzymają Państwo telefon i usłyszycie w słuchawce głos bliskiej Wam osoby mówiący: mamusiu, tatusiu, żono, mężu, potrzebuję szybko pieniędzy, miałam wypadek i tutaj jest taki pan i nie pójdę do więzienia, jeżeli mu zapłacę w tej chwili, jeżeli zrobisz przelew. To jest nie nowa metoda, ale ostatnio się bardzo rozpowszechniła. Co więcej, telefon otrzymujecie Państwo z numeru, który dokładnie wygląda jak Wasz kontakt do bliskiej osoby. Ponieważ zrobienie w tej chwili takiego
0: klona
1: nie jest żadnym problemem. No, właściwie nie jest klon, bo ten numer jest udawany tak naprawdę. W takiej sytuacji warto opanować emocje na 30 sekund, rozłączyć się i zadzwonić do tej osoby, która do nas dzwoniła, czyli do syna, córki. Tak. Bo on wtedy, nasz telefon nie odzwoni do oszusta.
0: Tak, oczywiście to dzwonisz do właściwego.
1: To jest oczywiście oszust, który sklonował nasz głos bliskiej nam osoby i próbuje nas nabrać na pieniądze.
0: W naszym przypadku byłoby to dosyć proste, bo jest dużo próbek naszego głosu dostępnych
1: tak dalej
0: w internecie.
1: Rozłączamy się i oddzwaniamy po prostu do tej osoby. Zawsze warto się upewnić.
0: Na szczęście my się nie rozłączamy.
1: Nie rozłączamy nawet.
0: Tak, i zostajemy z państwem.
1: Ale jeszcze chciałem coś powiedzieć.
0: Proszę.
1: Jeżeli będą państwo kupować na chińskich serwisach aukcyjnych albo w tanich sklepach, no właśnie w państwie środka, tak się kiedyś nazywał, dalej tak się
0: nazywa. Dalej tak się mówi, tak.
1: Jest plaga pamięci RAM, które są atrapami. Niestety, pojawia się coraz więcej przypadków, to w związku z tym, że drożeją pamięci RAM.
0: Znowu podskoczyły w tym tygodniu o 40%.
1: Tak?
0: Tak.
1: Mhm. Po prostu są po chamsku podrabiane kości.
0: No.
1: Dlatego uczulamy. No i co, gramy? Czy chcesz coś powiedzieć?
0: Nie, ja mam coś. Mhm. Mam o najgłośniejszym dźwięku, jaki kiedykolwiek zarejestrowała ludzkość. Nie możesz tego pamiętać, bo było to 27 sierpnia 1883 roku. I chodzi o huk, który słyszalny był nawet 4800 kilometrów od miejsca.
1: Chodzi o wulkan Krakatau?
0: Tak, dokładnie. Chodzi o potężną erupcję wulkanu Krakatau. Związana z nią fala ciśnienia wielokrotnie okrążyła całą planetę i według współczesnych szacunków, bo oczywiście dzisiaj no nie mamy jak tego zmierzyć, możemy to tylko oszacować, było to około 310 decybeli.
1: To jest w ogóle jakaś...
0: To jest... Nie wyobrażam sobie tego nawet.
1: Musiałem sprawdzić, ile jest przy starcie rakiety kosmicznej.
0: Sprawdź, no. Możesz to sprawdzić w trakcie, ja opowiem jeszcze o tym więcej. Jak jest napisane w artykule, jest to poziom dźwięku hałasu praktycznie niewyobrażalny dla człowieka. Wulkan ten znajdował się w cieśninie sundańskiej pomiędzy Jawą a Sumatrą na terenie dzisiejszej Indonezji. I przez wiele miesięcy przed katastrofą mieszkańcy regionu obserwowali coraz większą aktywność sejsmiczną i nasilające się erupcje, ale nikt nie spodziewał się, że natura przygotuje taki spektakularny wystrzał. Sprawdziłeś ile?
1: Nie sprawdziłem. Natomiast jeszcze mam dla państwa polecajkę, skoro już mówimy o kosmicznych hałasach. Start misji Artemis 2, mówiliśmy o tym, jeśli chodzi o program na żywo, w NASA nie był spektakularny, było trochę wpadek realizatorskich, ale ostatnio trafiłem na bardzo ciekawy film na YouTubie w jakości 4K. Jeżeli chcą państwo przeżyć tę misję i zobaczyć ją z ujęć takich bardzo bliskich, nie do końca oczywistych, to polecam, na YouTubie wystarczy wpisać Artemis 2, rzymska dwójka, full cinematic mission po prostu.
0: Film jest przepiękny, oglądaliśmy go przed programem z Jarkiem i naprawdę robi wrażenie, a ja znalazłem tutaj garść porównań, jeśli chodzi o głośność, i myślę, że to da nam perspektywę. Start odrzutowca osiąga około 140 decybeli. Granica bólu dla człowieka wynosi mniej więcej 120 do 130 decybeli. U gitarzystów metalowych jest to troszkę wyżej.
1: No, domyślam się.
0: Przy 160 decybelach może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu. No, a eksplozja Krakatau była ponad 1000 razy silniejsza pod względem ciśnienia akustycznego niż najgłośniejsze dźwięki, jakie człowiek normalnie spotyka w życiu. I naukowcy dodają, że przy 194 decybelach klasyczny dźwięk przestaje zachowywać się jak fala akustyczna, a zmienia się w niszczącą falę uderzeniową.
1: Zagrajmy.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357 w niedzielę.
1: Pan Jerzy do nas napisał z pytaniem, a krzyk żony ile ma decybeli? Znaczy nie taki zwykły, tylko negatywny. Z 300 decybeli będzie?
0: Będzie.
1: Znaczy ja powiem tak. Krzyk żony, taki negatywny, czy partnerki, no bo przecież nie musi być żoną, żeby miała tę moc. Niezależnie od natężenia dźwiękowego, jak jest negatywny, to z automatu zamienia się już w tą niszczącą falę.
0: Wiesz, kiedy to jest, kiedy żona czeka na męża, on nie wraca z imprezy z kolegami i w końcu wraca i mówi, że tylko wpadł po gitarę.
1: Tak.
0: Drodzy Państwo, pomysł SpaceX, nauczyłem się już nie komentować pomysłu SpaceX, bo wśród wielu różnych pomysłów genialnych zdarzają się także dziwne. Moim zdaniem to jest pomysł dziwny. Jak wynika z doniesień The Wall Street Journal, Google, czyli dwaj giganci tutaj łączą siły, rozmawiają ze sobą na temat możliwości ustanowienia na orbicie centrów danych.
1: Proszę. A to akurat ma sens.
0: Teoretycznie ma, dlatego że rzeczywiście są dwie rzeczy, które są potrzebne przy dużych centrach danych, to znaczy duża ilość energii i chłodzenie.
1: No i w kosmosie z chłodzeniem nie ma problemu.
0: No właśnie jest duży problem, do czego zaraz przejdę.
1: Naprawdę?
0: Tak. Dlatego, że jeśli chodzi o energię, rzeczywiście nie ma sprawy, no bo na orbicie wokółziemskiej chmury się nie zdarzają.
1: Tak, więc jest dużo słońca.
0: Więc jest dużo słońca i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przecież czerpie całą swoją energię niemalże z energii słonecznej. No i jest zimno. Ale to nie jest takie zimno jak na Ziemi. Jest potężny problem i twórcy satelitów mierzą się z nim właściwie od czasów Sputnika z odprowadzeniem ciepła. Ponieważ u nas, dzięki temu, że mamy atmosferę, odprowadzanie ciepła jest dość proste.
1: No tak, powietrze.
0: W kosmosie musisz mieć olbrzymie radiatory, które to ciepło rozproszą. I to jest ciekawe, że dla satelitów nie jest problemem zamarznięcie, tylko raczej właśnie przegrzanie się. A zatem takie centra danych musiałyby mieć gigantyczne radiatory, tak duże. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć wielkość radiatorów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to warto sobie przywołać w internecie zdjęcie ISS i zobaczycie Państwo po pierwsze potężne panele słoneczne, a drugie co do wielkości konstrukcje to są właśnie te radiatory.
1: O tym nie pomyślałem.
0: To się pan zdziwił.
1: Zdziwiłem się właśnie z tego, no bo założenie jakby na chłopski rozum i logikę, no przecież jest tam zimno, więc z chłodzeniem nie będzie problemu, tak, ale tam nie ma cząsteczek, które by przenosiły tę temperaturę próżni, no to trzeba by jakoś...
0: Ale rozmowy są prowadzone i rzeczywiście i Google, i SpaceX no, będą się nad tym problemem głowiły.
1: I Bezos, i spółka Alphabet, czyli Google, tak, nad tym kombinują. Tymczasem w tematach również mocno futurystycznych, no nagłówek głosi, że w Chinach roboty mają już własne dokumenty i powstaje społeczeństwo rodem z filmów.
0: Uwaga, każde urządzenie elektroniczne ma swoje dokumenty.
1: Po pierwsze, po drugie, absolutnie niczym się nie różni to nadanie robotowi numeru od numeru VIN, który ma każdy samochód. Tak.
0: Więc... Samochody mają swoje dokumenty, autonomiczne też.
1: Dokładnie. Społeczeństwo przyszłości. No więc trochę parsknąłem śmiechem, ale no, artykuł jest o tym, że w państwie środka rozpoczął się program nadawania humanoidalnym robotom oficjalnych numerów identyfikacyjnych, które przypominają cyfrowe dowody osobiste. I będą również służyły do tego, żeby śledzić jej życie od momentu produkcji aż do wycofania z użycia. No czyli de facto
0: to, co
1: właśnie
0: się dzieje,
1: tak jak jest z samochodami i numerem VIN. Nie widzę więc tutaj w tym nic wielkiego. No, chińskie władze twierdzą, że to oczywiście wszystko dla naszego dobra.
0: Oczywiście.
1: No wiadomo, żeby po prostu była pełna nad nimi kontrola. Poniekąd ma to sens. No też są to maszyny, które mogą na przykład zrobić człowiekowi krzywdę. W najgorszym przypadku, prawda? Zupełnie niechcąco. Mogą też w niewłaściwy sposób serwisowane stać się po prostu zagrożeniem, więc warto wiedzieć, co się z nimi dzieje.
0: Jak my dawno, Zembrycki, nie wygłosiliśmy tej sentencji, o tej godzinie jeszcze w ogóle.
1: Że sztuczna inteligencja jest niczym robot lokaj?
0: Może podać szklankę wody, ale równie dobrze może złamać ci rękę.
1: Ale jak złamie ci rękę, to przynajmniej będziesz po numerze VIN, a właściwie RIN, bo to będzie Robot Identification Number. RIN. Tak, będziesz mógł po takim numerze zaskarżyć producenta i zgłosić konkretny egzemplarz, który złamał ci rękę.
0: No, muszę ci powiedzieć, że ty chyba dzisiaj w ogóle masz szczęście do nagłówków, bo jeszcze jeden wyczaiłeś, nie? O samolocie.
1: Tak, mam ten samolot, ale to myślałem, że ten samolot to zostawię na później.
0: Na później?
1: Tak.
0: No to niech będzie na później.

0: to pan poda ten nagłówek.
1: Samolot poruszający się bez paliwa rozbił się w zagadkowych okolicznościach. Miał być przyszłością lotnictwa. No, ja podejrzewam, co się mogło stać.
0: Mogło zabraknąć paliwa.
1: Dokładnie tak. Nie, to jest samolot, który porusza się całkowicie bez paliwa, bo chodzi tutaj o samolot Solar Impulse 2, czyli samolot elektryczny, z którego wszystkie powierzchnie...
0: Ale na głowę kreatywne, musisz przyznać.
1: Kreatywny, tak, którego wszystkie powierzchnie płaskie praktycznie są ogniwami fotowoltaicznymi. I to oczywiście nie jest żadna nowość, bo ten samolot został zaprezentowany kilka lat temu już. Natomiast w ostatnich dniach, właśnie kilka lat temu, dekada, natomiast niedawno rozbił się ten samolot na wodach Zatoki Meksykańskiej. To jest samolot autonomiczny, więc nikt tam nie ucierpiał i po prostu pracuje się nad tymi samolotami, żeby prowadziły na przykład obserwację długoterminową. Ten samolot teraz, zanim się rozbił, leciał przez 9 dni, więc to jest całkiem dobry wynik, 9 dni lotu i właściciele...
0: Wiesz co, niektórzy tak lecą na wakacje z All Inclusive, tylko że większość tego czasu na lotnisku spędzają.
1: To się zdarza. No w każdym razie chodzi o to, że ta hiszpańska firma Skydweller Aero, która zakupiła ten samolot... Oni są zadowoleni, uważają, że to jest rekord długości lotu. Uważają, że jest to duży sukces.

0: zmieścić wszystkie te ogniwa, których potrzebuje do pracy, po pierwsze, a po drugie, no właśnie, żeby utrzymać w powietrzu te konstrukcje.
1: Może latający dywan nie był taki głupi.
0: Nie był taki głupi, ale chodzi o to, że niestety przez swój rozmiar jest bardzo podatny na silne wiatry i one są dla niego dużym problemem. No co się stało dokładnie? Czas pokaże.
1: Pan Joachim. Mogą państwo właściwie już robić bingo oparte na naszej audycji. Pan Joachim przysłał do nas zdjęcie z komentarzem: nawet kupujący produkty Ilona zaczynają się wstydzić. Napis po lewej stronie na klapie bagażnika.
0: Tak, kupiłem to zanim Elon oszalał. Naklejka oczywiście jest na Tesli.
1: Pozdrawiamy właściciela białej Tesli o numerach rejestracyjnych GA4. Dalej nie podajemy.
0: Dalej nie podajemy.
1: Dziękujemy panie Marku za pozdrowienia z Wieliczki, a ja teraz powiem coś, co nigdy nie sądziłem, że wypowiem te słowa w naszym programie, ale nowy Starfield na PlayStation 5 wcale nie jest taki zły. Spojrzałeś na mnie, jakbym powiedział, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu.
0: Ja bardzo przepraszam za kolegę.
1: Wciągnąłem się, no nic na to nie poradzę, że się wciągnąłem.
0: Żartuję, oczywiście każdy ma... Słuchaj, w grach piękne jest to, że każdy może tam znaleźć coś dla siebie i cytując klasyka, nikt nie błądzi, bo nie ma prawa, gdzie gust tylko rządzi. Jeśli się dobrze w tym Starfieldzie bawisz i pomagać się przenieść
1: wciągnąłem
0: w kosmos...
1: Wciągnąłem się w historię, stałem się przemytnikiem... Pewną swobodę ta gra daje, która mi się bardzo podoba.
0: No i super. I życzę ci miłej rozgrywki. To, że mi się akurat nie podoba ta gra, to absolutnie nie ma na to żadnego wpływu.
1: Za chwilę Młody Technik.

0: spoglądam na niego z pewnym sentymentem, bo to listopad 1980 roku. Mhm. I gdzie jest dzieciństwa przebłyski wspomnień tego numeru gdzieś przemykają. Mhm. Spoglądam tym razem nie na dział wiadomości, ale na artykuł napisany przez magistra inżyniera Andrzeja Machalskiego, teleskopy na orbicie.
1: Dobrze, że nie na orbisie.
0: Orbis wtedy to również była marka bardzo poważna. Mieć znajomości w orbisie, mój drogi, to było coś. Ale nie chodzi o Orbis, ale o Orbiting Astronomical Observatory.
1: W skrócie Orbis.
0: To był projekt, według którego powstał plan budowy kosmicznego teleskopu, którego nikt nie nazywał wtedy kosmicznym teleskopem Hubble'a, tylko w cudzysłowie właśnie teleskop kosmiczny.
1: Ale to był ten sam.
0: Artykuł z 1980 roku, kiedy ten teleskop dopiero powstawał, wyjaśnia, że teleskop kosmiczny pomoże rozszyfrować kwestie ewolucji wszechświata, być może przyspieszy też odpowiedź na pytanie, czy istnieją gdzieś w naszej galaktyce inne systemy planetarne podobne do słonecznego. Uwaga, jeśli chodzi o kwestie ewolucji wszechświata, tak, kosmiczny teleskop Hubble'a, no właśnie głównie pomógł odpowiedzieć na to pytanie. Jaka ma być masa tego teleskopu? 9000 kilogramów, no nie do końca, dlatego że kosmiczny teleskop Hubble'a waży 1100 kilogramów. Według planów NASA, być może cokolwiek zbyt optymistycznych, teleskop kosmiczny ma być wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny pod koniec 1983 roku. Został wyniesiony, jeśli dobrze sprawdziłem, w 1990 roku, konkretnie 24 kwietnia.
1: 7 lat później, bagatela.
0: Za pomocą tego wahadłowców będzie można co pewien czas teleskop kosmiczny kontrolować, przeprowadzać naprawy lub wymiany badawczych komponentów. Przedłuży to użyteczny żywot tego satelity zaplanowany na co najmniej 15 lat. Chciałem powiedzieć, że od 1990 roku kosmiczny teleskop Hubble'a nadal działa, aczkolwiek nikt nie mógł przewidzieć, drodzy Państwo, w artykułach z tamtego czasu, że jedyna rzecz, którą można było zepsuć przy tym teleskopie tak permanentnie, żeby trzeba go było naprawiać na orbicie, została zrobiona, a mianowicie...
1: Soczewka.
0: Tak, zwierciadło konkretnie zostało zrobione z błędem.
1: I okulary mu założyli, temu teleskopu.
0: Tak, tylko że do tego teleskopu trzeba było lecieć dwa razy, żeby go naprawić. I gdzieś natknąłem się na taki opis tak zwanego pierwszego światła z tego teleskopu. W Instytucie Goddarda w NASA pod Waszyngtonem zebrano wszystkich największych amerykańskich astronomów. Wszyscy czekali właśnie na pierwsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Był wielki ekran jak na owe czasy, czyli pewnie miał ze 2 metry. No i przyszły te zdjęcia i rozległo się parę takich pojedynczych oklasków, bo zdjęcia były nieostre. I w końcu szef instytutu, chyba obserwatorium w Arizonie, powiedział, to cholerstwo ma aberrację sferyczną. I okazało się, że król jest nagi, ale proszę bardzo, po naprawie ten teleskop przysyła nam niesamowite zdjęcia. Po raz pierwszy o nim napisano w 80 roku.
1: Cudowne.
0: Rozmarzyłeś się patrząc na mnie.
1: Nie, uwielbiam tę historię, już ją z twoich ust wielokrotnie słyszałem. I tak, no to zabawna sytuacja, tam był błąd techniczny po prostu wynikający z tego, że dwie różne firmy robiły dwie części teleskopu i się nie zgrali.
0: Zapraszamy Państwa również na kanał YouTube'owy, gdzie Radio 357, gdzie mogą Państwo zobaczyć nasze wejścia, także nie wiem, czy jest to oglądać specjalnie.
1: A my się żegnamy z Państwem. Jarosław Juszkiewicz,
0: Szymon Kulisz
1: i Robert Zembrzycki, czyli ja.
0: Dobranoc. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Niewidzialne światy.